0: dlatego nie umarłem po wyjściu z łona.
1: Bysko, nie wyszedłem z wnętrzności.
0: Bysko, nie umarłem.
1: Nie wyszedłem z wnętrzności,
0: by skonać.

0: Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona? Nie wyszedłem z wnętrzności, by skonać.
1: Nie znam.

Panie, wiem, że dni moje są policzone. Zostało ich niewiele, tyle, żebym jeszcze zdążył zebrać piasek, którym przykryją mi

Nie zdążę już zadośćuczynić skrzywdzonym, ani przeprosić tych wszystkich, którym wyrządziłem zło. Dlatego smutna jest moja dusza.

życie moje powinno zatoczyć koło, zamknąć się, jak dobrze skomponowana sonata. A teraz widzę, dokładnie na moment przed kodą, porwane akordy, źle zestawione kolory i słowa. Jazgot, dysonanse, języki chaosu.

dlaczego życie moje nie było jak kręgi na wodzie. Obudzonym w nieskończonych głębiach początkiem, który rośnie, układa się w słoje, stopnie, fałdy, by skonać spokojnie u twoich nieodgadnionych rąk.

0: Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła.
1: Wszystkie próby oddalenia tak zwanego kielicha goryczy przez refleksję, opętańczą akcję na rzecz bezdomnych kotów, głęboki oddech, religię zawiodły. Należy pogodzić się, pochylić głowę, nie załamywać rąk. Posługiwać się cierpieniem w miarę łagodnie, jak protezą, bez fałszywego wstydu, ale także bez pychy. Nie wywijać kikutem nad głowami innych, nie stukać białą laską w oknach sytych.

wyciąg z gorzkich ziół, ale nie do dna. Zostawić przezornie parę łyków na przyszłość.

przyjąć, ale równocześnie wyodrębnić w sobie i, jeśli to możliwe, stworzyć z materii cierpienia rzecz albo osobę. Grać z nim. Oczywiście grać. Bawić się z nim bardzo ostrożnie, jak z chorym dzieckiem. Wymuszając w końcu głupimi sztuczkami nikły uśmiech.

Nie znam spokoju ni ciszy, nim spocznę. Już wrzawa przychodzi. Nie znam.

To była kompozycja Michała Dobrzyńskiego, dwa razy H, do poezji Zbigniewa Herberta i fragmentów księgi Hioba. Zbigniew Zamachowski, aktor, Jan Wezner, perkusja, Kamil Kęska, efekty, Mikołaj Wezner, głos dziecięcy i Herbert Piano Trio to wykonawcy tej napisanej w 2020 roku kompozycji. A my teraz przejdźmy do muzyki końca XVIII stulecia. Oto przed nami jeden z utworów Franciszka Lesla, polskiego twórcy i pianisty, ucznia samego Józefa Haydna. Jego twórczość łączyła klasyczne wzorce wiedeńskie z elementami wczesnego romantyzmu, a jego utwory fortepianowe często porównuje się do wczesnych dzieł Fryderyka Chopina. Choć nie zdobył takiej sławy jak inni kompozytorzy swoich czasów, Franciszek Lesel pozostawił po sobie wartościowe kompozycje, w tym koncerty fortepianowe i muzykę kameralną. Jego styl wyróżnia się przejrzystością formy oraz emocjonalnym bogactwem, co czyni go jednym z ciekawszych polskich twórców przełomu XVIII i XIX wieku. Mimo że dziś jest on postacią stosunkowo mało znaną, jego dorobek wciąż zasługuje na odkrycie i docenienie. Oto jego druga sonata fortepianowa A-dur, opus drugie w wykonaniu Doroty Cybulskiej-Amsler, która zasiadła przy pianoforte, a dokładniej przy wykonanej w latach 80. XX stulecia kopii wiedeńskiego instrumentu Johanna Fritza. Posłuchajmy.

To była sonata A-dur op. 2 Franciszka Lesla, jednego z tych największych i raczej zapomnianych polskich kompozytorów doby przedchopinowskiej. Na pianoforte grała Dorota Cybulska-Amsler. A my wracamy do muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Fantazji Polskiej w dwójce. Oto prawykonana w 1997 roku siódma symfonia Siedem Bram Jerozolimy. Kompozycja stworzona na zamówienie miasta Jerozolimy z okazji jubileuszu 3000-leci jego istnienia. Siedmioczęściowa budowa tej kompozycji, a także tytuł nawiązują do siedmiu historycznych bram prowadzących do jerozolimskiego Starego Miasta. Jak pisał kompozytor, wybrane przez niego teksty są chrześcijańską interpretacją Starego Testamentu, poza który nie wychodzi, choć miał wielką ochotę sięgnąć do Apokalipsy świętego Jana, jak pisze. To, co było potrzebne, znalazł Penderecki w Księdze Daniela, uważanej za odpowiednik Apokalipsy w Starym Testamencie. Posłuchajmy. Soliści: Iwona Hossa, sopran, Agnieszka Relis, alt,

Rafał Bartmiński, tenor, Wojciech Gierlach, bas, chór Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku oraz Polska Orkiestra Sinfonia Juventus pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego.

ayenicheni betoch habika vehimelea atzamot vehe

Tak, kończy się monumentalna siódma symfonia Siedem Bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego. Słuchaliśmy nagrania z udziałem solistów: Iwona Hossa, sopran, Agnieszka Relis, alt, Rafał Bartmiński, tenor, Wojciech Gierlach, bas, chór Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku i Polska Orkiestra Sinfonia Juventus pod dyrekcją kompozytora. Znacznie bardziej kameralne brzmienia będą nam towarzyszyć przez najbliższe minuty w dwójce, bo to przed nami Aka Duo, czyli japoński duet, który zwyciężył w kategorii zespoły kameralne na trzecim konkursie muzyki polskiej w Rzeszowie w 2023 roku. A ten duet tworzą Seina Matsuoka, skrzypce, i Yuto Kiguchi, fortepian. W ich interpretacji wysłuchamy drugiej sonaty skrzypcowej D-dur Aleksandra Tansmana. To dzieło skomponowane w 1919 roku, czteroczęściowe, odzwierciedlające wczesny styl kompozytora, łączący elementy późnego romantyzmu z nowoczesnymi rozwiązaniami harmonicznymi. Cała sonata składa się z następujących ogniw. Pierwsze, Allegro Manon Troppo, drugie, Melodies Love, Andante Espressivo, trzecie, Intermezzo Scherzando, Presto Possibile, i finał, Allegro Giusto. Aka Duo w drugiej sonacie skrzypcowej Aleksandra Tansmana.

Wysłuchaliśmy wydanej w 1814 roku fantazji E-moll, opus 13 Franciszka Lesla. Tak tę ubraną w formę fortepianowego utworu niezwykle dramatyczną i smutną opowieść z mimo wszystko szczęśliwym zakończeniem przedstawiła nam Dorota Cybulska-Amsler. Przypomnę, że pianistka grała na pianoforte będącym współczesną kopią wiedeńskiego instrumentu Johanna Fritza z początku XIX stulecia. W fantazji polskiej pora na jedno z popularniejszych dzieł koncertowych Wojciecha Kilara, czyli jego koncert fortepianowy. To

Kompozycja pisana na zamówienie festiwalu Warszawska Jesień w roku 1997. Wojciech Kilar tworzył swój koncert z myślą o pianiście Piterze Jablońskim. Jak mówił, od strony formalnej dzieło przypomina tokkatę. Na całość składają się trzy następujące bezpośrednio po sobie części. Preludium w tempie andanto con moto, chorale, largo religiosamente oraz kontrastujący z poprzednimi medytacyjnymi, wręcz minimalistycznymi częściami, finał w tempie vivacissimo. Koncert fortepianowy Wojciecha Kilara wykonają Waldemar Malicki w partii solowej oraz towarzysząca mu Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita.

Od skupionej, medytacyjnej części pierwszej przez uroczyste drugie ogniwo po wybuchowy finał. Taki jest przebieg muzycznych zdarzeń w koncercie fortepianowym Wojciecha Kilara. Partię solową wykonał Waldemar Malicki, towarzyszyła mu Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, dyrygował Antoni Witt. Tu program drugi Polskiego Radia i audycja Fantazja Polska, w której przejdziemy teraz do twórczości Bartłomieja Pękiela, organisty i kompozytora związanego początkowo z Dworem Wazów, na którym od roku 1649 pełnił funkcję kapelmistrza, a następnie od roku 1958 był związany z kapelą katedralną na Wawelu. To właśnie z tego wawelskiego okresu pochodzi kompozycja, która zabrzmi za chwilę w Fantazji Polskiej, a mowa tutaj o Missa Brevis. Zaśpiewa zespół Il Canto kierowany przez Michała Straszewskiego.

oddająca cały kunszt kompozytorski wawelskiego mistrza Bartłomieja Pękiela, Missa Brevis, zabrzmiała w wykonaniu zespołu Il Canto, kierowanego przez Michała Straszewskiego. Proponuję zostawić na jakiś czas muzykę dawną i przejść do jednego z największych arcydzieł Fryderyka Chopina. Oto jego drugi koncert fortepianowy F-moll, opus 21 w ujęciu Rafała Blechacza oraz Królewskiej Orkiestry Koncerthebau pod dyrekcją Jerzego Semkowa.

Drugi koncert fortepianowy F-moll, opus 21 Fryderyka Chopina. Tak to arcydzieło młodego kompozytora zabrzmiało w ujęciu Rafała Blechacza oraz towarzyszącej mu Królewskiej Orkiestry Koncerthybau. Dyrygował Jerzy Semkow. W Fantazji Polskiej sięgam teraz po jeszcze jedną kompozycję Fryderyka Chopina. Allegro de Concert, opus 46. W pierwotnym zamyśle kompozytora utwór ten miał stanowić pierwsze ogniwo planowanego trzeciego koncertu fortepianowego. Dzieło prawdopodobnie miało zabrzmieć w Warszawie po powrocie kompozytora z emigracji. Jak wiemy, niestety nic z tych planów nie wyszło, a po, nazwijmy to, projekcie koncertu fortepianowego pozostała jedynie kompozycja na fortepian solo, opublikowana w 1841 roku. Instrumentacji tego dzieła, czyli przełożenia go na instrument solowy i orkiestrę, podjęło się kilku pianistów. Nie tak dawno dokonał tego Ingolf Wunder, który rezultat swojej pracy zaprezentował na płycie wydanej w 2015 roku. Oto przed nami austriacki pianista z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod batutą Jacka Kasprzyka.

Allegro de Concert, opus 46, utwór, który w pierwotnym zamyśle Chopina pisany był jako pierwsza część nigdy nie ukończonego trzeciego koncertu fortepianowego. Zorkiestrowaną wersję tej kompozycji przedstawił nam Ingolf Wunder, któremu towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. Chwila z liryką wokalną przed nami w Fantazji Polskiej. Wysłuchamy wybranych pieśni kurpiowskich Karola Szymanowskiego. Zaśpiewa Olga Pasiecznik, na fortepianie zagra Józef Ormeny.

To były wybrane pieśni kurpiowskie Karola Szymanowskiego w interpretacji Olgi Pasiecznik i Józefa Ormenego. Tu program Drugi Polskiego Radia i audycja Fantazja Polska, w której wracamy do nagrań japońskiego Aka Duo. Tym razem w wykonaniu japońskich artystów usłyszymy sonatę A-moll op. 13 Ignacego Jana Paderewskiego. To młodzieńcza kompozycja pochodząca z 1880 roku. Paderewski, pisząc ją, miał zaledwie 20 lat, a mimo to utwór brzmi tak, jakby wyszedł spod pióra dojrzałego twórcy, mającego za sobą lata doświadczenia w dziedzinie kompozycji. Na całość składają się następujące ogniwa. Pierwsze Allegro con Fantasia, drugie Intermezzo w tempie Andantino oraz finał w tempie Allegro molto quasi presto. Aka Duo, czyli na skrzypcach Seina Matsuoka i przy fortepianie Yuto Kiguchi.

kameralny jest finał dzisiejszej audycji, a słuchaliśmy sonaty A-moll op. 13 Ignacego Jana Paderewskiego. Grali muzycy japońskiego Akaduo, czyli Seina Matsuoka i Yuto Kiguchi. I to wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Krzysztof Dziuba. Kłaniam się.

0: Słowo na dzień.
1: Sobota, 25 lipca. Rozpoczynamy ten dzień od rozważania Słowa Bożego, na które zaprasza siostra Beata Zawiślak, urszulanka szara.
2: Dziś chciałabym się podzielić cytatem z listu świętego Pawła do Koryntian, który brzmi tak. Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Ten fragment jest przeznaczony na święto świętego Jakuba Apostoła i przypomina nam o kruchości naszego życia, naszych działań i planów. Jeśli ktoś z Państwa zajmuje się ceramiką lub lubi ceramiczne przedmioty, myślę, że jeszcze lepiej rozumie, o czym mówi święty Paweł. Naczynia gliniane są bardzo delikatne, mało odporne na upadek, uderzenie. Trzeba o nie wyjątkowo dbać,

0: jeśli coś w nich przechowujemy, to czasem możemy stracić. Dlatego święty Paweł przypomina nam, że skoro nasz skarb jest w takich naczyniach, to właśnie po to, byśmy mieli świadomość, że też nasze życie jest w rękach Boga. I od Niego pochodzi siła i moc, którą wykorzystujemy w codzienności. Czasami wydaje nam się, że tak wiele potrafimy, że możemy przenosić góry. Tak jest, ale tak naprawdę to wszystko zawdzięczamy naszemu Bogu. To On jest sprawcą wszelkiego działania i On wspiera i dodaje nam siły. Wszystkie nasze skarby, cokolwiek to jest, pochodzi od Boga i dziś uświadamiamy sobie to na nowo. To Jego moc uzdalnia nas do wielkich czynów, które czasami wydają się ponad nasze siły. Za nami jest wiele wydarzeń, które wydawały się nie do przejścia, zbyt trudne, za ciężkie. A jednak udało nam się je udźwignąć, bo nasza moc pochodzi z nieba. Jest nam dana od kogoś, kto wie, czego potrzebujemy, co w tym momencie jest dla nas ważne i potrzebne. To nasz Bóg Ojciec. Dobrze sobie to uświadomić, patrząc, gdzie przechowujemy nasze skarby i jakie są nasze skarby. Święty Jakub, patron dnia dzisiejszego, pokazuje nam, gdzie jest ten właściwy skarb. On związał swoje życie z Jezusem i był z Nim w różnych momentach życia. Jako Jego apostoł był na Górze Przemienienia, gdzie Jezus zabrał tylko 3 uczniów. Zatem mógł czuć się wybrany. Ale wiedział, że ta moc, którą ma, pochodzi od Boga. Nie jest Jego zasługą. I tak też jest z naszą mocą, naszym działaniem. Dajmy się prowadzić Bogu, a zobaczymy jeszcze większe cuda. Życzę nam wszystkim uważności na wielkie dzieła Boże, które są naszym udziałem.
1: Mówiła siostra Beata Zawiślak, Urszulanka Szara. Za uwagę dziękuję. Małgorzata Bartas-Witan.

0: Nowe nazwy dla dobrze znanych abonamentów w Filharmonii Narodowej. Ten sam sprawdzony sposób, by zapewnić sobie stałe miejsce na koncertach, korzystniejszą cenę oraz pierwszeństwo zakupu biletów na koncerty nadzwyczajne. Wymiana abonamentów rozpocznie się 27 lipca. Sprzedaż nowych potrwa od 7 do 12 września, a bilety na wszystkie koncerty sezonu będą dostępne od 14 września. Szczegóły na filharmonia.pl. Patronat medialny, program drugi Polskiego Radia.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Otwórz się na folklor, otwórz się na TKB. Już od 25 lipca do 2 sierpnia w Bielsku Białej, Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu oraz Ujsołach, Jabłonkowi i Stebnej spotkajmy się podczas roztańczonego, tętniącego życiem, muzyką i śpiewem 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Zapraszamy. Patronat Polskiego Radia i Radiowego Centrum Kultury Ludowej.

0: Dziś jest sobota, 25 lipca, 206 dzień roku. Słońce wzeszło 16 minut przed piątą, zajdzie... O, trzeba policzyć, 21 minut przed 21. Ładna cyfra. Imieniny obchodzą Antoni, Alfons, Dariusz, Jakub, Krzysztof, Olimpia i Walentyna. Witamy Państwa w ten letni poranek. Za konsoletą Zofia Kruszewska. Nad całością porannej audycji czuwa Aldona Łaniewska-Wołk, a przy mikrofonie Piotr Kędziorek. A poranek rozpoczynamy oczywiście od wiadomości kulturalnych, które dziś przedstawi Katarzyna Sowińska.
1: Witam Państwa i zapraszam. Rozpoczyna się 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej, jedno z największych wydarzeń folklorystycznych w kraju. Przez 9 dni na estradach m.in. w Wiśle, Szczyrku i Makowie Podhalańskim wystąpi niemal 100 zespołów z Polski i zagranicy. O szczegółach opowiadały w dwójce organizatorki wydarzenia Magdalena Koim i Sabina Słowiak-Wandzel.
2: Ponad 80 polskich zespołów regionalnych przyjęło zaproszenie w tym roku do Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Około 20 zespołów z zagranicy. Łącznie to są 4000 wykonawców.
3: Oczywiście najstarszą naszą estradą jest Wisła, dalej kolejno Szczyrk, Żywiec, Maków Podhalański i Oświęcim, a także imprezy stowarzyszone z Tygodniem Kultury Beskidzkiej, Festyn Istebniański, Wawrzyńcowe Chudy w Ujsołach oraz Gorolskie Święto w Jabłonkowie. Na te wszystkie estrady Was serdecznie zapraszamy.
1: Święto folkloru potrwa do 2 sierpnia. Oprócz koncertów w programie są także korowody, wystawy, warsztaty oraz jarmarki sztuki ludowej, a więcej na ten temat jeszcze dziś w poranku dwójki. Przenosimy się na Dolny Śląsk, gdzie trwa 27. Festiwal Bachowski. Główną sceną festiwalowych wydarzeń jest Świdnicki Kościół Pokoju z jego doskonałą akustyką i wspaniałym wnętrzem. A w tym roku ambicją organizatorów stał się rozpisany na wiele lat projekt wykonania wszystkich kantat Jana Sebastiana Bacha. Jak podkreślała na naszej antenie dyrektorka festiwalu Marzena Lubaszka, utwory będą prezentowane zgodnie z numeracją katalogu dzieł kompozytora.
4: Rzeczywiście podczas tegorocznej edycji festiwalu zagramy pierwszych 10 numerów kantat Bacha, a wiemy, że jest tych kantat około 200, więc jeśli będziemy szli w tym tempie, no to jak łatwo policzyć, zajmie nam to około 20 lat. Ale myślę, że może się tak zdarzyć, że podczas następnych edycji zagramy tych kantat trochę więcej niż 10, więc może przyspieszymy.
1: Na sobotni program Festiwalu Bachowskiego złożą się 3 koncerty. Przed południem w zabytkowym kościele w Pożarzysku wystąpi belgijski zespół muzyki dawnej z Antwerpii pod kierownictwem Wima Becky. Po południu recital bachowski odbędzie się w Piławie Górnej, a na finał dnia zaplanowano wieczorny koncert w Kościele Pokoju z udziałem światowej sławy sopranistki Julii Lęcewej. W Warszawie wyruszy kolejna wycieczka z cyklu Na rowery z Marią. Uczestnicy odwiedzą oba brzegi Wisły. Wyprawa towarzyszy wystawie Poza szlakiem – rowerowe podróże Marii i Piotra, przygotowanej przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. O tym, jak ważne były takie ekspedycje w życiu obojga noblistów, mówi kurator wystawy Konrad Pyzel.
5: Ta naukowa pasja była niewątpliwie tym, co ich połączyło, co do siebie ich zbliżyło na samym początku. No ale okazało się, że tych pasji mają wspólnych więcej. No i tutaj rowery super ich łączyły, ponieważ z jednej strony zapewniały im właśnie oddech od tego dusznego laboratorium, centrum Paryża, możliwość gdzieś wyskoczenia poza miasto. Z drugiej strony zapewniały im wolność, którą też bardzo cenili. Właśnie jak sam tytuł naszej wystawy mówi, poza szlakiem. Oni jeździli tymi utartymi drogami, tymi trochę mniej utartymi drogami i na rowerze, i w życiu również. No i rowery zapewniały im jeszcze coś też niesłychanie dla nich ważnego, kontakt z naturą.
1: Wycieczka rozpocznie się o 10:00 przed wspaniałym gmachem głównym Politechniki Warszawskiej. Trasa dla dorosłych wiedzie aż na Tarchomin potrwa około 4 godzin. Udział jest bezpłatny. Jubileusz 150-lecia obchodzi słynny festiwal wagnerowski w Bayreuth. Wczoraj na Zielonym Wzgórzu odbył się wielki festyn opener, a dziś rozpoczyna się trwający miesiąc festiwal, który przyciąga tysiące miłośników muzyki Wagnera z całego świata.
6: Założony w 1876 roku przez samego Ryszarda Wagnera festiwal prowadzi obecnie jego prawnuczka Katarina Wagner. Na 150-lecie zaplanowała ona przede wszystkim premierę.

0: Miarę wczesnej, a nie granej dotychczas Bayreuth opery Rienzi. W programie znajdują się też wznowienia inscenizacji Parsifala, Latającego Holendra i Pierścienia Nibelunga. W weekend otwarcia w Bayreuth odbędzie się także uroczystość specjalna pod tytułem Zamilkłe głosy z udziałem niemiecko-żydowskiego filozofa i publicysty Michela Friedmana. Tym aktem festiwal świadomie nakłania do refleksji nad własną historią i bierze udział w walce z antysemityzmem, którego poplecznikiem był sam Richard Wagner. Ale Bayreuther Festspiele zainauguruje dziś 9. symfonia Ludwiga van Beethovena, którą wykona orkiestra festiwalowa pod dyrekcją Christiana Tillemana z udziałem Piotra Beczały. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
1: Transmisję koncertów z Bayreuth oczywiście na naszej antenie. Serdecznie zapraszamy. To były Wiadomości Kulturalne. Na kolejne ja zapraszam o 9.00.
2: Pogoda.
3: Dziś będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie okresami wzrastające do dużego. Na krańcach południowo-wschodnich lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21-22 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, a także na wybrzeżu, miejscami na obszarach podgórskich, około 24 w centrum do 29 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr ma być słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich.
4: Reklama.
5: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na drugą odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Virgin String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consor, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Reklama.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 7. Za chwilę powiem, co przygotowaliśmy na dzisiejsze poranne spotkanie. A teraz rozpoczynamy muzyką Jana Sebastiana Bacha.

Tomasenko i Wasilena Serafimowa w opracowaniu sonaty D-moll Jana Sebastiana Bacha. Jest 11 minut po siódmej. Dziś w poranku odwiedzą nas Lena Nowak i Ahmad Al-Hatib. To dwie trzecie tria NAP. Nazwa stworzona oczywiście od inicjałów nazwisk muzyków. Tym trzecim jest Wojciech Pulcyn. Trio NAP wystąpi dzisiaj wieczorem na warszawskiej Saskiej Kępie w tamtejszym Promie Kultury. A przypomnę, byli gwiazdami festiwalu Nowa Tradycja przed 3 laty. Łączą europejskie i palestyńskie tradycje muzyczne w taki wysmakowany, etnojazzowy sposób. Muzycy zaproszą na dzisiejszy koncert. Dowiemy się też nieco na pewno o ich najbliższych planach. Co poza tym, sporo mówimy na naszej antenie o Tygodniu Kultury Beskidzkiej, który dzisiaj właśnie rozpoczyna się w kilkunastu miejscowościach Podbeskidzia. My tam także jesteśmy obecni. Nasza niedzielna popołudniowa audycja za tydzień, 2 sierpnia, towarzyszyć będzie zamknięciu Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Żywcu, w tamtejszym amfiteatrze. No a dziś zaprosimy Państwa na wydarzenia tego największego w Polsce festiwalu folklorystycznego, festiwalu festiwali. Co poza tym, powiemy o premierze spektaklu międzypokoleniowej grupy teatralnej Plemię z Ujścia Gorlickiego w Beskidzie Niskim. Także oczywiście stałe pozycje naszego poranka, a więc historia polskiego folku opowiadana przez Wojciecha Osowskiego, czy herbarium ludowe dziś o roślinach na święto Matki Boskiej Bolesnej. Będą także oczywiście płyty do zdobycia, w tym naprawdę nowa, jeszcze przedpremierowo, płyta duetu Mecheche zatytułowana Umbra, a z Heleną Matuszewską i Basią Songin spotkamy się także po 9:10. Zachęcam zatem do spędzenia tych porannych godzin z dwójką.

0: zespół Wołosi. Ich koncert w ostatni czwartek w Bielsku-Białej to było preludium do rozpoczynającego się dzisiaj Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Jest 17 minut po siódmej.
1: Kalendarium.
0: 616 lat temu wojska polsko-litewskie rozpoczęły oblężenie Malborka. Z kolei 100 lat później, 516 lat temu, w Krakowie przy ulicy Kanoniczej 17 powstała pierwsza drukarnia wydająca książki w języku polskim. Jej założycielem był Bawarczyk Florian Ungler. Wydarzenia z nie tak już odległej przeszłości przypomni nam teraz Maria Czok.
2: Z pewnością była to osoba, która nie bała się łamać schematów, zadawać trudnych pytań i żyć po swojemu. 150 lat temu urodziła się pisarka, tłumaczka, krytyczka, a może pisarz, tłumacz, krytyk. Maria Komornicka, która po 1907 roku występuje pod nazwiskiem Piotr Włast, nazywana także Piotrem Odmieńcem Włastem.
3: Podobno Maria Komornicka uważała, że to słowo oznacza przede wszystkim odmieniony, ten, który zmienił tożsamość. Tak jak Paweł stał się Szawłem, tak jak Gustaw stał się Konradem w Dziadach. Tak samo Komornicka stała się Własnym. Dla niej to było to, że odmieniła się. Natomiast w powszechnym przekonaniu jednak, być może także i to znaczenie miała na myśli Komornicka, nie wiem. Jest to ktoś inny, ktoś dziwny, ktoś, kogo się boimy, kogo nie lubimy, kto może nas fascynować, ale kogo też się boimy.
2: Tłumaczyła literaturoznawczyni Brygida Helbig. To wspomnienie Marii Komornickiej, a teraz, gdyby było Państwu za ciepło, przenosimy się w Tatry. W Zakopanem 118 lat temu urodził się Bronisław Czech, trzykrotny olimpijczyk, 20-krotny mistrz Polski w biegach narciarskich, skokach, biegu zjazdowym i slalomie alpejskim.
4: W przypadku Bronka Czecha, bo tak go nazywano, Bronkiem albo Bronisiem w polskiej kadrze narciarzy, taką najważniejszą chyba historią jest ta wszechstronność tego człowieka. Wiadomo, narciarz klasy światowej, pierwszy polski narciarz, który otarł się o podium na Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich Zimowych, wielokrotny mistrz Polski. To był człowiek zaprogramowany przez siebie do tego, żeby być mistrzem. To był człowiek inteligentny, wesoły, który miał mnóstwo przyjaciół i przyjaciółek. Dziewczyny uwielbiały Bronka, bo potrafił je zabrać na wspinaczkę albo na narty, na Kondratowo albo na Kasprowy. Ta kariera się dobrze układała, gdyby nie wojna. Ale to się wszystko rozsypało jak domek z kart.
2: Tak Bronisława Czecha wspominał historyk narciarstwa Wojciech Szatkowski. Wielką jest sztuką dostrzec ułomność w drugim człowieku, a jednocześnie nie traktować go tak, jakby tylko był ułomnością. 92 lata kończy dziś autor tych słów, ksiądz Adam Boniecki.
5: Nie tylko sobie życzę, ale się spodziewam, że osiągnąwszy już taki wiek, który zawsze mi się wydawał wiekiem zgrzybiałym, prawdę mówiąc, że wreszcie mniej głupich rzeczy będę mówił i robił, że jakaś mądrość lat wreszcie mnie dopadnie. Tego bym sobie życzył, żeby tę resztówkę przeżyć możliwie dobrze. Zostałem przez opatrzność, przez los obdarowany tym, że byłem w tak ciekawych miejscach i historii i świata, że tutaj mam za co być wdzięczny, z czego się cieszyć.
2: Najlepsze życzenia dla księdza Adama Bonieckiego oraz dla kończącej dziś 62 lata Ann Apple.

0: Nussbaum. Amerykańska pisarka, publicystka, dziennikarka od 2013 roku posiada polskie obywatelstwo. A tak mówiła po polsku o dezinformacji w internecie.
1: Gazety są uregulowane, czy telewizja jest uregulowana, no oni też mogą być uregulowane. Nie chodzi o cenzurę, ale chodzi o regulację algorytmów, dając ludzi jakiś wybór, żeby ludzie widzieli, co oglądają i dlaczego.
0: Urodzona w Waszyngtonie Ann Applebaum kończy dziś 62 lata. Czas przenieść się do Francji, konkretnie do miejscowości Vence, gdzie 57 lat temu zmarł Witold Gombrowicz. Co ciekawe, w latach 50. nagrał

0: Europa fragmenty swojego dziennika. To były zarówno jego osobiste zapiski, jak i polemiki oraz rozważania filozoficzno-moralne. A w radiowych archiwach zachował się jeden odcinek, tylko jeden odcinek, nagrany w 1959 roku.
1: Poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja, piątek. Piszę ten dziennik z niechęcią. Jego nieszczera szczerość męczy mnie. Dla kogo piszę? Jeśli dla siebie, dlaczego to idzie do druku? A jeśli dla czytelnika, dlaczego udaję, że rozmawiam ze sobą?
0: I na koniec jeszcze wspomnienie z działu muzycznego. 6 lat temu zmarł Bernard Ładysz, legendarny śpiewak operowy, aktor, basbaryton oczywiście i żołnierz Armii Krajowej. Jak sam o sobie mówił, skazany na muzykę.
2: Ojciec śpiewał, matka śpiewała, ojciec śpiewał w chórze ze 40 lat, matka śpiewała, brat starszy grał 11 lat na skrzypcach, śpiewał, piękny głos. Następny brat, pianista, a ja po troszeczkę wszystkiego próbowałem i nic nie umiem, dlatego muszę śpiewać.

to fragment właśnie niezrównanego Bernarda Ładysza, który śpiewał, bo nie umiał na niczym innym zagrać. Wcześniej mówiła do Państwa Maria Czok, która przygotowała dzisiejszy przegląd.

Dziś tak tuż przed zachodem słoneczka na kanale YouTube Tercetu Imperial premiera teledysku do tego utworu, od którego jakoś nie mogę się w ostatnich miesiącach uwolnić. Przypomnę, w tym roku premiera debiutanckiej płyty Tercetu Imperial na festiwalu Nowa Tradycja, a rok wcześniej trio zdobyło Grand Prix naszego konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja. A teraz jeszcze jedni laureaci naszego radiowego folkowego konkursu, Michalowe.

0: To zespół Mecheche w sobotnim poranku dwójki, którego państwo słuchają. Jest 28 minut po siódmej.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: Trwający w Przemyślu polsko-ukraiński festiwal literacki Miasto z rzeką zakończy w niedzielny wieczór spotkanie z poetami Tomaszem Różyckim i Jurijem Andruchowiczem. Posłuchajmy wiersza tego drugiego z antologii Wiersze zawsze są wolne, która ukazała się w przekładzie Bohdana Zadury. Czyta Krzysztof Banaszyk.
2: Jurij Andruchowicz. Koszary. Nawet ich nie widzimy i nie wiemy, jakie są. Przecież przed świtem wybiegamy z nich i wracamy o północy. Pewnie są murowane. Jeszcze dziś pachnie w nich końskim potem i sianem ze stajni husarskiego regimentu. Zdaje się, że mają kamienne schody, a kiedy skrobiemy ich nieskończenie czarną podłogę odłamkami szkła i tępymi brzytwami, to jest tak, jakbyśmy skrobali grzbiet wielkiego wieloryba, który ugrzązł na mieliźnie. W listopadowej mgle o 6 rano rozlega się trąbka pobudki, odrywająca każdego od jego nocnej dziewczyny. I przy chrapliwych pokrzykiwaniach kaprali druga zmiana zeskakuje na głowy pierwszej. W żaden sposób nie możemy rozewrzeć powiek, a dłonie wciąż jeszcze wyciągają się ku odpływającym dziewczętom. I tak zaczyna się dzień.

0: Wspominaliśmy festiwal literacki Miasto z Rzeką, trwający do jutra jeszcze w Przemyślu. My tam również jesteśmy obecni. Festiwal odbywa się pod patronatem programu Drugiego Polskiego Radia i jutro o 11 zapraszam Państwa na audycję z Las Książek, prosto z Przemyśla, z festiwalu Miasto z Rzeką. Zapraszam w imieniu Jana Kantego-Zienko. Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Starokatolickim Maria Witów. Przed mikrofonem kapłan Mateusz Maria Felicjan Szymkiewicz.
1: Drodzy radiosłuchacze, 25 lipca w liturgii Kościoła Starokatolickiego Maria Witów wspominamy dwóch świętych, Jakuba Apostoła oraz Krzysztofa Męczennika, których życie w szczególny sposób związane jest z drogą. A przecież właśnie wakacje są czasem podróży, pielgrzymek i odkrywania nowych miejsc. Jedni zmierzają na Jasną Górę, inni na Świętą Górę Grabarkę. Mariawici pielgrzymują do Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku. Wszyscy jednak nosimy w sercu jeszcze jedną drogę. Drogę naszego życia. I warto od czasu do czasu zapytać siebie, dokąd ona prowadzi. Ewangelia opowiada, że Jezus przechodził brzegiem Jeziora Galilejskiego i zobaczył Jakuba oraz jego brata Jana. Powiedział do nich tylko jedno zdanie: pójdźcie za mną. I oni zostawili sieci, łódź i ojca, rozpoczynając drogę, która ostatecznie doprowadziła Jakuba do oddania życia za Chrystusa. Jakub nie od razu był świętym. Był człowiekiem porywczym. Gdy mieszkańcy pewnych

0: pewnej samarytańskiej wioski nie przyjęli Jezusa, chciał sprowadzić na nich ogień z nieba. Chrystus zganił go, pokazując, że jak mówi Ewangelia, Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać życia ludzkiego, lecz je zbawiać. Tak właśnie działa Bóg. Nie przekreśla człowieka, ale go przemienia. Nie odbiera nadziei, lecz daje nowy początek. Wiara nie polega na tym, by mieć odpowiedź na każde pytanie, aby wygrać każdy religijny spór. Wiara polega na tym, by każdego dnia pozwalać Chrystusowi przemieniać własne serce. Podczas wakacyjnych wyjazdów staram się odwiedzać świątynie różnych wyznań, nie tylko te, które dobrze znam. Gdy podróżuję po Polsce czy Europie, staram się wejść do kościołów różnych tradycji. Jeśli jest taka możliwość, uczestniczę również w nabożeństwach. Za każdym razem wracam bogatszy. Spotkanie z inną tradycją, kulturą, wyznaniem nie osłabia mojej wiary. Przeciwnie, uczy pokory, pozwala jeszcze pełniej odkrywać piękno Chrystusowego Kościoła i inspiruje do wprowadzenia nowych form rozwiązań w swojej pracy duszpasterskiej. Dlatego zachęcam Was do odwiedzenia mariewickich świątyń. W tym roku obchodzimy 120-lecie samodzielności wyznaniowej Kościoła Mariewitów. Nasza liturgia wyrasta z tradycji liturgii trydenckiej, ale od początku sprawowana jest w języku ojczystym, z pięknym śpiewem i żywym udziałem wszystkich wiernych. Być może dla kogoś będzie to okazja do odkrycia miejsca modlitwy, którego dotąd nie znał. Drugim świętym, którego wspominamy, jest Krzysztof. Według pięknej chrześcijańskiej tradycji przeniósł przez rzekę dziecko, które objawiło się jako Chrystus. Dlatego jego imię oznacza niosącego Chrystusa. To nie jest zadanie zarezerwowane tylko dla świętych, ale jest powołaniem każdego chrześcijanina. Najpierw wypełniła je Maryja, przyjęła Chrystusa pod swoje serce i zaniosła go do Elżbiety. My również przyjmujemy go, szczególnie w Eucharystii. Jako Mariewici, czciciele Przenajświętszego Sakramentu, wierzymy, że Chrystusa nie można zatrzymać tylko dla siebie. Trzeba go nieść światu, dobrym słowem, przebaczeniem, uczciwością, miłością i nadzieją. To właśnie oznacza nazwa Mariewita z języka łacińskiego życie Maryi. Na zakończenie pozostawiam Państwu jedno zdanie Jezusa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nasz Zbawiciel nie powiedział: znam drogę, pokażę Wam drogę, ale powiedział: ja jestem drogą. Chrześcijaństwo nie jest zatem zbiorem przepisów, nakazów i zakazów, ale to spotkanie z żywą osobą. Każda podróż ma swój cel, ale tylko życie ma cel ostateczny. I właśnie dlatego Chrystus nie chce być jedynie towarzyszem naszej wędrówki. On sam chce stać się drogą, która prowadzi do pełni życia, prawdy i miłości.
1: Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Starokatolickim Mariawitów. Usłyszeliśmy rozważania kapłana Mateusza Marii Felicjana Szymkiewicza.

0: peito mostra a timidez de um menino acanhando, um coração transparente amando sem jeito. Mostra a timidez de um menino acanhando, um coração transparente amando sem jeito. Mostra a timidez de um menino acanhando.
1: Gabi Hartmann, francuska wokalistka i gitarzystka, ale specjalizująca się między innymi w muzyce brazylijskiej, tak jak dał przykład ten utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy. Specjalistą w naszej redakcji od historii polskiego folku jest oczywiście Wojciech Osowski, a ponieważ jest także ogromnym autorytetem, to nie dyskutujemy z nim o granicach folku, tak jak on je rozumie. Powracamy do postaci Andrzeja Turczynowicza.
2: Przed tygodniem opowiadałem o Amoku, czyli o Andrzeju Turczynowiczu. Czyniłem to w kontekście prowadzonego przezeń w latach 81-82 folk klubu Remont, w którym oprócz folku w sposób radosny i spontaniczny zaistniały też i inne style muzyczne, nieraz wykraczające znacznie poza strefę muzyki tradycyjnej. Ba, uznaje się, że ów klub, jeśli nie był kolebką punk rocka, to przynajmniej był jednym z miejsc, w którym muzyka ta dojrzewała. By wyjaśnić charakter tego miejsca, sięgnęliśmy głębiej do historii kierownika obiektu i powołując się na jego doświadczenia artystyczne, wskazywaliśmy, że folk klub Remont był ich prostą konsekwencją. Zarówno grupa w składzie, jak i późniejsza własna formacja, grupa swobodnej improwizacji, to były awangardowe zespoły grające coś, co równie dobrze mogło zaistnieć w hipisowskim zlocie, jak i na warszawskiej jesieni. Patrząc na Andrzeja przez pryzmat jego sztuki, jest się pewnym, że nie znosi ograniczeń. Jeżeli wolność artystyczna to ta prawdziwa, a nie w jakich ramach. Czy jest to postawa autentyczna?

W wielu wypadkach miałbym wątpliwości, ale nie tu. Amuk dowiódł tego w sposób dobitny, odmawiając w latach 70. zaszczytnego obowiązku zasadniczej służby wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim. Po wielu przygodach, zupełnie przypadkiem legitymowany, wpadł, bo milicja rozesłała za nim listy gończe. Odsiedział wyrok. Jesienne losy naszego bohatera to osobna i barwna historia. Istne turne po zakładach karnych. I tylko taki epizod. Była wtedy zmiana warty w komunie, wspomina Amok. Gierek zastąpił Gomułkę, rok 70. I nie wiem do dziś, jak to możliwe, ale właśnie na Montelupich przez głośniki usłyszałem Osjan. Przypadkowo to chyba leciało. Dla tych, którzy nie orientują się, na Montelupich było więzienie. Nieczęsto się zdarzała taka bezkompromisowość w życiu, tak dokładnie przekładająca się na sztukę. Co ciekawe, czas zweryfikował dawne hipisowskie ideały i postawy. Idol krakowskiej i nie tylko krakowskiej komuny, Pies, jest dzisiaj Terleckim w spisu, a Amok, no cóż, chyba nie przeżył metamorfozy i jest wciąż tym samym Amokiem, co przed laty, wierny życiowemu i artystycznemu credo. Sytuacja się zmieniła i nie grozi już to długą odsiadką. Trzymam w ręce krążek zespołu Teren Nowy, czyli TN Collective, albo też Teren Nowy Live. Jak o nim pisze wydawca, to otwarty kolektyw twórców, konsekwentnie kontynuujący przyjętą w 2007 roku filozofię zawartą w motcie 101% improwizacji. Ich muzyka, określana mianem etnoszamanizmu, jest medytacyjną podróżą utkaną z dźwięków generowanych przy użyciu najnowszych technologii, świateł, najstarszych instrumentów i głosów. Wielowątkowość, zróżnicowanie artystycznej ekspresji, interakcja będąca bodźcem do spontanicznej kreacji, niepowtarzalny klimat zależny od przestrzeni i publiczności stanowią o unikatowym charakterze ich projektów. Płyta OM, czyli Osobiste Muzeum Muzyki, jest dźwiękowym pamiętnikiem z zapisem kolektywnych spotkań odbytych w latach 2007-2010, m.in. na Zamku Ujazdowskim w Skłocie Elba, Otwockim Lesie, klubie Dobra Karma. Nazwa płyty jest wielowymiarowa. Z jednej strony jest nawiązaniem do najświętszej sylaby hinduizmu, OM, sylaby nasienia, postrzegane jako dźwięk powstającego wszechświata, a z drugiej odniesieniem do jednostki oporu elektrycznego w fizyce. Wieloznaczność tytułu dowodzi wieloaspektowości kolektywu i realizowanych przez nich wizji. Brzmi znajomo? Pewnie. Gdy ktoś przypadkiem odkryje nowy kolektyw, nie będzie świadom długiej i ciężkiej drogi, jaką Amok Turczynowicz przebył. I to, że TN nie wziął się znikąd.

Andrzej Amok Turczynowicz był bohaterem dzisiejszego odcinka Historii Polskiego Folku, opowiadanej w sobotnich porankach dwójki przez Wojciecha Osowskiego. Kolejny odcinek oczywiście za tydzień, a wszystkie znajdą Państwo na stronie Radiowego Centrum Kultury Ludowej na portalu polskieradio.pl.

0: Autopromocja.
1: Festiwal Wagnerowski w Bayreuth w tym roku obchodzi jubileusz 150-lecia. To tutaj od półtora wieku muzyka Wagnera cieszy słuchaczy i widzów pełnią swojego brzmienia i niepowtarzalnych kolorów. Na jubileusz nie mogło zabraknąć nowej inscenizacji Pierścienia Nibelunga, którą od strony muzycznej kreować będzie Christian Tilleman. Złoto Renu, prolog do dramatu już w poniedziałek, 27 lipca. Wśród wykonawców Michael Folle-Wotan, Klaus Florian Vogt-Loge, Anna Kisch-Judith Fricka, Jochen Schmeckenbecher-Alberek i Welgunda Natalia Skrycka. Początek transmisji o 17.50. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
2: Brzmienie wakacji? Dla wielu ma kształt gitary Masayoshiego Takanaki. Choć artysta debiutował ponad pół wieku temu, dziś przeżywa drugą młodość. Jego koncerty w Europie i Stanach Zjednoczonych gromadzą tysiące słuchaczy, a kolorowe okładki i pełne energii nagrania podbijają serca młodych słuchaczy. W Nocnej Strefie opowiemy o fenomenie gitarzysty, który sprawił, że Jazz Fusion brzmi jak niekończące się lato. Poniedziałek, godzina 22.30. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia jest 8.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Dariusz Suska.
3: Dwójki słuchają Państwo w sobotę 25 lipca, to 206 dzień roku. Słońce wzeszło 16 minut przed piątą, a zajdzie 21 minut przed 21. Imieniny obchodzą Antoni, Alfons, Dariusz, Jakub, Krzysztof, Olimpia i Walentyna. Składamy solenizantkom i solenizantom najserdeczniejsze życzenia. A w sobotnim poranku Dwójki to czas na najnowsze informacje z dziedziny kultury tradycyjnej, muzyki folkowej, które dziś przedstawi Aldona Łaniewska-Wołk.
5: Etnowieści.
6: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od zaproszenia na drugi nanotabor w Glinie, którego inspiratorami

0: którymi są sami mieszkańcy wsi Glina koło Tomaszowa Mazowieckiego. Od lat w pierwszą sobotę sierpnia organizują potańcówkę. Wydarzenie wyrasta z żywej tradycji muzycznej regionu. Szczególnym elementem nanotaboru będzie możliwość spotkania mistrzów tradycji. O wsi Glina opowiada jeden z organizatorów, Przemysław Bogusławski z Fundacji Po Staremu.
1: Jest to miejsce, z którego wywodziła się legendarna kapela Metów, po której zostało bardzo dużo wspaniałych śladów, zwłaszcza w postaci dokumentów z muzyki odnalezionej i nagrań, które pozostały po tej kapeli, ale też oczywiście ta kapela pozostaje cały czas w pamięci mieszkańców, którzy często ją przywołują. Gospodarzami tego miejsca jest nie tylko Fundacja Po Staremu, ale przede wszystkim właśnie mieszkańcy Gliny, którzy zapraszają, którzy się włączają, także będziemy odwiedzać ich oraz mieszkańców okolicznych wiosek w poszukiwaniu opowieści, a może też właśnie jakichś rad dotyczących tego, jak grać, jak tańczyć, jak śpiewać. To właśnie wszystko przed nami.
0: Drugi nanotabor w Glinie rozpocznie się w czwartek 30 lipca i potrwa do niedzieli 2 sierpnia. Projekt jest realizowany w programie dotacyjnym Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Folk Odnowa 2026. Strój spiski w detalach, czepce i spinki. Tak nazywa się wystawa, którą można oglądać w budynku dawnej remizy strażackiej w Jurgowie. Ekspozycja przedstawia unikalne zdjęcia detali tradycyjnego stroju spiskiego ze zbiorów etnograficznych Muzeum Tatrzańskiego. Wśród prezentowanych obiektów znajdują się metalowe spinki do męskich koszów oraz bogato zdobione czepce. Tradycyjne nakrycia głowy noszone przez zamężne kobiety, mówi Sylwia Plucińska z działu etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego.
2: Czepce kobiece jeszcze do niedawna, no powiedzmy gdzieś do drugiej połowy XX wieku, służyły kobietom zamężnym. Czepiec taki otrzymywała dziewczyna podczas oczepin w trakcie wesela, no i już później do końca życia go nie ściągała. Czepce te występują w różnych barwach, w różnych kolorach, z różnych tkanin, z tkanin atłasowych, jedwabnych, tybetowych, bawełnianych i ręcznie robione, szyte, ozdobione wstążeczkami, rozetkami właśnie z tych wstążek, najczęściej czerwoną wstążką, ale też były szyte z wstążek, które dziewczyna nosiła przy warkoczu, a nawet tych, które były przy kapeluszu pana młodego w trakcie wesela.
0: Wystawa Strój spiski w detalach, czepce i spinki, którą oglądać można w budynku dawnej remizy strażackiej w Jurgowie, wpisuje się w cykl Wakacje w muzeach na Spiszu. Warsztaty, wykłady i spotkania znalazły się z kolei w programie projektu Garncarstwo Jurzeckie i Ceramika Jurzecka – Dziedzictwo Regionu, realizowanego w Iłży przez tamtejsze Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących. Celem wydarzenia jest edukacja w zakresie kultury i sztuki ludowej, również poprzez bezpośredni kontakt z twórcami ludowymi i rękodzielnikami. Garncarstwo i ceramika jurzecka są naszą dumą, podkreśla profesor Rafał Zapłata, prezes Zarządu Towarzystwa Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży.
3: Są to warsztaty teoretyczne, ale też przede wszystkim praktyczne z mistrzami garncarstwa i rzeźby. Warsztaty były i są w zasadzie kierowane do osób z różnych grup wiekowych. Pierwszy warsztat określamy mianem tego podstawowego, jest on krótszy i wprowadza przede wszystkim w tajniki i nie tylko ceramiki jurzeckiej. Natomiast drugi, bardziej zaawansowany, dłuższy, jest też skierowany dla osób, które chcą poważniej zająć się być może zawodowo w przyszłości właśnie garncarstwem i ceramiką.
0: Jednym z mistrzów garncarstwa prowadzących warsztaty jest Wiesław Rokita z Rędocina. Na tym kończymy etnowieści. Kolejne ich wydanie za tydzień w sobotnim poranku dwójki.
4: A to dzisiejsze przygotowała i przedstawiła Aldona Łaniewska-Wołk. Jest dokładnie 5 minut po godzinie 8 i sięgamy teraz po naszą płytę tygodnia, po raz 6 i ostatni w tym tygodniu. A przypomnijmy, bohaterem tego odcinka poranków był od poniedziałku Stephen Howe. Brytyjski pianista i kompozytor swój najnowszy album ułożył z miniatur fortepianowych, niekoniecznie klasycznych. Płyta nosi tytuł Piano Postcards, czyli fortepianowe pocztówki. Za chwilę usłyszymy taką kolejną pocztówkę, a ja jeszcze dodam, że mamy dla Państwa płytę dodatkową. Dużo mówimy dziś i będziemy mówić o Beskidach, więc artysta Beskidami zainspirowany. Piotr Damasiewicz, Into the Roots i album Świtanie. Proszę do nas pisać poranek2@polskieradio.pl. Proszę podawać swoje dane kontaktowe i czy wybierają Państwo płytę tygodnia, czyli płytę Stephen

0: Myślę, że dosyć znana nam pocztówka fortepianowa. To nagranie z naszej płyty tygodnia, czyli płyty Stephena Howe, która powędruje do pani Marii z Nysy, a pani Agnieszka ze Szczecina dostanie od nas płytę zainspirowaną Beskidami, a dokładnie Babią Górą, jak sądzę. Piotr Damasiewicz, Into the Roots i Świtanie. Obu paniom gratuluję za kilkanaście minut szansa zdobycia naszej folkowej płyty Poranka, a my teraz wędrujemy po Beskidach. Beskid Niski nie jest w opowieściach teatru plemię dekoracją, to jeden z ich bohaterów ze swoją mgłą, pustką, pamięcią i często magicznymi historiami. Właśnie tutaj powstała nowa premiera Skwary według tekstu Małgorzaty Piłacińskiej i w reżyserii Moniki Babuli. Bez Beskidu Niskiego nie byłoby naszych opowieści, zapewniają twórczynie.
1: Sam pomysł robienia teatru w takim miejscu już jest dosyć dziki, dosyć, że tak powiem, odważny, ale to jest pewnie część też mojej natury, którą też jak gdyby mocniej jeszcze poczułam właśnie wjeżdżając do niej, wracając do niej. Dziko zawołałam ludzi do tego teatru i rzeczywiście jakiś dziki tłum do tego teatru dołączył. Idąc dalej, jeżeli chodzi o dzikość, to również jest niesamowicie dzika widownia, która razem z nami uczy się tego teatru. Uczy się tego, jak reagować, jak przyjmować nas, jak za nami podążać. No wszyscy gdzieś w tej dzikości Beskidu Niskiego funkcjonujemy. My się nie chcemy cywilizować, absolutnie, bo ta dzikość ma też swoją niesamowitą wartość.
2: Ja bym jeszcze dodała, że to jest też dziki proces twórczy z Moniką. To znaczy nie ma takiego wyrachowania i kalkulowania i gruntownego projektowania i cenzurowania siebie w jakiś sposób, tylko to jest podążanie za impulsami, za intuicją, coś, czego bardzo mi brakowało. Tak, to jest taka dzikość serca w tworzeniu, to jest wspaniałe.
3: Ze mną chyba po tej rozmowie zostanie myśl Moniki.

0: słowa Moniki, że wy się nie chcecie cywilizować. Bardzo mi się to podoba.
1: Skwary przed nami. Jesteśmy już bardzo zmęczone tym procesem, bo pracujemy właściwie od stycznia. To jest długi proces, jak na proces beskidzienickim. I chciałabym, jeżeli mogę, przeczytać takie 4 zdania, które myślę, że najlepiej opowiadają tę historię albo kuszą tą historią. Nie tak dawno temu, może nawet wczoraj, z doliny wygnano kobiety. Pierwszą, bo za dużo wiedziała i mogła pomieszać w głowach dzieciom. Drugą, bo była zbyt ładna i mogła pomieszać w sercach mężczyznom. Trzecią, bo potrafiła zobaczyć przyszłość i mogła pomieszać szyki władzy. Czwartą za to, że wymyślała niestworzone historie i mogła pomieszać zmysły wszystkim. I te kobiety ukrywają się teraz w schronisku, ponieważ oczywiście topografia Beskidunińskiego też nas bardzo inspiruje, a zwłaszcza szlak beskidzki. I te kobiety schroniły się w takim schronisku, którego już nie ma na mapach, gdzieś właśnie na szlaku beskidzkim, który nie jest tak często uczęszczany, ale pewnego dnia do tego schroniska przychodzi kobieta z doliny. No i co ona tam przeżyje? To na tą historię właśnie was zapraszamy.
0: Ja pozwolę sobie zdradzić, że ta kobieta zbacza ze swojej utartej drogi. To był sklep, kościół,
1: dom
0: i co jeszcze?
1: I czasami szkoła. Tak, ale to po drodze. Starałyśmy się i zawsze próbujemy z Małgosią uniwersalnie potraktować historię. To też nie jest tylko dla kobiet. My zapraszamy na ten spektakl również mężczyzn. No w ogóle zapraszamy całymi rodzinami. Może niekoniecznie dzieci, bo dzieci może jeszcze nie bardzo. Ale zapraszamy wszystkich. Ale też chcemy, żeby te kobiety mogły się wypowiedzieć swobodnie w tym miejscu, na szczycie góry. I żeby nikt im nie przeszkadzał mówić. Żeby nikt nie mówił tak, jak się często w dolinie mówi.
0: Co mają mówić? Gdy spotkałyśmy się wszystkie w Krakowie i rozmawiałyśmy o tym tak naprawdę, gdzie jesteśmy w życiu jako kobiety, z czym się zmagamy, co nas irytuje, co nas śmieszy, to był jakiś punkt wyjścia też do tego spektaklu oraz oczywiście baśń Moniki. Monika uwielbia baśnie. Ja niespecjalnie lubię narrację baśniową, ale ona zawsze chce, żeby to była baśń. Stąd to jest takie połączenie baśni, czegoś poważnego i poczucia humoru.
2: Monika chce, żeby to była baśń, bo chyba Monika chce śnić swój sen. Takie mam poczucie. Ale zostawmy. Niech to będzie tajemnica. Na scenie obok Moniki Milena Wolska, Karina Wróbel-Precek, Anna Maria Zalewska i Marta Wojnarska. Pytanie, dlaczego to skwary, a nie skwarki?
1: To nie jest trochę do wytłumaczenia. Słuchajcie, to jest akurat taki zwrot, który wynika z mojego prywatnego życia. Jak czasami jestem taka właśnie sfrustrowana, niezadowolona, to mój mąż i partner też w twórczości mówi do mnie często, że wychodzi ze mnie skwara taka. Czyli ktoś, kto po prostu skwierczy. I zresztą to opowiadamy trochę przez bohaterkę, która do nas trafia. I tam też wkładamy te słowa w usta jej męża, że skwierczysz i skwierczysz jak skwara. To jest też tak, jak gdyby ja bardzo lubię R w środku słowa. To jest też zabawa słowem. Tak jak na przykład kobiety na Śląsku chyba są nazwane heksami, czyli też takie wiedźmy, te, które po prostu tam utyskują, ale też dużo wiedzą. Są bezczelne, są...
0: To są kobiety, które mówią prawdę.
1: Tak.
0: One skwierczą. I są...
1: I to wkurza rzeczywistość naokoło.
3: Skwary można obejrzeć dziś o 21.30 na terenie Łemkowskiej Watry w Żdyni, a kolejna okazja w piątek, 31 lipca. Oba pokazy wpisują się w organizowany przez Fundację Teatr Plemię Festiwal Teatr i Góry Ujście Kultury. Z Moniką Babulą i Małgorzatą Piłacińską rozmawiała Magdalena Zbylut-Wiśniewska.

I tak z Beskidu Niskiego przenieśliśmy się w Beskid Żywiecki. Grał Karol Wiercigroch, wówczas nastoletni, uczeń Czesława Węglarza. Wystąpił na koncercie Muzyka Źródeł, inaugurującym festiwal Nowa Tradycja. Skoro jesteśmy przy młodych, bardzo młodych muzykach, to przypomnę, że dzisiaj już ostatni dzień chyba największego święta dziecięcego i młodzieżowego folkloru, czyli Święta Dzieci Gór w Nowym Sączu. O 18:00 koncert finałowy na nowosądeckim rynku, a ja przypomnę, że tydzień temu w sobotnim poranku Dwójki zapowiadaliśmy ten festiwal, na który przyjeżdżają młodzi kontynuatorzy folkloru z różnych krajów, nie tylko Europy, ale całego świata. Przez tydzień spędzają wspólnie ze sobą czas, odwiedzają domy polskich mieszkańców gór, uczą się wzajemnie swoich tradycji, no a te efekty współpracy, chociażby dzieci z Meksyku i z Orawy, będzie można dzisiaj podziwiać na rynku w Nowym Sączu. Słuchają Państwo sobotniego poranka Dwójki, już prawie 20 minut po 8:00.

Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, 22 minuty po godzinie 8 i sięgamy teraz po naszą folkową płytę poranka. To album, który swoją oficjalną premierę będzie miał za kilka tygodni, bo 12 sierpnia, ale mamy go dla Państwa już dziś. Po 9 jeszcze spotkamy się z jego twórczyniami, a są nimi doskonale znane na polskiej scenie folkowej Helena Matuszewska i Basia Songin. No i te artystki, tak jak mówię, bardzo znane na naszej scenie folkowej, pojawiały się także na festiwalu folkowym Nowa Tradycja. Oczywiście w różnych składach, z różnymi zespołami, zdobywając tam nagrody. Proszę wymienić przynajmniej 3 takie zespoły, z którymi albo Helena Matuszewska, albo Basia Songin pojawiały się na festiwalu Nowa Tradycja. Można do nas pisać poranek@polskieradio.pl. Można także dzwonić 22 645 22 22. Czeka na Państwa album Umbra duetu Mehehe, a my z tego albumu słuchamy zupełnie przedpremierowo utworu Zaćmienie.

0: zaćmienie duetu Mehehe z nadchodzącego albumu Umbra, ale ta płyta dzisiaj do zdobycia w naszym porannym płytowym konkursie. Pytaliśmy Państwa o inne zespoły Heleny Matuszewskiej i Basi Songin, dziewczyn, które tworzą duet Mehehe. Inne zespoły, które pojawiały się w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Mamy połączenie ze słuchaczem, który zna odpowiedź na to pytanie. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
1: Rafał z Konstancina Jeziorny.
0: Panie Rafale, zatem jakie to były zespoły Heleny Matuszewskiej i Basi Songin w historii festiwalu Nowa Tradycja?
1: Chodzi o zespoły Same Suki.
0: Tak.
1: Infidelis.
0: Tak.
1: I zespół Sutari.
0: Między innymi tak, o te. Helena Matuszewska też jeszcze pojawiała się z Triem Zarysy, no i sam zespół, duet Mehehe w 2018 roku zdobył trzecią nagrodę w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja, wówczas ex aequo z duetem Kirschenbaum, a jurorzy docenili duet Mehehe za przemyślaną kreację sceniczną, intymność i baśniowość. Jak słyszymy z tych utworów zapowiadających album Umbra, no, dziewczyny te cechy swojej muzyki nadal zachowały. Gratuluję. Będzie pan musiał poczekać do połowy sierpnia na tę płytę, bo tak jak mówię, dzisiaj przedpremierowo ją dla państwa mieliśmy. No i jeszcze za nieco ponad pół godziny po wiadomościach o 9:00 spotkanie z obiema artystkami w naszym sobotnim poranku dwójki. Jeszcze raz serdecznie gratuluję.
1: Bardzo dziękuję panu redaktorowi i bardzo dziękuję całemu zespołowi programu drugiego za realizowanie tak fantastycznego programu. Bardzo jestem wdzięczny.
0: Bardzo dziękuję w imieniu zespołu. A my pozostajemy w Beskidach, bo tam nas dzisiaj prowadzą letnie wędrówki. W Beskidach rozpoczyna się dziś 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej. W programie znajdą się koncerty z udziałem prawie 100 zespołów z Polski i ze świata oraz cała gama

0: ma wydarzeń towarzyszących. Uliczne korowody, potańcówki, warsztaty, wystawy, jarmarki, koncerty na górskich szczytach, degustacje kuchni regionalnej. Podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbędą się także dwa konkursy w Żywcu. Jubileuszowe 35. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne oraz 57. Festiwal Folkloru Górali Polskich, który już o 10.00 rozpocznie się dziś właśnie na Żywieckim Rynku. Z dyrektorką festiwalu Magdaleną Koim i z Sabiną Słowiak-Wandzel z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej rozmawia Mariana Krile.
1: Od czego zaczęła się ta cała historia? To znaczy, jaki był impuls, żeby właśnie ten festiwal powstał, a z drugiej strony tak właśnie się rozrastał na te różne miejscowości, różne estrady?
2: Impuls właściwie wyniknął z zespołów, z tych ludzi, którzy byli w tym folklorze, robili to, a chcieli się spotkać z tymi, którzy są blisko nich, w sąsiednich powiatach i właśnie w Wiśle. To wszystko się zaczęło. Oni po prostu chcieli się tak naprawdę spotkać, razem poświętować. Też mieli piękny wzór właściwie za sąsiednią górą w Jabłonkowie, gdzie już odbywało się Gorolskie Święto. No i tam jeszcze były inne gdzieś tam wcześniejsze przyczynki do tego, żeby stworzyć coś, co jest osadzone w folklorze, takie większe wydarzenie, ale nikt nie myślał wtedy o tym, że po iluś tam latach zrobi się taki festiwal na 9 dni z 8 estradami i że będą te koncerty i w południe, i wieczorem, i przy każdej estradzie mnóstwo wydarzeń towarzyszących, bo jest ich około 100 w tym roku i jest w czym wybierać. Gdyby ktoś, tak sobie zawsze myślę, że gdyby ktoś teraz przyszedł z takim pomysłem do kogokolwiek, że zróbmy taki festiwal, to raczej by się każdy popukał gdzieś tam po głowie i powiedział, że to jest niemożliwe, ale to rosło stopniowo i dzięki temu, że ta współpraca między organizatorami była pielęgnowana, to ona tylko się rozrastała, powiększała się i trwa nadal. I estrady kolejne dołączały do Tygodnia Kultury Beskidzkiej, a nie odchodziły na przykład z jakichś względów, że coś tam im nie gra. Tylko właśnie ten Tydzień Kultury się cały czas poszerza do tej pory. Choćby w zeszłym roku mieliśmy wawrzyńcowe chudy w Ujsołach, dwudniowe, sobota, niedziela, a w tym roku już zaczynają w piątek i poszerzają się. No i tak też jest w Istebnej. Już któryś rok z rzędu mamy tam potańcówkę w piątek właśnie przed TKB, która ich wprawia w nastrój. No wszyscy chcą więcej, bo się im to po prostu podoba.
1: Zaczyna się od też ważnego festiwalu w tym roku, 57. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu na Żywieckim Rynku w Amfiteatrze pod Grojcem. Bardzo ważne wydarzenie, które pokazuje różnorodność różnych grup górali polskich. W jaki sposób zgłaszają się właśnie uczestnicy? Kto, jakie grupy, jacy instrumentaliści, soliści, jakie pokolenia?
3: Tak, bardzo ważny Festiwal Folkloru Górali Polskich po raz 57. odbędzie się w Żywcu. Zgłaszają się zespoły na prędce, ponieważ termin zgłoszeń to jest ostatni dzień marca. Zapraszamy zespoły już od lutego do przemyślenia, do strategii, do pisania scenariuszy. Przy okazji zespołów regionalnych zgłaszają się również kapele, grupy śpiewacze, instrumentaliści, soliści śpiewacy, a także mistrzowie w śpiewie i grze ze swoimi uczniami. No jest to ogromne przedsięwzięcie. W tym roku mamy aż 28 zespołów góralskich w konkursie i około 160 zgłoszeń na rynku. Festiwal trwa 4 dni od soboty do wtorku. Dwutorowo się dzieje, bo przeglądy solistów i kapel to jest Żywiecki Rynek, a zespoły prezentują się w Amfiteatrze pod Grojcem.
1: Ale druga część Tygodnia Kultury Beskidzkiej to pokazanie też takiej różnorodności z różnych światów, z różnych kultur, z bardzo dalekich stron. Jak to się pojawiło na tym festiwalu?
2: To pojawiło się też z takiej ciekawości, tego co jest nieznane, obce. Warto podkreślić, że od początku, od pierwszych tygodni Kultury Beskidzkiej te zespoły zagraniczne były, przyjeżdżały jako goście, prezentowali się, no zawsze to co jest nieznane najbardziej ekscytuje, więc tutaj było tak samo i zawsze się starano, żeby ci goście się pojawiali. Wiadomo, w tych pierwszych latach to były głównie sąsiedzi Polski, ci najbliżsi, czy tam inne zespoły z bloku wschodniego, a już później pojawiali się goście z dalsza. Ale w pewnym sensie stworzyli stworzenie tego, opracowanie tego w formule takiej poniekąd konkursowo-przeglądowej spotkań folklorystycznych, które odbywają się cyklicznie,

0: umożliwiło, żeby tych zespołów zapraszać z roku na rok coraz więcej. I żeby w takiej formule po prostu stało się to, poniekąd było to już w pewnym sensie wymagane, przez to, że coraz więcej tych zespołów zagranicznych się pojawiało, to lepiej było stworzyć właśnie formułę taką. Wtedy to umożliwiło no jeszcze większą liczbę zaproszenia tych zespołów. I w tym roku mamy tych zespołów z zagranicy aż 16. Plus do tego jeszcze mamy dwóch reprezentantów Polski. Będzie to w tym roku zespół Zbyrcok z Juszczyna oraz zespół Carniacy i Kurpiowszczyzna z Kurpi Zielonych. I oni reprezentują nasz kraj, a z kolei z zagranicy przyjeżdżają z dalekich zakątków świata, między innymi z Ameryki Południowej mamy w tym roku zespół z Ekwadoru, z Chile i z Kolumbii. Z Ameryki Środkowej będzie prezentował się zespół z Meksyku, z Ameryki Północnej Stany Zjednoczone nas odwiedzają, a już wracając na nasz kontynent, ale tak na jego skraje, to mamy zespół z Turcji, oczywiście zespoły bałkańskie, przepiękne, które zawsze ogląda się je po prostu z wytrzeszczonymi oczami, bo ten folklor jest taki żywiołowy. Między innymi będzie Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna, Grecja, ale też będą nasi najbliżsi sąsiedzi, na przykład Czechy, Słowacja, czy zespół z północy, Estonia, też Szwajcaria, której dawno nie było na Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Także no, poniekąd ten konkurs, ta formuła umożliwia właśnie zaproszenie większej liczby gości. No i tak to się wydarzyło. Te 35 lat temu, bo w tym roku mamy jubileusz, świętujemy 35. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne. Cieszymy się, że to rozkwita i że tych zespołów co roku, z roku na rok przyjeżdża do nas kilkanaście i że mogą właśnie pokazywać to, co jest u nich właśnie najpiękniejsze. A dla nas jest to ogromna egzotyka, dla nich może codzienność, a my tutaj po prostu strasznie się cieszymy, że możemy ich zobaczyć w tym ich naturalnym kształcie.
1: Z Magdaleną Koim i Sabiną Słowiak-Wandzel, organizatorkami 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, rozmawiała Mariana Krill. Dziś poza 57. Festiwalem Folkloru Górali Polskich w Żywcu o 16 w Wiśle odbędzie się inauguracja Tygodnia Kultury Beskidzkiej, ta oficjalna. A w ciągu tygodnia poza tymi dwoma miastami wydarzenia festiwalu odbędą się także w Szczyrku, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu, Ujsołach, Jabłonkowie, to na terenie Czech, na Zaolziu, to tam właśnie odbywa się ten najstarszy polski festiwal folklorystyczny, czyli Goralskie Święto. A powracając do Tygodnia Kultury Beskidzkiej, jeszcze wydarzenia także w Istebnej, no i oczywiście w Bielsku Białej. Mariana Krill jest na Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Za tydzień w sobotnim poranku Dwójki usłyszymy relacje z tego, co dzieje się na tym festiwalu. No i będziemy tam, tak jak już mówiłem, obecni w chwili jego zakończenia, czyli w Żywcu w okolicach Amfiteatru w przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, specjalne wydanie audycji Magdy Teichmy Za Słońcem o godzinie 17. Już teraz Państwa zapraszam. A w sobotnim poranku Dwójki teraz pojawi się pieśń Maryjna w wykonaniu kapeli Brodów. Będziemy przygotowywać się na opowieść o roślinach związanych ze świętem Matki Boskiej Bolesnej.

0: Pieśń maryjna w wykonaniu Kapeli Brodów. A tu w tym utworze śpiewała oczywiście Ania Broda, bo przypomnę, że w Kapeli Brodów śpiewał w tych dawniejszych czasach także chociażby Adam Struk, a w tych mniej odległych chociażby Justyna Piernik. Ania Broda będzie gościnią jutrzejszego wydania audycji Kafe Muza. To oczywiście tuż po niedzielnym poranku dwójki, czyli o godzinie 10:00. Już teraz zapraszam Państwa w imieniu Aleksandry Tykarskiej. Teraz słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki za kwadrans 9:00.
1: Herbarium ludowe.
0: Anemon, czyli zawilec, symbolicznie najczęściej odnosi się do 7 boleści Najświętszej Panny. Już w starożytności uważany był za symbol żałoby. Związane to było zapewne z mitem o Adonisie, z którego krwi wyrosnąć miały te kwiaty. Natomiast jedna z legend chrześcijańskich mówi, że białe anemony rosły pod krzyżem Zbawiciela, a krew płynąca z ran Chrystusa zabarwiła końce płatków zawilca na czerwono. Opowiadają Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek Szczyrbowska.
2: Matka Boska Bolesna, rośliny i ich symbolika. Kwiaty, zioła, w ogóle rośliny zwykle kojarzą się z pięknem, dobrem i całym wachlarzem pozytywnych emocji i odczuć. Nie należy się więc dziwić, że dla uzmysłowienia ogółowi wiernych wewnętrznego piękna Maryi symbole florystyczne posiadały szerokie zastosowanie. Biblia naprowadzała i zachęcała wręcz do poszukiwania w roślinach analogii dla ukazania cnót Matki Boskiej. Ojcowie Kościoła oraz średniowieczni pisarze pozwalali większości szlachetnych gatunków roślin odnosić się do Maryi. W rezultacie tego można wymienić kilkadziesiąt rodzajów drzew, kwiatów, zbóż i innych gatunków roślin związanych z symboliką maryjną. W maju poruszałyśmy szeroką tematykę kultu maryjnego, a w dzisiejszym odcinku chciałyśmy skupić się na florze związanej z Matką Boską Bolesną –

0: Jej kult sięga pierwszych stuleci chrześcijaństwa, a szczególnie rozwinął się w XIII wieku. W perspektywie florystycznej odniesienie do Maryi Bolejącej pojawia się głównie w przedstawieniach Madonny z Dzieciątkiem w otoczeniu symboli będących zapowiedzią przyszłej męki i boleści.
1: Przeszedł miecz dla naszych win.
2: Symbolika roślin związanych z Matką Boską Bolesną najczęściej wynika z wyglądu samych roślin. Różne legendy związane z boleścią Matki Boskiej i takim współodczuwaniem męki jej syna były łączone z fizjonomicznym wyglądem danej rośliny, czy to z kształtem kwiatów, czy to z kształtem liści. I w taki sposób te rośliny były powiązywane i miały symbolizować różne czy elementy męki pańskiej, czy samocierpienie Matki Boskiej. I tak jak Gosia tu wspomniała, ten kult rozwinął się mocno w XIII wieku i jedną ze świętych, która miała wpływ na rozwój tego kultu i w ogóle tej symboliki roślin, była święta Brygida Szwedzka, która poprzez swoje objawienia powiązała z boleścią Matki Boskiej taką roślinę jak mieczyk, czyli gladiole. Faktycznie wygląd liści mieczyków przypomina miecz, nawet ten kształt liści w samej botanice jest określany jako mieczowaty. Te liście są długie i takie zaostrzone na końcu. I Brygida Szwedzka, która jest świętą, powiązała te mieczyki z Matką Boską poprzez proroctwo Symeona. Symeon to w Piśmie Świętym był starzec, który miał ogłosić, że Jezus będzie znakiem sprzeciwu, który podzieli Izrael, a do Maryi Symeon miał się zwrócić wprost słowami, a twoją duszę miecz przeniknie. Więc w taki sposób ta roślina mieczyk została powiązana z kultem Matki Boskiej Bolesnej.

0: Kolejną rośliną, która symbolizuje cierpienie Matki Bożej, ale również samą mękę Jezusa, to goździk. Wygląd goździków, jeśli sobie wyobrazimy, czy to takie goździki, które kiedyś za naszego dzieciństwa były bardzo powszechne w kwiaciarniach i wręczało się je na Dzień Kobiet zwłaszcza, czy takie dzikie gatunki goździków, które rosną też w polskiej florze, to goździk jest swoim wyglądem łączony z kształtem gwoździ. Pan Jezus był do krzyża przybity gwoździami, stąd właśnie goździki miały symbolizować mękę pańską i miały też symbolizować właśnie cierpienie Maryi, która współodczuwała bardzo tą mękę. I goździki były bardzo często przedstawiane na obrazach, które przedstawiały Maryję. Często te goździki były łączone też z różami, ponieważ czerwona róża to też był jeden z symboli cierpienia Matki Boskiej. I takim najsłynniejszym obrazem, który nawet nosi tytuł Madonna z goździkami, jest obraz samego Leonarda da Vinci.
1: Szeroki wachlarz florystycznych symboli dedykowanych Marii Bolesnej wpisuje się także niepozorna roślina, jaką jest dziurawiec. Jedna z legend chrześcijańskich podaje, że dziurawiec stworzyła Najświętsza Panna w celu ochrony swoich czcicieli przed atakami złych duchów. Dlatego w niektórych kręgach kulturowych dziurawce funkcjonują pod nazwą dzwonków Maryi. Ziele to jest też symbolem pasyjnym oraz boleści niepokalanej, gdyż, jak podaje legenda, było jedną z roślin, która w mniej lub bardziej cudowny sposób wyrosła pod krzyżem. Dodatkowo roztarte w palcach kwiaty dziurawca wydzielają jaskrawo-czerwony sok, kojarzący się z krwią, co stało się powodem nazwania tej rośliny również krewką Matki Boskiej lub Bożą Krwią.

0: jeszcze całą grupę gatunków, które nazywa się łzami Matki Boskiej. To są bardzo różne gatunki, ale wszystkie poprzez czy wygląd swoich kwiatów, czy kwiatostanów są kojarzone z łzami Matki Boskiej w taki sposób, że kiedy Maryja płakała pod krzyżem i patrzyła na umierającego syna, to tam, gdzie upadły jej łzy, to w tych miejscach wyrastały rośliny. I te rośliny, które są właśnie nazywane łzami Matki Boskiej, to konwalie. Z uwagi na swój taki dzwonkowaty kształt kwiatów i takie zwisłe są te kwiatki, jakby ktoś troszkę płakał. Groszek wiosenny, w ogóle wszystkie groszki, które w naszej naturalnej florze występują, ich kształt kwiatów jest łudząco podobny do kształtu łzy, więc w ten sposób był też łączony z Maryją. To jest również koniczyna polna i taka trawa, która rośnie na naszych łąkach, nazywa się drżączka średnia. Ta trawa ma delikatne kłoski w kształcie serca i one na wietrze tak charakterystycznie drżą i one również tak przewisają, podobnie właśnie jak kwiaty konwali. Troszkę jakby były smutne, to tak było kojarzone z żałobą. Do tego też nawiązuje na przykład nazwa jednej z naszych wierzb. Ta wierzba, na którą czasem się mówi wierzba płacząca, ona nosi nazwę wierzby żałobnej. No więc wszystkie rośliny, które mają coś w swojej morfologii, co tak przewisa, to w jakiś sposób też jest kojarzone z boleścią. Stąd cała ta grupa roślin, która była nazywana łzami Matki Boskiej.
1: O roślinach i ich symbolice wokół postaci Matki Boskiej Bolesnej opowiadały Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska z Arboretum Bramy Morawskiej koło Raciborza. Jeśli będą Państwo gdzieś w okolicy, to gorąco polecamy odwiedzenie tego przepięknego miejsca. Za tydzień opowieść o roli roślin w obrzędach żałobnych na dawnej wsi, a cykl Herbarium Ludowe przygotowuje Patrycja Cisz. Wszystkie odcinki oczywiście do znalezienia na stronie Radiowego Centrum Kultury Ludowej na portalu polskieradio.pl.

0: Autopromocja.
1: Jest jedną z podstawowych ludzkich potrzeb. Szukamy go między innymi w rodzinie, państwie i procedurach. Jednocześnie to właśnie w jego imię wolność najczęściej bywa ograniczana. O filozoficznych, psychologicznych i politycznych wymiarach bezpieczeństwa porozmawiamy dziś o 23. Michał Nowak, zapraszam.
2: 29 lipca Jacek Bocheński skończy 100 lat. W tygodniu urodzinowym o wybitnym pisarzu i działaczu opozycji demokratycznej mówią jego przyjaciele.
3: Rozmowy z Jackiem są zawsze przeżyciem. U niego nie ma takiego podziału, jak wszyscy teraz mają, na słuszne, niesłuszne, po tej stronie, po tamtej stronie, tylko jest opowieść o sytuacji. Takie przyglądanie się raczej z ciekawością niż z moralnym wznieceniem.
2: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
0: Autopromocja.
4: Dwójka jesteś na miejscu Delfingeru.
5: Słuchają Państwo Dwójki, minęła dziewiąta. A dziś jest sobota, 25 lipca, 206 dzień roku. Słońce wzeszło 16 minut przed piątą, a zajdzie 21 minut przed 21. Imieniny obchodzą Antoni, Alfons, Dariusz, Jakub, Krzysztof, Olimpia i Walentyna. Jeszcze raz składamy solenizantkom i solenizantom najserdeczniejsze życzenia. A w sobotnim poranku Dwójki czas teraz na wiadomości kulturalne.
6: Katarzyna Sowińska, zapraszam. W Lanskoronie zaplanowano koncerty finałowe 19 międzynarodowych warsztatów gitarowych i festiwalu Terra Artis. Wystąpi m.in. zespół Dezorient. Warsztaty od lat przyciągają do Lanskorony młodych gitarzystów, mistrzów tego instrumentu oraz publiczność. To wyjątkowe miejsce, przyznaje dyrektor warsztatów Michał Nodzi.
7: Lanskorona ma bardzo długą tradycję artystyczną, od kilkudziesięcioleci przyjeżdżają tam, a często osiedlają się też artyści wielu specjalności, od

0: aktorów, reżyserów, przez malarzy, twórców wizualnych, muzyków. Jakiś duch tam nad Landskoroną się unosi, który zachęca do tego, żeby sztukę tworzyć i ją odbierać. A nasze warsztaty, nasz festiwal stara się wykraczać poza ściśle wytyczone ramy muzyki klasycznej, tylko włączamy do programu wydarzenia przeróżnych rodzajów, a gitara oczywiście jest naszym motywem wiodącym.
1: Początek finałowego koncertu zespołu Dezorient na rynku w Landskoronie dziś o 20:30. W Elblągu po raz 12 odbywa się trzydniowy weekendowy festiwal Jazzbląg. W programie koncerty, jam session i recitale, słowem różne oblicza tego gatunku, wyjaśnia Maciej Olewniczak z Elbląskiej Galerii L.
2: Różne twarze jazzu, od jazzu tradycyjnego poprzez soulowe brzmienia i jazz eksperymentu. Będą to po 3 koncerty każdego dnia. W niedzielę jazz dla dzieci oraz solowy występ Leszka Możdżera. Dodatkowe rzeczy, czyli jazz jam session w klubie Krypta. No i set DJ-ski, grupa Soul Service. Także będzie i klasycznie, i nowocześnie, i do serca, i do tańczenia może.
1: Gwiazdą drugiego dnia festiwalu Jazzbląg będzie Marcin Masecki. A teraz zaproszenie do obejrzenia wyjątkowego dokumentu Co do kury. To historia o sztuce, proteście i niezwykłej przyjaźni. Łukasz Puczko, twórca realistycznych lalek, sprzeciwia się budowie przemysłowej fermy drobiu i tworzy dwumetrową kurę, lalkę. Po wybuchu wojny na Ukrainie przyjmuje pod swój dach rodzinę uchodźców. Wśród nich jest Sabina, która w jego pracowni odkrywa swój artystyczny talent. Niebawem zostaje także jego asystentką. Wspólnie wyruszają na europejskie festiwale lalkarskie. Film Co do kury można obejrzeć dziś w Kinie Ujazdowskim w Warszawie. Koncert karilonowy uświetni w południe otwarcie jarmarku świętego Dominika w Gdańsku. To tradycja sięgająca wieków, podkreśla gdańska karilonistka Monika Kaźmierczak.
3: Teraz robimy to troszkę inaczej, ponieważ do karilonu Ratusza Głównego Miasta dołącza zespół trębaczy, od paru lat już grający hejnał jarmarku napisany przez Pawła Hulisza. I hejnał ma tyle dźwięków, ile lat ma jarmark, więc co roku dodawana jest jedna nuta. A w środku owego hejnału ja gram historyczny chorał, który właśnie na rozpoczęcie jarmarku w Gdańsku od wieków był grany. Na zakończenie zresztą podobnie, będzie specjalny chorał grany na koniec jarmarku.
1: 766. Jarmark Dominikański potrwa do połowy sierpnia. Na antenie dwójki kolejna transmisja z festiwalu BBC Proms. Tym razem przeniesiemy się do miejscowości Sunderland w północnej Anglii. Wystąpi tam Royal Northern Sinfonia pod dyrekcją polskiej skrzypaczki Marii Włoszczowskiej. Artystka poprowadzi orkiestrę od skrzypiec. W programie znalazły się utwory Feliksa Mendelssohna, Mozarta i Grażyny Bacewicz. Koncert otworzy Divertimento polskiej kompozytorki.
4: Bardzo podoba mi się ten styl kompozycji, jest niezwykle pikantny, ma w sobie chyba wpływy Bartoka i Weberna i no, mówi wiele w bardzo krótkim czasie. Jest też zdecydowanie wyzwaniem dla orkiestry smyczkowej, jest dosyć technicznie skomplikowane, mimo że trwa tylko kilka minut, ale orkiestrze bardzo się spodobał i chyba będzie teraz w regularnym repertuarze, także bardzo mnie to cieszy.
1: Początek transmisji na antenie dwójki o 20:30. W przerwie koncertu usłyszą Państwo dłuższą rozmowę z Marią Włoszczowską. To były wiadomości kulturalne. Po więcej informacji zapraszam na stronę dwojka.polskieradio.pl.
5: Pogoda.
6: Dziś będzie zachmurzenie małe bądź umiarkowane, na północy i wschodzie okresami wzrastające do dużego. Na krańcach południowo-wschodnich lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21-22 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, także na wybrzeżu i miejscami na obszarach podgórskich, około 24 w centrum do 29 na zachodzie. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich.
7: Reklama.
8: Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Reklama.
4: 7 minut po godzinie 9 rozpoczynamy trzecią godzinę naszego porannego, sobotniego spotkania, a w niej artyści z jednego duetu i jednego tria. Najpierw spotkanie z duetem Mehehe, którego nową płytę dzisiaj Państwo mogli zdobyć w naszej porannej płytowej zabawie. Ta płyta będzie miała premierę 12 sierpnia, ale my już słuchamy jej z wyprzedzeniem. No a potem odwiedzi nas 2/3 tria NAP. To Lena Nowak i Ahmad Al-Khatib, aby zaprosić na dzisiejszy koncert na warszawskiej Saskiej Kępie. Zofia Kruszewska, Aldona Łaniewska-Wołk i Piotr Kędziorek. Zapraszamy.

0: Poranku Dwójki słuchamy dzisiaj duetu Mehehe i najnowszej płyty Umbra. Premiera albumu przypadnie w dniu 12 sierpnia, który jest dla artystek datą szczególną. Helena Matuszewska i Basia Songin w rozmowie z Aleksandrą Tykarską tłumaczą, co się za nią kryje.
1: Tego dnia przypada zaćmienie słońca, a my jako Mehehe bardzo lubimy odnosić się do różnych ważnych momentów w kalendarzu przyrodniczym i symbolicznym dzięki temu, a nasza płyta Umbra jest między innymi poświęcona takiej refleksji dookoła opowieści, dookoła wierzeń, rytuałów, baśni i starych pieśni, które wiążą się z tym momentem przenikania z jasnego do ciemnego albo z ciemnego do jasnego, aczkolwiek bardziej zmierzchu niż świtu. I takich ważnych momentów właśnie w kalendarzu przyrodniczym jak przesilenie czy jak właśnie zaćmienie słońca, które bardzo często generowały wielkie emocje u ludzi dawniej żyjących i dzięki temu też generowały niezwykłe obyczaje, niezwykłe rytuały, prowokowały do kreowania pieśni, poezji i tak dalej. I my do tego również się chcemy odnosić.
2: Do jakich elementów, do jakich motywów szczególnie sięgacie? I które chciałybyście rozjaśnić też tą płytą?
3: Sięgamy do różnych motywów. Tak jak Basia powiedziała, sięgamy głównie do symboliki takich dużych zdarzeń w naturze, które kiedyś były zupełnie niewyjaśnialne dla zwykłego człowieka i próbowano je sobie wytłumaczyć w jakikolwiek sposób. Ta symbolika w Umbrze, która Umbra to w ogóle znaczy całkowite zaćmienie i występuje jako słowo też w kolorystyce malarskiej, ale też oznacza ten najciemniejszy punkt w momencie, kiedy dwa ciała niebieskie na siebie zachodzą. I tak próbując sobie nawet wyobrazić, jakie to musiało być kiedyś uczucie, kiedy oglądałeś zaćmienie słońca, nie zdając sobie zupełnie sprawy, co to jest. Wydaje mi się, że to musiał być taki moment, kiedy nic innego oprócz tworzenia rytuałów oraz myślenia symbolicznego nie pozostawało człowiekowi. My do tego wracamy, dlatego że główną inspiracją w ogóle dla nas jako Mehehe są dawne rytuały magiczne, ludowe. Czyli wszystko to, co pozostało w tradycjach mądrych bab, zielarek, szeptuch, ale też w ogóle w rytuałach ludowych, które pozostały w niektórych wsiach i w niektórych regionach. Akurat płyta Umbra jest taką opowieścią trochę o Tao, jak ja sobie o tym tak indywidualnie myślę, bo rzeczywiście jest tym spotkaniem dnia i nocy, tym miejscem pomiędzy, tym, co sprawia, że dzień przechodzi w noc, że yin przechodzi w yang. To jest główna linia, która nas prowadziła przez tą płytę.
2: My dzisiaj w Poranku Dwójki słuchamy utworów z waszej płyty Umbra. Słuchaliśmy ich też w minionych tygodniach, dzięki temu, że wypuszczałyście single zapowiadające ten album. Ale powiedzcie teraz swoimi słowami w takim razie, jak brzmi zaćmienie dla was? Jak to można ubrać dźwiękowo zaćmienie?
1: Nawet płytę Umbra zaczyna utwór Zaćmienie, który pojawił się jako nasz pierwszy singiel. I myślę, że on troszeczkę opowiada o tym, jak w naszym wyobrażeniu, naszym przetworzeniu artystycznym mogłoby brzmieć zaćmienie, jak brzmi ten ładunek emocjonalny, który my mamy z tym wyobrażeniem też. I jak to rozumiemy, jak to mogło być wcześniej. Więc jest on pełen niepokoju, ale jednocześnie jest w tym taki pulsujący rytm, który to porządkuje, trochę z poziomu bicia serca. Jest opowieść, są słowa, bo my tam śpiewamy, że księżyc spada, spada, spada, słońce płonie, płonie, płonie. I jak tak się przyjrzeć samym tym słowom,

0: One nie są złowrogie, ale w pewien sposób powtarzane jako mantra w kontekście tego wielkiego wydarzenia stają się czymś, co jest z jednej strony modlitwą, z drugiej trochę takim lękliwym powtarzaniem sobie pod nosem, tłumaczeniem sobie sytuacji, a
1: Ale też
0: jednocześnie czymś,
1: oswajaniem.
0: tak, oswajaniem i czymś, co jednak w pewnym momencie przez tą rytmiczność tak porządkuje, no bo też to, co jest ciekawe w zaćmieniu, to to, że ono się pojawia. Jest ten moment ciemności, no ale potem się światło odsłania, wraca i następuje ten taki głęboki wdech ulgi. I myślę, że to też trochę słychać w tej naszej płycie całej, bo ona nie jest cała mroczna. Są też jaśniejsze, bardziej takie ekstatyczne utwory, albo bardziej takie refleksyjne, medytacyjne, spokojne.
2: A powiedziałyście, że sięgacie do tradycyjnych rytuałów, zwyczajów, można powiedzieć okiełznania czegoś tak magicznego, niejasnego i w pewnym sensie przerażającego. Czy możecie podać jakieś konkretne przykłady tego, co znalazłyście w tradycji ludowej, jak sobie ludzie z tym radzili?
0: Z zaćmieniem na przykład związane są różne bajki, bo baśnie, bajki ludowe są też naszym wielkim źródłem inspiracji. I tak nasz drugi singiel Gaducha do tego nawiązuje, do takiej opowieści o tym, że no troszeczkę tak jak w zaćmieniu, w tym wejściu w mrok, jak w bajce magicznej, zawsze wchodzi się do tej mrocznej jaskini, ciemnego lasu, po to, żeby potem wyjść ku światu już jako osoba dojrzała, przemieniona, jako ktoś nowy. I nasz drugi singiel Gaducha lawiruje sobie między tą ideą spotkania z ciemnością pod postacią nocy i śmierci i tego, co jedno i co drugie ze sobą przynosi. Ale też sięgałyśmy na przykład do takich opowieści ludowych związanych z roślinami i te rośliny magiczne i ich magiczne jakby znaczenie przewijają się w naszych kompozycjach. Plus mamy jeden utwór, który jest w całości poświęcony niezwykłej roślinie, czyli lnu.
1: Jak się wiązał z różnymi właśnie rytuałami, przyśpiewkami, taką symboliką właśnie podziału trochę na kobiece zajęcia, męskie zajęcia, na pory roku.
0: No i też takim rytmem od czynności prozaicznych, no bo jednak trzeba ten len posiać, potem zebrać, przetworzyć i tak dalej. Po czynności bliżej mistycznym i magicznym wierzono, że len na przykład sny przynosi, że po porze zbiorów lnu ten len można było w różny sposób magiczny wykorzystywać, ale też obtańcowywać to, że się zbiera i to, co dzięki temu lnu społeczność wiejska będzie miała.
1: Dałyśmy sobie dużo czasu na tą płytę. Dałyśmy sobie dużo czasu, a jednocześnie w tym czasie i pandemii, i różnych zmian, i tego snu niedźwiedzicy, podróżowałyśmy po krajach bliżej Bałtyku. I tak jak takim głównym korzeniem dla nas jest to źródło słowiańskich rytuałów ludowych, tak mam wrażenie, że na albumie Umbra jest sporo tych inspiracji tymi podróżami właśnie w stronę bardziej północną.
2: Gdzie słońce w innym trybie, prawda?
1: Tak
2: I żyje i wpływa na życie ludzi.
1: i właśnie to jeszcze nawiązując właśnie i do Umbry, i do zaćmienia, i do tych wszystkich spotkań dnia i nocy, zmroku, świtu, tamte krainy mają w ogóle jeszcze jakieś kompletnie inne myślenie na ten temat, i kompletnie inne rytuały, i kompletnie inne postrzeganie tego.
2: Do nagrania tego albumu wykorzystałyście, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale użyłyście swoich, myślę, wiernych przyjaciół, czyli instrumentów, prawda? Które mają swoje imiona, które są z wami od lat. Czy możecie jeszcze na koniec kilka słów powiedzieć o tych instrumentach?
0: Oczywiście. Była z nami nasza wierna wilczyca, czyli instrument, który dla mnie zbudował Hubert Połoniewicz. Trudno dokładnie doprecyzować, cóż to jest. Jest to pewna forma violi da gamba, która ma marzenie o tym, żeby być trochę ludowymi basami, a trochę kontrabasem, a trochę wiolonczelą, więc ona dodawała takich właśnie niskich, głębokich dźwięków. Używałyśmy kankles, które nam towarzyszą od samego początku też. Bębnów, bo rytm jest dla nas rytm, puls niski, szalenie konstytuujący w tym
1: To prawda.
0: zespole.
1: Tak, są jeszcze u nas złupcoki podhalańskie, które dają ten chropowatość, jakiś taki lekko brudny, chropowaty dźwięk i zupełnie nie brzmiał jak muzyka góralska. Gęśle gdańskie, również zrobione przez Huberta, które dają takie światełko, to jasne brzmienie.

0: promyczków słońca. A co ważne, jakby wszystko to miksujemy z looperem, bo na tym polega też to, co robimy na scenie, że my wykorzystujemy stare instrumenty albo autorskie instrumenty, których mało kto już używa, akustyczne.
1: Których
0: nikt nie ma. A looper daje nam tą możliwość stworzenia z tego takiej, ja to nazywam analogową elektroniką, no i stworzenia całego tego klimatu niskiego brzmienia i rytuału. Rytuału magicznego.
2: Tak. I wyjątkowo, jak dla nas, wykorzystałyśmy na płycie Umbra również filtr recording.

0: deł, które zrobiłam kiedyś w pięknym lubelskim lesie i ono nam tam robi taką klamrę między początkiem a końcem zaćmienia i tej całej bajki.
1: I w taki wszechświat na styku światła i ciemności duet Mehehe zabiera nas na swojej najnowszej płycie Umbra, o której rozmawialiśmy właśnie w folkowym poranku dwójki. Premiera płyty jest 12 sierpnia. Do tego czasu jeszcze można wspierać jej stworzenie.
2: Tak, to prawda. Do 31 lipca trwa zbiórka preorderowa, czyli można w preorderze zamówić sobie Umbrę, ten fizyczny album oczywiście. I bardzo Was zachęcamy do wspierania.
0: Tak, a ci, którzy wolą płytę jako pliki cyfrowe, to zapraszamy na nasz Bandcamp, gdzie również w preorderze tą płytę w tej postaci można nabyć, a linki do wszystkiego znajdziecie na naszym Facebooku i Instagramie.
3: Z Basią Songin i Heleną Matuszewską rozmawiała Ola Tykarska. Jak słyszeliśmy, płyta Umbra duetu Mehehe będzie miała swoją premierę 12 sierpnia. A już jutro o 17 na naszej antenie retransmisja koncertu zespołu Chrajbery, który to koncert otworzył tegoroczny festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Chrajbery już teraz w sobotnim poranku dwójki.

Waltz w wykonaniu zespołu Herajbery, niegdyś laureatów Nagrody Radiowej Jedynki w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Ten zespół otworzył w tym roku Festiwal Folkowy Polskiego Radia w studiu imienia Władysława Szpilmana. No i ten koncert otwarcia będziemy dla Państwa jutro retransmitować na naszej antenie o godzinie 17:00. Zapraszam w imieniu Aleksandry Tykarskiej, a już za chwilę w naszym studiu kolejni goście.

0: to już oczywiście trio NAP, którego 2/3 będziemy dzisiaj gościć w sobotnim poranku dwójki.
1: Goście dwójki.
0: Lena Nowak, Ahmad Al-Khatib ze mną w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Halo.
0: Brakuje tutaj z nami Wojciecha Pulcyna, ale nie zabraknie go na pewno na dzisiejszym koncercie w Promie Kultury na Saskiej Kępie. Tam o 19:00 zagracie swoją muzykę.
2: Tak jest. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeśli tylko są Państwo w Warszawie, to obiecujemy bardzo dobry koncert.
0: Na dachu, więc mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjać, ale jak nie, to można się ewakuować do środka budynku.
2: Mamy taką nadzieję, chociaż ja nie przyjmuję takiego scenariusza. Myślę, że wszystko, co miało spaść, spadło wczoraj i dzisiaj już będzie pięknie.
0: To my zaczniemy naszą rozmowę od rozdania wejściówek na ten koncert, żeby potem się tym nie kłopotać. Jeśli chcieliby Państwo dzisiaj wczesnym wieczorem wybrać się do Promu Kultury na koncert Tria NAP, to proszę teraz do nas dzwonić 22 645 22 22. Leno, od kiedy skończyłaś studia u naszego gościa, u Ahmada, często macie okazję ze sobą grywać?
2: Nie często, ale regularnie.

0: Już skończyłam studia w 2019 roku i od tego czasu graliśmy już nawet w kilku krajach Europy i w Japonii. A od 3 lat regularnie przyjeżdżamy do Polski. A właściwie Achmat przylatuje i właśnie z tym Triem Nap razem z Wojtkiem Pulcynem staramy się pokazywać polskiej publiczności to, co nam się udało wypracować przez ostatnie już chyba 8 lat.
1: Pokazaliście też to na festiwalu Nowa Tradycja, no a to nagranie, które Achmada tak zachwyciło, nie to, że się zachwycał swoją grą, ale zachwycał się pracą Michała Berezy, naszego reżysera dźwięku, właśnie powstało też w naszym radiowym studiu.
0: Tak, tak. Dzięki uprzejmości Polskiego Radia, dziękujemy jeszcze raz, mogliśmy nagrać parę kompozycji, które są dostępne w internecie, na platformach streamingowych, ale również ten wspomniany przez ciebie koncert z Nowej Tradycji bodajże 2 lata temu, prawda?
1: To już tak, 2 lata. Tak, to było 2 lata temu.
0: Jest w całości też dostępny na YouTubie, także można go odsłuchać. A jeśli państwo przyjdą na koncert dzisiaj wieczorem, to będą też będzie parę nowości, parę utworów, których nie zagraliśmy wtedy w radiu, także zapraszamy.
1: No to też mam nadzieję, że je zarejestrujecie kiedyś.
0: Taki jest plan, to jest moja manifestacja na najbliższą przyszłość, także jeśli słuchają odpowiednie osoby, to bardzo, bardzo marzy nam się, znaczy mi właściwie marzy się stworzenie nowego programu i również współpraca ze wspaniałą malarką Emilią Durką. Bardzo bym chciała, żeby muzyka Achmada też się spotkała.
1: A to powiedz więcej o tym marzeniu.
0: Marzenie jest takie, żeby Achmad skomponował po prostu nowy program zupełnie, ale w oparciu o sztukę wizualną, która mogłaby wtedy też być pokazana w trakcie koncertu, ale wiadomo, jak to ze sztuką bywa, ona potrzebuje dużego wsparcia, więc na razie myślę, że znajdą się zainteresowani może partnerzy, którzy będą chcieli.
1: No to mam nadzieję, że te marzenia się spełnią, nie brzmią jakoś tak zupełnie nierealistycznie.
0: To na pewno
1: ja
0: się spełnią.
1: Teraz, bo Lena zgodziła się też tłumaczyć naszą dzisiejszą rozmowę, więc ja teraz zadam pytanie, które może być dla ciebie krępujące, ale skierowane jest do Achmada. Chciałem zapytać profesora Al-Khatiba, jaką studentką była Lena Nowak.
0: And the question is, what kind of a student was I?
2: She was very curious student.
0: Była bardzo ciekawą studentką, znaczy chciałam powiedzieć ciekawską, tak, ciekawą.
2: And demanding, so she wanted to learn
0: i wymagającą.
2: All the heritage in like 1 year.
0: Chciałam się nauczyć całej całej tej spuścizny muzycznej w przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu.
2: Yeah, and consistent also, so that's nice that she's still connected and she wants also still until today to play this music. I thought it's like a phase, but no, it seems to be that she was genuinely interested.
0: Była również zapomniałam teraz słowa jakby oddaną studentką i Achmad myślał, że to będzie jakaś taka faza, która przejdzie, ale jak widać ciągle parę lat później jestem ciągle zainteresowana tą muzyką.
2: So it's inspiring really for me to have people like Lena learning and digging into this music.
0: Dla Achmada jest to też inspirujące spotykać takich ludzi, którzy są tak zainteresowani muzyką, co inspirujące jest to, jak bardzo można odkrywać tę muzykę.
1: Ty jesteś klarnecistką, twój profesor gra na lutni ut, więc nie uczyłaś się u Achmada gry, wirtuozerii tego instrumentu. Nie. Na czym polegały wasza współpraca i ta nauka, którą czerpałaś od Achmada Al-Khatiba? To zadam to pytanie też tobie, ale także twojemu profesorowi.
0: Mm-hmm. First I will answer. This is a question about, since you are a oud player and I'm a clarinetist, how was the

0: studying process. Przede wszystkim, wydaje mi się, że były dwa główne tory. Pierwszy to oczywiście było w ogóle zapoznanie z tym nowym językiem, jakim jest muzyka modalna. I Ahmad też wykłada na Akademii teorię muzyki oraz zespół, więc ja miałam przez 3 lata dosyć intensywny proces takiego właśnie z różnych stron dotykania, doświadczania, uczenia się repertuaru, nie tylko tego, którego uczył mnie Ahmad, więc była ta strona bardzo teoretyczna i taka, którą wydaje mi się można najlepiej właśnie porównać do nauki nowego języka, ale również była ta strona artystyczna, która i to właśnie jakby ta ekspresja Ahmada i to, jakim on jest artystą na scenie również, jego wrażliwość muzyczna, to właściwie bardziej to mnie skłoniło do tego, żeby u niego studiować, niż sama jakby ta muzyka właśnie bliskowschodnia.
1: A gdybyśmy mogli właśnie profesora jeszcze zapytać, co jest jakby jego celem w takiej pracy ze studentami?
0: So when you have a student that is not playing oud and is not interested in that much in oud tradition, what is your goal in teaching?
2: In general, instrument is just a tool. I mean, the big portion of the music is the person learning the music.
0: Właściwie w muzyce instrument jest tylko narzędziem, a przede wszystkim jakby główną postacią jest jednak osoba za tym instrumentem.
2: So there are so many students I have who play different instrument, but they are interested to learn the tradition of modal music and the rhythms, and there is so there is so much away, not just the oud as an instrument, but just as a tradition.
0: Więc mam wielu studentów, którzy nie grają na udzie, ale są ciekawi tradycji muzyki modalnej, też tego złożonego świata rytmicznego, który w tej muzyce występuje.
2: So it's even mind-opening when you meet a student who doesn't play the oud, because then it becomes very kind of creative to find your own way to how to modify the music that fits within your instrument and not be dictated by your teacher. The teacher gives you the tools and the ideas, but it's the student job to find the interpretation.
0: Więc jest to na pewno inspirujące, żeby poprzez właśnie to nowe medium, jakie jest inny instrument niż oud, jakby doświadczać i tłumaczyć muzykę, która przybiera jakby nową formę dopasowaną do tego instrumentu, więc to jest właściwie Ahmad jest tylko, wydaje mu się, że jest jakby daje jakiś początek czy inspirację, a ta muzyka później się przekształca zgodnie z tym instrumentem, co jest dla niego również bardzo ciekawym procesem.
1: Student musi znaleźć już własną drogę.
0: Tak, jest tu w tym dużo odpowiedzialności, więc ja też się cieszę, że jednak już nie trafiłam na te studia tuż po liceum, tylko jednak to już było parę lat później. Więc wydaje mi się, że ta odpowiedzialność jednak leżała w dużej mierze na mnie.
1: Bo trzeba dodać też, że oprócz Tria Nap z Wojtkiem, z Ahmadem Al-Khatibem grywacie w duecie.
0: Tak, gramy w duecie. Właściwie Trio Nap no to jest nasz najnowszy projekt. Wcześniej graliśmy również w duecie, głównie no, w Skandynawii, też byliśmy w Turcji, w Libanie, ale graliśmy również ja dołączyłam do projektu Sabil, w którym Ahmad gra z Yusefem Chbejszym. I też miałam przyjemność być w trasie, takiej dwutygodniowej trasie koncertowej w Palestynie. To było dawno temu i zastępowałam wtedy, po prostu udało mi się wskoczyć na zastępstwo i to był mój pierwszy projekt właśnie z Ahmadem i od tego czasu już przewinęło się parę tych sytuacji, również większe zespoły. Ahmad założył taką orkiestrę w Göteborgu złożoną z muzyków, którzy wyemigrowali do Szwecji, ale byli profesjonalnymi muzykami w swoich krajach. Właśnie z tej tradycji był projekt z świetną tancerką flamenco Rocío Molina. Także już parę sytuacji razem przeżyliśmy na scenie.
1: Odkrywasz bardzo różną muzykę. Właśnie przed wejściem na antenę też mówiłaś o trasie koncertowej z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną. A co odnajdujesz w tej muzyce Bliskiego Wschodu, Azji Zachodniej?

0: tej, która no jakoś tam najbardziej inspiruje to wasze wspólne granie w różnych składach z Ahmadem?
1: To jest uczta dla instrumentalisty na pewno. Mhm. Jest to dla mnie warsztat, jakby przygotowanie do tego programu jest wymagające też również tak technicznie, więc to jako, dla mnie jako instrumentalistki to jest, jest mi to potrzebne, żebym czuła, że się rozwijam po prostu. Mhm. Ale poza tym to jest jakaś taka chyba miłość, którą trudno wyjaśnić. Ja po prostu czuję, że mam ogromne szczęście, że mogę tak blisko jakby doświadczać muzyki, która jednak jest bardzo odległa od mojego codziennego kontekstu i kulturowego, mhm. i od tego, gdzie się wychowywałam. I nie był to na pewno plan, to się wydarzyło trochę poza moim wyobrażeniem też o moich studiach, więc raczej przyjmuję to jako ogromny dar i nie myślę za dużo, jakby dlaczego, dlaczego to robię.
0: Tu padło słowo Göteborg, bo to w Göteborgu te studia miały miejsce na tamtejszej Akademii Muzycznej. Jeszcze pytanie do Ahmada, jeśli pozwolisz. Na pewno, zwłaszcza w tej sytuacji, która jest od kilku lat, koncerty muzyka pochodzącego z Palestyny, żyjącego na wygnaniu, na emigracji, na uchodźstwie, jakiego słowa byśmy nie użyli, są też okazją do przypomnienia tej tragicznej sytuacji Palestyńczyków i ludobójstwa, którego doświadczają mieszkańcy Strefy Gazy, czy takich codziennych prześladowań, które są losem mieszkańców Zachodniego Brzegu. Czy Ahmad czuje taką potrzebę, żeby o tym mówić, jak to jest przyjmowane przez publiczność? Czy czuje wsparcie ze strony europejskiej chociażby publiczności?
1: So the last several years that you've been active, you know, and playing concerts, how is it for you as a Palestinian who was forced to flee the country to perform while there is genocide going? Do you feel like you are getting any like support from the audience, and also do you feel the need of talking about it through your art?
2: Yes, I mean, the first years, maybe Lena knows, I've been in contact with the situation in Gaza many years back, and I've been writing music to remind people of the situation
1: Sytuacja
2: in Gaza.
1: Sytuacja w Gazie, oczywiście, ona trwa już dłużej niż te ostatnie 3 lata i Ahmad pisał od początku muzykę, która poniekąd przypominała ludziom o... Mm-hmm. O ludziach.
2: Because the situation in Gaza has been like this, not as extreme as it's now, it's not genocidal, but it has been like very difficult, and people don't really talk about, not just Gaza, there is places in the world that are people suffering and nobody is looking for those places.
1: Więc jakby sytuacja w Gazie teraz jest w takim ekstremalnym wymiarze, ale to działo się dużo wcześniej i nie tylko Gaza, ale jest wiele innych miejsc na świecie, których ludzie żyją w jakby okropnej niesprawiedliwości i warunkach i za mało się o tym mówi.
2: And I think people, like, they very often come and appreciate that we talk, we mention those people, that the difficulty that it's when we speak about Gaza, it's like suddenly it becomes, people think it's political, though I think it's human to speak about Gaza. It's nothing but just the fact that we live in a world that, like, because it's dominated by, like, I don't know what narrative that makes talking about suffering people, about people being killed as political, so it's always sensitive, which I think is bazar, like.
1: Z jednej strony ludzie wtedy, kiedy jakby mówimy o kompozycjach, które powstały, jakby by opowiadać historię na przykład ludzi z Gazy bądź innych kryzysów takich humanitarnych, publiczność często jakby docenia to, bo mało się o tym mówi, ale jednocześnie jest... To, co Ahmada jakby niepokoi, to fakt, że jakby wspominanie na przykład o Gazie w trakcie koncertu staje się automatycznie sprawą polityczną, a dla

0: niego to nie jest sprawa polityczna, tylko jest to humanitarny kryzys.
1: So sometimes even like using the word Palestine in like it becomes sensitive, even though like Palestine is not just only the story of the political part of it. It's just Palestine is a people, there is culture, there is music. So I think my duty is also to bring forward that music is not just what we see in the news, but there is tradition, there is history. That is nice to that people can see also that side of Palestine.
0: Często słowo Palestyna od razu staje się jakby tematem politycznym i ludzie nie biorą pod uwagę tego, że Palestyna to nie jest tylko to, co widzimy w wiadomościach, ale również idą za tym po prostu ludzie, kultura, muzyka, tradycja. I Ahmad czuje, że trochę jego obowiązkiem jest to, żeby przypominać i przybliżać właśnie te aspekty. Jako Palestyńczyk jest to jego obowiązek.
2: Więc dziś będzie okazja spotkać się z kulturą palestyńską w tym najpiękniejszym wymiarze, bo z muzyką zainspirowaną właśnie muzycznymi tradycjami Palestyny. Przypominam, zapraszamy na 19 do Promu Kultury na warszawskiej Saskiej Kępie, a tam trio NAP, czyli Lena Nowak, Ahmad Al-Khatib, którzy gościli dzisiaj w sobotnim poranku dwójki oraz Wojciech Pulcyn na kontrabasie. A my sięgnijmy po jeszcze jedno wasze studyjne dokonane u nas w legendarnym S4. Nagranie dokonane przez Michała Berezę, świetnego reżysera.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Pozdrawiamy cię, Michale.
1: Thank you.

19. A teraz zbliża się już powoli 10 i nasze pożegnanie w sobotnim poranku dwójki. Zofia Kruszewska nadal nasz program realizuje. Aldona Łaniewska-Wołki, Piotr Kędziorek, dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.

Taka przepiękna muzyka będzie rozbrzmiewać dzisiaj w Promie Kultury, a właściwie na jego dachu, jeśli pogoda pozwoli, na warszawskiej Saskiej Kępie o godzinie

0: Autopromocja.
1: Jest jedną z podstawowych ludzkich potrzeb. Szukamy go między innymi w rodzinie, państwie i procedurach. Jednocześnie to właśnie w jego imię wolność najczęściej bywa ograniczana. O filozoficznych, psychologicznych i politycznych wymiarach bezpieczeństwa porozmawiamy dziś o 23. Michał Nowak, zapraszam.
0: Autopromocja. Beethoven 2027.

Marcin Majchrowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj śladem dwóch poprzednich spotkań chciałem zaproponować Państwu lekturę następnego koncertu fortepianowego Ludwika van Beethovena. Pada na ten, który może dla wielu z Państwa jest szczególnie bliski. Dla mnie z wielu względów tak, mianowicie na trzeci koncert fortepianowy C-moll op. 37. A będzie to interpretacja z samego końca XX wieku, czyli grudnia 1998 roku. Złota, wielka sala Musikverein w Wiedniu, przy fortepianie zasiadł Alfred Brendel, a Wiedeńczycy grali pod batutą Sir Simona Rattla. Fragment ich współpracy nad kompletem koncertów fortepianowych Beethovena, które wykonywane były wówczas w grudniu 1997 roku, pierwszy i czwarty, lutym 1998, piąty, czyli koncert cesarski. No i właśnie w grudniu tamtego 1998 roku, wówczas w parze drugi koncert B-dur op. 19 i właśnie trzeci C-moll op. 37. Wtedy, w 1998 roku, Alfred Brendel był grubo po 60, dosłownie za kilka tygodni miał skończyć 68 lat, ale forma artystyczna, którą prezentował, była doprawdy niezwykła. I niewielu artystów, którzy świadomie kształtowali swoją drogę twórczą, może poszczycić się podobną formą.

porównywalnym postrzeganiem muzycznej materii, jak i adekwatną fizyczną stroną swojej działalności. Alfred Brendel, który zmarł nieco ponad rok temu, dokładnie to było 17 czerwca 2025 roku, był przecież pianistą podchodzącym do interpretacji w niezwykle pieczołowity sposób. Stawiał przed sobą zadanie, aby znać każdy najdrobniejszy szczegół wykonywanego dzieła, a jednocześnie nigdy nie tracił z oka formy, nie tracił z oka i perspektywy całości. Dał niejeden tego przykład w ciągu długiej swojej aktywności artystycznej. Koncerty fortepianowe Beethovena zajmowały go zresztą przez cały ten zawodowy czas. Zarejestrował je Alfred Brendel i z Bernardem Haitinkiem, i Jamesem Levinem, no i właśnie w drugiej połowie lat 90. XX wieku z Sir Simonem Rattlem. Jakoś rok temu przypominałem Państwu w tej audycji drugi koncert B-dur z tego kompletu i albumu. Cytowałem wówczas słowa krytyka Salzburger Nachrichten, który zapytywał retorycznie, czy naprawdę potrzebujemy jeszcze jednego kompletu koncertów Beethovena? No i na to pytanie udzielał jedynej możliwej odpowiedzi. W przypadku artystów o takiej muzykalności nigdy nie ma się dosyć. No i mimo, że minęło od tamtego czasu prawie lat 30, te nagrania niczego nie straciły ze swojego uroku, ze swojego blasku. Koncerty Beethovena wykonywane przez Brendla i Wiedeńczyków wręcz skrzą się urokliwymi niuansami, zdradzają właśnie owo pieczołowite podejście interpretacyjne. Mają wyjątkowy odcień. Warto więc podkreślić, że pianista wówczas dobiegał 70, bo te nagrania brzmią, jakby były firmowane przez kogoś nieporównanie młodszego. A może to błąd w taki sposób stawiać sprawę? Może właśnie trzeba całych dekad zbierania artystycznych doświadczeń, dojrzałej rutyny, by tak jednocześnie porządnie i jednak beztrosko grać muzykę Beethovena? Związki Alfreda Brendla z Wiedeńczykami wówczas trwały już niemalże pół wieku, bo razem po raz pierwszy wystąpili w roku 1955. Oczywiście taki szmat czasu to orkiestra niby ta sama, no ale nie taka sama, pewnie wymienił się cały skład zespołu. No ale może na tym polegają właśnie powroty do miejsc i powroty do repertuaru, że mierzą się artyści z zupełnie innym, nieporównywalnym momentem w życiu instytucji, w życiu zespołów, także w życiu poszczególnych ludzi. I tamte chwile w Wiedniu zarówno dla Alfreda Brendla, jak i dla Wiedeńczyków i Sir Simona Rattla musiały być chyba niepowtarzalne. Na szczęście utrwalone zostały na nośnikach dźwięku. Trzeci koncert fortepianowy Beethovena to jakby emanacja najbardziej oryginalnej muzyki Beethovena, łączącej dramat, nieokiełznanie, tę rewolucyjną złość z ujmującą delikatnością. No wiadomo, rozkłada się to tak, że ogniwa skrajne są tutaj burzliwe, porywające, a to środkowe largo tchnie spokojem, może nieco przychmurzonym w przypadku tego koncertu, a więc nie idyllicznie niebiańskim, ale jednak. I detalista Brendel doskonale te dramaturgiczne różnice podkreśla. Gra nad wyraz spokojnie, ale to nie oznacza, że bez energii czy wyrazistej precyzji. To wszystko jest w trzeciej części, na przykład zachwyca perlista wirtuozeria u Alfreda Brendla, ale no i to szczególny atut jego interpretacji, nie ma tutaj właśnie histerii. Jest uporządkowanie i jest to apollińskie opanowanie. I wszystko wydaje się nad wyraz przekonujące, a wspierają go w tym fantastycznie Wiedeńczycy pod batutą Sir Simona Rattla, który w tamtym momencie miał zaledwie 43 lata, był więc o ćwierć wieku młodszy od Alfreda Brendla. Trzeci koncert fortepianowy C-moll op. 37 Ludwika van Beethovena, Allegro con brio, largo i rondo allegro. Alfred Brendel fortepian, Orkiestra Filharmoników Wiedeńskich, dyryguje Sir Simon Rattle.

i od tego mroku i burzliwości, od tej rewolucyjności do finału jakoś radośnie brzmiącego. Trzeci koncert fortepianowy C-moll op. 37 Ludwika van Beethovena. Nagranie z grudnia 1998 roku zarejestrowane w Musikverein w Wiedniu. Alfred Brendel, fortepian, filharmonicy wiedeńscy, dyrygował sir Simon Rattle. Cofniemy się dzisiaj w fonograficznym dorobku Alfreda Brendla o dwa lata, do września 1996 roku.

wówczas w Londynie w Henry Wood Hall austriacki pianista rejestrował cykle bagatel Ludwika van Beethovena. Na jednej płycie zostały wydane opusy 33, 119 i 126, no i jeszcze kilka innych fortepianowych drobiazgów Beethovena. Teraz zabrzmi komplet bagatel op. 119. Ciekawostką tej interpretacji jest fakt, że Brendel wykonywał je na podstawie Wiener Urtext Edition, która wyszła w 1968 roku, no a jej redaktorem merytorycznym był on sam. Powiedzieć, że tekst znał do głębi, to właściwie jakby nic nie powiedzieć, bo w takim przypadku to jest chyba zanurzenie się w materii muzycznej niemal na miarę samego procesu twórczego, samej kompozycji. A pamiętać należy, że sam Alfred Brendel parał się również kompozycją, no a także był wybitnym człowiekiem pióra. I może najbardziej wyraźnie ta świadomość wykonywanej i interpretowanej materii muzycznej przejawia się właśnie w tych fortepianowych miniaturach, bardzo skondensowanych, niezwykle wyrazistych, doskonale skontrastowanych. W każdej uchwycony jest oddzielny afekt, każda z tych 11 miniatur emanuje innym blaskiem i indywidualnym pięknem. A jak się te poszczególne odmiany nastrojów do siebie dołożą, skumulują, no to mamy paletę wręcz oszałamiającą. Alfred Brendel był mistrzem lapidarności i miniatury. Nie ma co do tego wątpliwości. Oto cykl 11 bagatel op. 119 Beethovena. Pierwsza Allegretto, druga Andante con moto, trzecia Allemande, Andante cantabile, Risoluto, Andante Allegretto leggermente, Allegro ma non troppo, Moderato cantabile, Vivace moderato, Allegramente i ostatnia 11, Andante ma non troppo. Gra Alfred Brendel.

0: Bagatele op. 119 Ludwika van Beethovena, nagrane w 1996 roku przez Alfreda Brendla. Tak kończy się 76. audycja z cyklu Beethoven 2027. Dziękujemy. Zuzanna Wawro i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Ferenc. Wakacyjna playlista.
2: Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam w sobotnie przedpołudnie i zapraszam do wysłuchania wakacyjnej playlisty naszych gości. Przypomnę, że w naszym programie sięgamy po wybór zaproszonych muzyków, który często jest zupełnie nieoczywisty. Słuchamy muzyki, której nasi goście posłuchaliby na bezludnej wyspie, zebrali ze sobą na wakacje. No, w każdym razie nie sięgamy bezpośrednio do katalogów płytowych naszych artystów, tylko słuchamy tego, czego oni sami chętnie słuchają. A dzisiaj ze mną w studiu jest niezwykły duet, czyli Karolina Mikołajczyk.
3: Dzień dobry.
2: I Iwo Jedynecki.
4: Dzień dobry.
2: Witam was. No i na początek, skoro jesteśmy w takim wakacyjnym, letnim nastroju, nie mogę nie zapytać o wasze wakacje. Jak to jest u muzyków? Czy to są pracowite jednak tygodnie, czy jest ten czas na odpoczynek?
4: Teraz są wyjątkowo pracowite, ponieważ przygotowujemy bardzo dużo nowego repertuaru na najbliższe koncerty w sierpniu, we wrześniu i w październiku, więc jest to taki czas, gdzie rzeczywiście z tymi instrumentami spędzamy jeszcze więcej czasu niż normalnie.
3: No tak, ale plusem tych koncertów jest to, że one będą w Polsce, więc też będą mogli państwo usłyszeć, jak nam te przygotowania idą. I te koncerty będą 29 sierpnia w Gdańsku z wariacjami goldbergowskimi, natomiast kolejnego dnia, czyli 30 sierpnia, będziemy grali na festiwalu Elsnera w Łazienkach Królewskich. Jak się państwo domyślają, zupełnie inny program, także te wakacje są dosyć intensywne, ale znajdujemy też czas na oddech.
4: A w międzyczasie jeszcze będzie Kinder to ten lider Malera z Marcinem Zdunikiem i Kwartet Pendereckiego w duecie akordonowym, także naprawdę ja coraz mniej tego czasu czuję, że mam przed sobą do tych koncertów, ale zapraszam oczywiście na wszystkie.
2: Jesteście niezwykłym duetem, choćby z tego względu, że połączenie waszych instrumentów jest dość nietypowe. Karolina skrzypce, tak. Iwo akordeon. Z jednej strony repertuar to jest jedna kwestia, ale druga kwestia to jest to, czego muzycy w trakcie przygotowań do tych tras, do koncertów słuchają. I dzisiaj chcielibyśmy zagrać

0: Víkingur Ólafsson w muzyce Jeana-Philippa Rameau, Cyklopi, kompozycja klawesynowa, tutaj w wersji oczywiście na fortepian. Tutaj za kulisami podkreślaliście, z czym się absolutnie zgadzam, że to niezwykły pianista.
1: To jest niezwykły pianista, ale no, tutaj zdradzimy, że to jest taka nasza playlista samochodowa i to jest płyta, której bardzo często słuchamy. Tam poza Rameau jest też Debussy. Natomiast szczególnie to ujęcie właśnie Ólafssona no, bardzo jakoś z nami współgra. To jest tak energetyczne, różnorodność tej artykulacji, którą on tam przeplata, jakby się tak wsłuchać i w te basy, i w ten górny głos. To jest po prostu tak energetyczna muzyka i rzeczywiście jeśli chodzi o interpretację tego utworu, dla mnie to jest absolutnie numer jeden.
2: No i przy takim wykonaniu rzeczywiście można poczuć, że był właściwie to taki pop barokowy, prawda? Rzeczywiście słucha się tego jak jakichś współczesnych piosenek radiowych, hitów. Jest rzeczywiście znakomita playlista do samochodu z Debussym i właśnie z Rameau. Víkingura Ólafssona uwielbiam i to też zazdroszczę trochę pianistom. Paru rzeczy pianistom zazdroszczę i między innymi poza mechanizmem prawego pedału jest to możliwość takiej artykulacji, wykorzystanie takiej artykulacji, gdzie rzeczywiście czasami aż słychać te młoteczki w fortepianie, które oczywiście są wprawiane w drgania przez te mocne uderzenie w klawisz. No na akordeonie trochę tak jest. Ja jestem dosyć dużym purystą dźwiękowym, jeśli chodzi o akordeon. I w akordeonie takiego agresywnego sposobu
1: ataku takiego,
2: guzika po prostu... No, moim zdaniem nie warto jest to wykorzystywać, bo akordeon wtedy brzmi jak akordeon. Nie brzmi tak ładnie, jak ja bym tego chciał, więc...
1: Więc szukamy tego w muzyce fortepianowej.
2: I rzeczywiście u Ólafssona to jest... Te plany dźwiękowe i ta artykulacja jest na najwyższym światowym poziomie. Mimo tego, że rzeczywiście są to kontrowersyjne wykonania niekiedy.
0: I te połączenia repertuarowe Rameau i Debussy na jednej płycie, muzyka Philippa Glassa na innej.
2: Tak.
0: Wspomniałeś, Iwo, że ten Rameau to trochę taka muzyka rozrywkowa. No i tematyka antyczna, czyli cyklopi.

0: Tematyka antyczna, wiecznie żywa, wiecznie w modzie, czego dowodem choćby najnowszy obraz Christophera Nolana, Odyseja, do której muzykę stworzył Ludwig Göransson. No i to jest twórca, który znalazł się na waszej wakacyjnej playliście.
1: Zdecydowanie tak, my go dodaliśmy trochę w ostatniej chwili, bo tak przypomnieliśmy sobie właśnie, że jest znakomity jego temat z serialu Mandalorian.
2: I też żeśmy go słuchali przez jakiś czas i tak właściwie tutaj też istotne, myślę, dla mnie jest to spojrzenie w ogóle na barwę. To jest dla mnie tak niesamowite. Oczywiście pomijając to, jak wspaniale ta muzyka pasuje do obrazów, ale właśnie to spojrzenie na brzmienie, ta różnorodność tej barwy, ta przestrzeń, to jest coś, co mnie w tym rzeczywiście zafascynowało.
1: Ja też uwielbiam u Göranssona właśnie to, że on często zwraca się ku instrumentom akustycznym i oczywiście używa elektroniki, ale używa jej stosunkowo mało w porównaniu do innych kompozytorów filmowych współczesnych. I tak na przykład w Odysei, ja jeszcze nie widziałem tego filmu, niestety, bo bardzo trudno jest się dostać do kin. Zresztą też brak czasu z naszej strony. Natomiast wiem, że tam on wykorzystał instrumenty starogreckie. A tutaj w temacie z filmu Mandalorian ja widziałem nawet takie wideo w internecie, gdzie on na tych wszystkich instrumentach gra. To są różnego rodzaju flety i rzeczywiście no, zrobił coś niesamowitego, bo wejść w buty Johna Williamsa, czyli stworzyć jakąś muzykę w uniwersum Gwiezdnych Wojen, moim zdaniem było to zadanie skazane na porażkę. Natomiast jemu udało się dodać taki temat do tego uniwersum Gwiezdnych Wojen, który moim zdaniem, którego John Williams nie tylko by się nie powstydził, ale byłby to temat jeden z najsłynniejszych.
0: Mam wrażenie, że receptą na to, żeby poradzić sobie z tym brzemieniem wielkim, było ucieknięcie od
1: dokładnie
0: tego stylu
1: tak,
0: williamsowskiego symfonicznego
1: tak.
0: I zaproponowanie czegoś nowego, czyli te brzmienia jakby etniczne, elektronika.
1: Zgadza się. Chociaż jednocześnie jest w tym utworze, zaraz usłyszymy, fantastyczna partia blachy, która mogłaby być absolutnie napisana przez Johna Williamsa.
0: Wakacyjna playlista Karoliny Mikołajczyk i Iwo Jedyneckiego nieraz dzisiaj państwa zaskoczy. No oto jedno z pierwszych zaskoczeń, czyli muzyka z serialu Mandalorian.

0: Zaczęliśmy od Ludwika Göranssona i muzyki z serialu Mandalorian, a przed chwilą, tuż po tej kompozycji, mała właśnie, niespodzianka.
1: Właśnie, co to było?
0: Kto to śpiewał? Był...
2: Coś Grande
0: Lavoie? Grande Lavoie? Czy to jest... jakiś inny zespół muzyki dawnej?
1: To jest brytyjski zespół rockowy Muse. Mój ukochany, absolutnie ukochany i wielu muzyków klasycznych ukochany zespół. I to był wokalista, tylko oczywiście nagrany, śpiewający wszystkie cztery głosy, a był tam motet Palestine, właściwie część z mszy Missa Pape Marcelli, dokładnie z części Sanctus in Benedictus, fragment Benedictus, do którego wokalista i songwriter Matt Bellamy, czyli lider właściwie tego zespołu, dodał tekst, który po prostu znakomicie dopełnia tematykę tej płyty. Matt Bellamy jest też wizjonerem, jeśli chodzi o tematykę konfliktów światowych i różnych trendów, które potem się za kilka lat stają światowe, czyli napisał w 2015 roku płytę o tematyce dronów, czyli tych dronów, które są wykorzystywane na wojnach. No teraz doskonale wiemy, jak bardzo przeniknęło to już do, nie chcę nazwać tego mainstreamem, ale no wiemy o tych dronach, już mamy informacje właściwie każdego dnia. W każdym razie motet Palestyny wykorzystany w takim kontekście to jest coś, wydaje mi się, znamionującego naprawdę ogrom kreatywności u tego
2: wykonawcy. Tak, i tak się składa, że akurat zespół Muse był też na mojej liście, zanim jeszcze poznałam Iwa, więc tutaj
1: a
2: jest
1: to było dawno temu, mówmy się, 15 lat
2: temu. Więc znowu też mamy sporą bibliotekę płytową teraz w domu, wcześniej w samochodzie, ale zespół Muse też był dla mnie takim, bo ja w czasach liceum bardzo dużo słuchałam zespołu Queen i to był rzeczywiście jeden z moich ulubionych zespołów w tamtym czasie. No a Muse, jak państwo usłyszą teraz, to był oczywiście Palestrina, natomiast za chwilę posłuchamy jeszcze czegoś innego, będą państwo mogli

0: i usłyszeć, czym to tak naprawdę jest, bo dla mnie to jest zupełnie niesamowite i to mógłby być w sumie kicz, jakby tak pomyśleć, że muzyka rockowa taka symfoniczna, w taki sposób inspirowana też klasyką, no mogłoby to nie grać, ale ponieważ to są rzeczywiście znakomici artyści z niesamowitym też smakiem, no to tak. Po prostu działa.
1: Rodzaj śpiewu Matta Bellamy'ego jest trochę w stylu właśnie Freddiego Mercury'ego, ale jeszcze taki bardziej rozedrgany, no niemalże operowy głos o ogromnej skali, dzięki czemu też był w stanie zaśpiewać całego Palestrinę i sopran alt, i tenor, i bas, więc to świadczy o rozpiętości głosowej. I właśnie te inspiracje muzyką klasyczną w poprzednich płytach to jest między innymi bardzo nieoczywisty fragment z jednego z koncertów fortepianowych Rachmaninowa, a w tym następnym utworze, jaki będziemy prezentowali...
2: Może nie zdradzajmy się.
1: Tak, w połowie utworu będzie to już oczywiste, ale na początku to nawet ja nie wiedziałem, jak słuchałem po raz pierwszy tego utworu.
2: Grupa Muse, zespół, który przełamuje schematy i żeby nie było, że tutaj rzucacie słowa na wiatr, no to posłuchajmy tego Muse z tą inspiracją grupą Queen. Rzeczywiście grupa Queen tutaj
1: będzie
2: słyszalna.
1: I jeszcze takim innym kompozytorem, którego my wszyscy doskonale znamy.
2: United States of Eurasia.

0: Niezwykłe to było przejście od rockowej ballady do nokturnu Fryderyka Chopina. No tak właśnie nagrywa, tak gra grupa Muse, brytyjski zespół. Jedna z ulubionych formacji gości dzisiejszej audycji Wakacyjna Playlista w programie drugim Polskiego Radia. A są ze mną dzisiaj w studiu Karolina Mikołajczyk i Iwo Jedynecki. Duet skrzypce i akordeon, ale dzisiaj playlista znacznie szersza pod względem instrumentarium, barw. No, zaskakujecie słuchaczy, mam wrażenie. Dużo niespodzianek dzisiaj. Ja tylko dodam, że kompozycja, której słuchaliśmy, nosi tytuł United States of Eurasia.
1: Zjednoczone Stany Eurazji i oczywiście jest to inspiracja książką, cała płyta jest zresztą inspirowana tematyką książki Orwella, rok 1984. No i na tej płycie też będziemy mieli fragmenty na przykład z opery Samson i Dalila, Camilla Saint-Saensa, czy trzyczęściową symfonię na koniec płyty, więc jakby rzeczywiście rozpiętość, jeśli chodzi o inspirację dla Matta Bellamy'ego, czyli głównego songwritera Muse, jest rzeczywiście niekończąca się i bardzo, bardzo interesująca, szczególnie dla nas muzyków klasycznych.
0: Jako kolekcjoner płyt bardzo doceniam to, że przynieśliście ze sobą własne płyty z własnej kolekcji, bo to już nie jest wcale taka codzienność, to nie jest normalna sytuacja. Mam wrażenie, że szczególnie w naszym pokoleniu już znacznie mniej osób kupuje płyty kompaktowe, a wy tutaj Stosik, grupa Muse.
1: Tak, także, fantastycznie się to trzyma w ręku.
0: Także i grupa Radiohead, to też już mogę zdradzić. Tych płyt, rozumiem, też słuchacie w podróży, tak? W wakacyjnych podróżach.
1: Zdecydowanie.
2: Dokładnie
0: stąd,
2: tak.
0: Stąd ten nośnik fizyczny był potrzebny.
2: Stąd jest fizyczny nośnik, który rzeczywiście był nam potrzebny w samochodzie, no ale też te płyty, no to jest jednak zupełnie inaczej trzymać to w ręku, oglądać też, nie tylko słuchać muzyki, ale też oglądać sposób, w jaki to jest wydane.
1: Dotykać.
2: No ale też dzięki temu, że właśnie tych podróży już po Europie trochę mieliśmy, też samochodem, no to ta playlista jest rzeczywiście nasza i tutaj...
1: Tak. No i po prostu jeszcze w naszym poprzednim samochodzie nie mieliśmy odtwarzacza na Bluetooth, więc ta płyta musiała być fizycznie, ale też ja na przykład bardzo rzadko słucham pojedynczych piosenek z tych płyt. Ja zwykle lubię posłuchać albo przynajmniej połowę płyty, albo całą najlepiej, jeśli jest oczywiście na to czas. Ponieważ zwykle jakoś tak było, że tych zespołów naszych ulubionych, te zespoły nasze ulubione skupiały się właśnie na takim pełnym, nie chcę powiedzieć produkcie, bo to nie jest dobre
2: ale
1: słowo, ale właśnie
2: tak
1: pełnym doświadczeniu, tak, pełnym doświadczeniu albumu koncepcyjnego dla słuchacza.
0: Tak, jednak płyta wysłuchana od początku do końca, strona A, strona B, tak. Jak to było kiedyś na płytach winylowych, to jest zupełnie inne doznanie niż słuchanie poszczególnych utworów w serwisie streamingowym. No, wiedzą to doskonale słuchacze dwójkowego wieczoru płytowego. Wasza playlista, którą na dziś przygotowaliście, jak już zauważyli nasi słuchacze, jest niezwykle różnorodna. Miałem pewne obawy, że czasami będzie może trochę trudno przejść na przykład od grupy Muse do takiego Jerzego Fryderyka Händla, ale okazuje się,
1: przez
0: że
1: wcale
0: nie, bo jednak przez Chopina nie jest to takie trudne. Kolejna pozycja to powrót do muzyki czasów baroku. Zaczęliśmy od Rameau i jego cyklopów.

0: Za chwilę powrócimy do tego francuskiego twórcy, ale wcześniej jeszcze Handel w wykonaniu jednego z chyba naszych ulubionych zespołów muzyki dawnej. Takie mam wrażenie, bo Muzycy z Luwru to jest orkiestra, która powraca dość często na antenie Dwójki. No i oczywiście Mark Milkowski. Z obszernej dyskografii tych muzyków wybraliście dwie płyty. Dwie płyty w zasadzie dotykające świata opery i baletu.
1: Dotykające świata opery i baletu, ale trochę w inny sposób, bo ta płyta Cecilią Bartoli to jest opera provita, czyli tam są arie, ale właśnie wcale nie z oper, z oratoriów. Natomiast jeśli chodzi o tę kolejną płytę, no to tam już jest muzyka instrumentalna, czyli z kolei wybór z oper i baletów, ale tych krótkich fragmentów bardzo różnorodnych, ale jednak instrumentalnych.
0: I skoro mówimy o albumach koncepcyjnych, to są to takie właśnie przykłady klasycznych albumów koncepcyjnych.
2: Właśnie.
0: Jest to zwykła
2: się,
0: płyta, na której nagrano, dajmy na to, dwa koncerty fortepianowe, czy dwie symfonie Haydna. Tylko jest tutaj pomysł.
2: Okazuje się, że jest nam właśnie najbliżej do takich albumów koncepcyjnych, czy to w muzyce klasycznej, czy w muzyce, powiedzielibyśmy, rozrywkowej, chociaż ja nie zawsze te nasze ukochane zespoły uważam za muzykę rozrywkową. Czasami wydaje mi się, że napisać taką piosenkę, czy stworzyć taką płytę jest równie trudno, a może nawet trudniej niż obecnie napisać coś ciekawego w nurcie muzyki współczesnej. Ale to jest moje osobiste zdanie.
0: Czyli na początek Cecilia Bartoli i fragment oratorium Il Trionfo del Tempo e del Disignano, czyli Triumf Czasu i Rozczarowania. A później Jean-Philippe Rameau i jego opera-balet Platon.

0: Niezwykła energia emanująca z nagrań muzyków z Luwru pod dyrekcją Marka Minkowskiego. W audycji wakacyjna playlista, w playliście, którą ułożyli na dziś moi goście Karolina Mikołajczyk i Iwo Jedynecki, słuchaliśmy dwóch nagrań. Przed chwilą Orage, czyli fragment opery baletu Platon Jeana Philippa Rameau, a wcześniej jedna z arii z oratorium Jerzego Fryderyka Händla Triumf czasu i rozczarowania śpiewała Cecilia Bartoli. Nadal po już kilkunastu latach od ukazania się tych płyt słucha się ich świetnie. Mam wrażenie, że muzycy z Luwru i Mark Minkowski trafili w sedno.
1: Energia jest niesamowita, prawda?
2: Tak, tak. No i właśnie tu przyznam, że to jest mój dodatek do tej playlisty.
1: Tak, ja tutaj nie maczałem palców, bo to jest twoja playlista.
2: To jest moja playlista, ja mam swoje. Tu akurat przyznam, że oczywiście słuchałam też tych płyt w całości, ale mam też takie swoje, powiedzmy, ulubione fragmenty z tych płyt i mam je na swojej playliście. To jest taka playlista, która mi po prostu poprawia humor. I często też słucham jej sobie przed swoim koncertem.
1: Przed naszym koncertem, prawda? Daje mi energii.
2: Nie no, naprawdę świetna muzyka, po prostu.
1: No właśnie, okazuje się, że można było coś napisać 300 lat temu, a przy odpowiednim wykonaniu energia będzie nie mniejsza niż przy muzyce rockowej, współczesnej. Także rzeczywiście jest to, rzeczywiście te utwory są wspaniałe, dodają energii, dodają uśmiechu.
2: Ale też wykonanie.
1: Właśnie o to chodzi.
0: No a teraz z muzyki dawnej trzeba przejść do współczesności.
1: Tak.
0: Kolejne pozycje na waszej playliście wakacyjnej to znowu grupy rockowe.
1: Grupa z Wielkiej Brytanii.
0: Radiohead i Keane. Powiedzcie,

0: czy czegoś konkretnego muzycy klasyczni mogą nauczyć się od zespołów rockowych, jak myślicie?
1: O, jestem pewien. Nie tylko tu chodzi o jakąś energię sceniczną, bo często takie zespoły jak Radiohead takiej właściwie energii scenicznej typowo rockowej,
2: ekspresji takiej.
1: Takiej scenicznej właściwie nie mają, bo nie muszą. Jakby u nich mówi muzyka sama za siebie. Ja myślę, że przede wszystkim właśnie w przypadku zespołu Radiohead muzycy klasyczni mogliby się od takiego zespołu uczyć kreatywności na przykład. Bo jak posłuchamy tej właśnie piosenki, którą wybraliśmy z chyba naszego ulubionego albumu In Rainbows, to tam rzeczywiście w tym utworze będziemy słyszeli, jak skomplikowana harmonicznie i rytmicznie może być piosenka, no właśnie, byśmy powiedzieli, reprezentująca nurt jednak muzyki rozrywkowej, tak? Myślę, że byłaby to ogromna sztuka, żeby muzyk z klasycznym wykształceniem wzniósł się, ale to jest oczywiście moje zdanie, wzniósł się na takie wyżyny kreatywności i napisał tego typu piosenkę. Jest to naprawdę, tutaj chylę czoła przed Tomem Yorkiem i całym Johnem Greenwoodem i całą ekipą, całym kwintetem Radiohead. A następnie po tym krótkim utworze Faust Arp będziemy mieli kolejny z naszych ulubionych zespołów. One jakoś, siłą rzeczy wszystkie pochodzą z Wielkiej Brytanii. Coś jest w tej Wielkiej Brytanii, w tej wrażliwości muzyków i w ogóle ludzi z tego kraju, co jest nam bardzo bliskie. Ja czasami mam wrażenie, że mógłbym się urodzić w Wielkiej Brytanii. Być może to by było bardziej naturalne dla mojej wrażliwości. Też jestem fanem oczywiście piłki nożnej z Wielkiej Brytanii, więc to jest absolutnie mój kraj pod wieloma względami. Następnym zespołem będzie zespół Keen, który osobiście ja uważam za zespół piszący najpiękniejsze piosenki. Po prostu to są już rzeczywiście piosenki. To już nie są utwory, to są piosenki. Ale w których rzeczywiście jest najpiękniejsza linia melodyczna, najpiękniejsza, choć prosta harmonia. I to jest też coś, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo trudne, żeby coś takiego wymyślić, napisać, żeby coś takiego powstało we wnętrzu, w człowieku.
2: Natomiast jeśli chodzi jeszcze o ten utwór, którego za chwilę posłuchamy, czyli zespół Radiohead, chciałabym, żeby zwrócili też Państwo uwagę na tę warstwę instrumentalną, która jest tam poza tą warstwą wokalną.
1: Tak.
2: I też tak sobie myślę, że my trochę jako muzycy klasyczni i też państwo jako osoby już osłuchane dobrze z tym gatunkiem muzycznym, my też trochę inaczej słuchamy tej muzyki rozrywkowej. Zwracamy uwagę może trochę na inne rzeczy, może troszeczkę szerzej, jakieś kontrapunkty. Także mamy nadzieję, że spodoba się państwu nasz wakacyjny wybór.
1: O właśnie, masz rację. Dobrze, że powiedziałaś kontrapunkt. Właśnie w drugiej piosence, czyli w piosence zespołu Keen pod tytułem Perfect Symmetry, tam jest bardzo piękny, choć nieskomplikowany, ale bardzo pięknie potraktowany taki kontrapunkt w fortepianie, który cały czas tą linią melodyczną wokalisty idzie wspólnie i jest to coś, co bardzo lubimy wyszukiwać właśnie w muzyce rozrywkowej.
0: Z waszej playlisty grupa Radiohead, a potem grupa Keen.

0: fortepian może być równie nośny jak gitarowy riff.
1: Zdecydowanie tak.
0: A wcześniej na naszej antenie grupa Radiohead w kompozycji Faust Arp. Dwa wybory naszych dzisiejszych gości, czyli Karoliny Mikołajczyk i Iwa Jedyneckiego w audycji Wakacyjna Playlista w Dwójce. Nie starczy już czasu, żeby wam zadać pytanie, kogo wolicie, czy Toma Yorka, czy Johnny'ego Greenwooda, to sobie zostawmy na później. No a teraz wracamy do muzyki dawnej i tym razem Bach.
2: No inne ujęcie zdecydowanie tego Bacha, bo historia jest taka, że piosenki na te playlistę wakacyjną, ale też w ogóle na moją playlistę. Czasami po prostu gdzieś tam mnie, powiedzmy, znajdują. I jest ten utwór, którego zaraz posłuchamy, on jest oryginalnie napisany na skrzypce. Jest też wersja lutniowa tego utworu, natomiast ja tydzień temu usłyszałam ten utwór po raz pierwszy w wykonaniu Mateusza Kowalskiego.
1: Którego pozdrawiamy serdecznie.
2: Pozdrawiamy. Znakomitego gitarzysty, który tak przepięknie ten utwór zagrał, ale po prostu tak pięknie, że ja siedziałam i po prostu łzy mi leciały po policzkach. I to jest o tyle niesamowite, że z racji tego, że ja uczę również i w szkole, i na uczelni. No, słyszałam ten utwór naprawdę mnóstwo razy w wykonaniu skrzypcowym i uczniów, i oczywiście też różnych skrzypków. Ale to jest niesamowite, jak może po prostu poruszyć ten utwór jeszcze w innej barwie i z takimi pięknymi obiegnikami, z takim miękkim brzmieniem. I też nie bez powodu wybrałam właśnie to nagranie. Niestety nie było nagrania Mateusza Kowalskiego, ale to nagranie, no zaraz państwo usłyszą, ono jest po prostu takie, jakbyśmy siedzieli obok tego wykonawcy i to jest zupełnie inny klimat.

0: Na gitarze grał Tilman Hopstock, a słuchaliśmy fragmentu suity E-dur Jana Sebastiana Bacha w katalogu Schmidera pozycja 1006a. Dzieło oryginalnie przeznaczone na skrzypce solo, tutaj rzecz jasna w opracowaniu na gitarę. No, mimo, że jestem dzisiaj ze skrzypaczką i akordeonistą, to nie posłuchaliśmy waszych instrumentów w wakacyjnej playliście.
1: No my już trochę takich... Nie, nie chcę powiedzieć, że mamy dość, bo to
2: nie
1: nieprawda.
2: Mamy ich dosyć,
1: nie,
2: ale
1: chodzi
2: też...
1: o to, że inspiracje nasze są... Właśnie. No z tak wielu różnych stron pochodzą, że szczerze mówiąc nawet się specjalnie nie zastanawiałem, żeby wrzucić coś akordeonowego. Myślałem o sonatach Scarlattiego, w wykonaniach Jana Ratti, które bardzo lubię, ale

0: pomyślałem sobie, czego ja tak naprawdę słucham na co dzień. No więc takie rzeczy, których naprawdę słuchamy na co dzień, wrzuciliśmy do dzisiejszej playlisty.
1: A na koniec posłuchamy. Jedno z was pojawi się w nagraniu. Co to będzie? Bo to będzie dla mnie absolutna niespodzianka. Jest to
2: światowa
1: płyta, którą
2: premiera.
1: Iwo przyniosłeś tuż przed dzisiejszą audycją. Nie było jej w scenariuszu, dodajmy.
0: Ja to mam
1: będzie
0: nadzieję,
1: absolutna
0: w ogóle,
1: premiera i
0: mam nadzieję, że w ogóle uda się to odtworzyć, bo to jest płyta nagrana własnym sumptem chyba 12 lat temu. Ja jeszcze w początkach studiów miałem taki swój zespół, właśnie grający trochę muzykę z pogranicza takiej brytyjskiej alternatywy, właśnie inspirowany zespołem Mew, zespołem Keen, zespołem Coldplay, zespołem Radiohead też oczywiście, który był dzisiaj prezentowany. I no, jak wracam do tego nagrania, to z rozrzewnieniem nie tylko wspominając tamte czasy, ale po prostu rzeczywiście widząc jakość tej muzyki, taką czysto kompozytorską. Nagranie pewnie nie jest, no nie wiem, czy byłoby, spełniłoby jakieś wymogi radiowego hitu, natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że główny nasz songwriter, czyli mój przyjaciel Arek Górka, zrobił niesamowitą tutaj pracę, jeśli chodzi o właśnie skomplikowanie harmoniczne tej muzyki i rzeczywiście, no wydaje mi się, że to jest muzyka, którą rzadko można, tak mi się wydaje, kompozytorsko na poziomie muzyki rozrywkowej znaleźć. Kto wie, może jeszcze kiedyś czas przyjdzie, żeby całą tę płytę światu zaprezentować. No zobaczymy. Mam nadzieję, że państwu się ta piosenka o tytule So Long, bo pisaliśmy oczywiście po angielsku, bo chcieliśmy być tacy brytyjscy w tym wszystkim, że się państwu spodoba. Będzie tam może trochę Briana Maya na gitarze, a ja tam dołożyłem swoje 3 grosze do kompozycji i do partii fortepianu.
1: A, proszę.
0: Tak.
2: I chyba tekst?
0: No tak, oczywiście tekst, właśnie. No tak, no bo ja tam...
2: A jak się nazywa ten zespół?
0: A zespół się nazywa Milestone, czyli tak jak mówimy milestone, krok milowy, no to milowy ton, milestone, milowy dźwięk. Tak.
1: Proszę państwa, proszę zapamiętać nazwę Milestone, ostatnia pozycja w wakacyjnej playliście, fantastycznej playliście. Bardzo wam dziękuję za tę różnorodność i odkrycia i też te różne powiązania między muzyką rockową a muzyką szeroko pojętą, klasyczną, poważną.
0: To my dziękujemy za zaufanie.
2: I za zaproszenie.
0: Tak.
1: Karolina Mikołajczyk.
2: Dziękuję
1: i
2: bardzo.
1: I Iwo Jedynecki.
0: Dziękujemy serdecznie.
1: Zabieramy waszą playlistę na wakacje. Do usłyszenia. Krzysztof Dziuba.

0: Reklama.
1: Nowe nazwy dla dobrze znanych abonamentów w Filharmonii Narodowej. Ten sam sprawdzony sposób, by zapewnić sobie stałe miejsce na koncertach, korzystniejszą cenę oraz pierwszeństwo zakupu biletów na koncerty nadzwyczajne. Wymiana abonamentów rozpocznie się 27 lipca. Sprzedaż nowych potrwa od 7 do 12 września, a bilety na wszystkie koncerty sezonu będą dostępne od 14 września. Szczegóły na filharmonia.pl. Patronat medialny, program drugi Polskiego Radia.
2: Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
0: Reklama.

0: Ludzie i świat Śródziemnomorza.
1: Dorastać w Trieście znaczyło, i znaczy nadal, zauważać, iż żyje się w papierowym mieście, pod ochroną literatury. Podobnie jak imperium w opowiadaniu Borgesa przykryte było mapą narysowaną przez kartografów. Również Triesteńczyk jest rezultatem odejmowania, jak Austria, o którym pisał Muzil, że jest Austro-Węgrem minus Węgier. W Trieście utrzymuje się zażyłe stosunki z anachronizmem, obecnym w historii każdego z nas, i przyzwyczaja do tego, by znosić, ale również kochać nieporozumienie, jakim jest świat. Kiedy wracam, choćby po kilku dniach, do Triestu, mam wrażenie, że opuściłem czas linearny, który zmierza prosto przed siebie i pozostawia z tyłu przeszłość, aby powrócić do czasu nieciągłego i pełnego sprzeczności, który posuwa się do przodu i cofa, powraca wciąż do tego samego punktu, zawiesza następowanie po sobie rzeczy, czyniąc je wszystkie równoczesnymi i umieszczając jedne obok drugich, odmienne i odległe epoki, niczym odpadki wynoszone przez fale na brzeg.
2: Dorota Gacek po raz kolejny tego lata witam Państwa w sobotnie południe.

0: Tym razem w naszym śródziemnomorskim rejsie przypływamy do Triestu, miasta mającego niezwykle bogatą historię. W starożytności Rzymianie nazywali je Tergeste. Jego strategiczne położenie w północnej części Adriatyku sprawiało, że stało się przedmiotem rywalizacji i podbojów. Po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego władzę nad nim przejmowali m.in. Ostrogoci, Frankowie, Wenecjanie, ale najdłużej, bo od drugiej połowy wieku XIV do końca I wojny światowej związane było z monarchią Habsburgów. Stopniowo miasto stawało się oknem na świat cesarstwa, a Habsburgowie zmienili średniowieczną wioskę rybacką w nowoczesny port i stworzyli nowy architektoniczny wizerunek miasta, łącząc kupiecki port z miastem pełnym ogrodów i pięknych budynków. Po roku 1918 Triest przyłączono do Italii. Jest włoskim miastem do dziś, choć po zakończeniu II wojny światowej Włosi rywalizowali o nie z Jugosławią. To miasto bardzo ważne w historii literatury. Słyszeliśmy przed chwilą, jak urodzony właśnie w Trieste Claudio Magris nazwał je papierowym miastem. Inni wielcy pisarze, tacy jak Italo Svevo czy Umberto Saba, też pokazali nam w swoich utworach jego ciekawy literacki wizerunek. To pachnące kawą miasto było też ważne w historii muzyki. Na przykład w tutejszym teatrze odbyły się premiery dwóch oper Verdiego. Ale nie tylko sam Triest przyciągał artystów. Dla wielu pisarzy koniecznym miejscem pielgrzymek jest nieodległy od Triestu zamek w Duino, związany z biografią Rilkego. Tak też było dla naszych dzisiejszych przewodników po Trieście, których za chwilę przedstawię i powitam w dwójce.
1: Duino przywitało nas wieczorną burzą. Z tarasu willi pobudowanej na stromym klifie oglądaliśmy zmagania tytanów. Horyzont nad Alpami zdawał się płonąć. Gromy przetaczały się z hukiem po niebie oświetlanym błyskami piorunów. Z magicznego tła wyłaniała się raz po raz ciemna sylwetka zamku. W pokoju Rilkego paliło się światło. Przyjechaliśmy pod Duino, aby być bliżej słońca, aby czytać, pisać, oglądać, kąpać się w morzu, kochać i odpoczywać. Zawołał nas Rilke i pierwsza z jego elegii, ta, której początek usłyszał niespełna kilometr od miejsca, gdzie zamieszkaliśmy na chwilę, może dwie. Postanowiliśmy przyjrzeć się twarzom aniołów, skoro napisał o nich, a przecież ważył słowa, że każdy z nich jest straszny.
0: Wydana niedawno w Polsce książka walijskiej dziennikarki Jan Morris zatytułowana jest Triest, czyli nigdzie. I możemy tam znaleźć takie słowa: typowy podróżnik nie zdecydowałby się na długi pobyt w Trieście. Paul Theroux z kolei pisał, że Triest to miasto poważne, ponure, nudne, uroczyste i posępne. A przecież są miłośnicy Triestu, dla których to miasto ważne na mapie ich podróży i dziś właśnie takie osoby goszczę w dwójce. To Anna Piwkowska, witam panią bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Poetka i eseistka oraz Jan Maria Kłoczowski, witam.
3: Dzień dobry.
0: Tłumacz i eseista. Tam państwo wracają, o Trieście myślą. Tak. Nudne miasto?
2: Miasto wspaniałe. Ja przyjechałam, zobaczyłam Triest po raz pierwszy w roku 2009 i rzeczywiście się w tym Trieście po prostu zakochałam. Potem bardzo chciałam pokazać to miasto, ale nie tylko miasto, ale cały ten jakby triesteński konglomerat, tę wyspę Triest, można też tak powiedzieć, bo mówiąc o Śródziemnomorzu, zawsze mówimy o wyspach, więc ten Triest też jest właściwie taką wyspą, gdzie się bardzo dużo spotyka rozmaitych czarów. I ja przyjechałam, właściwie przypłynęłam do Triestu od strony Chorwacji.
0: Od południa.
2: Mając jeszcze w oczach białe, wapienne, istryjskie wybrzeże. I zobaczyłam wspaniały port, który od razu jest wejściem do miasta. Od razu otwiera

0: wejście na główny plac triestański, ale też po lewej stronie od razu zobaczyłam zamek Miramar, który jest jednym z takich triestańskich przyczółków. To też jest cała historia, ale zacznę może od tego pierwszego spaceru triestańskiego. Rozpętała się burza i to była taka wielka, wspaniała południowa burza, gdzie zerwał się wiatr, deszcz, grad, kelnerzy momentalnie zwinęli te cudowne południowe kawiarnie otwarte na morze. Serwety, stoliki, krzesła pozamykali. I ja w tej burzy tak poszłam kawałek, weszłam właśnie w miasto i znalazłam się w takiej maleńkiej uliczce, nie wiedząc właściwie gdzie, bo w ogóle nie znałam tego miasta. Burza ucichła, ja zostałam na tej małej uliczce i zobaczyłam, że przede mną stoi pomnik jakiegoś pana w kapeluszu. No i był to Italo Svevo, więc przywitałam się z najwybitniejszym pisarzem triesteńskim, urodzonym w Trieste. Ale to nie był koniec niespodzianek, bo odwróciłam się i stanęłam twarzą w twarz z Leonor Fini. Był to wielki plakat wystawy, która wówczas się odbywała w Trieste. Ogromnej, retrospektywnej wystawy malarstwa Leonor Fini. Pierwszej tak wielkiej w ogóle po jej śmierci w 1996 roku. To był 2009 rok. No i przeczytałam, że jest to wystawa, która tutaj właśnie z Triestu jedzie później do Paryża, a w Trieste miała miejsce w pałacu barona Revoltello. To jest takie wielkie muzeum triesteńskie, ale także jedno z większych muzeów we Włoszech. Ten mój pierwszy Triest to był Triest Leonor Fini i tak już zostało.
1: Ona w Trieste urodzona, moją kojarzymy z Paryżem, z
0: Konstanty Jeleński. I tam dorastała i Konstanty Jeleński też mówił, że no właściwie Triest ukształtował Leonor Fini. Właśnie ten Triest kilkujęzyczny, ona sama też mówiła wieloma językami. Ten Triest taki dziki trochę, bo to miasto jednak ma w sobie też może coś takiego z jednej strony Austro-Węgry, ale z drugiej strony też takiego trochę dzikiego i afrykańskiego. Właśnie Leonor Fini jest takim bardzo dobrym triestańskim symbolem. No więc byłam na tej wystawie, trzy piętra pałacu barona Revoltello, który też był znanym triestańczykiem, bo zbił wielki majątek, urodził się w Wenecji, jako w ogóle syn rzeźnika zaczynał, a skończył jako wspaniały mecenas sztuk. Ten pałac właśnie podarował fundacji i tam się mieści to wielkie muzeum. I tam też na stałe wisi portret Leonor Fini, ten wspaniały jej portret z takim oranżowym kapeluszu na turkusowym tle. I zawsze, kiedy przyjeżdżam do Triestu i kiedy teraz razem przyjeżdżamy do Triestu, to idziemy do pałacu barona Revoltello, żeby się przywitać z Leonor Fini. Więc dla mnie Triest to jest Leonor Fini.
1: Ale też myślę, że dla wielu czytelników, miłośników literatury to miasto związane z Jamesem Joyce'em, który tam około pewno 10 lat spędził. Tam też powstawały jego książki, czy też zalążki niektórych książek. I James Joyce nazywał to miasto Europa Piccola, czyli jakby mała Europa. Bo rzeczywiście ktoś inny mówił, że to jest modelowe miasto Mittel Europy. Triest to są właśnie zaułki, to są artyści, ale to też jest europejska historia. I pewna bardzo ważna europejska opowieść w tym mieście się toczy. Jan Maria Kłoczowski.
2: Tak, Triest to jest miasto portowe, a jednocześnie brama, która wiodła od Śródziemnomorza do Mitteleuropy właśnie. Wprawdzie ta Europa i ten świat, Mitteleuropy, skończył się w 1918 roku wraz z upadkiem Austro-Węgier i potem nastała zupełnie nowa epoka w dziejach Triestu, ale ten Triest wyobrażony, tak ważny dla mnie, dla Ani, ponieważ wierzymy w te przestrzenie wyobrażone, ma swoją wagę i wyczuwam, że podobną właśnie wagę ma dla urodzonego triestyńczyka, jakim jest Claudio Magris. Bo dla mnie od razu powiem, Triest dzisiaj jest miastem Magrisa. Ja, który w Trieste pojawiłem się dopiero z Anią wspólnie już wiele lat po jej pierwszej wizycie, postanowiłem pierwsze kroki skierować do słynnej kawiarni, słynnej, no może znanej dla przyjaciół Maglisa.

0: Café San Marco w Trieście, gdzie o dziwo obsłużyła nas Polka. Chcieliśmy zacząć od miejsca, z którego Claudio Magris spoglądał na swoje ukochane miasto. Więc Triest jako taki łącznik między kulturą śródziemnomorską, cywilizacją śródziemnomorską również, a tą Mitteleuropą, tak ważną w dziejach literatury, tak ważną dla pisarzy, dla poetów. I tak spoglądam na to miasto, choć rzecz jasna dzisiejszy Triest nie ma wiele wspólnego już z tym miastem. Triest dla mnie, dla Ani dzisiaj jest wspaniałym miejscem, w którym za każdym razem, kiedy jesteśmy pod Duino, tuż nad morzem, gdzie z tarasu widzimy zamek w Duino i podglądamy, jak się zapala światło w pokoju Rilkego i wyobrażamy sobie, że właśnie tę duchową więź ponad wodą Adriatyku nawiązujemy. Do Triestu jeździmy, to jest pół godziny drogi od naszego miejsca pobytu, na kawę i siadamy sobie w naszej ulubionej kawiarni.
1: Z widokiem na port.
0: Specki, z widokiem na port, na placu, który kiedyś nosił nazwę San Pietro. Potem w czasach chociażby Joyce'a to była Piazza Grande, a po 18 roku nazywa się Placem Jedności, czyli Piazza dell'Unità, co w Trieste brzmi dla mojego ucha dość dziwnie, bo Triest jest wszystkim, ale na pewno nie jednością, chyba że jednością w wielości, a tak bym powiedział.
1: No tak właśnie mówimy o tych wspaniałych kawiarniach triestańskich, ale też ktoś powiedział, że Triest i że to właśnie widać po jego kawiarniach, jest takim szczególnym miastem, bo jest zarówno miastem południa, jak i miastem północy. Kiedyś miałam okazję być w Trieście pod koniec października, na przełomie października i listopada i to było absolutnie północne miasto. Tak jak latem, wiosną, wczesną jesienią jest to miasto południowe i te kawiarnie właśnie tak się wylewają ku morzu, to jesienią, zimą one nagle stają się takimi kawiarniami zamkniętymi, tak najprościej mówiąc wiedeńskimi, prawda? Więc te Austro-Węgry tam bardzo wyraźnie też w architekturze i wystroju tych kawiarni dają o sobie znać, bo to są właśnie takie kawiarnie, jakie można zobaczyć w Wiedniu czy w Salzburgu. Jest to miasto i południowe, i północne, ale właśnie Janek tutaj wspomniał, że z tego naszego tarasu spod Duino widzimy zamek, no nie tyle zamek Rilkego, zamek w Duino, gdzie Rilke gościł pół roku i u hrabiny Marii von Taxis i gdzie napisał na pewno dwie pierwsze elegie duinejskie, a być może cały w ogóle cykl tych elegii wtedy powstał w jego wyobraźni. Wspaniale też opisał to w swoim takim pamiętniku, co Wiesław Juszczak przytacza w swojej książce z kolei Miti Poeta, jak wychodził do ogrodu Rilke, tego właśnie w Duino, przytulał się do drzewa i czuł właściwie taką absolutną jedność, no właśnie z naturą, z tym morzem, rozpływał się po prostu w tym śródziemnomorskim powietrzu i w tych zapachach. Ale z drugiej strony jest właśnie zamek Miramar, o którym wspomniałam. I to jest też...
2: Duino jest położone na północ, około 20 kilometrów od Triestu,
1: tak,
2: natomiast
1: tak,
2: Miramar...
1: W drugą stronę, prawie tuż pod Triestem.
2: Tak, tuż pod Triestem.
1: I to jest taka historia, też kolejna historia mówiąca o historii, o miłości, o szaleństwie, bo brat cesarza Franciszka Józefa, młodszy brat, Maksymilian, wybudował tam rzeczywiście przepiękny zamek dla swojej ukochanej 20-letniej wówczas żony Charlotte. I to jest właściwie taki pomnik miłości na takim półwyspie, zamek.
0: Na cypelku, tak.
1: Na cypelku. Z wszystkich okien po prostu widać morze, zresztą Adriatyk, tak jak na zamku w Duino, to jest takie wspaniałe, ale też jest wspaniały ogród. Fantastyczne są tam rośliny posadzone, bardzo egzotyczne. Jest to przepiękne miejsce.
2: Tenże Maksymilian, który kończy po drugiej stronie Atlantyku w Meksyku.
1: Którego który zostaje rozstrzelany, ponieważ jedzie tam jakby namówiony przez Charlotte, która no, jest taka pełna ambicji i głodna tej władzy i on będący takim intelektualistą, humanistą, też botanikiem w ogóle, dzisiaj byśmy powiedzieli takim ekologiem, nagle jedzie tam, żeby zostać cesarzem Meksyku i tam ginie po prostu

0: spotyka Juareza, jego tam oddziały, zostaje w pewnym momencie rozstrzelany, a Charlotta po prostu jakby no, traci zmysły z tego powodu. No więc to też takie niezwykłe miejsce tuż pod Triestem, właściwie już w samym Trieste.
1: Tak, tak. Historia cesarstwa austro-węgierskiego cały czas jakby brzmi w tym Trieste, prawda? Tak. Bo ja czytam, że właśnie przez Triest trumnę z ciałem zamordowanego w Sarajewie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, właśnie przez Triest wieziono jakby dalej do Wiednia, prawda? Bo to miasto miało, mające wcześniej już bardzo bogatą historię, miało być takim oknem na świat wielkiego cesarstwa, tak, Austro-Węgier, portem. No do dziś chyba to jest port, teraz już włoski, ale czuć właśnie ten oddech Austro-Węgier, tej wielkiej historii w tym mieście, czy jak właśnie pisała ta walizka dziennikarka, no to jest takie już trochę miasto nigdzie, jak państwo dzisiejszy Triest odbierają.
2: Jeżeli chodzimy tymi uliczkami dzisiaj, to widzimy architekturę podobną do architektury Krakowa, Lwowa, Wiednia przede wszystkim. Czyli architekturę krainy, którą nazywaliśmy Austro-Węgrami. Ale Triest nie jest już dzisiaj dla tej części Europy oknem na świat, więc stąd mówiłem o tej przestrzeni wyobrażonej. Kiedyś był. Wyobrażam sobie, że to nie jest ten sam Triest, który był jeszcze lat temu 150.
1: A może w Trieście, Adriatyk w Trieście i Bora wiejąca tam, która podobno różne rzeczy z ludźmi powoduje.
0: Ten wiatr bywa rzeczywiście bardzo zimny i taki szalony. To właśnie Claudio Magris napisał taki, no to właściwie taką mini powieść, Inne morze. Byliśmy tam zresztą w Salworze, którą on opisuje, i byliśmy w Gorycji, prawda? Całą taką historię.
2: Znaczy zwiedziliśmy Istrię i Gorycję.
0: Tak, tak. Więc dla niego to wszystko jest jakby taką całością dla Magrisa. To też bardzo ciekawa powieść właściwie o takim poszukiwaniu wolności od wszystkiego, od samego siebie, od literatury, od wyzwań intelektualnych. Warto, jadąc do Triestu, zabrać ze sobą tę cienką książeczkę Magrisa. Tak myślę jeszcze o tym Trieście, że ty tak mówisz, że austro-węgierskie, że bardziej takie jest to miasto podobne do Wiednia, do Lwowa, do Krakowa. No jednak niezupełnie, no, przez to, że jest to miasto portowe, prawda, że jest właśnie otwarte na ten Adriatyk, że tam się uruchamia cała ta mitologia, no właśnie tego basenu Morza Śródziemnego. I kiedy patrzę na ten Adriatyk z Triestu i na to światło, bo to jest też coś takiego metafizycznego, światło, skały, powietrze, różowe światło, czasami szarostalowe, zamglone, morze. Myślę o Ossipie Mandelsztamie, który tak pięknie napisał: pozbawiwszy mnie mórz rozmachu i rozpędu, daliście mi tylko skrawek ziemi pod stopy, oczywiście nie cytuję tego dokładnie, ale nie zdołaliście oniemić moich warg. Więc no to jest coś, za czym wszyscy, myślę, poeci, pisarze, ludzie kultury właśnie, malarze, tęsknią. To znaczy za tym światłem, za tą wolnością, która tam się otwiera, za tą przestrzenią, która tam się otwiera. Więc o ile historycznie rzeczywiście tam jest dużo tych takich austro-węgierskich wpływów i ta historia nas też w tym kierunku popycha, żeby o tym myśleć, to dla mnie tam się otwiera właśnie taka śródziemnomorska wolność.
3: Scoprimo che il vento cantava il giorno che passò in TV.

0: dziś jest miastem włoskim, jak Państwo powiedzieli, no tuż, tuż za progiem jest chociażby Chorwacja, jest Słowenia, prawda? Więc jakby to jest też takie miasto, które czuje w tej chwili swoją jakąś obcość wśród...
1: No ja myślę, że to jest takie typowe miasto portowe, które jest miastem pogranicza. To znaczy miastem, w którym się ten cały tygiel języku

0: W Mikulowie właściwie chwyta nas ten czar i ten mit, który potem doprowadza nas do Triestu. Ja nawet napisałam taki wiersz w Mikulowie, kiedy chodziliśmy po dzielnicy żydowskiej. W wierszu tym pojawia się Paul Celan i Ingeborg Bachmann, bo często jedziemy właśnie przez Mikulow, przez Salzburg i potem właśnie dojeżdżamy już pod Triest, pod Duino. Tam już się rozpoczyna właśnie ta cała opowieść o tym skomplikowaniu, bo dla mnie w Mikulowie już pojawia się Paul Celan, potem spotyka w Wiedniu Ingeborg Bachmann ze całą jej skomplikowaną historią, potem historia ich miłości, potem historia jego samobójstwa, jej tragicznej śmierci. No i to jest kolejna opowieść, prawda, o Europie.
1: No nie zapominajmy, że wielką chrapkę na Triest miał Tito i nie tylko Ustasz, ale i inne oddziały, że tam stacjonowali właśnie w zamku Miramare Amerykanie i Brytyjczycy, czego śladem jest taki głaz w ogrodzie przed wejściem na zamek, który zazwyczaj umyka uwadze zwiedzających. Natomiast mówi też wiele o historii tego miejsca. Również nie należy zapominać, że cały pas ziemi od Triestu aż no właściwie po Gorycję to jest Słowenia. Tam mieszkają Słoweńcy. Z tego częściej nawet na obrzeżach Triestu słychać słoweński niż włoski. A jeśli już słyszymy włoski, to jest to dialekt. To jest rzeczywiście takie miejsce, o którym również można powiedzieć, że jest to miejsce nigdzie. Ale chyba nie tylko. Zgadzam się za nią, tak. Z jednej strony Austro-Węgier, z drugiej, jeśli brama, to brama na Śródziemnomorze. A czym jest dla mnie Śródziemnomorze? Śródziemnomorze to dla mnie jest nie tylko Maglis, ale i Brodel przede wszystkim, wielki historyk francuski, autor największej monografii o Morzu Śródziemnym i jego historii. To jest bardzo ważna dla mnie postać, nie tylko literacko, Predgar Matwiejewicz, autor Brewiarza Śródziemnomorskiego. I to jest dla mnie Albert Camus ze swoją Pensée du Midi, myślą południa, ze swoją miłością do Morza Śródziemnego, czyli jednym słowem otwiera się przestrzeń Śródziemnomorza. A czym ona dla mnie jest? Najbliższa jest mi właśnie ta wizja Camusa, to znaczy słońce, morze, zapachy, cykady i radość, której nam tutaj nad Wisłą często brakuje, że jesteśmy tu i teraz. I po to jeździmy do tego Duino, po to jeździmy na Sycylię, żeby szukać tego tu i teraz i tej radości, mając świadomość, że to wszystko graniczy o krok tylko z cieniem, z bólem, ze śmiercią, której tyle wokół nas. I mamy świadomość, że słońce nie tylko grzeje i oświetla drogę, ale potrafi oślepić też.
2: A czy widać z Triestu, widzieli państwo kiedyś z Triestu Wenecję? Bo ja czytałam, że czasami może kopuły świętego Marka jakoś, no, czy to jest właśnie też takie wyobrażenie, no bo Wenecja jest po drugiej stronie.
0: Tak, w każdym razie wiemy, w którym kierunku mamy patrzeć, żeby widzieć Wenecję, więc ona rzeczywiście ukazuje się naszym oczom, ale nie do końca jestem pewna, czy rzeczywiście widzimy wieżę Wenecji, czy ona się po prostu ukazuje w naszej wyobraźni.
2: Bo Triest też ma swój wielki kanał, prawda?
1: Tak, to jest Canale Grande, dzisiaj właściwie taka atrakcja turystyczna, gdzie właściwie też kierowaliśmy jedne z pierwszych kroków i zrobiliśmy sobie nawet pamiątkowe zdjęcie nad tym kanałem. Kiedyś tym kanałem wpływały statki do miasta. Dzisiaj tej roli już ten kanał nie pełni, ale ma piękną perspektywę zakończoną kościołem świętego Antoniego na obrzeżach kanału, wspaniałe kawiarenki. Tam właśnie też możemy zobaczyć na jednym z takich mostów nad kanałem pomnik, a to Joyce'a, a to nie wiem, czy również nie Swewo właśnie. piękne, malownicze.

0: Taka wizytówka Triestu, rzeźby można.
1: I bardzo malownicze są triesteńskie psy. W Trieście jest mnóstwo psów. I rzeczywiście są to też takie psy południa, bo płowe albo łaciate, często jakieś mieszanki różnych ras. Właśnie często mieszanki różnych ras, ale bardzo zaopiekowane ze swoimi właścicielami, siedzą po kawiarniach. Także jeszcze są psy triesteńskie. Są naprawdę wyjątkowe. Oczywiście jak wszystkie psy świata, ale te triesteńskie zasłużyły, a przynajmniej jeden z nich, na wiersz. Spotkanie. Leżał pod ławką w jakimś portowym miasteczku, pod hotelem Poseidon. Spokój po sezonie. Nagle drgnął i łeb podniósł. Strząsnął muchy, zmrużył, oczy z dnem bursztynowym. Z głową jak malarstwo włoskie, też po sezonie. Jakiś Dibondona albo inny Giovanni, sierść, siena palona, pchły łażą mu po złotym karku aż po rude uszy. Mógłby być mój. Spędzilibyśmy razem życie na urodzajnych polach. On w sarnich gonitwach, a ja na tym tarasie. Przybiegałby sprawdzić, że jestem, żyję, jestem tylko jego światem. Lecz patrzy, jak odchodzę w jesienne południe, wzrok we mnie zapuszczając, jak w delficką studnię.
2: Kończymy już naszą triesteńską opowieść. Dziś przewodnikami po tym punkcie na mapie Śródziemnomorza byli Anna Piwkowska i Jan Maria Kłoczowski. Fragment książki Claudia Magrisa przeczytał Adam Ferency, a Lucio Corsi wyśpiewał nam swoją opowieść o Trieście. Za tydzień w Dwójce żeglujemy na Sycylię, a także odwiedzimy okolice Neapolu. Czym była Magna Grecja, opowie Państwu Jacek Hajduk. Ja już dziś żegnam Państwa, Dorota Gacek.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Frączewski.

0: Wypluły się. Sukces.
1: Ile jest?
0: Wypluły się z 4 jaj. Gdzieś tutaj muszą być pisklęta, one się ukrywają w tym wysokim zbożu. Nie będziemy ich specjalnie szukać, ale musimy patrzeć pod nogi. Ja to ogrodzenie już zwinę, bo one już po prostu, możliwe, że nawet już wyszły z tego ogrodzenia. Nie jesteśmy w stanie ich nawet znaleźć, bo zboże już jest dosyć wysokie.
2: Super.
1: No tak do kolana.
0: Możemy tu przejść jeszcze bliżej.
1: Aż się boję ruszyć.
0: Nie, tutaj wiesz co? Dorosło się bardzo niepokoją, to znaczy, że gdzieś tutaj
1: krążą
0: małe kuliki. A tak wygląda gniazdo, z którego się wykluły pisklęta.
1: Rzeczywiście jaja takie niepozorne, absolutnie maskujące.
0: Tak, świetnie się maskują. Okej, dobra. Zwijam ogrodzenie w takim razie.
1: Zielona dwójka, Katarzyna Nowak. Dzień dobry. Te dźwięki, które Państwo słyszeli przed chwilą, to są kuliki wielkie, para, która nas odgania od gniazda. Gdzieś tutaj są młode. Jesteśmy na polu z Maciejem Cmochem, ornitologiem, autorem książek o faunie, awifaunie i florze tych okolic, czyli tak ogólnie. O, słyszą Państwo, jak się denerwują rodzice. Doliny Bugu. Jesteś tutaj z ramienia.

0: Towarzystwa Przyrodniczego Bocian bierzesz udział w programie ochrony Kulika Wielkiego. Powiedz właśnie, gdzie jesteśmy i co tutaj się teraz dzieje?
1: Jesteśmy w Dolinie Bugu przy jednym z ogrodzonych gniazd Kulika Wielkiego. Gniazdo, co ciekawe, znajduje się na polu przężyta, nie na łące, jak zwykle u tego gatunku jest. Z gniazda wyszły młode pisklęta, gdzieś ukrywają się w tej chwili w tym przężycie. Nie będziemy ich oczywiście szukać. Gniazdo było ogrodzone takim specjalnym ogrodzeniem pod napięciem elektrycznym, żeby po prostu lisy nie splądrowały tego gniazda. No i faktycznie udało się. Ptaki dosiedziały do końca, gniazdo nie zostało splądrowane. Ogrodzenie mogę już zwinąć. Sukces. Z góry oczywiście się tego ogrodzenia nie zakłada, ponieważ kuliki muszą wejść i wyjść z tego ogrodzenia, ponieważ one sobie przychodzą do tego gniazda na piechotę. Te młode kuliki, zagniazdowniki też biegają sobie na piechotę po tym polu, więc muszą mieć dostęp do tego gniazda z boków.
0: Zagniazdowniki, czyli takie ptaki, które wychodzą po prostu po wykluciu z gniazda od razu, nie czekają jak niektóre inne ptaki, które muszą w tym gnieździe spędzić jednak ileś tam dni.
1: Tak, no może nie tyle od razu, ale tam te 2-3 dni muszą poczekać w gnieździe. Troszeczkę dorosły ptak musi chronić, pogrzewać. No i później faktycznie po tych kilku dniach one sobie już biegają po swoim polu, po swojej łące. Za gniazdem, stąd zagniazdowniki.
0: Dobrze, to ja może już teraz nie będę ci przeszkadzać, tylko zbieraj to ogrodzenie, bo rodzice się, jak słyszą, państwo denerwują, więc... Chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej sobie stąd poszli i już nie niepokojąc ptaków rozmawiali o kuliku wielkim.

0: No.
1: No i co tam zaobserwowałeś, ściągając tę siatkę?
0: Znalazłem pisklaka.
1: Jeden?
0: Tak.
1: Tylko na razie tak znalazłem.
0: No, reszta gdzieś się ukrywa. No kilka dni dosłownie. Jeden, dwa dni nawet może.
1: Kiedy on poleci?
0: O, to jeszcze miesiąc. Jeszcze tu będą biegać sobie prawie miesiąc po tych okolicznych polach i łąkach i dopiero poleci. Jak oczywiście nic się nie stanie.
1: No właśnie, bo on teraz jest bardzo narażony na ataki tych lisów zwłaszcza chyba.
0: Jest bardzo narażony. Na szczęście rodzice są dosyć bojowo nastawieni.
1: Tak jak słyszymy.
0: Tak, i jeżeli chodzi o ptaki drapieżne, ptaki krukowate, to te kuliki często sobie są w stanie poradzić, odganiając ptaki od swoich piskląt, a jeżeli chodzi o ssaki...
1: Ale jaką one mają metodę odganiania? One dźgają tym ostrym dziobem, czy nie?
0: Bardziej pozorują dźganie, po prostu pikują, atakują, w ostatniej chwili powstrzymując atak, a jeżeli chodzi o ssaki drapieżne, to cóż, tu młode kuliki muszą liczyć na swoje maskujące upierzenie i gęstą roślinność po prostu.
1: To właśnie, przedstawmy kulika wielkiego, bo myślę, że nasi słuchacze nie do końca mogą kojarzyć tego ptaka, bo jest on po prostu bardzo rzadki. Jesteśmy w krainie bociana, można tak powiedzieć. Jak ja jechałam tutaj na spotkanie z tobą, to były takie miejscowości, gdzie no niemalże co słup, tam bocianie gniazdo. Kulik wielki, choć w nazwie ma określenie dużego rozmiaru, to jednak no, jest od bociana nieco mniejszy, no, ale jednak jest dość imponującym ptakiem.
0: Tak, jest to duży ptak, największy ptak siewkowy w Europie, z bardzo długim dziobem, wręcz śmiesznie długim. Niektórzy mówią na niego słoń, bo ten dziób przypomina wręcz trąbę słonia. Lekko zakrzywioną ku dołowi. Co ciekawe, samica ten dziób ma jeszcze dłuższy od samca i

0: i nieco bardziej zagięty. Samiec ma nieco krótszy dziób, ale mimo wszystko i tak jest on imponujący.
1: Dlaczego samice mają dłuższe?
0: Dobre pytanie. Samica siedzi na gnieździe, więc być może chodzi o to, że samiec też oczywiście czasem siedzi na gnieździe, jednak to głównie samica, myślę, opiekuje się jajami, przekręca te jaja na gnieździe, więc może ten dłuższy dziób jest potrzebny do tego, żeby sprawnie operować jajami, przekręcając je odpowiednio, lokując w dołku gniazdowym. Może właśnie po to jest jej ten dziób.
1: A dzioby w ogóle takie długie potrzebne są kulikom z powodu miejsc, w których żerują, czyli łąki, pola, jak tutaj widzimy, podmokłe często, i on im służy po prostu do wyszukiwania pokarmu.
0: Tak, one tym długim dziobem wyciągają z gleby, wilgotnej gleby, chociaż nie zawsze jest to wilgotna gleba, często są to suche pola. One wyciągają z gleby różne smakowite bezkręgowce. No i ten dziób po prostu im służy do wydłubywania, wyciągania zalegających gdzieś tam głęboko różnych żyjątek.
1: Czy one wciąż się denerwują, że my
0: tak
1: tutaj stoimy? To co, to chyba
0: odjedziemy. Pakuję sprzęt i lecimy.
1: Tak. Już w takim spokojniejszym dla nich miejscu poopowiadasz, dlaczego w ogóle kulika trzeba chronić i tak się, że tak powiem, cackać z tymi gniazdami.
0: Ja co, jest tego typu, że może nawet jakieś gniazdo dzisiaj będę grodził, bo z ogrodzeniem mi się zwolniło. Zobaczę.
1: Bardzo już się denerwują. Dobra, wsiadam do auta.
0: Ja tam dronem podlecę, to jest takie gniazdo, kurczę, też w polu. To pole jest dosyć gęste, więc mogę mieć problemy ze znalezieniem tego gniazda. Ale zobaczę, wolę tam podlecieć, niż po prostu iść przez to zaruszone pole. Spróbujemy znaleźć to gniazdo, ono jest zaznaczone tyczką bambusową z białym końcem, więc ten biały koniec troszeczkę się wyróżnia na tle tej zielonej połaci. Mam nadzieję, że to wystarczy.
1: No nie słychać dorosłych, żeby latały.
0: Bo one tu jeszcze na jajach powinny siedzieć. Więc jak siedzą na jajach, to one są takie wyciszone, spokojne, nie awanturują się zbytnio. Oczywiście jak się podejdzie do gniazda, to i tak jest awantura. Ale przy pistentach ta awantura jest większa.
1: I ono jest nieogrodzone.
0: Ono jest nieogrodzone. Home point updated. Dlatego jest narażone na splądrowanie przez drapieżników.
1: Ale czyli jeżeli okaże się, że wszystko ok, to można będzie je ogrodzić tą siatką?
0: Tutaj niestety ze względów logistycznych jest to trudne, ponieważ nie ma dojazdu do tego gniazda.
1: A, to jest ciężkie.
0: A ten sprzęt jest dosyć ciężki, to raz. Dwa, mimo wszystko to jest pole. No, przed chwilą byliśmy w gnieździe, gdzie faktycznie było pole i było ogrodzone, ale no nie zawsze tak na polach się grodzi. Raczej na łąkach. To był wyjątek teraz, gdzie byliśmy, gdzie było na polu.
1: Bo to jest ważne, że za każdym razem, kiedy na łące ogradzacie gniazdo albo na polu, no to musicie to ustalić z właścicielem,
0: tak,
1: on musi wyrazić zgodę.
0: Tak, tak, zawsze ustalamy to z właścicielem, rolnik musi wyrazić zgodę na takie grodzenie. Ale tutaj, znaczy tak naprawdę to tutaj głównie kwestia logistyczna odegrała rolę, że tutaj nie było ogrodzone, bo po prostu do tego gniazda nie ma dojazdu. Nie ma jak po prostu podjechać, wyładować sprzętu, ciężkiego akumulatora, ogrodzenia. Też nie mamy tylu ogrodzeń na stan. Nie, ja nie jestem w stanie jakby wszystkich gniazd z Doliny Bugu, wszystkim gniazdom zapewnić ogrodzenie. To jest taka kolejna sprawa. Poza tym część gniazd zostawiamy tak jako takie referencyjne. Patrzymy, co się będzie działo, jeśli nie ogrodzimy. Sprawdzamy. I faktycznie tam, gdzie nie są ogrodzone, no to te kuliki ponoszą straty. Tam, gdzie są ogrodzone, no to one mają znacznie większy sukces.
1: Dobrze, to teraz będziesz szukał tej
0: tyczki. Będę szukał, nie wiem, czy mi się to uda.
1: A potem porozmawiamy o liczebności. Jezu, jak ty cokolwiek tu widzisz?
0: No nie, właśnie też za bardzo nie widzę, ale szukam tej tyczki. Ona...

0: Тест такая мини-мини-мини.
1: Właśnie będzie musieli tam iść.
0: No, chyba.
2: Szukanie kulika w polu, jak igły w stogu siana.
0: Tak. Niestety.
2: Dobra, to szukając tego gniazda, powiedz kolejnego. Po pierwsze, ile jest tych gniazd i w ogóle par lęgowych w Dolinie Bugu?
3: W Dolinie Bugu jest około 20 par.
2: A w całej Polsce?
3: W całej Polsce jest nie więcej niż 300, więc to jest dosyć rzadki gatunek. I część jaj jest zabierana do inkubacji z pierwszych lęgów.
2: Właśnie, ale dlaczego w ogóle taki program jest potrzebny? Od tego chyba trzeba zacząć, prawda? Dlaczego kulik jest zagrożony? Dlaczego jest taki rzadki? Kiedyś tak nie było.
3: Nie, kiedyś był znacznie częstszy. Dlaczego tak się stało, że obecnie jest bardzo rzadki? Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, intensyfikacja rolnictwa, a zwłaszcza jeżeli chodzi o łąki, bo te łąki teraz obecnie są koszone szybko. One są nawożone, szybko rosną, szybko wjeżdżają ciągniki, szybko to wszystko jest koszone, więc te ptaki często nie mają szans, żeby odchować młode. Te łąki są bardzo intensywnie użytkowane.
2: Czyli są koszone z tymi małymi kulikami.
3: Z tymi małymi kulikami albo wręcz z jajami. Nie tylko kulików, ale też wielu innych ptaków. Więc bardzo intensywnie są te łąki użytkowane. A zanim koszenie, to jeszcze one są intensywnie nawożone w okresie, kiedy te ptaki siedzą na jajach, czyli te ciągniki wjeżdżają, wysypują nawóz albo wręcz wylewają gnojowice i te gniazda są po prostu zalewane. Niestety. Te łąki są włókowane, czyli rolnik ciągnie za sobą tak zwaną włókę, czyli bronę, żeby tą łąkę przygotować do pokosu, żeby ta łąka równo rosła. Te łąki są wałowane, czyli rolnik ciągnie za sobą taki walec i tym walcem po prostu rozgniata te wszystkie gniazda, które są na łąkach, więc te łąki są bardzo intensywnie użytkowane. I wiele gatunków ptaków związanych właśnie z łąkami zmniejsza swoją liczebność. W tym też kulik.
2: A kulika nie widać, bo barwy ma maskujące.
3: Mimo, że kulik jest duży, to barwy ma maskujące i często właśnie go nie widać. Zwłaszcza jak siedzi na gnieździe, twardo siedzi. Ja też miałem kilka takich sytuacji, że szukałem gniazda kulika. Wiedziałem, że gdzieś w obrębie 2 metrów jest gniazdo, ale nie mogę go znaleźć. Chodzę, szukam. Okazuje się, że po prostu kulik siedział na gnieździe i tak świetnie się maskował, tak się przypłaszczył do powierzchni ziemi, że nie byłem w stanie dostrzec ani gniazda, oczywiście, bo kulik je zasłaniał, ani właśnie ptaka, bo tak świetnie się maskował.
2: Od kiedy w ogóle chodzisz za kulikami?
3: No już zacząłem kilka lat temu na innym obszarze, a w Dolinie Bugu to jest drugi sezon, kiedy pracuję tutaj.
2: Bo w ogóle program ochrony kulika w Polsce wystartował chyba w 2013 roku. I powiedz, jaka była wtedy sytuacja i teraz? Co on przyniósł? Czy widać jakieś w ogóle realne efekty tego programu, który w Polsce najpierw tylko Towarzystwo Przyrodnicze Bocian prowadziło, potem jeszcze Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków dołączyło do tego projektu. On trochę się zmieniał, ewoluował, no ale generalnie chodzi o ochronę lęgów.
3: Tak, już po tych kilku latach widać efekty. Na przykład w Dolinie Bugu część ptaków, jakieś 20-30% może nawet, musiałbym to sprawdzić, żeby jakąś dokładną wartość przywołać. Ale no, istotna część ptaków w Dolinie Bugu pochodzi z hodowli kulików, bo część właśnie ptaków, część jaj jest zabierana do inkubacji, do hodowli, następnie jest wypuszczana na wolność.
2: Widzę tyczkę.
3: Tak, tam jest tyczka pochodząca z hodowli. Czyli gdyby nie nasza ochrona, to po prostu o te 20-30% tych ptaków byłoby mniej w Dolinie Bugu. To po pierwsze. Po drugie, widać, że ten spadek został zahamowany. Ten kulik jakby no, przestało go ubywać. Ten poziom liczebności mniej więcej utrzymuje się. I cóż, no i też widać, że rolnicy edukowani przez nas te kilka lat bardzo pozytywnie podchodzą do ochrony

0: No, znają już tego ptaka, wiedzą, że jest rzadki, wiedzą, że jest cenny i ta współpraca się układa dosyć dobrze i takie są tego efekty póki co. Także myślę, że dosyć pozytywne.
1: A kulik jest określany mianem gatunku parasolowego. Cóż to znaczy?
0: To znaczy, że chroniąc kulika, chroniąc siedliska kulika, czyli łąki, na których on żyje, chronimy też inne gatunki. Bo chroniąc łąkę z kulikiem, chronimy też łąkę z czajką, z rycykiem, z krzykiem, z krwawodziobem, ze skowronkiem, z piszką żółtą, czyli z całym zestawem gatunków łąkowych, które właśnie są zagrożone przez intensyfikację rolnictwa.
1: A jak na kulika wpływa ten coraz bardziej suchy czas, w którym żyjemy? On lubi raczej wilgotne siedliska.
0: On gniazduje w takich miejscach lekko wyniesionych. Nie gniazduje bezpośrednio na takim wilgotnym, podmokłym gruncie, ale w takim gruncie szuka pokarmu. Po prostu sonduje swoim długim dziobem rozmiękłą glebę i chętnie żeruje po prostu w takich miejscach.
1: Rozglądasz się za...
0: Tak, bo chyba słyszałem kulika, ale nie jestem pewien. Ale dobra, podejdziemy tutaj, ale już urosło to zboże.
1: Tak do pasa nam sięga mniej więcej, no może troszkę niżej. Emocje rosną.
0: Tak, niepokoi się kulik, to znaczy, że...
1: Gdzie to gniazdo?
0: Albo w jedno, albo... Aha, dobra.
1: Masz?
0: Jest. Ale jaja są zimne, nie wiem dlaczego. Gniazdo jest opuszczone. No ciekawe. Dlaczego tak się stało? Wyjmę termoroger. O, jest. I on odpowie na to pytanie. Czujnik temperatury.
1: A jak jaja są zimne, to co to
0: znaczy? Że ptak nie wysiadywał. Coś, być może coś się stało z drugim ptakiem, może jakiś drapieżnik go zjadł. I jeden z ptaków po prostu zrezygnował z wysiadywania. Ponieważ jak dwa ptaki wysiadują, no to one wysiadują na zmianę. Raz siedzi samica, później zmienia ją samiec. Być może w tym przypadku zabrakło któregoś z ptaków. I nie było po prostu komu zmienić. Tak, żurawie. Mam czujnik temperatury, on mi pokaże, kiedy nastąpiła ta sytuacja. Czyli od kiedy to gniazdo nie jest wysiadywane. I się okaże, co to się stało. Znaczy nie okaże się, co się stało, ale przynajmniej się okaże, kiedy to się stało.
1: No i co, i takie jaja, to już nie ma co z
0: nimi... No nie, to zostawimy je, bo to cóż to z nimi robić.
1: A zobacz, one są trzy.
0: Tak.
1: To nie jest tak, że zwykle powinny być cztery.
0: Nie, czasem są trzy. A w tym roku miałem sytuację, że miałem pięć jaj, ale to po prostu inna samica dorzuciła.
1: No dobra, ale taki jeden ptak, który porzucił lęk, jeżeli on jest jeden i to był powód, to on ma szansę jeszcze znaleźć partnera i mieć drugi lęk?
0: Ma szansę, jeżeli to jest dosyć wczesny okres, to znaczy kwiecień, początek maja. W tej chwili mamy drugą połowę maja, więc już raczej nie. Aczkolwiek ten kulik się niepokoił tam, tak jakby coś tu jeszcze gdzieś było na rzeczy. On tak, no, alarmował. Więc pewnie jeszcze będę musiał sprawdzić to miejsce. Być może, że jest gdzieś tutaj kolejny lęk, może innej pary. Zobaczymy.
1: Inkubacja. To ty zabierasz wtedy te jaja. Mhm. I jak to się odbywa? Po prostu bierzesz jajo i co? No przecież musisz utrzymać je w jakiejś temperaturze.
0: Biorę jaja do takiej specjalnej skrzyneczki, która jest w środku jest wyścielona taką gąbką, żeby te jaja po prostu bezpiecznie przewieźć. I bez problemu pół godziny, godzinę, nawet dłużej te jaja są w stanie w takim transporterze przebywać. Nic złego się nie dzieje. I od razu trafiają zaraz do inkubatora. No i tam już w cieplarnianych warunkach sobie dojrzewają.
1: Bierzesz wszystkie jaja, czy jakieś zostawiasz?
0: Biorę wszystkie.
1: I? No co taki ptak ma myśleć?
0: No cóż, to jest właśnie ten newralgiczny punkt, że ten ptak po prostu odczytuje to jako stratę. No i musi przystąpić do drugiego lęgu. No ale w ten sposób pieczemy dwie pieczenie jakby na jednym ogniu, bo zabieramy jaja do inkubacji i te jaja są bezpieczne. Z tych jaj wyklują się pisklęta,

0: te pisklęta później osiągną lotność, co w naturze jest bardzo trudne. I po stracie pierwszego lęgu ptaki zaraz przystępują do drugiego lęgu, a drugi lęk często grodzimy właśnie ogrodzeniem pod napięciem, zabezpieczamy i te lęgi często właśnie udaje się zakończyć sukcesem. Więc z jednej strony wypuszczamy kuliki z niewoli, z hodowli, a z drugiej strony właśnie zabezpieczamy drugie lęgi, żeby nie zostały zniszczone, splądrowane. Więc no, dosyć sprytnie.
1: Ale teraz zapytam o to, jak to jest etycznie z tym zabieraniem ptakom jaj z gniazd.
0: No, przyznam, że nie czuję się z tym jakoś komfortowo. Źle się z tym czuję, że zabieram jaja z gniazd. No ale to kuliki nie wiedzą, że to jest dla ich dobra. Może dla ich populacji dobra.
1: No to jest dla nich stres na pewno duży. Wysiłek energetyczny, tak. Żeby założyć drugi lęk.
0: Tak, to jest dla nich stres, to jest dla nich wysiłek. Nie jest to dla nich komfortowa sytuacja, ale dzięki temu jesteśmy w stanie zatrzymać spadek liczebności gatunku. Jesteśmy w stanie odtworzyć populację i po prostu z powodzeniem chronić ten gatunek. No, to są trudne decyzje, to są trudne chwile, kiedy ja zabieram te jaja do inkubacji, no ale wiem, że z tych jaj wyklują się pisklęta i polecam młode, bo gdyby te jaja zostały w naturze w żaden sposób niezabezpieczone, no to one bardzo często kończą w pyckach i dziobach drapieżników. Do tego stopnia, że rok temu, jak miałem gniazda niezabezpieczone w żaden sposób, nie zabrane do inkubacji i niezabezpieczone, to każdy taki lęk zakończył się wcześniej czy później pożarciem. No niestety.
1: To jak sobie kuliki kiedyś radziły?
0: Kiedyś tych kulików było więcej i ptaków siewkowych było więcej i one tworzyły takie, no, prawie że kolonie. Gniazdowały skupiskowo. Kuliki, rycyki, czajki krwawodziowe i one w kupie potrafiły odgonić wiele drapieżników. Zbierały się po prostu w taką chmarę i przeganiały intruza. To po pierwsze, a po drugie mniej było na przykład lisów. Niestety populacja lisów dosyć gwałtownie wzrosła. Tych lisów jest bardzo dużo i to jest poważne zagrożenie dla kulików. No właśnie, te ptaki jakoś sobie radziły. Teraz mamy bardzo dużo lisa, mamy mało tych ptaków siewkowych. Te ptaki gniazdują często w oddaleniu od siebie, nie tworzą takich skupisk, które są w stanie przegonić intruzów. No i to jest ten właśnie problem.
1: A jak sobie takie kuliki, bo jak rozumiem, tak, one się wykluwają w laboratorium gdzieś, czy tam w tym miejscu, gdzie są inkubowane. I potem co? Czy one są wypuszczane od razu, czy po jakimś czasie dopiero są wypuszczane?
0: One są wypuszczane, kiedy potrafią już latać. Jak już lata, to idzie na wolność i te kuliki, co ciekawe, mimo że nie znają swoich rodziców, to te kuliki z powodzeniem radzą sobie na wolności. I one wracają do Polski i one później same zakładają rodziny, mimo że same z naszego ludzkiego punktu widzenia one nie wiedzą, co to jest rodzina. Nie wiedzą, co to mama, co to tata, a mimo to jakby same zakładają swoje rodziny, łączą się w pary.
1: Przypomnij mi, jaka to jest nazwa wśród was, ornitologów, imprint, tak?
0: Imprinting?
1: Tak.
0: Jeszcze powiem taką ciekawostkę, że...
1: Ale wytłumacz słuchaczom, co to jest ten imprinting i czy kuliki go mają, czy nie, bo z tego, co mówisz, to chyba nie mają, skoro są w stanie same sobie poradzić potem w naturze.
0: No właśnie, to jest ciekawa rzecz, bo one nie dość, że są w stanie same sobie poradzić w naturze, mimo że nie zostały im wdrukowane te zachowania rodziców, które mogłyby podpatrywać, będąc na wolności, to są w stanie parować się, znajdować sobie partnerów, partnerki, ale też migrują z powodzeniem, lecą na zachód Europy, tam gdzie zimują te kuliki żyjące od pisklęcia na wolności i migrują tymi samymi trasami i wracają, tak jak te kuliki wychowane na wolności, więc to wdrukowywanie, ten imprinting, no właśnie, to jest takie, no, nie wiadomo, gdzie się kończy nauka, a zaczyna się nauka piskląt, a zaczyna się coś, co kuliki już mają w sobie, zakodowane.

0: No, wydaje się, że to, co mają w sobie zakodowane, to jest istotna część kuliczego ja, ponieważ no, doskonale się odnajdują w tej rzeczywistości i na wolności, mimo że zostały wychowane w niewoli, w hodowli i jako pisklęta widziały tylko przestrzeń woliery. A mimo to wypuszczone na przestrzeń łąk doskonale się odnajdują.
1: To jest częste wśród ptaków właśnie takie zachowanie, takie dobre sobie radzenie w naturze osobników, które urodziły się i spędziły te pierwsze dni swojego życia w niewoli. Bo wśród ssaków jest inaczej, prawda? Raczej radzą sobie dość kiepsko potem.
0: Tak, ssaki już przyzwyczajają się do ludzi. A ptaki właśnie nie, bo też jest w Polsce prowadzone kilka innych programów ochrony ptaków. Są chronione w ten sposób też rycyki, mewy, sieweczki. I te ptaki też pochodzą często właśnie z hodowli i sobie radzą. Także, no to jest dobry prognostyk dla ochrony ptaków właśnie, że ptaki z hodowli potrafią się odnaleźć w tej rzeczywistości na wolności.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Maciej Cmoch, trzymamy kciuki za małe kuliki. Niech ta populacja rośnie i niech będą tutaj też rycyki, niech będzie woda w ogóle na tych łąkach.
0: Niech będzie życie po prostu.
1: O właśnie.
0: Niech się dzieje.
1: Bardzo dziękuję. Katarzyna Nowak, do usłyszenia w Zielonej Dwójce.
2: Pełną, dłuższą wersję audycji znajdą Państwo na platformach podcastowych, w tym oczywiście naszej radiowej, podcastypolskieradio.pl, Zielona Dwójka.
3: Autopromocja.
4: Dwójka na fali,
5: czyli nowa letnia audycja.
4: A w niej muzyka popołudniowa, czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
5: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
4: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Mancini'ego.
5: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, Tafel Music, Tropicalia i Bossa z Brazylii.
4: Dwójka na fali.
5: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15:00.
4: Mariusz Gradowski
5: i Grzegorz Dąbrowski.
3: Autopromocja.
6: Program drugi, minęła 13:00.

0: Kuta i razem z nami w dwójkowym studiu Cezary Gumiński.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Kłaniamy się Państwu, witając Państwa takim oto nagraniem z 1983 roku. Prywatne, domowe studio bohatera dzisiejszego wydania Dużej Czarnej. Tylko trochę rozstrojony fortepian, mikrofon i jego głos. Prince będzie bohaterem dzisiejszego wydania Dużej Czarnej. Po prostu Prince, napisaliśmy Cezary na naszym profilu facebookowym, bo to jest całkowicie osobna twórczość, twórczość, która cały czas inspiruje kolejne pokolenia artystów właśnie z bardzo różnych światów. To był człowiek, którego nie da się zaszufladkować.
1: Powiedziałeś inspiruje. Inspiruje, bardzo trafne określenie. Natomiast to jest człowiek, który nie znalazł, moim zdaniem, ja nie siedzę, że tak powiem, w gatunkach muzyki popularnej, ale on nie znalazł naśladowców. Bo powiedzmy, wielu się porywało na bycie kolejnym Presleyem, kolejnym Michaelem Jacksonem, ale ja nie znalazłem kogoś, kto by w jakiś, no, na poziomie sposób naśladował Prince'a, czy szedł jego śladem. Był to geniusz, moim zdaniem, trochę nie do podrobienia. I przed chwilą fragment, jak Prince gra na fortepianie. To nie jest absolutnie wirtuoz, ale coś takiego w mojej wyobraźni powstało, że to jest jakiś taki odpowiednik jazzowego Monka, że on wie, kiedy w jaki klawisz uderzyć, żeby wywołać bardzo mocne wrażenie, a nie potokiem nut sypiących się z klawiatury.
0: Świetnie, że zwracasz uwagę na fortepian pod palcami Prince'a, bo bardzo rzadko mówimy akurat o Prince'ie jako o pianiście.
1: A on od tego zaczynał.
0: Proszę Państwa, dziś temat rzeka. Jak Państwo wiedzą, może nie słuchacze Dużej Czarnej tego nie wiedzą, ale Prince to jeden z absolutnie ukochanych naszych artystów. Regularnie pojawia się w wieczorach płytowych w niedzielę. Liczymy dziś na Państwa głosy, także może na głosy tych, którzy Prince'a nie znają, nie rozumieją, może nawet nie przepadają za nim. Przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Powiedziałeś, Cezary, że nie znalazł naśladowców. Ja myślę, że z tym można trochę polemizować. Nie będziemy dzisiaj może bardzo zajmowali się tymi naśladowcami. Myślę, że jednym z najzdolniejszych, najciekawszych był D'Angelo, który zmarł niedawno, który szedł tą drogą, tylko no, nie starczyło mu takiej pracowitości, bo Prince był pracoholikiem. To wszyscy zawsze podkreślamy na każdym kroku. Był jego talentem można by obdarzyć wiele osób zajmujących się poszczególnymi jakby dziedzinami, nurtami, prawda? Bo był rewelacyjnym gitarzystą, o tym dziś będziemy mówić. Był songwriterem, był aranżerem, był producentem. Gdyby był tylko producentem, jego wizja nagrywania muzyki, zresztą nie tylko własnej, była czymś zupełnie rewolucyjnym. No i był oczywiście wielkim frontmanem, wielkim liderem przede wszystkim dwóch formacji, Prince and the Revolution i The New Power Generation. No a do tego tancerz, aktor i jeszcze wiele innych stron.
1: To jest człowiek, który, tak jak spojrzymy na współczesną scenę muzyki rozrywkowej z tańcami, roznegliżowaniem dziewczyn do stroju kąpielowego i również swobodnymi szatami mężczyzn, to on był również prekursorem. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, ale to tak było, a on prawie pół wieku temu to zaczynał. Także to jest coś takiego unikalnego. No i przede wszystkim te

0: wizje sceniczne. Widzisz, że nieraz jak ja słucham utworów Prince'a, to mi się kojarzą z wizjami Matty Klarwajna, któremu kiedyś żeśmy zresztą poświęcili audycję wspaniałego, dającego swoje obrazy na okładki różnych płyt. Także tutaj jest no, olbrzymi taki wpływ na moją wyobraźnię, ja mówię tylko i wyłącznie o sobie, że nie tylko muzyka, ale w mojej głowie powstaje zarazem jakaś wizja. On przedstawia mi jakieś wizje.
1: Tak, na pewno tak. Ja jeszcze dodam jedno nazwisko, które może zainspirować tutaj nasze rozmowy i postrzeganie twórczości Prince'a. No już 10 lat po jego śmierci, bo pamiętajmy, zmarł 10 lat temu w kwietniu, zdecydowanie za wcześnie. Frank Zappa. To też był człowiek instytucja, to też był człowiek wielu talentów i to, co powiedziałeś o Prince'ie, że nie widzimy jego naśladowców, to myślę, że w przypadku Zappy to jest jeszcze mocniej wyraźne. Nie przyszedł drugi Zappa i kiedy w tym roku ze swoimi studentami słuchaliśmy właśnie bardzo wielu nagrań Zappy, to jedyne porównanie, które dużo przecież młodsi ludzie, instrumentaliści grający także muzykę klasyczną, wymieniali natychmiast, to było właśnie zestawienie Prince'a z Zappą. Uważam bardzo zasadne, bardzo ciekawe i powiem tak, czas działa bardzo, bardzo na ich korzyść, na ich obu korzyść. Proszę Państwa, Prince to są oczywiście kilometry nagrań. Pozostawił nam niesamowitą spuściznę. Tu jest podobny do Zappy. Wypuszczali dziesiątki godzin nagrań. Tacy artyści jak oni muszą mieć własne wytwórnie i w obu przypadkach do tego doszło, bo żaden nawet wielki koncern nie był w stanie sprostać wymogom, zadowolić Prince'a. Ten nasz dzisiejszy wybór w Dużej Czarnej oczywiście będzie bardzo subiektywny, będzie bardzo autorski. Ja tylko powiem, że temat Purple Rain, który otworzył nasze spotkanie, to intro trwało niewiele ponad minutę, a szykujemy dla Państwa wersję koncertową, która potrwa 20 minut. Proszę być z nami dziś do godziny 15. No i teraz pierwszy long play. Może nie zapowiadajmy go. Powiem tylko, że ukazał się w roku 1987 i kiedy ta płyta się ukazała, Miles Davis po jej wysłuchaniu powiedział: Prince może stać się Duke'em Ellingtonem naszych czasów. Ta muzyka wskazuje przyszłość.
0: Podpisuję się obiema rękoma pod tym stwierdzeniem.

Mój pierwszy kontakt z Prince'em to wydana jeszcze w PRL-u na winylu płyta Purple Rain. Później jego ekstrawagancka, wyszukana, niebywale twórcza aparycja w teledyskach oglądanych w MTV. Potrafił tworzyć muzykę fascynującą, kontrowersyjną, ale nigdy obojętną. Stroje, głos, gitara. Zafascynowany nim był Miles Davis. Dla mnie jeszcze pozostanie autorem Nothing Compares to You. Fascynuje mnie do dziś. Tak pisze Ari, nasz stały słuchacz, a pan Zbigniew pisze: Prince to był dla mnie naśladowca Hendrixa, twórca bardzo oryginalnej muzyki. No właśnie, bardzo wiele opinii pojawiało się na przestrzeni lat, jeszcze kiedy Prince tworzył, kiedy żył, kiedy nie oglądał się za siebie, bo to był też taki artysta, właśnie jak Miles Davis, który szedł cały czas do przodu. I my też dziś pokażemy to w tych naszych wyborach, bo Cezary, już ci oddaję głos, tylko powiem, czego wysłuchaliśmy. Wysłuchaliśmy utworu i dołożyliśmy do niego drugi, który wybrałeś specjalnie na dziś, You Got The Looks, z Sheena Easton w partii wokalnej, a przed chwilą If I Was Your Girlfriend. Dwa utwory otwierające trzecią stronę płyty Sign of the Times. Płyty, którą Prince wydaje w roku 1987 po wielkim sukcesie Purple Rain i po najsłynniejszej swojej trylogii, prawda? Nagranej z zespołem The Revolution. I tu Prince zostaje sam i sam pracuje, sam nagrywa. Jego najbliższymi przyjaciółmi, jak mówi wtedy, był automat perkusyjny Lin LM1, sampler, syntezator Fairlight CMI. Swój głos, który wtedy modyfikował, bardzo, bardzo go przepuszczał przez różne urządzenia, nazywał imieniem Camille. Dokładał oczywiście do tych nagrań partii gitary, dokładał, zapraszał ludzi grających na instrumentach dętych. No ale ta płyta jest zupełnie niesamowita. To miało być potrójne wydawnictwo, miało nazywać się Crystal Ball. Szefowie Warner Bros. Byli nieugięci, nie zgodzili się na potrójny album. Ukazał się podwójny. Prince

jak wiemy, po nim to już była równia pochyła, jeśli chodzi o rozstanie się z wielkim koncernem. A dziś to wydawnictwo w całości w roku 2020 zawiera dokładnie kilkanaście płyt winylowych. To jest, to

0: I sam Prince później mówił, że z tej bazy, którą stworzył do płyty Sign of the Times, na tym później pracował przez całe lata.
1: To na pewno, no, to był pracoholik, który wybudował sobie studio zaraz koło miejsca, gdzie po prostu mieszkał. No bardzo wielu muzyków działa na tej zasadzie, że przygotowują jakiś materiał, idą do studia i nagrywają. I mnie się wydaje, że część różnych pomysłów, takich gorących, można zgubić po drodze. Natomiast on po prostu oddał się całkowicie tej pracy i w każdej wolnej chwili, kiedy nie spał, można powiedzieć, no jadł, kąpał się i tak dalej, ale on po prostu cały czas coś tworzył. W jego głowie było mnóstwo pomysłów. I coś, co mnie osobiście fascynuje u Prince'a, są perfekcyjne utwory. Są może niektóre trochę gorsze. Mało się bardzo powtarzał i konstrukcja jego utworów jest taka, że są to coś w rodzaju kolaży, że to nie jest tak, jak mamy najczęściej, prawda? Śpiewamy jakąś zwrotkę, refren, jest solówka na jakimś instrumencie. Tutaj nie, tutaj instrumenty cały czas jeden przechodzi w drugi. No może rytm przez perkusję jest wybijany, choć też nie zawsze. I chciałbym, żebyśmy taki jeden utwór złamaną, że tak powiem, rytmiką dzisiaj zaprezentowali. Ale jest fascynująca ta ciągła zmiana. To, powiedzmy, może się to kojarzyć z mrowiskiem, w którym cały czas się coś dzieje, tam nikt nie śpi.
0: O. Tak, to jest bardzo ważne, co mówisz. Przy czym pamiętajmy, Prince był multiinstrumentalistą. Pierwsze płyty, zanim ukazał się album Purple Rain, czyli pierwszych 5-6 płyt, nagrał całkowicie sam. Wszystkie instrumenty zarejestrował sam, płyty sam wyprodukował. Czegoś takiego nie zna świat muzyki na taką skalę, prawda? Jednocześnie współpracował z wieloma artystami, artystkami, no i wreszcie założył swój pierwszy zespół. Zespół, który usłyszymy dziś na żywo, więc na razie może tym pierwszym wielkim zespołem nie będziemy się zajmować, ale potem właśnie w tym momencie, w którym teraz go uchwyciliśmy, zwróćmy uwagę na to, jak on zaryzykował, prawda? Sam nagrał tyle materiału, pracował wtedy jak w transie. Z jego studia codziennie wychodziła nowa piosenka. To wydanie najpełniejsze zawiera aż 13 long playów dziś. To są oczywiście różne remiksy, różne wersje, ale no, nikt wtedy nie mógł sobie pozwolić na wydanie takiej
1: Ja o tym nie wiedziałem, ale płyty. Czy są to bootlegi, czy to są oficjalne nagrania?
0: Część pochodzi z koncertów, część to są utwory, które nie weszły, część remiksy. No, Prince był też mistrzem parafraz na temat swoich utworów. Lata 80. to jest ten świat, ale dodajmy też, że no był zwierzęciem koncertowym, wiemy o tym. Jego koncerty przeszły do historii, jego kolejne formacje, muzycy, których bardzo skrupulatnie dobierał, bo jemu nie zawsze chodziło o to, żeby otaczać się wirtuozami. To byli wirtuozi, ale musieli mu pasować, mówiąc.
1: Słuchaj, jak masz dać kilka jakichś akordów na gitarze czy na klawiaturach, to nie potrzeba wirtuoza do tego, tylko trzeba kogoś, kto w odpowiednim momencie to zrobi perfekcyjnie. Mhm. I tak to było, taka była konstrukcja, taka była idea tego podejścia Prince'a do muzyki. Ale może nie zagadajmy tematu, Przemek.
0: Słuchamy dalej. O tych koncertach warto by słowo powiedzieć. Pewnie nam się dziś wszystkiego nie uda, ale to, że korzystał ze swoich nagrań koncertowych, no Purple Rain na płycie studyjnej, piosenka tytułowa, to jest nagrana podczas koncertu, prawda? W jego mateczniku w Minnesocie, w Dance Theater w Minneapolis. Stamtąd Prince pochodził, tam miał swój świat, tam miał tę swoją wielką muzyczną rodzinę. No dobrze, to kolejny long play na naszym gramofonie.

gramofonie. Płyta, którą Cezary wymieniłeś chyba na pierwszym miejscu swojej listy. 91 rok i to jest pierwsza płyta The New Power Generation, czyli pokazuje światu swój nowy taki working band, który potem, jak się okazało, działał najdłużej z zespołów Prince'a. Mówimy o albumie Diamonds and Pearls. Kompozycję tytułową wybrałeś, Cezary, i obok niej Cream, czyli no dwa wielkie przeboje, wielkie hity.

0: Prince w dużej czarnej. To zaskoczenie, pisze pani Iza. Tak, dziś wakacyjnie nie. Prince po prostu w dużej czarnej.
1: Bo mu się to należało.
0: Bo mu się to należało. Po Prince'a, jak tutaj państwo też piszą, sięgamy oczywiście w wieczorach płytowych. Dość powiedzieć, że płyta Purple Rain była prezentowana w naszych niedzielnych audycjach już dwukrotnie, a nie często wracamy do płyt. No właśnie.
1: To kto się napraszał?
0: I słuchacze, i my. W latach 90. byliśmy przed chwilą na samiusieńkim początku tej dekady, która należała do Prince'a, to trzeba powiedzieć. On, jak mało kto znakomicie, no lata 80. wiadomo, no, był jednym w ogóle z najważniejszych artystów.

0: artystów tej dekady, ale w latach 90. przekuł te pomysły na dalsze fantastyczne płyty, no i otworzył lata 90. mocnym albumem Diamonds and Pearls. Tytułowa kompozycja i przed chwilą utwór Cream właśnie z tego longplaya, z reedycji już u nas.
1: No tutaj jeżeli chodzi o Cream, jest fascynujące podejście do takiej formy rytm bluesowej. Nie jest to klasyczny rytm blues, tylko tutaj są wpuszczone takie smaczki w rytmikę. Właśnie to, na co zwróciłem wcześniej już uwagę, to przeplatanie się instrumentów. Tutaj znowu nie ma żadnej solówki w zasadzie. Są tylko wejścia. I to jest fascynujące. I przez to może nawet ta muzyka nie jest nudna. Bo to jest ciągle coś takiego. Myślisz, że już poleci dalej jakiś tam wątek, a tymczasem tutaj wchodzi coś innego.
0: Tak, bo trzeba jeszcze dodać jedną, myślę, niezwykle istotną rzecz, że przy wszystkich tych zdolnościach, umiejętnościach instrumentalisty, producenta, no takiego guru, on po prostu pisał fantastyczne piosenki, czego zazdrościł mu cały świat, no bo sypał przebojami, prawda? Miał wielkie hity, przeboje na listach, które nie schodziły z list przebojów. I ja myślę, że większość osób, które tak nie wnikały w twórczość Prince'a, które nie bywały na jego koncertach, kojarzyły go właśnie no, z takich po prostu piosenek, które też mają swoje drugie dno, o czym wspomniałeś.
1: Tutaj jeszcze na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę, wiesz, ja próbowałem analizować teksty, to te teksty są, mówiąc takim młodzieżowym językiem, zakręcone. To są teksty niejednoznaczne. To są teksty pełne wizji, a zarazem czasami schodzące mocno na ziemię. I bardzo często, powiedzmy, on musiał naklejać tą taką informację dla rodziców, że teksty piosenek są no, nieodpowiednie tam dla młodych ludzi. No, często bardzo poruszał sprawy związane z tekstem, ale to on nigdy nie był jednoznaczny. To były takie sugestie,
0: aluzje do wielu trudnych tematów, odważnych. No, dotykasz, Cezary, niezwykle ważnej sprawy. Te nalepki, jak mówisz o nich, które musiał naklejać, no to właśnie Prince był. Od niego wszystko się zaczęło. To był słynny utwór Darling Nikki, który nie spodobał się przede wszystkim Tipper Gore, żonie Ala Gora, prominentnego polityka, która zaczęła całą kampanię w latach 80. oczyszczania muzyki z tekstów propagujących rozwiązłość, agresję i tak dalej. No i powstała przecież cała organizacja, o której można by zrobić kilka audycji, Parental Music Resource Center, ten rodzicielski ośrodek przeciwdziałania szkodliwej muzyce. I w Stanach Zjednoczonych wszystko się zaczęło. I niedawno, nawet w wieczorze płytowym, zestawiliśmy taką świętą trójcę, świętą w cudzysłowie tej, których płyty były oflagowane, oklejone najmocniej. I to jest niesamowicie, bo to jest Prince, Slayer i Madonna. Więc wykonawcy z absolutnie różnych parafii, różnych światów, im się najbardziej dostało. Dalej ta lista też jest bardzo, bardzo ciekawa. Tak, teksty u Prince'a wielowarstwowe, jednocześnie jego wczesne teksty, których dziś nie posłuchamy, poza utworem Purple Rain, trochę też sięgają tradycji muzyki amerykańskiej, nawet piosenek country. To się nie zawsze o tym pamięta.
1: To ciekawe jest twoje spostrzeżenie. Ja aż tak daleko się nie dokopałem, że tak powiem, ale nie przeczę, że taki element tam też można odnaleźć.
0: No
1: tak?
0: Ten element nawet

0: Prince próbował pójść w tym kierunku. Może powiemy o tym przy okazji Purple Rain, bo to miał być utwór dla Stevie Nicks z Fleetwood Mac, która miała napisać do tego utworu tekst, ale zrezygnowała, odrzuciła tę propozycję. No i historia później potoczyła się już zupełnie inaczej. To zostajemy w latach 90. i mamy teraz dwa utwory. Seven, który wybrałeś.
1: Tak, jest to utwór o moim zdaniem niesamowitej aranżacji. Ja nie znam utworu z rodzaju muzyki rozrywkowej, gdzie na przykład ktoś użyłby dzwonka. To jest, powiedzmy, taki coś w muzyce cyrkowej, może czasami symfoniczny, jest tak zwany trójkąt czy dzwonek. I drugie, wejście sitaru. Też coś, no, co, powiedzmy, to rozwijał przez jakiś okres czasu George Harrison, ale później nikt już w muzyce rozrywkowej do sitaru nie sięgnął. Prince sięgnął do sitaru i zrobił to w idealnym momencie. Także dla mnie utwór Seven jest to majstersztyk, a zarazem, jeżeli się wejdzie w tekst, to jest taki katastroficzny obraz świata, że z jednej strony są złote ulice, a z drugiej strony przemoc i w ogóle beznadzieja. No, dla mnie jest to niesamowity utwór.
0: Tak, to bardzo ważne, o czym mówisz, bo to jest ten właśnie taki koktajl, zderzenie tych różnych światów. To jest cała ta płyta, która jest zatytułowana tym symbolem. Prince przestał być Princem wtedy, ponieważ konflikt z wytwórnią Warner się pogłębiał. I to jest pierwsza płyta, kiedy on stał się tym znakiem, która dziś nazywana jest jako Love Symbol, prawda? Mm-hmm. Utwór Seven pochodzi właśnie z niej. I do niego dołączamy utwór Shy. Tak. Z połowy lat 90., 95. rok, album The Gold Experience. I to jest kolejna taka, nie wiem jak to nazwać, uproszczeniem oczywiście było nazywanie tych płyt takimi funkowymi, hip-hopowymi, rockowymi operami. Ale coś jest w tym tyglu, takie zderzenie światów.
1: Na pewno. Ten utwór, dlaczego jest dla mnie fascynujący? Że to jest utwór o takim właśnie łamanym metrum. Utwór, który po prostu tak wspaniale oddaje włóczęgę samotnego człowieka po dużym mieście, włóczęgę nocną i spotkanie jakiejś dziewczyny, która właśnie z jednej strony jest zawstydzona, a z drugiej wyjawia, że ona niedawno zabiła swojego faceta. Żeby nie myśleli, że jestem kurczakiem. Kurczak to jest po amerykańsku taki mięczak. I też to jest takie niesamowite. A zarazem, jak ja słucham tego utworu, to ja się czuję, jakbym chodził po tym wielkim mieście i właśnie spotykałem je jakieś takie, no, niesamowite, zaskakujące sytuacje, przygody.

0: Dokładnie za 2 minuty wybije 14. Duża czarna w dwójce, dziś wydanie 826. Dziś wspólnie z Cezarym Gumińskim słuchamy Prince'a i oczywiście z Państwem.
1: No i pozwalamy sobie komentować.
0: Pozwalamy sobie coś powiedzieć na temat twórczości, która opisana została na wszelkie możliwe sposoby. O każdej płycie, przynajmniej studyjnej Prince'a, napisano tomy. Tutaj przed chwilą w utworze Shy z 1995 roku słyszymy jak na dłoni, jak zmienił się Prince, jak zmieniło się jego podejście do brzmienia, jego koncepcja na brzmienie całości.
1: Tak, tutaj mimo że jest dramatyzm w tej piosence, a zarazem ona jest taka, można powiedzieć, łagodniejsza i bardzo pobudza wyobraźnię, przynajmniej moją. O.
0: On jest taki przyczajony, jednocześnie cały czas...

0: myśli o brzmieniu idzie do przodu, kiedy porównujemy, zajmujemy się czasami tym, porównujemy tak w pionie, prawda, rzeczy, które powstały w tym samym czasie. Prince zawsze jest trochę z przodu, pokazuje plecy swoim, swoim, nie wiem jak to powiedzieć, rywalom, tym, którzy starają się uchwycić moment, nagrać, zagrać coś w studiu. No o tym można by dużo też powiedzieć, o tym jak fascynowały go wszelkie technologiczne zmiany i jednocześnie jak kochał czarną tradycję, funk, prawda, muzykę czarną Prince uwielbiał.
1: No on z tego wyszedł, ale czasami właśnie stara się tylko ją delikatnie akcentować, a nie, to nie jest jakiś taki, no... absolutny podkład do każdego jednego utworu. Tutaj wspomniałeś o jego studio. Z tego, co ja wiem, on bardzo długo pracował na aparaturze analogowej, a nie cyfrowej. To jest też ciekawe, a zarazem osiągał wspaniałą dynamikę. Te jego utwory są fantastycznie nagrane z punktu widzenia takiego audiofilskiego. I można bez mała niektórymi utworami testować aparaturę, no, jej możliwości.
0: Tak, to bardzo trafne spostrzeżenie.
1: Co też, powiedzmy, w świecie rocka czy muzyki popularnej schodzi na drugi plan. Tutaj takich estetów wielkich jest niewiele, no, niewielu. Może tutaj bym... Nie, ale chyba wielu nie znajdę naśladowców właśnie tak dbających o jakość nagrania.
0: Napisał do nas pan Robert. Dziękuję uprzejmie za ten fantastyczny powiew radości, bezkompromisowości, jednocześnie wdzięku dzięki twórczości Prince'a. Choć audycja Duża Czarna jest jak świetnie przyrządzona kawa, to Prince działa na mnie jak podwójne espresso, czyli jak Duża Czarna. Nie znam dogłębnie twórczości dzisiejszego bohatera, tym bardziej dzięki panom przysłuchuję się analizom przykładów artysty. Prince z nami jest i pewnie raduje się gdzieś tam w niebiosach, że przypominamy jego muzyczną spuściznę. Pozdrowienia od pana Roberta. Pani Izabela, nasza stała słuchaczka także wieczorów płytowych, napisała tak. Audycja z Prince'em po prostu fantastyczna. Ja nie umiem porównać go do kogokolwiek, bo to był jeden z moich pierwszych nastoletnich idoli. Był na listach przebojów i dlatego często go słuchałam. Tak mnie oczarował, że też kupiłam sobie bluzkę z żabotem. Nie mam płyt Prince'a, tylko parę utworów na kasecie z przebojami z lat 80. i 90. Niemniej słucham audycji i słucham tej muzyki z takim samym uwielbieniem jak dawno, dawno temu. Czekam na 20-minutową wersję Purple Rain. Pani Izabela.
1: No to chyba musimy zrealizować zamówienie pani Izabeli.
0: I to będzie odpowiedź dla pana Zbigniewa, który napisał: dla mnie Prince był ułatwioną wersją Jimiego Hendrixa. Proszę mnie przekonać, że to nie jest prawda. No to mamy nadzieję, że przekonamy pana właśnie ową wersją. Takich wersji Prince grywał, pokazywał sporo, bo to było zawsze zwieńczenie jego występów, które były bardzo długie, które były takimi spiętrzonymi wielkimi muzycznymi imprezami. Ktoś, kto namawiamy państwa, żeby też obejrzeć, zajrzeć do archiwum Prince'a. Można zobaczyć fragmenty tych jego koncertów. Tak. Mówię o wideo, czyli wracamy do lat 80. No i wracamy do tej piosenki country, która miała być piosenką country, którą Prince wysłał Stevie Nicks na kasecie magnetofonowej i poprosił ją, żeby napisała do niej tekst. Stevie Nicks w wywiadzie mówiła: nadal mam tę kasetę demo. Całość była instrumentalna, tylko od czasu do czasu Prince śpiewał Can't Get Over That Feeling. Odpowiedziałam mu: Prince, przepraszam, ale przesłuchałam 100 razy i nie wiem, od czego zacząć. To było dla mnie filmowe. Stało się oczywiście jego sztandarową piosenką i zawsze czuję, że jest w niej trochę mnie. Myślę, że Prince chciał romansu, ale ja tego nie chciałam. Gdyby do tego doszło, nie mielibyśmy dziś relacji muzycznej. W ogóle Purple Rain powstało dzięki kobietom, bo pamiętajmy o dwóch instrumentalistkach, które były podporą, które były trzonem zespołu The Revolution, prawda? To była Liza Coleman, grająca na instrumentach klawiszowych, i to była gitarzystka Wendy Melvoin. Wendy Melvoin, która wymyśliła ten pierwszy, to nie jest riff, to jest taki rozłożony riff bluesowy, który jest bazą utworu Purple Rain, i usłyszymy ją, ona zawsze zaczyna grać ten utwór na koncertach, kiedy one grały w zespole. Liza Coleman tak wspomina, kiedy powstała ta piosenka. Purple Rain była jedną z piosenek, nad którymi pracowaliśmy zanim zdecydowaliśmy o kształcie filmu. Chodzi o film oczywiście, Purple Rain. Na początku nikt nie był pewien, czy ten utwór w ogóle wejdzie, czy to jest odpowiednia piosenka dla Prince'a. Był w stylu country. Dał go wtedy Stevie Nicks, no ale ona zrezygnowała. Pewnego dnia postanowił pobawić się tym numerem podczas próby. Wendy Melvoin zaczęła grać na gitarze te potężne akordy, co zmieniło jego wizję tego utworu. Był podekscytowany, słysząc go w innym wydaniu, bez wpływów country. Wtedy wszyscy zaczęliśmy go grać mocniej. Właśnie wtedy na tej próbie potraktowaliśmy to poważnie. Graliśmy bez przerwy 6 godzin i pod koniec nocy mieliśmy gotową większość tej kompozycji, większość tego aranżu. No i później historia Purple Rain jest ciekawa. Prince zrezygnował z trzeciej zwrotki. Chciał, żeby ten utwór na płycie studyjnej trwał kilkanaście minut. W rezultacie został skrócony. No a na koncertach dochodziło do takich rzeczy, jakie dziś pokażemy. 30 marca 1985 roku, Syracuse w stanie Nowy Jork.

0: Gdy niebo robi się krwiste, czerwień i błękit tworzą fiolet. Fioletowy deszcz symbolizuje koniec świata i bycie z ukochaną osobą. Pozwolenie, by wiara w Boga prowadziła cię przez ten fioletowy deszcz, purple rain. To są słowa Prince'a, który nie zwykł tłumaczyć znaczenia swoich tekstów, ale o tym utworze tak powiedział Neilowi Carlenowi, dziennikarzowi, który znał Prince'a prywatnie i przeprowadził z nim dziesiątki wywiadów. Purple Rain w tej wersji koncertowej, bootlegowej, nieoficjalnej. Ten koncert 30 marca 1985 roku transmitowany był wówczas w Stanach Zjednoczonych. No i jak wiemy, fani takich okazji nie przepuszczają.
1: Jeżeli chodzi o ten utwór, to muszę tutaj sięgnąć do historii. Rok 67, słyszę Hey Joe, Jimiego Hendrixa i wiem, że to jest jakiś początek nowej muzyki. I kiedy w roku chyba 85 słyszę po raz pierwszy właśnie Prince'a, Purple Rain, to ja znowu wiem, że to jest nowa muzyka, to jest jakiś nowy rozdział. I co ciekawe, obydwa te utwory są oparte na prostym bluesie.
0: Oczywiście.
1: I tutaj wychodzi ta nieprawdopodobna magia bluesa. Co z bluesa możesz wyciągnąć? Z bluesa powstał jazz, ale jak widać, z bluesa powstał rytm blues i ten blues ciągle jest jakoś tą taką podstawową tkanką, na której coś można fantastycznego zbudować.
0: Tak, i kiedy słucha się, przypominamy sobie koncerty Prince'a, byliśmy obaj na koncertach Prince'a, podczas koncertów najmocniej to do nas dochodzi, jak silnie Prince tkwił w bluesie, jak wychodził z amerykańskich korzeni. Pan Piotr pisze tak. Po prostu Prince, po prostu genialne, fascynujące aranżacje, no i fenomenalne melodie. Prince to artysta, którego nie da się zaszufladkować. Wspaniale buja, choć dwójka na fali dopiero jutro. Dziękuję za to książęce, energetyczne wydanie audycji. Pan Szymon nawiązuje do naszego zestawienia. Uważam, że znakomita para, znakomite zestawienie. Prince i Zappa. Dlaczego nie mają następców? Bo stawiali na myślenie, wymyślanie, nie na odtwórstwo. Dziś na grupach muzycznych dominują ogłoszenia gramy jak i tu padają nazwy różnych zespołów. No tak, a w dodatku Prince, co podkreślamy, o czym warto wiedzieć, nie oglądał się za siebie, a nawet próbował odcinać się od pewnych sytuacji. Utwór Purple Rain przez całe lata przestał pojawiać się na koncertach Prince'a. Później, kiedy wrócił, to wrócił jako element tych medli, tych jego suit, gdzie składał suity ze starych tematów, ze starych utworów. Podobnie było w jednym z największych przebojów piosenek, którą napisał i podarował Sinéad O'Connor.
1: Tak, Nothing Compares.

0: to you. Ale w ogóle nie był zbyt hojny. To trzeba było na to chyba zasłużyć.
1: Tak, tak. Pozostaniemy w klimacie koncertowym. Przyniosłeś, tak, Cezary, przepiękne tutaj wydawnictwo. Państwo tego nie widzą, ale to jest wielka, ciężka, gruba księga, album.
0: Tak, nazywa się 21 dni i to było 21 występów ofotografowanych wspaniale przez fotografa o nazwisku San Nicolas. I to były występy w takim namiocie londyńskim O2. To słynne miejsce, tam wiele wspaniałych koncertów się odbywało. I tutaj Prince na tych swoich występach pokazał, jak bliski jest jemu jazz. I właśnie za chwilę usłyszymy utwór, który otwierał jeden z koncertów. Po polsku można powiedzieć 3-1-2-1. To zresztą tytuł jednego, płyty, tak, jednego z jego long play. I towarzyszy jemu New Power Generation. I tutaj widać, że ci muzycy wspaniale również grają jazz.
1: I potem drugi utwór, niespodzianka, a w tych koncertowych wcieleniach też warto zwrócić na to uwagę. Prince uwielbiał te cykle, rezydencje. Jak już gdzieś rozłożył sprzęt, skrzydła rozwinął, to lubił tam pobyć, potrwać i tak było od samego początku, kiedy wykonywał w Minneapolis album i film Purple Rain.
0: Ale z czasem on stwierdził, że jemu bardziej odpowiada koncertowanie w Europie niż w Stanach.
1: Tak, to prawda. Chociaż do Vegas zawsze wracał.
0: Może, i tego nie wiem.

Nothing Compares to You. No o tym utworze też można by mówić bez końca. Napisany w połowie lat 80. dla jeszcze jednego projektu Prince'a, dla zespołu The Family, ale to dopiero

0: 5 lat później, jak dobrze wiemy, Sinéad O'Connor rozsławiła ten utwór na swojej drugiej płycie. No a Prince czasami powracał do niego właśnie na koncertach.
1: To tutaj jest ciekawe, z tego koncertu jest również klip, postawna Rosie Gaines śpiewa altem, a mały przy niej Prince śpiewa falsetem. A zarazem to przeplatanie się i słowa tej piosenki, że nic się z tobą nie równa, a zarazem zestawienie tych dwóch postaci jest, można powiedzieć, mocno komiczne, ale to jest pięknie zaśpiewane. Jak się powiedzmy nie widzi komizmu tego całego przedstawienia to, i słucha się tylko, to jest to dla mnie coś fantastycznego. No ta przeplatanka ich głosów.
0: Tak, Prince złożony był z kontrastów, z przeciwieństw, jego sztuka także. Moglibyśmy takich audycji zrobić dziesiątki, nie powtarzając wersji, prawda, czy nawet nie sięgając po te same sesje, po te same płyty. Prince, który odszedł zdecydowanie za wcześnie, 21 kwietnia 2016 roku. Zaglądamy od czasu do czasu do jego przeogromnego dorobku. Dziś na koniec jeszcze inna twarz Prince'a. Czysto instrumentalna, rozpięta na długich przestrzeniach. Prince kochał takie sesje, zostawił nam kilka takich nieoczywistych płyt i Cezary, bardzo się ucieszyłem, kiedy wskazałeś na płytę News, a w zasadzie NEWS, bo to skróty od czterech stron świata. North, East, West, South. Płyta, do której ja osobiście bardzo często wracam, nagrana podczas jednego dnia, 6 lutego 2003 roku, już oczywiście w Paisley Park, w tym studiu Prince'a, rzecz, która wyszła w roku 2003, wydana przez artystę.
1: I słuchamy?
0: East na koniec, tak? I zespół... Prince'a, ten taki żelazny, bazowy, który tworzył potem właśnie bazę do wszystkich poczynań koncertowych. Czyli Rhonda Smith na basie, Renato Neto, fortepian, syntezatory, John Blackwell, bębny, Eric Leeds, znakomity Eric Leeds na saksofonie tenorowym i barytonowym. No a na wszystkich pozostałych instrumentach oczywiście... Prince. Bardzo dziękujemy Państwu za dziś. Tak wyglądało 826 wydanie Dużej Czarnej. Cezary Gumiński, pięknie dziękuję.
1: Bardzo mi miło.
0: Zofia Kruszewska, Przemek Psikuta, kłaniamy się.

0: Autopromocja.
1: Dwa filmy Andrzeja Wajdy, które na trwałe zapisały się w historii polskiego kina. Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza. Opowieści o odwadze, manipulacji i poszukiwaniu prawdy, które do dziś nie tracą na aktualności. Dlaczego stały się symbolem swoich czasów i wciąż poruszają kolejne pokolenia widzów? O znaczeniu i ponadczasowym przesłaniu tych filmów porozmawiamy w kolejnej audycji z cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam w środę o 22:00. Marcin Pesta.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia.

0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i wyjątkowo nie ze studia, chociaż ten wyjątek powoli staje się już normą.
1: Podajemy nasze współrzędne, to 50 stopni i 12 minut szerokości północnej. Nadajemy z serca Doliny Prądnika. Jesteśmy w najmniejszym parku narodowym w Polsce.
0: I teraz chyba wszystko jest już jasne. Kolejny przystanek naszej wakacyjnej trasy to Ojców. Dawna miejscowość uzdrowiskowa położona na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w malowniczej, wspomnianej już dolinie i na szlaku Orlich Gniazd.
1: To serce Ojcowskiego Parku Narodowego. Jesteśmy w Ojcowie. O tym nadzwyczaj urokliwym zakątku opowie dziś m.in. Michał Wojenka, archeolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego i badacz ojcowskich jaskiń.
0: Olgierd Mikołajski, kustosz zamku w Pieskowej Skale, oddziału Zamku Królewskiego na Wawelu, przybliży dawne dzieje tego modnego niegdyś letniska.
1: Chopinowskie ślady będziemy tropić w towarzystwie Beaty Paprockiej, animatorki kultury, założycielki i prezeski Fundacji Festiwali Ojcowskich.
0: Zresztą być może w tle słyszą Państwo muzykę fortepianową. Odwiedzą nas też znakomity pianista Karol Radziwonowicz i prowadzący wspomniany festiwal, znakomity dziennikarz Jerzy Kisielewski.
1: A o przyrodzie Doliny opowie nam Jakub Baran, zastępca dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego, i to spotkanie już za kilka minut.
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w imieniu całego zespołu. Dzisiejszy program wydaje Elżbieta Szymkowska. Muzykę na to popołudniowe spotkanie przygotowała Monika Kopcik. W studiu w Warszawie jest Wojciech Ciarka, a w wozie transmisyjnym wspiera nas Marcin Kocięba.
1: A witają Państwa Małgorzata Niecicka-Mac
0: i Jakub Kukla. Na początek...
1: Jeszcze w tle.
0: Tak. Na początek proponujemy muzykę z baletu Wesele w Ojcowie.

0: Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie prowadził Michał Klauza. Marsz jest autorstwa Damsego, a uwertura Karola Kurpińskiego. 15:05 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia.
1: Z Ojcowskiego Parku Narodowego, czyli parku narodowego najmniejszego w Polsce. Ten park ma niespełna 22 km kwadratowe, a mimo to szacuje się, że żyje tu około 11 tysięcy gatunków zwierząt i rośnie ponad 1000 gatunków roślin. O tym, co tu rośnie, kwitnie i lata, opowie nam
0: nasz gość, Jakub Baran, zastępca dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego. Dzień dobry, witamy pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry państwu.
0: Siedzimy wprawdzie nie pod lipą, ale cień to drzewo stare i duże daje bardzo piękny. Szkoda, że państwo nie widzą tego obrazka.
1: Tak, jest naprawdę pięknie. Taka pogoda, prawdziwe polskie lato, kwitnąca łąka, pagórki, słońce, cień, recital chopinowski, właściwie kilkanaście metrów od nas. Jest tu naprawdę pięknie. Który gatunek jest u państwa najliczniejszy i który gatunek fauny i flory to jest państwa symbol?
2: Myślę, że jeśli mówimy o zwierzętach, to zwierzę, które najbardziej kojarzy się z Ojcowskim Parkiem Narodowym, to jest nietoperz. Z 28 gatunków, które mamy w Polsce, aż 21 występuje w Ojcowskim Parku Narodowym.
1: Przeszedł nas dreszcz.
2: Tak. Najliczniejszym z nich jest podkowiec mały. Gatunek, który jest w Polsce dosyć nieliczny, natomiast w Ojcowskim Parku Narodowym zdecydowanie najczęstszy.
1: Jest tu także brzoza ojcowska.
2: Tak, brzoza ojcowska to nie jest typowy gatunek. To jest taka dosyć skomplikowana układanka systematyczna, ale zdecydowanie to jest też drzewo, które kojarzy się z ojcowem. Po raz pierwszy odkryte zostało ponad 200 lat temu w Dolinie Prądnika. I chyba można uznać, że jest to najrzadszy takson drzewa w naszym kraju.
1: A czym się różni brzoza ojcowska od tej zwyczajnej brzozy?
2: Ma dużo drobniejsze liście. Na krótkopędzie brzoza brodawkowata, czyli ta najpospolitsza brzoza w Polsce, ma dwa listki. Brzoza ojcowska ma 5 listków, które są bardzo drobne. Generalnie jest to taki duży krzew albo karłowate drzewo, więc to są takie cechy wyróżniające ten takson.
0: Brzoza brzozą, ale świerszcze to w Parku Ojcowskim są dość złośliwe, trzeba przyznać, bo liczyliśmy na to, że będą tworzyły piękną scenografię, bo przed godziną 15 było je słychać praktycznie wszędzie, a teraz jakby zamilkły.
1: Bo zaczął się recital.
0: A, rozumiem. Świerszcze melomanii.
1: Tak.
0: No dobrze. Padła niebagatelna liczba, 11 tysięcy gatunków, mniej więcej. Udało się wszystkie policzyć? Czy to są szacunki?
2: To są szacunki, natomiast z tych, które się udało nam policzyć, wiemy, że odnotowano na terenie parku ponad 8 tysięcy gatunków zwierząt. To też oznacza, że jak chociaż Ojcowski Park jest najmniejszym parkiem, to jest w czołówce, jeśli chodzi o liczbę gatunków zwierząt i roślin.
1: Ale równie dużo jest tutaj turystów. Ten park jest mały, więc wszyscy właściwie mijamy się tutaj na małym obszarze. Jak to pogodzić? Te tłumy, które przyjeżdżają do Ojcowa z tą wrażliwą i czułą przyrodą, także jaskiniową.
2: Faktycznie, jeśli chodzi o liczbę turystów, też jesteśmy w czołówce. Szacuje się, że odwiedza nas rocznie około 500 000 turystów, co jak na tak mały obszar jest ogromną liczbą.
0: Są państwo wrzuceni między Śląsk, Górny Śląsk, a Kraków, aglomerację krakowską. To może wiązać się właśnie z tym sukcesem, o którym pan mówił?
2: Zdecydowanie tak. Ojców najczęściej odwiedzany jest w dni weekendowe, czyli w sobotę, w niedzielę, kiedy ludzie mają czas wolny, bardzo często właśnie wybierają Dolinę Prądnika i Ojcowski Park Narodowy.
0: Kiedyś można było w niedzielę wybierać galerię handlową na przykład. Od jakiegoś czasu to już nie jest możliwe. Państwo czują różnicę?
2: Zdecydowanie tak. Ludzie zamienili galerie handlowe na kontakt z przyrodą, z tym dziedzictwem kulturowym, które mamy u nas. I myślę, że jest to z korzyścią dla nich.
1: Panie dyrektorze, to jest takie miejsce, w którym my z Elą Szymkowską, która wydaje dzisiejszy program, z Jakubem jesteśmy od kilku godzin, a już czujemy, że jesteśmy bardzo zrelaksowani i wypoczęliśmy tu. I to miejsce doceniano od lat za te walory uzdrowiskowe. Ojców to uzdrowisko do dziś?
2: Nie, Ojców uzdrowiskiem był przez bardzo krótki czas. W zasadzie wiązało się to z sytuacją polityczną. Ponieważ w czasach rozbiorów, kiedy Polska nie istniała na mapie, mieszkańcy dzisiejszej centralnej Polski, Warszawy czy Łodzi, mieli utrudniony dostęp do uzdrowisk górskich, takich

0: jak Krynica bądź Rabka, to był jednak inny zabór, więc przyjeżdżali tutaj. Tutaj mogli odpocząć od szarpanych nerwów, więc możemy sobie wyobrazić, że najczęstszymi klientami uzdrowiska byli nauczyciele i lekarze, ale byli to również artyści, byli to również naukowcy, którzy poznawali to miejsce nie tylko od takiej turystycznej strony i związanej z rekreacją, ale również od naukowej strony. I oni właśnie spowodowali, że to miejsce stało się sławne.
1: Co ich tu przyciągało? Przede wszystkim piękno natury, czy może jednak też niezwykła, niebagatelna historia?
0: Myślę, że jedno i drugie. Ojcowski Park Narodowy jest miejscem wyjątkowym, ponieważ tak naprawdę trudno znaleźć drugie miejsce w Polsce, gdzie byłyby tak ściśle powiązane ze sobą walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe. Gdzie tylko nie spojrzymy, mamy piękną przyrodę. Wokół zabytkowe budynki z ruinami zamku czy z zamkiem Pieskowej Skale. Mamy wspaniałą maczugę Herkulesa, czyli najsłynniejszą skałę w Polsce. Te wszystkie elementy tworzą niezwykły klimat.
1: Igła też słynna. Za chwilę o tych symbolach powiemy więcej, ale wracając do nieco odleglejszej historii, komu należałoby przypisać początki Ojcowa i tę nazwę?
0: Nazwa Ojcowa wiąże się z dwoma królami. Przede wszystkim z Władysławem Łokietkiem i jego legendarnym pobytem na terenie Doliny Prądnika. Legenda mówi, że Władysław Łokietek ukrywał się przed Wacławem II Czeskim w czasie walk o tron krakowski. Ukrywał się w jednej z jaskiń. Legenda mówi, że przebywał tam około 6 tygodni. Lokalna ludność przynosiła mu informacje o sytuacji politycznej. Jak wiemy, Łokietek przeżył, został królem, zjednoczył Polskę po rozbiciu dzielnicowym i jego syn, Kazimierz Wielki, który jak wiemy zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, zlecił budowę zamku murowanego w tym miejscu i nazwał ten zamek Ojciec u Skały. Nazwa Ojciec miała symbolizować oczywiście ojca i zmieniała się w ciągu lat. Ojciec, Oczec, aż do naszych czasów została jako Ojców.
2: Co się działo tu w XIX wieku? To nie był dobry czas dla tego miejsca.
0: Tak, niestety to nie był dobry czas. Zamek ojcowski został opuszczony. Zaczął chylić się ku ruinie. W zasadzie już w latach 20. nie nadawał się do zamieszkania. Natomiast ojców zachwycał swoim pięknem wielu ludzi. Między innymi Aleksandra Przezdzieckiego, który wykupił ojców z nadzieją, że stworzy tutaj wspaniałe miejsce turystyczne, wspaniałe uzdrowisko. I te plany zaczął materializować, budując między innymi ten obiekt, obok którego siedzimy, czyli hotel pod Łokietkiem. Niestety jego plany zostały zniweczone. Miał też w planach odbudowę zamku ojcowskiego. Niestety powstanie styczniowe, które wybuchło, spowodowało, że ojców został zniszczony i w zasadzie zapomniany na 20 lat. Kolejni właściciele Ojcowa, warto tutaj wspomnieć o Janie Zawiszy.
2: Artysta i archeolog.
0: Artysta i archeolog znany, który rozsławił ojców i Dolinę Prądnika pod względem archeologicznym. Wykupił z rąk kupców wrocławskich to miejsce, objął je ochroną. Również miał plany odbudowy tego zamku. Też niestety one się nie udały. Jego wnuczka, której zapisał dobra ojcowskie, czyli Ludwika Kraśnicka, później Czartoryska, była właścicielką Ojcowa do roku 45, kiedy to dobra zostały znacjonalizowane, przekazane w ręce Skarbu Państwa.
1: O wątkach archeologicznych dziś jeszcze będziemy rozmawiać, ale skoro pojawiło się już słowo jaskinia, czy jaskinie, jest ich tu mnóstwo. Można liczyć w setkach, a Państwo udostępniają raptem dwie, jeśli pamięć mnie nie myli? Dlaczego tak skromnie?
0: Tak, jeśli mówimy o jaskiniach, ja Państwu mogę opowiadać przez cały dzień o roślinach, o zwierzętach, ale gdyby Państwo zapytali statystycznego Polaka, z czym kojarzy mu się Ojcowski Park Narodowy, to zdecydowanie powie, że z jaskiniami. I faktycznie będzie miał rację, ponieważ w Ojcowskim Parku Narodowym mamy niemal 700 jaskiń. To jest ogromna liczba. Natomiast z różnych względów, głównie ochrony przyrody, ochrony dziedzictwa kulturowego, tylko 3 z tych jaskiń udostępnione są dla zwiedzających. Jaskinia Łokietka, chyba najsłynniejsza jaskinia w Polsce. Jaskinia Ciemna, bardzo znane stanowisko.

0: Widowisko archeologiczne oraz taka mała jaskinia, jaskinia krowia, która ma może 10 metrów, ale przez to, że jest przy szlaku turystycznym, ludzie często tam wchodzą, żeby zobaczyć, co tam w środku jest.
1: Wymienialiśmy taką listę tych, dzięki którym Ojców wygląda tak wspaniale jak teraz, to znaczy na przykład nie jest zabudowany, a drzewostan nie jest wycięty, to trzeba przywołać jeszcze nazwisko profesora Władysława Szafera.
0: Tak, profesor Szafer był inicjatorem powstania Ojcowskiego Parku Narodowego. Te plany próbował zrealizować przed wojną. Niestety z uwagi na to, że Ojców był własnością prywatną, nie udało się tego zrobić. Udało się to dopiero w 1956 roku. Jak łatwo policzyć, w tym roku obchodzimy 70. rocznicę utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego. No i ten wybitny botanik, wybitny ochroniarz przyrody był głównym inicjatorem utworzenia Ojcowskiego Parku.
2: Jakoś Państwo będą świętować te urodziny? Szczególne 70. okrągłe.
0: Tak, 22 lipca organizujemy dla wszystkich chętnych, dla turystów, dla przyrodników, dla osób związanych z parkiem piknik 70 lat dla natury. Tak jest zatytułowany ten piknik. Zapraszamy Państwa. Będą różnego rodzaju atrakcje, stoiska edukacyjne, wykłady specjalistów, którzy przybliżą Państwu te różne tajemnice przyrody i dziedzictwa kulturowego Ojcowa.
2: Park Narodowy. Lipca, przepraszam, czy sierpnia?
0: Przepraszam, oczywiście sierpnia.
1: Park Narodowy to jedno, ale ważna jest też otulina, prawda? Bo to jest taka ochrona parku. A to, że te piękne tereny i krajobraz w całej Polsce właściwie są coraz bardziej zabudowywane, niszczone, jest powszechne. Czy Państwo czują, że muszą na przykład rozszerzać taką otulinę parku dziś?
0: Na rozszerzenie otuliny nie ma najmniejszych szans prawnych. Poza tym otulina niestety przy parkach narodowych nie do końca działa. Otulina to w założeniu było coś, co miało chronić park. Natomiast można powiedzieć, że stało się to swego rodzaju przekleństwem. Ponieważ ludzie chcą mieszkać blisko pięknych miejsc. Temu nie można się dziwić. Więc bardzo często staje się to reklamą przy wykupie gruntów, że grunt jest położony w otulinie parku, można sobie zbudować dom i można mieszkać w pięknym miejscu. Więc to, co miało chronić w założeniu park, no niestety, tak jak wspominałem, stało się trochę jego przekleństwem.
2: Zbliżają się upały, kolejne w tym roku, kolejne tego lata. Czy można się przed nimi schronić w Ojcowskim Parku Narodowym? Jaki tu panuje klimat?
0: A to zależy gdzie, ponieważ Ojców i w ogóle Dolina Prądnika ma bardzo specyficzny mikroklimat. Przez rzeźbę terenu, które tutaj jest, można doświadczyć gigantycznych amplitud temperatury. Spacerując po zboczach o południowej wystawie, gdzie temperatura dochodzi nawet do 50-60 stopni Celsjusza, na pewno nie będziemy odczuwać jakiegoś komfortu termicznego, ale dosłownie 200 metrów dalej w jakimś ciemnym wąwozie jaworowym temperatura może wynieść około 20-25 stopni i wilgotność jest tam bardzo wysoka, także tam już zdecydowanie bardziej.
1: A są tu, jest tutaj dużo buków, zastanawiam się, jak wygląda tu jesień, pewnie pięknie.
0: Tak, Ojcowska Złota Jesień, tak nazywamy ten okres, jest to szczególny czas. Buk to gatunek dominujący w Ojcowskim Parku Narodowym, jest tutaj mnóstwo buków, jaworów, klonów pospolitych i całej masy różnych gatunków liściastych, które przebarwiają się jesienią.
1: W Warszawie jest buków bardzo mało, dlatego z zazdrością pytam
0: tak,
1: o te
0: buki. U nas
1: buki.
0: To gatunek dominujący, jest go coraz więcej. I to jest też taki okres, kiedy bardzo dużo turystów przyjeżdża. Teraz w dobie smartfonów wszyscy chcą uwiecznić siebie na tle właśnie tej Ojcowskiej Złotej Jesieni.
2: Przede wszystkim siebie właśnie. Aż żałuję, że przyjechaliśmy latem, ale może to się uda nadrobić. Pan wspomniał, że najprawdopodobniej pierwszym skojarzeniem związanym z Ojcowem, z Ojcowskim Parkiem są jaskinie. A nie aby igła, czy maczuga, czy rękawica?
0: No zdecydowanie maczuga Herkulesa to chyba najsłynniejsza skała w Polsce. Każdy o niej słyszał, każdy ją widział w podręczniku geografii. Gdy chwalimy się jakimiś materiałami dotyczącymi Polski, to bardzo często pojawia się tam skała maczuga Herkulesa, szczególnie z Zamkiem Pieskowa skała w tle. To naprawdę wyjątkowe miejsce, ale takich wychodni skalnych mamy bardzo dużo. Wspomniał pan o igle Deotymy. Deotyma, nazwa tej igły wzięła się od pisarki Jadwigi Łuszczewskiej, która miała pseudonim Deotyma. Była związana z Ojcowem, przyjeżdżała do Ojcowa i dla jej upamiętnienia tak właśnie nazwano tą skałę.
1: To jeszcze powiedzmy ku przestrodze, na maczugę Herkulesa absolutnie nie można się wspinać.

0: wspinać.
1: Tak. Na igłę też nie.
2: Tak, na żadne skały. Jest tylko dwie skały w Wojcowskim Parku, na które wolno legalnie się wspinać. Są to skały Pochylce, ale jednocześnie Pochylec jest no, chyba jednym z takich największych wyzwań wspinaczkowych w Polsce. Ma mnóstwo chętnych, ale tutaj już trzeba bardzo dobrej techniki i umiejętności, żeby wejść na tą skałę.
1: Zakończymy legendą o rękawicy?
2: Oczywiście. To też bardzo ciekawa skała, szczególnie właśnie w okresie jesiennym, kiedy wokół przebarwiają się buki na kolor złoty. Więc skała Rękawica ma swoją legendę związaną ze średniowieczem. Legenda mówi, że w czasie jednego z najazdów tatarskich okoliczna ludność schroniła się w jaskini, w pobliskiej jaskini ciemnej i zaczęła się bardzo gorąco modlić do Boga, aby w jakiś sposób uchronił ich przed groźną ręką Tatarów. I legenda mówi, że Bóg swej wielkiej łaskawości miał wystawić dłoń, która zasłoniła wejście do jaskini. Dzięki temu mieszkańcy zostali uratowani, a na pamiątkę tego wydarzenia pozostała skała w kształcie dłoni, którą mieszkańcy zobaczyli po wyjściu z jaskini.
0: Jakub Baran, zastępca dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję również.
0: A skoro nietoperze, to muzycznie także nietoperze. Kompozycja Jerzego Gordona w opracowaniu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego.

muzyczne nawiązanie do dzisiejszej audycji, którą nadajemy z Ojcowa, Nietoperze. Kompozycja Jerzego Gordona w opracowaniu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i w wykonaniu radiowego zespołu do nagrań polskiej muzyki rozrywkowej, studia M2 pod dyrekcją Bogusława Klimczuka.

0: z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Bada pan jaskinie, zasiada w Radzie Naukowej tutejszego parku. Czy jest pan dzisiaj w pracy?
1: Dzisiaj na szczęście już jestem po pracy. Skończyliśmy wczoraj kolejny sezon badań wykopaliskowych na Zamku w Ojcowie, położonym tutaj w zasięgu naszego wzroku, muszę powiedzieć. Więc miejsce przepiękne. Był to już kolejny sezon prac wykopaliskowych prowadzonych w ramach ćwiczeń archeologicznych dla studentów Instytutu Archeologii UJ, no, który mam przyjemność od lat prowadzić. Tak.
2: Dzisiaj ma pan już wolne, wczoraj jeszcze w pracy. Kolejny sezon wspomniał pan. Czego państwo na zamku poszukują?
1: No, przede wszystkim staramy się spróbować odtworzyć plan funkcjonalny tego zamku, bo oczywiście wiemy ze źródeł pisanych, kiedy on mniej więcej powstał. Znamy z pewnych wyimkowych informacji kształt, albo mniej więcej znamy kształt tego zamku w różnych momentach przeszłości, ale właściwie konkretnie to nie wiemy. Nie wiemy, gdzie były dokładnie kuchnie, nie wiemy, gdzie były budynki gospodarcze, nie wiemy, jak ta forma, ten układ przestrzenny zamku zmieniał się w miarę upływu czasu i właśnie temu służą te badania nasze wykopaliskowe. Aktualnie od kilku lat koncentrujemy się na rozpoznaniu niezwykle interesującego budynku, tak zwanego budynku wschodniego, który zajmował wschodnią właśnie część zamku, a który, jak pokazują nasze ustalenia, właściwie z ubiegłego tygodnia miał swoje trzy fazy użytkowe, każda przypadająca na inny fragment przeszłości. Jest ciekawie.
2: Zamek w Ojcowie się zmieniał, jak wiele zamków zresztą. Jak rozumiem, praca archeologa to jest w jakimś sensie zdrapywanie kolejnych warstw palimpsestu, żeby dotrzeć do tego, co było wcześniej, co było zanim powstały te mury, które na przykład dziś możemy oglądać, czy których resztki możemy dziś oglądać?
1: Jest dokładnie tak, jak pan redaktor wspomniał. To jest pewien palimpsest, a my poprzez naszą niszczącą przecież metodę wykopaliskową, poprzez usuwanie ziemi, my właściwie niszczymy pewne konteksty bezpowrotnie. Musimy doskonale je dokumentować po to, aby następne pokolenia mogły czerpać z tej naszej dokumentacji. Także tak właśnie tym się tutaj zajmujemy. Nie tylko zresztą na Zamku w Ojcowie, ale również w szeregu innych stanowisk archeologicznych, czy to w Polsce, czy w granicach Ojcowskiego Parku Narodowego, bo tych stanowisk jest tutaj naprawdę ogromnie dużo i właściwie w przekonaniu prehistoryków i archeologów również średniowiecza nowożytności, no, okolica Ojcowa należy do takich najbardziej bogatych, gdy chodzi o Małopolskę, terenów archeologicznych. Powiedzielibyśmy, że jest bardzo żyzny pod względem archeologicznym.
0: O tak, i za chwilę państwo przekonają się, jak bardzo. W jednej z pobliskich jaskiń w Tunelu Wielkim natrafiono na ślady pochówku, który do dziś elektryzuje badaczy i turystów, nas także zelektryzował. Grób małej dziewczynki, pochowanej w bardzo nietypowy sposób, a ślady tego, skąd mogło to dziecko pochodzić, prowadzą aż do dalekiej Finlandii.
1: Jest to pewien skrót myślowy, tak bym powiedział. Rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana i ta historia niezmiernie fascynująca jest jedną z tych historii, które nie mogą być opowiedziane do końca. My faktycznie w trakcie naszych prac nad tym znaleziskiem staraliśmy się bardzo wiele wątków połączyć ze sobą, ale w którymś momencie no, uznaliśmy, że kropki nad i postawić nie można. To może ja zreferuję pokrótce, na czym ten problem polegał. Otóż w jaskiniach ludzi właściwie nie grzebano w czasach średniowiecznych, nowożytnych. Mamy takie pochówki z czasów prehistorycznych. A tymczasem ekipa pana profesora Waldemara Chmielewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego w latach 60. natrafiła na szczątki młodej osoby, znalezione stosunkowo wysoko w osadach jaskini, a więc już było wiadome od początku, że nie jest to pochówek bardzo stary. Który to pochówek, no z racji tego, że interesowano się wówczas przede wszystkim okresem paleolitu w tej jaskini, został na długie lata zapomniany. I myśmy tutaj, prowadząc nasze badania pospołu z panią profesor Małgorzatą Kot z UW, przeprowadzili szereg rozmaitych analiz, badań, które po pierwsze wykazały, że pochówek ten jest nowożytny z XVII bądź XVIII wieku, no a po drugie na światło dzielne właściwie wyciągnęliśmy coś, co wcześniej zniknęło z dokumentacji, jakby nie było znane w środowisku badawczym, mianowicie w ustach tej osoby znajdowały się główki, no, odkryte jako czaszki, ale zapewne główki zięby zwyczajnej. Pochówek w ogóle niebywały, nie mający analogii w znanych nam kontekstach archeologicznych na terenie Europy, a także poza nią. Rzecz absolutnie wyjątkowa. Już począwszy jak sam ten fakt, że ktoś zdecydował się na wykopanie jamy grobowej w jaskini, bo to jest rzecz w ogóle zupełnie wyjątkowa. Każdy, kto prowadził badania w jaskiniach, wie, że w jaskiniach kopie się trudno, bo jest tam mnóstwo gruzu, jest glina, są kamienie. Trzeba się naprawdę napracować, aby wykopać tam wykopać tam jamę. Ktoś zadał sobie ten trud, żeby te osoby pochować. Mówimy o dziewczynce kilkunastoletniej, która

0: została przebadana również archeogenetycznie i wiemy, że te tropy genetyczne prowadzą ku północy, ku Karelii, ku Finlandii, ku Estonii, no w każdym razie do tych bardzo północnych kontekstów i wyciągnęliśmy takie wnioski i postawiliśmy taką ostrożną hipotezę, że być może była to osoba związana z garnizonem wojsk szwedzkich, który znajdował się w pobliskim nam tutaj zamku w Ojcowie w czasie potopu szwedzkiego, bo nam się tylko tak potocznie wydaje, że te garnizony były pełne wyłącznie żołnierzy. W rzeczywistości pełne były również kobiet, dzieci i taka osoba właśnie z tej dalekiej północy mogła tutaj się w tym XVII wieku znajdować, a ten zadziwiający rytuał, nie do końca oczywiście wyjaśniony, ma pewne analogie na terenie właśnie Finlandii, Karelii, czy w ogóle dalekiej północy. Dodam tylko tyle, że w skład tych wojsk, które okupowały Kraków i okolice, wchodzili w dużej mierze właśnie Finowie. Piszą o tym współcześni, tym wydarzeniom kronikarze.
1: Pan wspomniał, że trudno będzie przy tej historii postawić kropkę nad i, dlatego że mnóstwo jest znaków zapytania dotyczących samego rytuału, samego pochówku, czy może też dlatego, że jeden z głównych elementów, czyli czaszka wspomnianej postaci, wspomnianej dziewczynki, zaginęła i to całkiem niedawno.
0: No niestety, prowadziliśmy dość wnikliwe poszukiwania tej czaszki. Okazało się, że została ona przekazana do Instytutu Antropologii we Wrocławiu i została utracona, podobnie zresztą jak szereg innych materiałów w trakcie tej wielkiej powodzi stulecia czy tysiąclecia, która nawiedziła Dolny Śląsk bodaj w 1997, jeśli pamięć mnie nie myli, to były chyba te lata. Także niestety czaszka jest utracona, a utracony wraz z tą czaszką jest również pewien potencjał badawczy, no bo dzisiaj dysponując szeregiem narzędzi archeometrycznych czy laboratoryjnych w ogóle moglibyśmy zająć się badaniem pochodzenia tej osoby w oparciu o izotopy strontu, moglibyśmy prześledzić pewne rzeczy związane z jej dietą. No to wszystko, te wszystkie analizy możliwe są dzięki badaniom szkliwa przede wszystkim i tego, co w tym szkliwie pozostało. Nie mając szkliwa, no jesteśmy tutaj troszeczkę bezradni w wielu kwestiach.
2: A czy badania mówią coś o tym, kim mogła być ta dziewczynka, na co chorowała, czy cierpiała głód, czy przebyła daleką drogę?
0: Miała taki pewien moment kryzysowy w swoim życiu, tak wydają się wskazywać na to pewne analizy antropologiczne, natomiast nic, tak prawdę powiedziawszy, bardziej konkretnego na ten temat powiedzieć nie można.
2: Czyli zagadka jest nierozwikłana.
0: Zagadka wydaje się być nie do rozwikłania w 100%, aczkolwiek ta hipoteza, którą postawiliśmy, wydaje nam się być mimo tej niezwykle fabularnej scenerii, prawda, dość prawdopodobna i właściwie lepszą na ten moment trudno wskazać. No ale dodam, że to nie są jedyne znaleziska z jaskiń, bo tutaj mamy jeszcze cały szereg innych fantastycznych materiałów i jaskinie są kapitalnym materiałem do tego.
1: Otóż to, bo grób małej dziewczynki wprawdzie fascynujący, ale w porównaniu z tym, co można znaleźć w jaskiniach Ojcowskiego Parku Narodowego, to tylko jeden z wielu elementów, bo przecież tutaj też można natrafić i natrafiono na ślady człowieka prehistorycznego. Jak daleko musielibyśmy się cofnąć w przeszłość?
0: W świetle wyników najnowszych badań prowadzonych przez naszych kolegów z UW trzeba powiedzieć, że najstarsze materiały wiążą się jeszcze z okresem około 500 tysięcy lat temu. To naprawdę bardzo stare znaleziska. Pochodzą zresztą z tej samej jaskini, o której mówiliśmy przed chwilą, czyli z jaskini Tunel Wielki i wyprzedzają o ładny kawałek czasu następne znane z Ojcowa materiały związane już z Neandertalczykiem. To są troszkę młodsze, no a te tutaj znamy z kolei z jaskini Ciemnej, chociażby z jaskini Koziarnia również i z szeregu innych stanowisk jaskiniowych położonych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Także dla prehistoryka, dla archeologa, dla miłośnika kultury dawnej, czy tej pradawnej, Ojców jest taką szkatułką, w której zamknięte są te najcenniejsze tak naprawdę materialne dowody, świadectwa pobytu człowieka i aktywności człowieka na ziemiach polskich. Jest to miejsce wyjątkowe.
2: Ale są też ślady tej ciekawości ludzkiej z całkiem nieodległych czasów, bo ściany i stropy jaskiń są zakopcone. Widać, że ktoś podświetlał sobie to wnętrze za pomocą pochodni i świec.
0: to prawda. No, robiono tak zapewne od czasów pradawnych, na co mamy zresztą pewne dość twarde dowody, bo muszą Państwo wiedzieć, że poddawane są również analizie radiowęglowej przy pomocy datowania węglem radioaktywnym, metodą C14, tak zwane speleotemy, czyli nacieki jaskiniowe,

0: które zawierają, gdybyśmy taki naciek wykonali, precyzyjny szlif, moglibyśmy rozeznać się, że niekiedy pomiędzy laminami tego nacieku, jakby wewnątrz jego struktury, są takie cieniusieńkie warstewki właśnie tej sadzy, która osadzała się na tych naciekach w trakcie palenia ognia, czy też jakichś pożarowych historii wokół jaskini i możemy je datować radiowęglowo. One pokazują pewne fazy aktywności człowieka, jak się wydaje, właśnie dość konkretnie. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystywanie pochodni do zwiedzania jaskiń, no to tutaj materialne świadectwa pochodzą, też piśmienne, pochodzą dowodnie z wieku XIX i nawet końcówki wieku XVIII. Mamy to pięknie w ikonografii pokazane, widzimy to w literaturze, jest tego dużo.
1: I być może też ogień pochodni oświetlał twarz króla Łokietka. Pan pracował również w jaskini Łokietka. To jest ta jedna z najbardziej znanych, ale też jedna z najciekawszych?
0: Jaskinia Łokietka jest niewątpliwie jedną z najciekawszych jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego, ale muszę powiedzieć, że ani nie jest szczególnie ciekawa, gdy chodzi o okres paleolitu, czyli tych najstarszych dziejów człowieka, bo tutaj zdecydowanie bardziej wartościowe materiały mamy chociażby w jaskini Ciemnej czy jaskini Koziarni. Nie jest też paradoksalnie najbardziej interesująca, gdy chodzi o średniowiecze i nowożytność, czyli te czasy, które chcielibyśmy łączyć z legendą o Władysławie Łokietku, a najciekawsza jest w okresie neolitu. Czyli w czasach, kiedy pierwsze kultury rolnicze przybywają na ziemię polskie, organizują swoje stałe osadnictwo. No w przeciwieństwie do tych wcześniejszych ludzi mieszkujących w jaskiniach, oni są już rolnikami, hodowcami, przybywają tutaj na teren Jury Ojcowskiej w różnych celach, głównie po krzemień, ale bywają też w jaskiniach. No i właśnie w jaskini Łokietka mamy fantastyczną sekwencję stratygraficzną, czyli mówiąc wprost, bogaty układ warstw odpowiadających pobytowi ludzi właśnie z tego okresu. I to niezwykle ciekawe. Ostatnie wyniki analiz pokazują, że mamy tutaj dowodne ślady na zamykanie jakichś trzódek zwierzęcych w środku tej jaskini. Też są to badania bieżące. Nie chciałbym tu ich w pełni referować. Niemniej jednak jest to niezwykle interesująca jaskinia i dająca dużo materiału poznawczego.
1: Jaskiń jest tu bez liku. To idzie w setki, około 700, tak mówił w każdym razie nasz poprzedni gość, zastępca dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego. Jak dużo udało się zbadać, a jak wiele zostało jeszcze do odkrycia?
0: No tutaj trzeba powiedzieć, że ten okres badań jaskiń miał swoje początkowe, powiedzielibyśmy, niemowlęce stadia, kiedy to nie do końca posługiwano się jeszcze metodą w pełni naukową. No, z całym zastrzeżeniem, bo być może nasze badania też za jakiś czas następcy nasi troszkę zdyskredytują. Niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że około kilkudziesięciu jaskiń, tak by można było powiedzieć, w okolicach tej tak zwanej Jury Ojcowskiej było przebadanych metodą wykopaliskową. Nie we wszystkich przypadkach dzisiaj jesteśmy w stanie jakby wiarygodnie przedstawić zakres dawnych badań. Mówimy tu wszak o czasach XIX wieku, o raczkujących metodach archeologicznych, o takim pionierskim etapie w dziejach archeologii, bo Jura Ojcowska i właściwie okolica Ojcowa to jest jedna z kolebek polskiej archeologii. Tutaj to wszystko się właściwie zaczyna w roku 1871 i bardzo wiele jaskiń było badanych właśnie w tym początkowym okresie, kiedy te nasze metody jeszcze troszkę, można powiedzieć, raczkowały.
2: A jak zmieniło się samo zwiedzanie, penetrowanie jaskiń przez badaczy? Czy dzisiaj mamy mnóstwo sprzętu elektronicznego, nikt już nie nosi pochodni, mamy doskonałe latarki, sprzęt jest po prostu też bezpiecznie, jak wyglądało to kiedyś.
0: Z pewnością wiązało się z nieco większym ryzykiem niż obecnie. Wiemy od XIX wieku, właściwie to wiemy jeszcze od wieku XVIII, kiedy tutaj Stanisława Augusta Poniatowskiego, który odwiedził w 1787 roku ojców, zaprowadzono do jaskini Ciemnej. Wiemy, że te jaskinie były zwiedzane właśnie z przewodnikami i przeprowadzano do najciekawszych pieczar właśnie zwiedzających. No cóż, no wszystko przy blasku pochodni, pewnie czasem przy blasku świec. Niemniej jednak no, mamy takie obrazki, piękne ryciny z lat 20. wieku XIX, pokazujące zwiedzanie jaskini, która wtedy nazywała się Królewska, a dzisiaj nazywa się Łokietka. No i widzimy, że do tej najniższej komory sypialnia, nie przedostawano się wówczas wygodnymi schodami jak obecnie, tylko raczej schodzono po czymś, co tylko trochę przypominało drabinę. Więc można powiedzieć, że w warunkach dość ekstremalnych, bardzo słabego oświetlenia i pewnie zadymienia jaskini, nie było to wydarzenie, które mogło czasem i pewnie kończyło się upadkiem. Tego niestety autor grafiki nie oddał, ale możemy się tego domyślać.
1: To na koniec jeszcze wracamy na krótko do architektury.

0: Wspomnieliśmy o pana badaniach na zamku w Ojcowie. Te badania trwają już od wielu sezonów. A czy grodzisko XIII-wieczne to jest najnowsza pana miłość?
1: Muszę powiedzieć ze wstydem nawet, że chyba pierwsza moja miłość w tej chwili archeologiczna. Stanowisko położone też w granicach Ojcowskiego Parku Narodowego nad prądnikiem. Miejsce fascynujące, miejsce zagadkowe. Miejsce, które wobec wszelkiego prawdopodobieństwa było warownym klasztorem sióstr klarysek, wystawionym około 1257 roku przez Salomeę, która była córką Leszka Białego, siostrą Bolesława Wstydliwego. Przybył tam konwent sióstr klarysek, który był tam jedynie przez lat kilkadziesiąt. Całość tego niedobadanego kompleksu, murowana z wapienia, łączonego gliną, zakończyła swoje funkcjonowanie w wyniku zawieruchy wojennej, bitewnej. Mamy ślady pożaru, ślady bitwy. Mamy kilkaset grotów bełtów i strzał do łuku. Mamy ostrogi rycerskie, mamy okucia pasów rycerskich, spalenizny. Fascynujący kontekst, który sprawia, że wracając z wykopu, człowiek kładzie się, układa się do snu i myśli o tym, co przyniesie mu dzień następny. I to chyba najpiękniejsze w tym naszym zawodzie.
2: O archeologii w Dolinie Prądnika opowiadał państwu profesor Michał Wojenka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
1: Bardzo państwu dziękuję.
2: A my pozostajemy w Ojcowie. Są z nami już kolejni goście. Pogoda wspaniała. Jeśli państwo są w Ojcowie i być może słuchają nas, to zapraszamy. Także proszę szukać wielkiego, rozłożystego drzewa, pod którym siedzimy i nadajemy do państwa z Ojcowa.

0: Scherzetto, druga część z cyklu sześciu utworów na harfę pedałową Jacques'a Iberta. Na harfie grała Lawinia Majer. Jest 15.46, a Państwo słuchają programu Drugiego Polskiego Radia.
1: No właśnie, ja chciałam powiedzieć, że kwadrans pozostał do godziny 16. Wyjąłeś mi to z ust. Godzina już podana. Współrzędne geograficzne podaliśmy na samym początku audycji. Jesteśmy w Ojcowie, gdzie trwa także festiwal poświęcony twórczości Fryderyka Chopina, Chopin w Ojcowie. Za tym wszystkim, co dziś, ale nie tylko dziś, dzieje się w Ojcowie, stoją konkretne osoby i konkretna pasja i praca. To między innymi pani Beata Paprocka, prezes Fundacji Festiwale Ojcowskie, pomysłodawczyni i organizatorka festiwalu Chopin w Ojcowie. Pracą i pasją powoduje, że ojców tętni życiem kulturalnym i pani Beata Paprocka jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Witamy Panią bardzo serdecznie. O festiwalu powiemy za chwilę i o tym, co współcześnie, kulturalnie dzieje się, między innymi dzięki Pani zaangażowaniu i pracy w Ojcowie i w okolicy, ale wróćmy do tego momentu, kiedy ojców zaczął przyciągać ludzi kultury. Jest taki moment, kiedy to się zaczęło?
2: No, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo za pierwszego turystę w Ojcowie uznajemy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, o czym niewiele osób wie. Rzeczywiście ta jego wyprawa była przygotowana w taki sposób bardzo turystyczny, łącznie z tym i propagandowym.
0: All inclusive.
2: Łącznie z tym, że Niemcewicz na bieżąco opisywał to, co jest widziane i to było drukowane natychmiast w gazetach. Także to było rzeczywiście propagandowo, ta wyprawa była fantastycznie opracowana.
0: All inclusive i relacje w mediach społecznościowych ówczesnych.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Także to jest wiek, koniec wieku XVIII. Natomiast złote lata uzdrowiska i złote lata Ojcowa to jest okres, gdy właścicielką była Ludwika Czartoryska. Pani nie tylko bardzo bogata, ale o ogromnych horyzontach. I możemy powiedzieć taka bizneswoman. Rzeczywiście miała pomysły, żeby wiele dla Ojcowa zrobić i wiele zrobiła.
1: A co to miało tak naprawdę pomagać w dojściu do zdrowia tym, którzy do tego uzdrowiska przyjeżdżali?
2: No, tutaj pomysłodawcą był prezydent Krakowa Józef Dietl, który był przekonany, że źródła ojcowskie mają właściwości terapeutyczne i dzisiaj wiemy, że to nie jest prawdą. Te źródła nie mają takich właściwości. Natomiast połączenie tych źródeł z piękną przyrodą sprawiło, że ojciec zaczął się rozwijać. No, oczywiście wpłynęło też na to taki prozaiczny, znaczy powód taki, że my byliśmy w zaborze rosyjskim, czyli przejazd do polskich uzdrowisk przedrozbiorowych był niemożliwy z racji kordonu. No i stwierdzono, że to miejsce jest takie rzeczywiście wymarzone, żeby stworzyć uzdrowisko właśnie tutaj.
0: Przez wieki Ojców był niedużą wioską przyklejoną do zamku w zasadzie. Czy ten moment, kiedy uznano, że tutaj może funkcjonować uzdrowisko, radykalnie wpłynął na wygląd tej wioski, tej miejscowości?
2: Tak, oczywiście, bo wtedy zaczęły powstawać domy, to jest i określamy je dzisiaj, że są zbudowane w stylu, jest to architektura szwajcarsko-ojcowska, więc rzeczywiście to wyróżniło się i wyróżniło ojców od okolicznych wiosek, także to bez wątpienia miało bardzo duży wpływ.
1: W XIX wieku ojców był modnym uzdrowiskiem, te ślady są nie tylko w architekturze, ale także w literaturze.
2: Oj, no tak, oczywiście, ale to już możemy zacząć chociażby od Klementyny Hoffmanowej-Tańskiej, pierwszej polskiej emancypantki, tak ją możemy nazwać, która ojcowie pisała, potem będzie Deotyma i tych kobiet tutaj przyjeżdżających rzeczywiście było dużo, nie tylko kobiet, ale właściwie w Ojcowie byli wszyscy, bo zrobiło się to miejsce modne, także i nadal jest.
0: Jak wyglądała codzienność ludzi kultury w ówczesnym, powiedzmy, XIX-wiecznym Ojcowie? Co tu się działo? Co tu robiono?
2: No wiecie Państwo, to bardzo rzecz ciekawa. Na przykład każdego dnia grała orkiestra i tutaj odbywały się regularnie dancingi. My dzisiaj nie tańczymy, a tutaj orkiestra była tuż koło nas, była taka muszla koncertowa. Orkiestra włościańska, ale znakomita. No ale oprócz tego, no to wycieczki, wędrówki, o które są piękne listy opisujące te rzeczy. Mówię też o czasach takich późniejszych, chociażby pięknie opisywał o tym Lechoń, który wakacje spędzał w Ojcowie i bardzo piękne listy pozostawił.
0: Przyjeżdżał.

0: Kraków, przyjeżdżała Warszawa. Bywali tu wszyscy?
1: Bywali tu wszyscy. Przyjeżdżała Warszawa, no bo jesteśmy zaborze rosyjskim. Więc wtedy, w czasach zaborów, to było więcej ludzi z Warszawy niż z Krakowa, bo nie było tak prosto. Niektórzy się przedzierali, jak na przykład przedzierał się przez kordon Jan Matejko, który dowoził do powstania styczniowego, do powstańców, dowoził broń. Nie wiemy, czy do samego Ojcowa, ale gdzieś tutaj w okolice, tak.
2: Nie tylko w literaturze, ale także w filmie Ojców pojawiał się bardzo często. Pieskowa skała grała w Janosiku. Powstawały tu także fragmenty filmu Potop, Ogniem i Mieczem, a także Stawka większa niż życie.
1: Tak, no ostatnio Kod da Vinci 2. I wiecie Państwo, to jest bardzo ciekawe oglądanie od drugiej strony, jak wygląda kręcenie filmu, bo pamiętam jaskinię Chorpyny, którą tutaj zainscenizowano w maleńkiej jaskińce, ale ona na filmie wygląda jak potężna, ukryta za kurtyną wody. Także film opowiada inną często rzeczywistość niż naprawdę.
2: Na zdjęciach archiwalnych, które można napotkać także tutaj w siedzibie parku, ale także w internecie, Ojców z XIX wieku wygląda jak taki modny salon. To znaczy przyjeżdżają tutaj panie w pięknych fryzurach, pojawiają się także modne samochody. Dziś raczej samochodem ciężko tu podjechać.
1: No tak, bo ciężko podjechać, ale mówiąc o tych pocztówkach czy o ikonografii, to ja zachęcam, żeby zerknąć na stronę internetową. Jest taka strona Wirtualne Muzea Małopolski i my mamy bardzo piękną kolekcję pocztówek, takich starych pocztówek, które tam można oglądać. Bardzo piękna wystawa i dostępna online 24 godziny na dobę.
0: A tu wokół nas sporo jest jeszcze takich miejsc, w których można odnaleźć atmosferę tych lat, tych momentów, o których wspominaliśmy, czyli druga połowa XIX wieku, początek XX stulecia.
1: Tutaj takie najciekawsze obiekty to są te, które restauruje obecnie Ojcowski Park Narodowy. No rzeczywiście bardzo ładnie są zrobione. Powstają kawiarenki, jest właśnie najnowsza kawiarenka Zdrojowa, która nawiązuje do tego klimatu i co więcej w środku pojawiają się cytaty, całe karty z tak zwanej Księgi Dulewicza, najcenniejszego zabytku, jaki mamy w Ojcowie. Aż ten Dulewicz był to przewodnik, który oprowadzał wszystkich, bo był najbardziej sławny i wpisywali się wszyscy bywający, od Sienkiewicza poczynając. Także to jest taki rzeczywiście bardzo ciekawy dokument.
0: Jadąc tu mijaliśmy między innymi słynną świątynię na wodzie.
1: Kościółek
0: na wodzie. Tak. Zaborcy zakazali budowania świątyń na ziemi ojcowskiej. W związku z tym miejscowi zbudowali świątynię na wodzie?
1: No to jest legenda. To jest legenda
0: bardzo piękna.
1: Bardzo piękna, więc mamy taki nasz wóz drzymały. No prawda była troszeczkę inna. Naprawdę było tak, że kościół znajdował się w Smarzowicach. To jest parę kilometrów stąd, więc stwierdzono, że łazienki, czyli takie instytucja do leczeń hydropatycznych, głównie leczenia skołatanych nerwów. I te łazienki zostały przekształcone na kościółek,
0: który można podziwiać. Robi to ogromne wrażenie. Beata Paprocka jest naszym gościem, prezes i założycielka Fundacji Festiwale Ojcowskie. Za chwil kilka wracamy do rozmowy i porozmawiamy także o wątkach chopinowskich.
2: A skoro mówiliśmy o Stawce większej niż życie, która powstawała także tu, to muzycznie Stawkę większą niż życie przypomni Bastarda Trio i to będzie wykonanie z koncertu z okazji 85. urodzin dwójki w studiu imienia Lutosławskiego w Warszawie.

0: Na pewno Państwo te melodie rozpoznali, ale dodajmy dla porządku, że to była muzyka z serialu Stawka większa niż życie. Muzyka Jerzego Matuszkiewicza w aranżacji Tria Bastarda. Jest prawie że godzina 16. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Dziś nadajemy jeszcze do godziny 17 z Ojcowa, a z nami jest Beata Paprocka, prezes i założycielka Fundacji Festiwale Ojcowskie. Raz jeszcze dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słyszymy z pewnej odległości muzykę fortepianową. Słyszeliśmy też oklaski. Oklaskiwana była gwiazda filmowa?
1: W pewnym sensie tak. Dzisiaj gra dla nas, to jest ostatni recital w Ojcowie dzisiejszego dnia, gra Paweł Kubica, a ten wątek filmowy pojawił się stąd, że ci z Państwa, którzy być może przypominają sobie tą kultową już scenę z filmu Dzień Świra, gdy Konrad wpada do mieszkania sąsiada, który słucha, jest w trakcie słucha
0: konkursu
1: szopenowskiego.
0: Bo pan chce słuchać, a ja muszę słuchać.
1: Tak, a na ekranie telewizora widać młodego chłopca, uczestnika konkursu, i to jest właśnie dzisiejszy nasza gwiazda dzisiejsza, czyli Paweł Kubica.
2: Ale geneza festiwalu jest nieco inna. Chodzi o Chopina. Ten festiwal narodził się z powodu pewnego listu Chopina, opisującego jego wyprawę do Ojcowa w 1829 roku, czyli prawie 200 lat temu. Kiedy pani pomyślała, że ten festiwal powstanie i że to się uda?
1: Wie pani co, to było bardzo spontaniczne. To pomyślałam w 22 roku chyba, tak? Nie pamiętam. No i festiwal zorganizowaliśmy w ciągu 3 tygodni. Naprawdę.

0: od pomysłu do realizacji były 3 tygodnie. Bo ja nie wiedziałam wielu rzeczy, nie wiedziałam nic o organizacji festiwalu, sądziłam, że to jest proste. Jak się okazało, taka jest prawda. No i nie ukrywam, że bardzo pomógł nam Janusz Oleniczak. Ja myślę, że był zdumiony, jak myśmy zadzwonili ludzie nie mający pojęcia o festiwalu, nie mający pojęcia i pieniędzy. I Janusz przyjechał i to był straszny dzień, bo proszę Państwa, mimo że to był lipiec, było 11 stopni, padało, lało i było potwornie zimno.
1: 11 stopni?
0: Tak, 11 stopni, było strasznie, ale na tyle chyba atmosfera była jakaś wyjątkowa, że powrócił do nas za rok Janusz Olejniczek i obiecał, że będzie się przyjeżdżał często i rzeczywiście były piękne plany, nagle przerwane w sposób, nikt się tego nie spodziewał. No stąd postanowiliśmy po śmierci Janusza nazwać jego imieniem Festiwal Chopin w Ojcowie.
1: Wracając do początku, jaki był pani zamysł, jaki był pani pomysł?
0: Wie pan co, pomysł taki dosyć naturalny, ponieważ mieszkam od ponad przeszło 30 lat w Ojcowie i staram się zrobić wszystko, co mogę, żeby to miejsce zachować dla nas wszystkich, bo to jest miejsce wyjątkowe, absolutnie wyjątkowe. I wydaje mi się, że taką dobrym pomysłem jest przypominanie o kulturze tego miejsca, przypominanie o jego znaczeniu. Ojciec dwukrotnie był nominowany do wpisu na listę UNESCO. On nadal ma jeden z najlepiej zachowanych układów ruralistycznych, więc przypominanie Chopina, który już się tym miejscem zachwycił, to jest takim naturalnym pomysłem, myślę, że dobrym.
2: Ważną misją tego festiwalu, która chyba bardzo pasuje do tego, jakim pedagogiem troskliwym był także Janusz Olejniczak, jest to, że Państwo zapraszają tutaj młodych pianistów, często takich, którzy już mają wiele zasług i nagród, uczestników konkursu chopinowskiego, ale to jest miejsce, gdzie młodzi pianiści są bardzo często zapraszani.
0: Zawsze są zapraszani, więc to jest taki pomysł. Rzeczywiście jest gwiazda. Gwiazda zawsze jest uznana postać bardzo. I są młodzi, ale już liczący się pianiści. No i z taką storką dwukrotnie była u nas Lidia Grychtołówna. Na pewno jeszcze będzie. Obiecała, że na stolecie swojego grania na scenie, a będzie to proszę Państwa już niedługo, bo ona zaczęła grać jak miała 3. Pierwszy koncert dała w wieku lat 3. Obiecała, że na pewno do Ojcowa przyjedzie. A z młodych, no w tym roku mamy wspaniałe trio, bo będzie Mateusz Dubiel, będzie Jehuda Prokopowicz, będzie Mikołaj Frach. To wszystko jutro, więc jeszcze ci z Państwa, którzy nas słuchają, mogą dojechać.
1: Jest szansa, ale jest też tak, że mistrzowie zostawiają tu ślad, dosłownie i w przenośni. Jak ten dosłowny ślad wygląda?
0: A to jest bardzo ciekawy pomysł, bo jest to odcisk dłoni gwiazdy w festiwalu i takie odciski dłoni są w różnych miejscach, prawda? No natomiast ja uważam, że nasza się wyróżnia tym, że jest tło, które jest, tam zawsze jest fragment utworu wybrany, pianista wybiera, jaki utwór chce mieć jako tło. Inaczej jest, było z profesorem Jasińskim, ponieważ on, mimo że pianista, mimo że wielokrotny przewodniczący konkursów chopinowskich, ale on uważał siebie głównie za pedagoga, więc on jest podpisany jako pedagog, więc ta jego gwiazda różni się od pozostałych. Nie ma tej muzycznej partytury.
2: Grają Państwo w plenerze, bardzo często na zamkach, ale także pod gołym niebem. Tu klimat jest dziś bardzo nam sprzyjający, ale tak na pewno nie jest zawsze. Jakie to jest dla pianistów wydarzenie grać w miejscu, gdzie nagle może zagrzmieć, spaść deszcz albo na przykład słońce świeci za bardzo?
0: No właśnie. Ja myślę, jest wielu pianistów, którzy nie chcą grać w plenerze, ale jeżeli gdy pojawia się u nas Janusz Olejniczak, to naprawdę otworzył nam wiele drzwi. I jak usłyszano, że on grał i to dwukrotnie, to pozostali zapraszani przez nas goście przyjmowali te zaproszenia. Nikt nam nigdy nie odmówił.
2: Festiwale ojcowskie. Ta liczba mnoga jest ważna.
0: Tak, festiwale ojcowskie.
1: Festiwal to jest Chopin w Ojcowie. To jest kilka dni. A co dzieje się przez pozostałych 355 w roku?
0: Dzieje się dużo. Natomiast taką rzeczą, którą tutaj mówiliśmy o tej ochronie Ojcowa, jest bardzo taki najbardziej kolorowy festiwal, wydarzenie, które robimy, mianowicie Dzień Ojca w Ojcowie, czyli 800 lat historii w jeden dzień. No bo gdzie świętować Dzień Ojca, jak nie w Ojcowie? Przecież nazwa sama jest związana z Ojcem. I wiecie co, to jest fantastyczne, dlatego że to jest spontaniczne wydarzenie, w którym biorą udział ochotnicy, tak to nazwijmy, przebierający się w postacie związane z Ojcowem. I się okazuje, że tych postaci jest taki ogrom. No i to jest absolutnie

0: oddolny ruch. My się po prostu przebieramy, to jest ponad 200 osób i wędrujemy w korowodzie. Najpierw jest polonez pod Bramą Krakowską, odśpiewanie hymnu ojcowa wspólnie, a potem wędrujemy ze śpiewem, z muzyką na zamek. W tym właśnie bardzo kolorowym takim, no widowiskowe jest to bardzo. No i potem tańczymy do wieczora. I nawet dzisiaj pan dyrektor, z którym rozmawialiście chyba poprzednio, przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, mam dla ciebie fantastyczną nową postać. Odkrytą jakąś postać, która, tak, rodzina się zgłosiła. Jest to pierwszy sędzia w historii Polski, który tworzył, kodyfikował Polski. Ja nie pamiętam nazwiska, ale mówi, słuchaj, on będzie, no jego potomkowie, on już nie żyje. Ale ta postać się pojawi. Także
1: a czy jest w tej palecie postaci ten, kto przywiózł tutaj Chopina, bo to podobno także fascynująca historia, bo Chopin pobłądził nieco, dojeżdżając tutaj.
0: Proszę państwa, mało, że jest. To jest prawdziwa postać. Mianowicie moją najlepszą przyjaciółką jest Ela Bień, która jest praprawnuczką pani Indykowej. Tej, która Chopina przyjęła. I co więcej, Ela Bień fantastycznie mówi gwarą i ona przepięknie opowiada tą historię, ale ona opowiada tak, jak mogłaby to powiedzieć pani Indykowa, czyli w gwarze, bo to jest prosta kobieta, która nie wie, co jest fortepian, dla niej to jest stół. To jest bardzo piękna opowieść, krótka. Tak. W tym roku nie ma tego, bo nie będzie co roku, ale właśnie Marcin Majchrowski, który prowadził festiwal, to może państwo powiedzieć, że on się wzruszył, jak słuchał tej opowieści, bo ten koniec jest taki, to jest bardzo zabawna cała opowieść, a koniec jest taki, no bo nikt już nie wrócił do ojcowa.
2: Co zastał tutaj? Prawie 200 lat temu.
0: Tak, no, był w ogóle przejęty niesamowicie. Najpierw najbardziej był przejęty tym, że jedzie tam do pani, gdzie była pani Tańska, bo to była tylko jedna agroturystyka. Wszyscy byli w tej jednej agroturystyce u Indyków. A potem miał te straszne przygody. A wiecie państwo, że zapamiętujemy najbardziej takie rzeczy straszne. A
1: to czyli ten wjazd do potoku, to prawda?
0: Pogubienie się, to musiało strasznie, pogubił się, zepsuł się wóz, pomoczyli się, nie wiedzieli, gdzie w ogóle są, wylądowali w końcu tych Indyków, czyli z happy endem opowieść. I proszę państwa, zachował się jeden list. My jesteśmy na zamku w Koszkwi, bo on tam na pewno był. Tego nie ma w liście, ale on jechał tego Krakowa. Był w Pieskowej Skale na pewno. Był w jaskini. Nie wiemy, czy w Łokietka, czy w Ciemnej. Chyba w Łokietka, ale to nie wiemy. Która była pięknie przystrojona. Też no, zwiedzał te różne miejsca. Natomiast tak jak napisał, skończąc list, dla tej prawdziwej piękności ojcowa warto było zmoknąć.
1: Są takie festiwale w Polsce, które nie chcą przyciągać nowych widzów, bo ten tłum to czasami wcale nie jest coś, o czym marzą organizatorzy. Jak jest w Ojcowie, w tym miejscu, które, jak mówimy, leży w najmniejszym parku narodowym w Polsce, miejscu no właściwie bardzo kameralnym, także przez to, jak naturalnie tu krajobraz wyznaczył?
0: Ja nie boję się melomanów. Panie, melomanów się nie boję, ja bardziej boję się innych rzeczy i między innymi po to robię te rzeczy, żeby te inne rzeczy, czyli zaśmiecanie krajobrazu jakimiś budami, nie powstały. I ja wierzę głęboko, że to pomoże, żeby ocalimy ten ojców.
2: Odpór tak. Ciupagom.
0: Daje odpór. No to ciupagi niech będą. Ciupaga, wie pan, nie niszczy krajobrazu, tak jak Buda, w której te ciupagi są sprzedawane.
2: No tak. Od pamiętnej podróży Chopina do ojcowa minie za lat 3. 200 lat, dwa wieki. Planują państwo coś szczególnego?
0: Oczywiście, że planujemy. Oczywiście, że planujemy. Jesteśmy bardzo blisko związani z siostrzenicą Janusza Oleniczaka, Luizą Budejko, reżyser. Nam się marzy film pokazujący tą opowieść Chopina, właśnie tego młodego chłopaka, wesołego chłopaka, który jedzie na tym wozie i ma te przygody. I to nam się marzy. Żeby...
2: Ma pani w głowie jakiegoś aktora, który mógłby wcielić się w postać Chopina?
0: Proszę pana, walka, nie, ale była walka o rolę indykowej i ja byłam świadkiem tej walki przy stole u nas w domu, mianowicie walczyła o tą rolę Sławomira Łozińska. No, powiedzieliśmy, ale ty nie umiesz, przecież nie znasz gwary. Popatrzyła srogo na nas, mówi, ty nie doceniasz. Także Indykowa już jest wybrana.
1: Ja myślę, że w tym filmie mógłby także zagrać Jerzy Kisielewski jakąś rolę. Jerzy Kisielewski zaraz będzie naszym gościem. Jest także przyjacielem ojcowa.
0: Oczywiście, że tak, ale pewnie, że Jerzy też był przy tym stole i tutaj Karol Radziwonowicz. Tam dużo, dużo było walki o różne role, że potrzebujemy i furmanów, i potrzebujemy, no w ogóle wiecie państwo, bo już myśmy sami tak chcieli zrobić taki krótki film i na przykład mieszkańcy sąsiedniej wsi puszyli stroje. Oni mieli

0: Mieliby żniwa, czy mieli brać udział w żniwach. Także to jest naprawdę pospolite ruszenie filmowe.
1: Jeśli wszystkie role jeszcze nie są obsadzone, to proszę też o nas pamiętać.
0: Oczywiście.
1: Polecamy się pamięci. Beata Paprocka, prezes i założycielka Fundacji Festiwale Ojcowskie. Dziękujemy pani bardzo serdecznie. Festiwal Chopin w Ojcowie potrwa do jutra. Jeszcze jest szansa?
0: Ale oczywiście, że tak. Proszę państwa, wszyscy, którzy chcą, zostaną wpuszczeni na zamek. Zapraszamy gorąco.
2: A przed nami Mazurek des Dur Fryderyka Chopina w interpretacji Karola Radziwonowicza, który za moment będzie naszym gościem.

0: Mazurek Desdur, opus 30 Fryderyka Chopina w interpretacji Karola Radziwonowicza. Jest 14 minut po godzinie 16. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia.
1: A Karol Radziwonowicz, pianista, znakomity interpretator najważniejszych dzieł Chopina, jest z nami. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: I jest z nami także Jerzy Kisielewski, dziennikarz radiowej Dwójki, nasz ukochany przyjaciel, a także przyjaciel festiwalu Chopin w Ojcowie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
1: Musimy powiedzieć, że pan Jerzy tutaj jak na szpilkach siedzi z nami, ponieważ za chwilkę będzie zapowiadał pan następny występ na festiwalu, więc pan Jerzy teraz czujność radiową musi połączyć z czujnością prowadzącego festiwal.
3: Tak, śledzimy recital Pawła Kubicy, który w tej chwili jest na etapie Fantasie Impromptu, a zostały mu jeszcze dwa walce i Polonez Azdur, więc być może...
0: W trakcie pan zniknie.
3: Zniknie,
0: ale potem pan do nas wróci. Bardzo nas to cieszy.
3: No i zapowiem to, co będzie się działo, bo dzieje się rzeczywiście dużo. Dzisiaj Pieskowa Skała też koncert.
1: Ten festiwal nosi imię Janusza Olejniczaka, dla panów przyjaciela.
3: Oddaję pierwszeństwo artyście.
2: No tak, przyjaciel, wielki człowiek, wielki artysta, niezwykle serdeczna postać, niezwykle pomocna podczas naszych rozmów na temat interpretacji, podczas naszych wspólnych występów. Zawsze on był życzliwy, zawsze chciał pomagać. Taki był Janusz. Nigdy nie zapomnę, kiedy rozmawialiśmy o Mazurkach. Ja go zapytałem, co najważniejsze jest w realizacji Mazurków Fryderyka Chopina, on powiedział jednym zdaniem: umiejętność improwizacji. I to jest absolutnie genialne, dlatego że właśnie w tych Mazurkach

0: ten sposób narracji musi być niejako improwizowany tu i teraz na miejscu, bo na tym polegają te mazurki. No, trafienie w sedno, ja to zapamiętałem i zawsze to powtarzam, to właśnie są słowa Janusza.
1: Beata Paprocka wspominała, że kiedy pojawił się pomysł, żeby tu w Ojcowie organizować festiwal fortepianowy, zadzwoniła do Janusza Olejniczaka, nie mając ani doświadczenia, ani też pewności, jak on zareaguje i co odpowie, zgodził się, bo przepadał za takimi nieoczywistymi sytuacjami?
2: Tak. Czasem nawet prawie kreował nieoczywiste sytuacje.
3: Pan ma doświadczenie także, prawda, jako duet radiowy w tej tak. spontaniczności.
2: Tak, element spontaniczności był nieodłączny. Zwłaszcza przed wejściem na antenę. Jeszcze wracając do pytania o przyjaźń, ja go poznałem zaraz po konkursie, to jest 70. rok. Miałem wyrzuty sumienia, dlatego że Janusz wyjeżdżał na stypendium do Paryża, ufundowane przez wspaniałego mecenasa Juliana Godlewskiego. A ja mu zawoziłem coś dla mojej siostry, która była w Paryżu, a wtedy zabieranie, jak ktoś leci samolotem, innych rzeczy, no nie budzi entuzjazmu, w związku z tym, kiedy wręczałem mu łyżwy, siostra postanowiła jeździć na łyżwach również. I tak się spotkaliśmy, do dzisiaj pamiętam ten adres, ulica Przasnyska w Warszawie, a później wiele razy i tam. I to był taki czas, byliśmy młodzi bardzo i mieliśmy sobie dużo do powiedzenia. I czasem to wyglądało w ten sposób, ku przerażeniu mamy Janusza, wspaniałej pani, kiedy widziała, że podjeżdżamy samochodem mego brata wtedy, o późnej godzinie pod dom, stoimy, ten samochód stoi, a później odjeżdża. Bo jeszcze nie byliśmy dogadani do końca, w związku z tym tak to było. A oczywiście rozchodziły nam się drogi, dlatego że Janusz ruszał w świat. Ja z kolei byłem niewolnikiem agencji prasowej, ale w najciekawszych czasach. I nieważne ile czasu upłynęło, można było wrócić do rozmowy. Także troszkę byłem świadkiem tych wszystkich niepokojów Janusza, takich lęków. I co jest ciekawe, on miał teraz te lęki, patrząc na swoich studentów, mówiąc, dobrze, talent, praca, ale trzeba trochę szczęścia. On się niepokoił tym. Mówi, dobrze, mnie się udało.
3: Zastanawialiśmy się z Jakubem jadąc tu, czy panowie pojawią się tutaj w tych czerwonych, słynnych
0: szalikach.
3: Znak rozpoznawczy Janusza Olejniczaka.
2: Tak, szalik zawsze. No i jest w szaliczku na dziedzińcu, to patio na okulniku, na Uniwersytecie Muzycznym.
0: Jest ławeczka.
2: Przepiękna rzeźba pana Gwiazdy, który byłem świadkiem tego, kiedy rektor, profesor Strahl rzucił hasło i byłem na tym pierwszym spotkaniu i kiedy pan Gwiazda, chyba też profesor ASP już, powiedział tylko bez pośpiechu. No i to jest coś niezwykłego, bo przecież zawsze te rzeźby są obarczone jakimś... Natomiast tutaj Janusz siedzi na tej ławeczce, na której palił papierosy i dosiadali się do niego studenci.
3: A na otwarcie wszyscy przybyli również w czerwonych szalikach. Tak, było to niezwykle wzruszające.
2: W tym szaliczkach. I to jest dowód na to, jaki ślad zostawił. Jaki ślad zostawił nie tylko we wrażliwości słuchaczy i w tych nagraniach. W tym, że jak słuchamy niektórych otworów Fryderyka Chopina, to poznajemy, że to jest Janusz.
1: Myślę, że jakimś śladem jego działalności jest też po części ten festiwal, który odbywa się w Ojcowie. Tutaj muzyka smakuje trochę inaczej, bo plenery bywają różne, to nie zawsze się musi udać.
0: Tak, w plenerach się gra bardzo trudno, ale zanim powiem jeszcze o tym, to ja bym chciał nawiązać do tej spontaniczności Janusza, bo mówiłeś, Jerzy, że miałeś do czynienia ze spontanicznością w radiu i to świetne były, znakomite audycje, ale ja, proszę Państwa, miałem do czynienia ze spontanicznością Janusza na estradzie. Otóż nigdy nie zapomnę, kiedy mieliśmy wspólny koncert. To były bardzo dawne czasy, pewno Jerzy pamiętasz taką piwnicę na Wójtowskiej i tam się odbywały koncerty i myśmy z Januszem mieli mieć dwa pół recitale. Najpierw ja, a potem Janusz. I Janusz do mnie zadzwonił i powiedział, Karol, wiesz co, a może zamiast grać osobno, zagramy na cztery ręce. I to był pomysł Janusza rzeczywiście i ja się szczycę tym, że miałem przyjemność grać Fantazję Schuberta, Sonaty

0: My tego. Oczywiście myśmy się przygotowali do tego, ale to właśnie była ta spontaniczność Janusza. Nie ukrywam, bardzo dobrze nam się współpracowało. Myśmy nie powiedzieli nikomu. I po prostu zamiast, ja miałem wyjść sam, wyszedłem z Januszem i zapowiedzieliśmy, że teraz będziemy grali razem.
1: A ten festiwal także jest spontaniczny.
0: Tak, ten festiwal jest spontaniczny i tu przyjeżdża młodzież, no wiadomo, że jego uczniowie również, ale ta utalentowana młodzież i ta spontaniczność w tym festiwalu jest właśnie dlatego, że to jest na wolnym powietrzu. I szczerze mówiąc, ja byłem wzruszony w zeszłym roku, kiedy tak strasznie lało i kiedy była taka pogoda, która może przypominały czasy Chopina. Tak, bo wtedy, kiedy Chopin był, to też lało.
2: Wczoraj też to mieliśmy.
0: Wczoraj też to było, tak. Dzisiaj jest szczęśliwy dzień, nie ukrywam.
1: Czyli teraz jak pada deszcz, możemy mówić o czasy Chopina.
0: Czasy Chopina, tak.
3: Pogoda chopinowska.
0: Ale ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy ja byłem na Majorce, to też lał deszcz. I organizatorzy powiedzieli, takiego deszczu nie było od czasu Chopina, więc ja nie wiem, czy ja przynoszę pecha, ale widać nie. Albo muszę być na festiwalu drugi raz.
1: Czyli możemy teraz powiedzieć, że w Żelazowej Woli na pewno
2: tak,
1: teraz pada.
2: Z Januszem zawsze tak było, kiedy organizatorzy, pamiętam festiwal w Radziejowicach, Waldorfowo, kiedy ktoś pytał, a co pan będzie grał? A Janusz mówi, nie wiem. Uwielbiał zmienić w ostatniej chwili. Bo to się w nim działo.
0: Nie był... No bo to było szczere, to było on. Tak. To było...
2: A jeśli przypominamy te nasze audycje, to jedno powiedzenie Janusza, bo mu zapowiedziałem, że będę korzystał z tego zawsze, kiedy wychwalaliśmy wielkich mistrzów, czyli Hoffmana, Chorowicza, Paderewskiego, bo lubił, choć tych nagrań nie ma wiele i one są takie emfatyczne przez te... Janusz wtedy powiedział, no tak, no a mówią mi, że tak się dziś nie gra. Mówi, tak się dziś nie gra, bo się nie umie. Powiedział Janusz. I to jest... I potrafiliśmy godzinami rozmawiać na temat... Wiadomo, że jeśli ktoś mówi Marta, to znaczy, że należy do tego szczególnego klubu miłośników Marty Archewicz. I mówiliśmy o Marcie wiele razy. No przecież jak teraz słychać, że ona po kolejnych urodzinach, już nie będziemy mówili których.
3: 18.
2: Tak. I gra. Wspaniale.
0: No to jest zjawiskowa osoba. To jest zjawiskowa kobieta. Ja też ją kocham i to jest rzeczywiście artystka.
2: Janusz miał zresztą bardzo miłe kontakty. Był zapraszany na taki mały festiwal dla młodych pianistów w Szwajcarii.
0: Pod egidą, Lugano.
2: Tak, pod egidą Marty.
0: Tak.
2: No i też mówił, że zarywa noc do Bóg wie której godziny. Rano jej nie ma.
0: Ale a propos
2: Ale
0: Marty...
2: nocy gotowa jeszcze poćwiczyć.
0: A propos Archewicz, to ja mogę powiedzieć historię z mojego życia, dlatego, że 65 rok to był pierwszy konkurs chopinowski, który ja właśnie pamiętam, bo to był konkurs chopinowski, na który ja szedłem. Wtedy mój ojciec uczył w szkole namiotowej, ja byłem jego uczniem. Nigdy nie zapomnę, kiedy właśnie, mało kto o tym wie, że Marta Archewicz ćwiczyła do konkursu w szkole na ulicy Miodowej, w szkole podstawowej, w szkole Błynarskiego. Dlaczego? Bo myśmy tam mieli Stanwaya. To w tamtych czasach to był ewenement, bo ten Stanway był zakupiony przez Artura Rubinsteina, bo szkoła była imienia Błynarskiego. No i wtedy Archewicz ćwiczyła skerco cismol i ja miałem takie zdarzenie, znaczy mój ojciec miał takie zdarzenie, że jej poprawił błąd w tekście na końcu i potem ona przysłała ojcu zdjęcie i zna mnie i na mnie mówi Biondi i rzeczywiście, no nieskromnie powiem, no mnie pamięta i na przykład właśnie a propos Lugano, jak mój uczeń tam wyjechał do finału, to ja mówię, pójdź do niej, poproś o autograf. No i ona zamiast autografu uczniowi powiedziała, napisała for Carol. No więc ten uczeń nie był bardzo może zadowolony, ale tym niemniej mamy pamiątkę. No to jest też spontaniczność właśnie artysty.
2: Wspomniałeś tamte czasy, wtedy organizatorzy konkursu apelowali do melomanów, którzy mają fortepian w domu, żeby udostępnili dla uczestników, żeby mogli ćwiczyć.
3: Pospolite ruszenie.
2: Tak.
1: Ale powróćmy do festiwalu, piątego festiwalu Chopina w Ojcowie imienia Janusza Olejniczaka. Festiwal trwa już od wtorku. Za nami koncerty w Koszkwi, spotkania, recitale. Co z tych dotychczasowych wydarzeń zapadło panom szczególnie w pamięć, panie Jerzy?
2: No, oczywiście poza artystyczne wydarzenia typu mróz, który zimno i deszcz, który nie odstraszył słuchaczy w Pieskowej Skale, bo dziedziniec w Pieskowej Skale to bajeczne miejsce ze świetną akustyką.
1: I dziś o 18:00 tak. Koncert tam właśnie.
2: Tak. Mało tego, tutaj mamy do czynienia z paroma fenomenami, dlatego że Koszkiew, zamek,

który odbudowuje pan, który stał się właścicielem. Przy okazji dowiedziałem się, że kiedyś ruinę odkupił od pani Piaseckiej Johnson, która kupowała takie ruiny w nadziei, że będzie inwestowała. I pan Donimirski, który odniósł sukces w innych dziedzinach, sukces również finansowy, odbudowuje misternie to.

0: bądźcie tutaj, robi wszystko, tylko jeszcze nieogrzewany jest zamek, więc nie może być stałego fortepianu, tylko musi być przywożony. I nagle okazuje się, że festiwal z dwóch dni dotychczasowych robi się prawie sześciodniowy, dlatego, że się pojawiają mecenasi prywatni, którzy chcą po prostu ułożyć na kulturę. To jest fenomen. No, mówimy, że to pewnie Janusz czuwa
1: z góry. To na pewno Janusz czuwa
0: z góry, bo przecież miał z tym do czynienia, jak to jest w świecie. No a teraz szykuje się i dzisiejszy dzień, no i jutrzejszy, gdzie tutaj będziemy mieli Jehudę Prokopowicza, Mateusza Dubiela, także nazwiska już słuchaczom znane.
2: Ale wracając do Karola Radziwanowicza, pan w zeszłym roku odcisnął, a dziś odsłonił odbicie swojej dłoni. Zastanawiam się, dlaczego pianiści odciskują tylko jedną. I czy mają wybór, prawa albo lewa?
3: Nie,
1: poproszono mnie, żeby to była prawa ręka, więc nie wiem, no może wszyscy w większości jesteśmy praworęczni prawdopodobnie i może dlatego, ale szczerze mówiąc nie umiem na to pytanie odpowiedzieć.
2: W imieniu dźwięków basowych protestuję.
3: A ja jestem leworęczna.
0: No tak, czy obie ręce. No, dzisiaj odciskiwała pani Mariola Cieniawa. I rzeczywiście podzielili się,
1: tak.
0: Raubo.
1: Tak.
0: Także Zbyszek Raubo. Dwie różne dłonie, a wśród tych odciśniętych już Andrzej Jasiński, zaczął Janusz Olejniczak, Andrzej Jasiński, pani Lidia Grychtołówna, którą podziwialiśmy w zeszłym roku tutaj. Niezwykłego zupełnie ta energia i śpiewność w wykonaniach utworów Chopina.
1: I Szumana, bo grała wtedy też Szumana. Tak, właśnie. Tak. To, ale ja jeszcze bym powiedział o festiwalu, że
0: przepraszam, muszę państwa opuścić.
3: To jest na chwilę. Spontaniczność festiwalu. Pan Jerzy ma teraz do pokonania kilkanaście metrów, więc proszę udać się szybkim krokiem. A my będziemy...
0: Paweł Kubica właśnie kończy polonezem Azdur. Wypada, żeby,
2: obowiązki wzywają. Bardzo
0: mu podziękować i zapowiedzieć, co się będzie działo. Powiem, że dwójka jest z nami.
2: A my wracamy do pana refleksji.
1: Ja bym wrócił do tego festiwalu, że dla mnie fantastyczną rzeczą jest właśnie a propos tej spontaniczności, że jest zapotrzebowanie. Bo właściwie w momencie, kiedy tu ja przyjechałem pierwszy raz, a nie ukrywam, pierwszy raz przyjechałem w zeszłym roku, to zobaczyłem, że to jest miejsce no właściwie odległe. No nie tyle odległe, no bo jest blisko Krakowa, prawda, ale odległe od cywilizacji. Tu w zasadzie jest jedna droga, te drogi się nie krzyżują, a ludzie przyjeżdżają i mało tego, przyjeżdżają właśnie, no oczywiście jest piękne miejsce, jest Park Narodowy, są znakomite tutaj krajobrazy i widoki do zobaczenia, ale przyjeżdżają na ten festiwal, czyli przyjeżdżają, żeby posłuchać Chopina, a nie tylko, dlatego, że tu się gra nie tylko muzykę Fryderyka Chopina, oczywiście muzyka Fryderyka Chopina jest na pierwszym miejscu, ale właśnie chcą przyjeżdżać i dlatego mi się wydaje, że ten festiwal się rozrasta. No i tego trzeba sobie życzyć, żeby ten festiwal był coraz dłuższy, żeby rzeczywiście on wrócił w taką historię polskich festiwali, jak na przykład Duszniki.
2: I może zdarzy się tak, że za 3 lata, czyli w tym momencie, w tym roku, kiedy minie 200 lat od podróży Chopina do Ojcowa, to będzie już naprawdę bardzo długi i rozbudowany festiwal. Bardzo panu dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
2: I gratulujemy oczywiście dzisiejszego wydarzenia i także dzisiejszego występu. Karol Radziwanowicz.
1: Dziękuję
2: pianista.
1: Bardzo.
2: Dziękujemy serdecznie. A
3: Jerzy
2: Kisielewski wrócił
3: już, tak,
2: do obowiązków.
3: Pobiegł zapowiadać następny występ.

0: Mazurek Asdur, opus 17 Fryderyka Chopina, przy fortepianie Janusz Olejniczak. Program drugi jest 16.35.
1: Jesteśmy w Ojcowie, a stąd już tylko krok do jednej z pereł całej Jury, czyli Zamku w Piaskowej Skale. To bajkowa, renesansowa rezydencja na wapiennej skale nad Doliną Prądnika. Dzisiaj to oddział Zamku Królewskiego na Wawelu. A o jego burzliwych dziejach opowie nam kustosz zamku, pan Olgierd Mikołajski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od początku. Pierwsza wzmianka o Piaskowej Skale pochodzi już z XIV wieku?
2: Tak. Przy czym, żeby było śmieszniej, to ta wzmianka dotyczy nie tego zamku. Dlatego, że pierwsza Piaskowa Skała powstała kawałeczek dalej. Natomiast kiedy król Kazimierz, ten jeden, którego nazywamy Wielkim, kazał wybudować od nowa zupełnie zamek w innym miejscu, to nazwa, która jest fajna, przeszła z nieistniejącego już sąsiada.
0: Jak duży był ten kawałeczek?
2: No, to jest przeciwległe zbocze bocznej doliny.
1: A jak z tej warownej, gotyckiej strażnicy przy szlaku handlowym z Krakowa na Śląsk zrodziła się ta renesansowa perła, którą dzisiaj podziwiamy?
2: No, zamek...

0: Na początku był królewską strażnicą, a potem moglibyśmy powiedzieć, że został sprywatyzowany. Jak to z prywatyzacją bywa, no, w okolicznościach skandalicznych, czyli Piotr Szafraniec został pobity przez dworzan Ludwika Węgierskiego, chyba Węgrów. Zrobiła się międzynarodowa afera, król sprawę załagodził, dając pokrzywdzonemu, pozbawionemu ucha Szafrańcowi mały zameczek i, co jest ważniejsze, 5 okolicznych wsi. I od tej pory Pieskowa Skała zmienia funkcję. Tak, z strażnicy staje się rezydencją, a Szafrańcowie stają się coraz ważniejszą rodziną, więc mają coraz większe aspiracje i Pieskowa Skała jest coraz większa.
1: My w wakacje w dwójce podróżujemy śladem uzdrowisk, mam nadzieję, ucieszę naszych słuchaczy, ale także naszej, bo odwiedzamy naprawdę fantastyczne i piękne miejsca w Polsce. Przejdźmy więc do wątku, który nas dzisiaj szczególnie interesuje. Na przełomie wieków zamek podupadł, a przed ruiną uratował go Adolf de Gasiński, zakładając tutaj pensjonat.
0: Tak. No, musimy pamiętać, że to jest czas wielkiego kryzysu wielkich rezydencji, ponieważ irracjonalne staje się utrzymywanie takich wielkich budynków, bo większy komfort można uzyskać w mieście. I padają jedna za drugą. Oczywiście jest pewna ilość łańcutów, które pozostają w rękach rodziny ze względu na prestiż, ale one padają, te rezydencje. No i zasługą de Gasińskiego jest to, że on wymyślił, że Pieskowa Skała musi upaść. Nic jej nie uratuje. Jeżeli chcemy coś z nią zrobić, to musimy zmienić jej przeznaczenie na takie, które będzie się samo finansowało.
1: Czyli wylansował Pieskową Skałę.
0: Tak. Natomiast jemu nie udało się założyć spółki akcyjnej, bo taki był jego pomysł. Do tej idei wrócili po pewnym czasie jego następcy, z doktorem Józefem Zawadzkim, postacią w Warszawie bardzo znaną, twórcą warszawskiego pogotowia ratunkowego, między innymi. I oni utworzyli spółkę akcyjną z pomysłem, tu w Pieskowej Skale będzie letnisko. Oni mieli nadzieję, że to będzie wielkie uzdrowisko, kursal z salą balową, która w Pieskowej Skale była, i takie polskie Monako, ale proszę Państwa, no po prostu funduszy nie wystarczyło i to było letnisko, ale z pewną działalnością taką uzdrowiskową. A mianowicie na rzece Prądnik. Państwo widzicie, jaka to jest wielka rzeka. Kiedyś była większa.
2: Na i wykorzystywano właściwie od zawsze.
0: Tak. Urządzano zimne kąpiele. One w Prądniku były bardzo zimne. Natomiast na zamku, odkąd działała pompa w studni, urządzano gorące kąpiele wannowe. I jeszcze trzeci rodzaj kąpieli to były kąpiele słoneczne w jednym z bastionów. Tak to funkcjonowało. Natomiast, proszę Państwa, sam doktor Zawadzki, który pół roku spędzał w Pieskowej Skale, był tym lekarzem, który letników jednocześnie leczył.
2: Kto dawał się na taką propozycję skusić? Dla kogo ta oferta była na tyle nęcąca, żeby przyjechać do ojcowa i zażywać się? Czy do Pieskowej Skały, przepraszam, i zażywać kąpieli, czy to w potoku, czy w baszcie słonecznych, zimnych, gorących?
0: To mniej więcej ta sama grupa ludzi, którzy przyjeżdżają leczyć skołatane nerwy, jak tutaj mówimy, do ojcowa, i którzy przyjeżdżają do Pieskowej Skały, bo kto ma bardziej skołatane nerwy niż inteligencja, prawda?
1: I nauczyciele podobno.
0: Więc tak jest. To przyjeżdża warszawska inteligencja i inteligencja z Zagłębia Dąbrowskiego. Jesteśmy na terenie zaboru póki co rosyjskiego. I stąd też klientela przeważa warszawsko-sosnowiecka.
2: Inteligenci zmęczeni walką za miliony przyjeżdżali do Pieskowej Skały, żeby jakoś doprowadzić do porządku swoje skołatane nerwy.
0: I lepiej się poczuć.
2: Co się wydarzyło później, po tym, kiedy okazało się, że pomysł jednak

0: jest nie do końca rentowny, chociaż w zamyśle całkiem intrygujące.
1: Tak, to ta spółka cały czas zmagała się z brakiem finansów. Stąd też, kiedy to, co im się udało zainwestować, trochę przepadło w związku z tym, że 6 tygodni trwała bitwa w czasie I wojny światowej. No i stacjonowały sztaby austriacki z rosyjskim na przemian na zamku. Rozkradli, co się dało, takie wojenne historie. No to oni troszkę, ci akcjonariusze, podupadli na duchu. I był pomysł, żeby sprzedać zamek państwu albo sprzedać zamek miastu Kraków. Ale i państwo, i miasto Kraków borykały się z kłopotami finansowymi i nikt zamku nie kupił, więc zamek, taką działalność letniskowo-hotelową, kontynuował do II wojny światowej.
2: A w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji, właściciele udostępnili pomieszczenia hotelowe na sierociniec i stał on się adresem dla dzieci, głównie z Kresów Wschodnich.
1: Tak. Pamiętajmy, duża część zamku to pokoje hotelowe. W czasie II wojny światowej to nie działa. Jednocześnie powstają takie pogłoski, że zainteresowany Pieskową Skałą jest niejaki Hans Frank. I akcjonariusze wpadają na świetny pomysł. Legalny sierociniec za zgodą władz niemieckich, którzy potrzebują w celach propagandowych tego typu pomysłów, będzie zabezpieczeniem przed różnymi pomysłami osób takich jak Frank. I trzeba pamiętać, że to są te same kręgi warszawskie. Rada Główna Opiekuńcza, która zajmuje się sierocińcami, i Towarzystwo Akcyjne Zamek Pieskowa Skała. Więc oni mają świetny kontakt, towarzysko-rodzinny. W związku z tym dogadują się i na zamku są dwa światy w czasie wojny. Sierociniec i te około 200 chyba dzieci z Kresów i przedstawiciele akcjonariuszy, potomkowie doktora Zawadzkiego, którzy też tam na miejscu są.
0: Jak te wszystkie burzliwe momenty, czynnik rezydencjalny, potem pomysły kapitalistyczne, nazwijmy to, później jeszcze kwestia sierocińca właśnie, czyli działalność dobroczynna, tak to możemy określić. Jak to wszystko wpłynęło na kondycję zamku i na oryginalność substancji? Co my właściwie dziś podziwiamy w Pieskowej Skale?
1: Rzeczywiście też to niedofinansowanie to jest kolejny problem, który mógł wpłynąć nie najlepiej na oryginalność zamku. I olbrzymie pieniądze znalazły się paradoksalnie w czasach PRL-u, kiedy przeprowadzono olbrzymi remont trwający kilkadziesiąt lat, dzięki któremu udało się wydobyć z muru to, co najcenniejsze, czyli renesansowe, i wyeksponować tą właśnie renesansowo-barokową architekturę zamku, i to my podziwiamy. Oczywiście każda konserwacja jest mistyfikacją, więc Pieskowa Skała, tak jak w tej chwili wygląda, nie wyglądała zapewne nigdy. Profesor Majewski, który te prace prowadził powojenne, wykreował wieżę w miejscu, gdzie jej nigdy nie było. Tą malowniczą wieżę z tarczą zegarową. Po prostu tam, gdzie była wieża do tej pory, odkrył resztki lodży widokowej. Znakomitej, fascynującej. To chyba najbardziej spektakularna toskańska widokowa loggia w polskiej architekturze. No więc ją zrekonstruował, ale zamek nie miał wieży i wyglądałby jak Buda, jak sam Majewski powiedział. No to wykreował tę wieżę tam, gdzie jej nigdy nie było. A dzisiaj turyści przyjeżdżają i wzruszając się, patrząc na taki właśnie, a nie inny kształt zamku.
0: Jaka piękna wieża.

0: A to, co jest w środku, te eksponaty, dzieła sztuki, to są zbiory wawelskie.
1: To są zbiory wawelskie i takiego muzeum nie mielibyśmy w Pieskowej Skale, gdybyśmy nie byli filią bardzo zacnego muzeum, jakim jest Zamek Królewski na Wawelu, i pokazujemy wawelskie skarby. To jest taki przywilej nasz, ale pamiętajmy, w Pieskowej Skale nie pokazujemy historycznych komnat, bo te się nie zachowały. Mamy galeryjną ekspozycję, za to pokazującą, tak jak powiedziałem, skarby.
2: Zamek spogląda na maczugę. Maczuga spogląda na zamek. To jest duet, którego nie można sobie wyobrazić oddzielnie?
1: Myślę, że nie można, choć powiem szczerze, że są tacy, którzy próbują sobie wyobrazić. Ale proszę Państwa, rzeczywiście maczuga pojawia się na pierwszych malowanych czy graficznych widokach zamku. I wszyscy używamy dzisiaj tego określenia maczuga Herkulesa, ponieważ internet sobie wybrał tę nazwę zamku i ją zmultiplikował w milionie różnych wpisów. Natomiast ta skała ma kilka innych nazw jeszcze. Nazywa się też Sokolicą, ale Sokolic jest pełno. Ja próbuję przywrócić tu jeszcze pamięć o nazwie Pałka Krakusa.
0: A do tego w Pieskowej Skale jest jeszcze Galeria Malarstwa Angielskiego.
1: Tak, zabieramy turystów na wycieczkę do Anglii. Mamy po prostu w Polsce najlepszą kolekcję malarstwa angielskiego, dzięki temu, że wielki darczyńca Zamku Królewskiego na Wawelu, profesor Leon Piniński z Lwowa, ofiarował na zamek 350 obrazów europejskich. To największa taka fundacja. Ale wśród nich były 32 obrazy angielskie i je w Pieskowej Skale pięknie pokazujemy.
2: Pytanie ostatnie być może będzie tendencyjne, a nawet prawie na pewno będzie tendencyjne, ale niech padnie. Nasi goście wspomnieli, że jeśli chodzi o substancję architektoniczną i naturalną, to tu w Ojcowskim Parku Narodowym jest jej mnóstwo i ona jest wyjątkowej rangi. Jakie miejsce w tym szeregu zajmuje zamek w Pieskowej Skale? Wiem, że pytał kustosz.
1: Jeżeli siedzimy w Ojcowie, to można powiedzieć, że to napięcie wzrasta, jadąc z Ojcowa do Pieskowej Skały, aż nie zobaczymy tego widoku z maczugą na pierwszym planie i malutkim zamkiem z tyłu. Pierwszy tak zamek naszkicował Michał Elviro Andrioli. Stanął blisko maczugi, więc maczuga jest potężna, a jest symbolem życia, symbolem falicznym, nie ma co ukrywać. A zamek jest kruchutki i maleńki dalej, czyli to jest pochwała sił natury i jej przewagi nad kulturą kruchutką i malutką, na którą my tam na tym wzgórzu zamkowym w Pieskowej Skale roztaczamy opiekę i chuchamy.
0: A wspomniał pan Michała Andriolego, ta architektura ojcowska właściwie bardzo przypomina to, co mamy pod Warszawą, co przecież dzięki wspomnianemu Andriolemu powstało, czyli te wszystkie zabudowania wzdłuż linii Otwockiej.
1: Tak, to jest taka zaskakująca analogia. Tutaj państwo w Ojcowie lubią mówić o stylu ojcowsko-tyrolskim. Ja złośliwie dodaję im, że to jest ojcowsko-tyrolsko-moskiewski, ponieważ my jesteśmy w zaborze rosyjskim i wpływ tej rosyjskiej architektury drewnianej był także niemały, zarówno w Otwocku, jak i w Ojcowie.
0: Czyli właściwie na tym małym obszarze mieści się cały świat. Tutaj można zobaczyć, że i Ojców, i Pieskowa Skała to było miejsce, do którego i docierały prądy z całej Europy, a także państwo wysyłali sygnały w świat. I do tej pory dzięki festiwalowi Chopin w Ojcowie tak się dzieje. A dzisiaj właśnie na zamku w Pieskowej Skale o 18:00 kolejny koncert, piątego już festiwalu.

0: festiwalu Chopin w Ojcowie imienia Janusza Olejniczaka i tak Ojców i Pieskowa Skała łączą siły.
1: A naszym gościem był Olgierd Mikołajski, kustosz zamku w Pieskowej Skale. Dziękujemy panu serdecznie.
2: Dziękuję.

0: Muzyka anonimowa, melodia zapisana w śpiewniku francuskim Chansonnier du Roi z drugiej połowy XIII albo przełomu XIII i XIV wieku, czyli mniej więcej z tego czasu, kiedy zaczęto budować zamek w pieskowej skale. Muzyka w wykonaniu zespołu złożonego z instrumentów umiarkowanie XIII-wiecznych, gitara, perkusja i saksofon.
1: 5 minut pozostaje do godziny 17:00. To już niemal wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj z Oisowa. Dzisiejszy program wydawała z nami Elżbieta Szymkowska, która przybyła tutaj ze swoim pieskiem o imieniu Fifi. Fifi uczestniczył także w urodzinach dwójki, nie tak dawnych przecież, a warto dodać, że to jest jeden z niewielu parków narodowych w Polsce, gdzie można przybyć z psem. Program przygotowała muzycznie dla nas Monika Kopcik. W studiu realizował naszą audycję Wojciech Ciarka. W wozie transmisyjnym wspierał nas Marcin Kocięba. Kłaniają się Państwu Małgorzata Niecieckamac
0: i Jakub Kukla. Dodajmy, że pod kasztanowcem wspierała nas też Fifi. Pięknego dnia, pięknej soboty i do usłyszenia.

0: Otwórz się na folklor, otwórz się na TKB. Już od 25 lipca do 2 sierpnia w Bielsku Białej, Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu oraz Ujsołach, Jabłonkowi i Stebnej spotkajmy się podczas roztańczonego, tętniącego życiem, muzyką i śpiewem 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Zapraszamy. Patronat Polskiego Radia i Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na drugą odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Virgin String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consort, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia. Reklama.

0: Minęła 17.
1: Sala kameralna.
0: Przy mikrofonie Michał Dębski. Dzień dobry. Dziś przeniesiemy się w czasie o ponad 2 dekady. Przeglądając archiwum Polskiego Radia, natrafiłem na prawdziwe perełki z 2005 roku. Pierwsza z nich to nagranie Polskiego Radia, które zorganizowało we współpracy z Europejską Unią Radiową koncert w ramach większego projektu pod tytułem Muzyczne Miasta – Cities of Music. I właśnie takim muzycznym miastem w 2005 roku stała się Warszawa. Z tej okazji zaproszenie przyjął już wtedy słynny Belcha Quartet. Co ciekawe, do Warszawy powrócił po niespełna roku. Wystąpił na Zamku Królewskim podczas koncertu zorganizowanego przez Stowarzyszenie The Musica.

Tak więc był to naprawdę dobry rok, jeśli chodzi o współpracę radiowej dwójki z tym zespołem. Będziemy mieli okazję posłuchać, jak kwartet Koriny Belczy prezentował się wtedy na żywo. I to na przykład w momencie, gdy słuchała go publiczność na całym świecie. Bo trzeba dodać, że pierwszy z tych koncertów był transmitowany przez 40 rozgłośni radiowych, nie tylko europejskich. Dodam też, że z tej okazji kameraliści przygotowali bardzo ciekawy program z dwoma utworami polskich kompozytorów, Pawła Szymańskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego. Niestety nie zdążymy dziś ich usłyszeć, ale skoro mowa o polskich akcentach, to warto przypomnieć, że jednym z członków kwartetu Koriny Belczy, związanym z tym zespołem w zasadzie od samego początku, jest altowiolista Krzysztof Chorzelski. Oprócz niego oraz założycielki pierwszej skrzypaczki kwartetu, wtedy w Warszawie wystąpili też Laura Samuel, drugie skrzypce, oraz Alasdair Tait, wiolonczela. Ich pierwszy koncert w Warszawie w 2005 roku rozpoczął się od kwartetu smyczkowego B-dur Józefa Haydna, pierwszego z opusu 50 wiedeńskiego klasyka. Był to jeden z sześciu kwartetów napisanych dla Fryderyka Wilhelma II. Król Prus był podobno nie najgorszym wiolonczelistą, dlatego Haydn starał się nie zaniedbywać tutaj partii wiolonczeli, tak by władca mógł popisać się swoimi umiejętnościami. A teraz, skoro mowa o królewskości, ten kwartet Józefa Haydna wykonają absolwenci Royal College of Music, czyli Belcha Quartet. Słuchamy nagrania, które powstało 26 stycznia 2005 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego.

To były oklaski dla Belcha Quartet, który w 2005 roku wystąpił w Warszawie podczas koncertu z cyklu Muzyczne Miasta. Wtedy transmitowało go 40 rozgłośni należących do Europejskiej Unii Radiowej. I ten wyjątkowy wieczór otworzył kwartet smyczkowy B-dur, pierwszy z opusu 50 Józefa Haydna. W drugiej części kameraliści powrócili do muzyki klasyków wiedeńskich, wykonali 15 kwartet Ludwiga van Beethovena. Wtedy w programie znalazły się też kompozycje Pawła Szymańskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego. Niestety, jak już Państwu mówiłem, nie zdążymy ich dziś posłuchać, ale to nagranie mogą Państwo odnaleźć na naszej stronie internetowej. Ponad 10 lat temu, z okazji 90-lecia Polskiego Radia, Piotr Matwiejczuk przypomniał ten koncert w audycji 90 lat dookoła dźwięku. Słuchają Państwo Dwójki. Dziś w sali kameralnej słuchamy nagrań z udziałem Belcha Quartet sprzed ponad 20 lat. Przejdziemy teraz do rejestracji ich drugiego koncertu, który także odbył się w 2005 roku, ale 11 miesięcy później, 15 grudnia. Wtedy do Warszawy kameraliści przyjechali w nieco innym składzie. Na wiolonczeli zamiast Alasdaira Tite'a zagrał Pierre Dumonge. Pozostałe osoby bez zmian. Corinna Belcha pierwsze skrzypce, Laura Samuel drugie skrzypce, Krzysztof Chorzelski altówka. Trzeba dodać, że w 2005 roku ci muzycy nagrali album ze wszystkimi kwartetami smyczkowymi Benjamina Britena. Do Polski przywieźli wtedy świeżo przygotowany program. Wykonali dwa kwartety Britena, drugi oraz trzeci. My posłuchamy tej wcześniejszej kompozycji z 1945 roku. Był to moment przełomowy w życiu Britena. Właśnie wtedy ukończył swoją najsłynniejszą operę, Peter Grimes. Cieszył się coraz większą popularnością, mówię o Britenie, ale także o jego operze. Uznawano go za pierwszego po Henrym Purcellu angielskiego operowego kompozytora.

Wspominam o Perselu nie tylko z tego powodu. W 1945 roku minęło 250 lat od jego śmierci. W związku z tą rocznicą u Britena zostały zamówione dwie kompozycje. I tak powstał jego drugi kwartet smyczkowy, opus 36. Usłyszymy tam odniesienia do XVII-wiecznej angielskiej muzyki, choć będą one subtelne.

taki ciągły dźwięk też się pojawia. Druga część przypomina muzykę, którą znamy z innych dzieł Britena, przede wszystkim jego opery Peter Grimes. Natomiast trzecie ogniwo ponownie odnosi się do muzyki epoki Purcella. W tytule trzeciej części Britten wpisał Chacona. To najdłuższy odcinek tego kwartetu, zaczyna się powolnie, ale z czasem, z kolejnymi wariacjami, przybiera bardzo nieoczywiste kształty. Kameraliści mogą się wtedy z pewnością popisać, szczególnie gdy znają ten materiał bardzo dobrze. A tak było z pewnością w 2005 roku w przypadku Belcha Quartet.

0: Tak, 15 grudnia 2005 roku publiczność w Warszawie oklaskiwała Belcha Quartet. Corinna Belcha pierwsze skrzypce, Laura Samuel drugie skrzypce, Krzysztof Chorzelski altówka oraz Pierre Dumonge wiolonczela. Zespół rumuńskiej skrzypaczki Corinny Belchy przyjechał do Warszawy tuż po wydaniu albumu z kwartetami smyczkowymi Benjamina Britena i właśnie jednego z tych utworów wysłuchaliśmy w wersji koncertowej. Był to drugi kwartet Britena, napisany w 1945 roku, 250 lat po śmierci Henry'ego Purcella. Utwór symboliczny, bo właśnie wtedy Benjamin Britten został okrzyknięty następcą Purcella, jako kolejny wielki angielski kompozytor oper. Ale jak przed chwilą się przekonaliśmy, autor także nietuzinkowych utworów kameralnych. I tak kończymy salę kameralną, w której dzisiaj razem z Belcha Quartet cofnęliśmy się w czasie do 2005 roku. Życzymy Państwu dobrego sobotniego wieczoru. Audycję zrealizował Adam Hrynkiewicz, Michał Dębski. Do usłyszenia.
1: Autopromocja
2: jest jedną z podstawowych ludzkich potrzeb. Szukamy go między innymi w rodzinie, państwie i procedurach. Jednocześnie to właśnie w jego imię wolność najczęściej bywa ograniczana. O filozoficznych, psychologicznych i politycznych wymiarach bezpieczeństwa porozmawiamy dziś o 23:00. Michał Nowak, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 18.
1: Letni Festiwal Muzyczny.
3: Dziś festiwal bardzo długi, 5 godzin do 23:00. Będą Państwo mieli okazję wysłuchania dwóch koncertów. O 20:30 zastąpi mnie w tym miejscu Adam Suprynowicz, który poprowadzi Państwa w stronę promsów. A dziś na promsach bardzo dla nas ważny polski akcent, bo z orkiestrą Royal Northern Sinfonia wystąpi Maria Włoszczowska i ten koncert będziemy transmitować z Sunderland o 20:30. No a teraz koncert, który pojawia się trochę nieoczekiwanie. Myślę, że należą się Państwu słowa wyjaśnienia. Otóż planowaliśmy na tę właśnie porę dziś jedną jeszcze transmisję z inauguracji jubileuszowego wagnerowskiego festiwalu w Bayreuth. Koncert zapowiadał się także niezwykle interesująco, bo w programie oprócz wagnerowskich utworów czy też fragmentów orkiestrowych, symfonicznych znalazła się 9. Symfonia Beethovena. W tej 9. symfonii jako solista oczywiście Piotr Beczała, jeden z czworga solistów, którzy pojawiają się w ostatniej części tej symfonii. No ale pojawiły się pewne wątpliwości. Koncert, którego czas zaczął się niepokojąco w zapowiedziach Radia Bawarskiego wydłużać, a to z powodu części oficjalnej, która ma poprzedzać to wydarzenie. No trudno się dziwić. Ta część oficjalna także niepokojąco zaczęła przybierać rozmiar, który mógłby zagrozić tej kolejnej transmisji, tej właśnie o godzinie 20:30. Dlatego zdecydowaliśmy jednak dzisiaj

poświęcić uwagę temu wydarzeniu na BBC Proms o 20.30, punktualnie zacząć transmisję z Sunderland. Natomiast koncert inaugurujący festiwal wagnerowski w Bayreuth nadamy innego dnia. Myślę, że z nie mniejszą dla Państwa satysfakcją będziemy słuchać tego uroczystego wydarzenia muzycznego. W związku z tym nie przywróciliśmy takiego kształtu naszego programu, jaki zwykle o tej porze, czy w tych godzinach w sobotę się Państwu, jaki Państwu proponujemy. Nie będzie tu zatem audycji poświęconej wywoływaniu duchów wielkich pianistów. Natomiast inny koncert, który wydaje mi się niezwykle atrakcyjny, niezwykle ciekawy, odtworzenie występu Wikingura Olafsona na festiwalu w Lucernie. Fantastyczne wydarzenie muzyczne. 14 maja miał miejsce ten koncert. Wzięła w nim udział orkiestra kameralna spod znaku Mahlera, Mahler Chamber Orchestra. Wystąpił także chór MDR z Lipska. Całość poprowadził Thomas Ades. No a program jest niezwykle ciekawy, także z tego powodu, że kuratorem tego festiwalu jest właśnie Wikingur Olafsson i to on ułożył program tego wieczoru w taki sposób, że pojawia się aż trzykrotnie jako solista w trzech utworach. Z pewnością najbardziej znanym, popularnym i przyciągającym też bardzo ciepłe uczucia pozostaje koncert fortepianowy G-dur Ravela, który to koncert właśnie ten skandynawski, islandzki pianista wykona. Ale nie tylko w tym utworze się pojawi. To także muzyka Arvo Pärta w programie tego wieczoru. Credo na fortepian, chór mieszany i orkiestrę. No i Diego Kurtaga, jego quasi una fantasia, opus 27, numer 1. To jest bardzo ciekawe zestawienie. Jeśli jeszcze sięgają Państwo pamięcią do poprzedniego piątku, kiedy transmitowaliśmy pierwszą noc promsów, kiedy miałem też przyjemność być z Państwem w tym czasie, gdy promsy się zaczynały, no to właśnie wtedy także słuchaliśmy koncertu G-dur Ravela. Wtedy w tym koncercie solistą był Yun Chan Lim, a więc koreański wirtuos. Bardzo błyskotliwe wykonanie. Nie wolno od pewnych usterek, ale myślę, że to, co dziś Państwo usłyszą właśnie w tym szerszym kontekście programowym Wikingura Olafsona, pojawiającego się w bardzo rozmaitych stylistycznie utworach, to wszystko też ustawi koncert Ravela w innej perspektywie, w innym kontekście i także z tego względu myślę, że to zestawienie, to porównanie z wykonaniem sprzed tygodnia będzie bardzo ciekawe i nie tylko dla miłośników fortepianu, ale w ogóle muzycznych rarytasów. Taka programowa propozycja będzie czymś niezwykle atrakcyjnym. Wikingur Olafsson pełni funkcję kuratora festiwalu w Lucernie, festiwalu Puls od 2026 do 2028 roku. Pianista, przypomnę, urodził się w Reykjaviku w roku 1984. Najpierw kształcił się w swoim rodzinnym kraju, w Islandii, potem w Nowym Jorku, w Juilliard School, między innymi u Roberta McDonalda i Jeroma Lowenthala. Olafsson bardzo intensywnie współpracuje z współczesnymi żyjącymi kompozytorami, z Philipem Glassem między innymi, ale ten przekrój programu, który proponuje na dzisiejszy wieczór, jest także dowodem jego fascynacji tym wszystkim, co rodzi się w tej chwili w pracowniach kompozytorów. No i jest także spojrzeniem może takim trochę filozoficznym na kwestię upływu czasu. Bo w ogóle od czego ten koncert się zacznie? Ano od poematu symfonicznego Diego Ligetiego. No i proszę Państwa, to jest ten słynny poemat symfoniczny na 100 metronomów. Kiedy myślimy o poemacie symfonicznym, o tym arcyromantycznym wykwicie orkiestrowej, symfonicznej muzyki, tym malarstwie dźwiękowym, tej poezji dźwięków, no to wydaje się, że poemat Ligetiego jest tego całkowitym zaprzeczeniem. A jednak Wikingur Olafsson mówi, że ten puls, który jest zarazem tematem festiwalu, jego hasłem. I ten puls, który jest uosabiany przez 100 metronomów, każe myśleć w inny sposób o tym, czym jest czas, czym jest jego upływ. To otwarcie, jak mówi Olafsson, dla ucha i dla myśli. Czym są metronomy? No wszyscy wiemy. To są mechaniczne urządzenia, które mają pomóc w

ćwiczeniu, przy utrzymaniu tempa. Tutaj jednak z tej instancji kontrolnej zamieniają się w instrument ludzką ręką nakręcane, ustawiane są na określoną wartość czasu, tego pulsu właśnie, następnie uruchamiane. No a potem już człowiek nie ma żadnego wpływu na dalszy przebieg utworu. Te metronomy tykają we własnym tempie i jeden po drugim zamierają, tracą swoją siłę. To trochę jak w zegarku, który wraz z rozprężaniem się sprężyny w końcu zatrzymuje się. No i tak też ten utwór trwający około 6 minut, tak. Zacichnie, rozpłynie się w milczeniu, w ciszy, tak jak te metronomy. Proponuję Państwu więc na początek taką muzyczną, takie muzyczne zadumanie i może trochę oderwanie filozoficzne od tego, z czym zwykle kojarzy nam się poemat symfoniczny.

D.R.D. Ligeti i jego poem symfonik Víkingur Ólafsson, który zaplanował ten właśnie utwór na początek dzisiejszego koncertu, mówi, że to najbardziej romantyczny utwór w całym programie festiwalu, dodaje. Uczy nas słyszeć muzykę w zupełnie innym sensie. Utwór staje się symbolem, przesłaniem o śmiertelności. Zaczyna się jak mocny deszcz albo grad, ale wszystkie 100 metronomów ma swoje własne tempo i własną długość działania. I to jest jak u ludzi. Te metronomy przestają działać jeden po drugim, dokładnie jak pokolenie ludzkie. Metafizyczny dreszczyk, a przed nami utwór, który pewnie jest najjaśniejszym symbolem pianistycznej i wirtuozerii, i wrażliwości, czyli ów koncert fortepianowy G-dur Ravela. A Ólafsson powiada, że muzyka Ravela także przesycona jest żywiołem rytmu, więc to wprowadzenie od metronomu do Ravela nie jest wcale tak odległe. Oczywiście bolero pewnie pozostanie tego najbardziej dowodnym przykładem, ale w koncercie Ravela rytm to także motor napędzający całość, niezależnie od tego, czy mówimy o części pierwszej, drugiej czy trzeciej. No i myślę, że to zestawienie rytmu z paletą orkiestrowych barw to także da Państwu wielką satysfakcję, tym bardziej, że Víkingur Ólafsson w tym koncercie pokazuje całą swoją i wrażliwość melodyczną, i barwową, no i oczywiście rytmiczną. Słuchamy nadal Mahler Chamber Orchestra, Víkingur Ólafsson przy fortepianie, a całość prowadzi Thomas Addis.

No i co państwo powiedzą? Allegramente, Adagio assai presto, koncert G-dur Ravela i interpretację Wikingura Olafsona z orkiestrą kameralną pod wezwaniem Mahlera dyrygował Thomas Ades. Dla mnie to jest wykonanie właściwie olśniewająco oświecające. Olafson nie bierze jeńców. Motoryka, dynamizm, wręcz ekspresjonistyczne podejście do tej impresjonistycznej, zdawałoby się, muzyki. Olafson drapieżny, błyskotliwy przy nieskazitelnym pianistycznie wykonawstwie, warsztacie. No i z orkiestrą, która wpisuje się w tę samą ideę, w tę samą wizję. Tak granego Ravela, muszę powiedzieć, nie spodziewałbym się, nie słyszałem dotąd i myślę, że to jest co najmniej wizjonerskie spojrzenie i myślę, że państwo z taką wizją Ravela też na długo pozostaną, niezależnie od tego, na ile ta wizja państwa przekonała bądź nie, bo jeśli porównamy ją z tym, co zaprezentował przed tygodniem Yongchan Lim na inauguracji Promsów, no to są w ogóle dwa różne światy. Chciałoby się powiedzieć, dwóch różnych panów Ravel stanęło przed nami w tych dwóch interpretacjach. A teraz wracamy do muzyki znacznie bardziej nam współczesnej. Djordi Kurtak i jego quasi Una Fantasia, opus 27, numer 1. Czteroczęściowy utwór kameralny, napisany w latach 1987-88. Wikingur Olafsson także wybrał z premedytacją, z namysłem tę kompozycję do programu owego koncertu, który odbył się w Lucernie 14 maja, więc nieco ponad dwa tygodnie temu. Sam mówi, że spotkał go wielki zaszczyt, że mógł 19 lutego wziąć udział w koncercie jubileuszowym z okazji setnych urodzin Kurtaga. Tak, proszę państwa, 100 lat. W Budapeszcie, oczywiście w obecności jubilata, Olafsson podziwia sztukę Kurtaga. Uważa, że osiąga maksymalną kondensację piękna przy minimalnych środkach. Mistrz poetyckiej ciszy, tak też bywa nazywany Kurtag. No i jednocześnie mistrz formy, niezwykle lapidarnej, niezwykle dobrze pomyślanej, nawiązujący z jednej strony, można by tak rzec, do Weberna, ale też emocjonalnie nasycający swoją muzykę w sposób porównywalny do Albana Berga. Sam kompozytor, sam Kurtag mówi, że mój język macierzysty to Bartok, a język macierzysty Bartoka to Beethoven. No i tutaj zbliżamy się do tego właśnie odwołania do Beethovena, do quasi Una Fantasia, bo przecież to wprost odwołanie do tytułu sonaty księżycowej. Zresztą w opus 27 są dwie sonaty z tym właśnie podtytułem. Sonata jakby fantazja, czy też prawie fantazja. Ale gdy wsłuchamy się w tę czteroczęściową kameralną kompozycję, to usłyszymy tam także nawiązania do innego wielkiego kompozytora XIX-wiecznego, tym razem już

romantyka, który także kłaniał się Beethovenowi, czyli do Roberta Schumana, bo część druga ma podtytuł Wie ein Traumeswirren, czyli tak jak Traumeswirren, a to z kolei część siódma cyklu Fantazje Sztyki opus 12 Schumana, podtytuł odwołujący się do takiej no, najbardziej chyba niepokojącej, wręcz upiornej części fragmentu z tego cyklu. Potem recytatywna część trzecia, potężne akordy, no i aria, takie ułamkowe, lapidarne, przesycone poczuciem przemijania refleksje w skondensowanej sile wyrazu, z kolei odwołujące się być może do poetyki bachowskiej. No i cała rzecz kończy się prostą, opadającą linią, tak jak w otwierającej całość introdukcji, delikatnie przemierzająca przestrzeń muzyki fragmentami skali. Warto pamiętać o tym, że ten utwór był napisany przez Kurtaga dla sali, dla szczególnego miejsca, dla sali kameralnej Filharmonii Berlińskiej, w której umieścił przestrzennie grupy instrumentów, przez co ten utwór ma w sobie zaszyty, zakomponowany rodzaj dialogu. Jest tam coś z przestrzennego brzmienia muzyki w dawnych katedrach. Jest subtelność tych przestrzennych brzmień, ale też nie należy przykładać nadmiernej wagi do wsłuchiwania się w to wędrowanie dźwięków. Myślę, że tutaj warto doszukiwać się ech, pogłosów, dialogu, odezwań w często bardzo dziwnych, rzadko spotykanych konstrukcjach, zestawieniach instrumentów, wśród których oczywiście fortepian odgrywa rolę niepośrednią, a przy tym fortepianie nadal Víkingur Ólafsson.

D.R.D. Kurtak, Quasi una fantasia, opus 27, numer 1. O tym utworze Olafsson mówi, że jest zarazem marzeniem i koszmarem sennym. Introduzione largo, presto, minaccioso elementoso, wie ein Traumerswirren, to część druga, trzecia recitativo i czwarta aria. No i to aria, w której odzywają się echa, odzywają się aluzje do Jana Sebastiana Bacha. Za moment utwór, który wprost z bachowskiego motywu, z bachowskiego tematu jest wyprowadzony, to Credo Arvo Perta. Odniesienie jest oczywiste, bo utwór rozpoczyna się potężnym wejściem chóru zbudowanym właśnie na harmonicznej strukturze słynnego bachowskiego preludium C-dur z Das Wolten Perirte Klavier, tomu pierwszego. Kolejny utwór, który ukazuje trwający przez stulecia dialog z Bachem, ale także z churalno-symfonicznymi dziełami Beethovena, takimi jak Dziewiąta Symfonia czy Fantazja na fortepian, chór i orkiestrę. Tak to postrzega Víkingur Olafsson i tak też konstruuje program tego koncertu, którego mogła słuchać publiczność w sali koncertowej w Lucernie w maju tego roku, 14 maja. My ten koncert odtwarzamy dziś. Orkiestra kameralna pod znaku Malera. Za chwilę pojawi się chór radia MDR. No i Thomas Ades, który całość prowadzi. Credo Perta to utwór ważny także z tego względu, że stanowi punkt zwrotny w pisaniu, w komponowaniu Perta, rok 68. Do tego momentu estoński kompozytor kierował swą uwagę, a właściwie odnajdywał się w świecie ówczesnej awangardy, w serializmie. Potem jednak odwraca hierarchię wartości, stawia na to, co w tym dogmatycznym nauczaniu było zakazane, na emocje, na religijność i na tonalność. Dzięki swojemu słynnemu stylowi Tintinnabuli Part staje się sławny i to właśnie od lat 70., a jak powiadam, w 68 roku powstaje owo Credo, które stanowi punkt owego stylistycznego przełomu. Spokojna wyniosłość partii bachowskich prowadzi do dzikiego wybuchu, w którym chór wznosi się od szeptu do krzyku, a orkiestra swobodnie improwizuje, mając jedynie określone rejony swojego grania, swojego improwizowania. W końcu całego tego przedsięwzięcia, tej dramatycznej podróży, wracają wszyscy wykonawcy do początkowego spokoju. Przekonuje nas Pert, że jednak triumfuje wiara w człowieka, w dobro, uosabiana w tej muzyce przez poczucie tonalności. Pert dochodzi do tekstu wyznania wiary, przechodzi do wersetu skazania na górze. To tam Jezus odrzuca starotestamentową zasadę odwetu, oko za oko, ząb za ząb, bo to jest właśnie ten moment największego chaosu, największego dramatu w tym utworze. Pert odwołuje się do wezwania Jezusa, by kochać wszystkich bezwarunkowo, także nieprzyjaciół. Dla Perta jest to forma teologicznego wyrazu poprzez muzyczną formę. Nienawiść rozpada się, gdy napotyka na miłość, a to dzieje się w momencie największego wstrząsu i tak właśnie sugestywnie bardzo Pert ubiera to w szaty swojej muzyki.

Credo Arvo Pärta, wyznanie wiary nie tylko religijne, ale także etyczne i estetyczne. Rok 68, przełom w twórczości estońskiego kompozytora. Na fortepian, chór mieszany i orkiestrę. Tym sposobem po raz ostatni słyszeliśmy w tym koncertowym programie Wikingura Olafssona przy fortepianie, ale cały czas słyszymy jego autorski koncept, bo ten program i cały festiwal w Lucernie to jest rzecz, która powstaje teraz w tych latach pod właśnie Olafssona artystycznym kierownictwem. Mahler Chamber Orchestra, chór radiowy MDR, dyryguje Thomas Ades. A przed nami ostatni punkt tego programu, czyli trzyczęściowa kompozycja samego Thomasa Adesa, America, a Prophecy, opus 19. Olafsson jest zaprzyjaźniony z Adesem. To artystyczna przyjaźń, która przekłada się oczywiście także na sferę wykonawczą. On jest Benjaminem Brittenem naszych czasów, tak mówi pianista o angielskim kompozytorze i dyrygencie. W 1999 roku New York Philharmonic zlecił Adesowi napisanie przesłania na nowe milenium i to wtedy właśnie Ades skomponował Prophecy. Dzieło, które jednak odbiegało swoim charakterem od atmosfery radosnej.

wczesnych obchodów, zamiast optymistycznego wejścia w nowe tysiąclecie, Hades powołał się na krwawą przeszłość, na kolonizację kontynentu, na unicestwienie cywilizacji Majów przez hiszpańskich konkwistadorów. Zapowiedź przyszłości, proroctwo, a więc owo prophecy, to także mało optymistyczna wizja, bo raczej apokaliptyczna. Jak bardzo wizerunek Stanów Zjednoczonych miał się zmienić, pokazały wydarzenia najpierw zamachów terrorystycznych z września 2001 roku, no a teraz także najnowsze polityczne wydarzenia, które zmieniają postrzeganie Ameryki. Vikingur Olafsson pisze o Ameryce, że stoi ona na rozdrożu, tak jak cały świat. A w tym utworze, dodaje, chodzi właśnie o rozdroże, o to, że stoimy wobec trudnych, często o nieznanych konsekwencjach wyborach. Hades z kolei mówi, że przez 25 lat szukał uzupełniającej trzeciej części do początkowo dwuczęściowego utworu. Ostatecznie ukończył tę trzyczęściową wersję w 2024 roku. Vikingur usłyszał ten utwór podczas wykonania z Cleveland Orchestra i jak mówi, to było poruszające, niesamowicie piękne i między innymi z tego powodu postanowił włączyć ten utwór do programu koncertu, którego teraz właśnie słuchamy. A więc starcie cywilizacji. Hades zderza ze sobą teksty starego i nowego świata. Tutaj pojawia się obok głosów chóru także śpiewająca sopranem Brytyjka Anna Denis. No i to wszystko, co odnosi się do tego świata Majów, to teksty zaczerpnięte z ksiąg religijnych z XVI i XVII wieku, świadectwa kapłanów jaguarów, które Hades opracował w angielskim przekładzie. Mamy tam wizję zderzenia światów, mamy też w tym ostatnim, trzecim akcie może mniej apokaliptyczne spojrzenie, a bardziej filozoficzne na cykl życia. W imponujących partiach chóralnych najpierw ledwie słyszalnie dołącza solistka, no a puenta jest taka, że oto i zwycięzcy, i pokonani jednakowo podlegają kolejom losu. Mahler Chamber Orchestra, chór MDR, Anna Denis, sopranistka, całość prowadzi dyrygent, kompozytor Thomas Hades.

Festiwalowy koncert z Lucerny Puls 2026 14 maja tego roku. Mahler Chamber Orchestra, chór Radia MDR, Thomas Ades jako dyrygent i soliści Wikingur Olafsson i Anna Denis połączyli siły, by wykonać niezwykle ciekawy, bardzo poruszający i działający na wyobraźnię program od poem symfonik Diertiego Ligetiego poprzez koncert G-dur Ravela, Quasi una fantasia Kurtaga, Credo Perta, na koniec Thomasa Adesa, a więc zarazem dyrygenta America and Prophecy, opus 19 w wersji rozszerzonej z 2024 roku. Do początku transmisji z BBC Proms pozostało 50 minut. Cały czas pamiętamy o tym, że w tle w Bayreuth rozpoczyna się jubileuszowy 150. Festiwal Wagnerowski. W przyszłym tygodniu na naszej antenie 3 transmisje. Dziś zamiast transmisji tego otwierającego koncertu, o czym mówiłem Państwu na początku, zaproponowaliśmy ten koncert o zupełnie innym charakterze i zupełnie innym przesłaniu, ale myślę, że do Wagnera warto teraz na chwilę zajrzeć i przypomnieć, a może przedstawić. Oto dwie kompozycje. Jedna to rekonstrukcja późnych wagnerowskich szkiców z Wenecji. Richard Wagner in Venice Symphony to kompozycja Brytyjczyka Matthew Kinga, rocznik 1967, który w 21 roku, 2021, napisał coś w rodzaju symfonii złożonej z motywów, tematów pozostawionych w niedokończonych przez Wagnera w chwili jego śmierci w 1883 roku dokumentach, szkicach i papierach. Matthew King opisuje ten utwór jako coś, co jest próbą zabawy z historią, próbą wyobrażenia sobie czegoś, co nigdy nie miało miejsca poprzez połączenie drobnych fragmentów muzyki, które w innym przypadku pozostałyby na zawsze oddzielone i fragmentaryczne. Dzieło spotkało się z bardzo pozytywną reakcją krytyki. Myślę, że warto spojrzeć w ten świat. Świat miejscami hiperromantyczny, świat Wagnera nieznanego. No a przed Państwem kolejny zespół, który pieczętuje się nazwiskiem Mahlera. The Mahler Players dyryguje Thomas Leakey. To będzie, przypomnę, Matthew King, Richard Wagner in Venice.

Matthew King i jego niby symfonia, może bardziej nawet zasługiwałoby to na określenie rapsodia, na wagnerowskie tematy, porzucone, osamotnione fragmenty szkiców z czasów weneckich, z ostatnich momentów życia Wagnera. To zespół The Mahler Players, dyryguje Thomas Leakey, z tego samego nagrania, z tej samej płyty, tym razem Wagner in Crudo, idylla Siegfrieda.

Idylą Zygfryda w wykonaniu The Mahler Players pod dyrekcją Tomasa Likeya kończy się pierwsza część dzisiejszego długiego letniego festiwalu muzycznego w dwójce. Oczywiście Wagnera będziemy słuchać w przyszłym tygodniu w transmisjach z Bayreuth, Złoto Renu, Walkiria, Zygfryd. To na naszej antenie w bezpośrednim połączeniu z wagnerowską świątynią. Ja, żegnając się już z Państwem, jeszcze pozostawię drobny upominek od Wikingura Olafsona, zapowiedź nowej odsłony Continuum 2 pojawi się w listopadzie, a my już teraz możemy posłuchać zapowiadającego tę płytę fragmentu bachowskiego Aria na strunie G. Andrzej Sułek, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Eduardo Mendoza. Trzy zagadki dla organizacji. Proszę zobaczyć w moim dowodzie tożsamości. Maher Vincente. Mam jeszcze drugi na nazwisko Buenaventura Adelantado oraz paszport na nazwisko Olaf Gustafsson. Dobrze. My zapewnimy panu inną tożsamość.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Gorąco polecam, Krzysztof Szczepaniak.
0: Autopromocja.
4: Program drugi Polskiego Radia jest 20:30.
3: Letni Festiwal Muzyczny.
4: Dobry wieczór Państwu. Adam Suprynowicz przed mikrofonem, Wojciech Ciarka za sterami. Już przenosimy się na promsy, bo tego koncertu nie mogliśmy przegapić. Co to za dzień dzisiaj? Na inauguracji Festiwalu Wagnerowskiego Piotr Beczała, a Maria Włoszczowska, koncertmistrzyni orkiestry Royal Northern Sinfonia, na koncercie na promsach. Nie po raz pierwszy zresztą. Maria Włoszczowska poprowadzi swój zespół w utworach Grażyny Bacewicz, Feliksa Mendelssohna i Wolfganga Amadeusza Mozarta. W koncercie podwójnym Mendelssohna artystce będzie towarzyszyć pianista Christian Ile Hadland. W przerwie posłuchamy rozmowy z artystką, którą niedawno przeprowadziła Monika Zając. Przenosimy się zatem nie do Londynu, ale do miasta Sunderland w hrabstwie Tyne and Wear w północno-wschodniej Anglii. Tam mieści się The Fire Station, czyli właściwie remiza strażacka. Tak nazwane centrum kulturalne, które łączy zabytkową i współczesną architekturę. A w nim koncert o lekkim, wakacyjnym charakterze z programu wydarzeń towarzyszących tym głównym londyńskim promsom, serii koncertów Proms Across the UK. Otworzy go Divertimento na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz, utwór napisany w ostatnim sonorystycznym okresie twórczości polskiej kompozytorki w roku 1965 dla Zespołu Kameralnego Filharmonii Narodowej prowadzonego przez Karola Tojcza. I oto już Maria Włoszczowska i orkiestra Royal Northern Sinfonia w Sunderland na festiwalu BBC Proms.
5: And so with all of our players in place, stood for this concert, tonight's prom in the Northeast can begin. Royal Northern Sinfonia at the BBC Proms, directed by Maria Włoszczowska, perform Grażyna Bacewicz's Divertimento.

Divertimento na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz na otwarcie gorąco przyjętego koncertu. Royal Northern Sinfonia to jest orkiestra kameralna, której liderką jest Maria Włoszczowska i ona od skrzypiec prowadzi ten zespół na promsach w Sunderland, The Fire Station. To był utwór 50-kilkuletniej Bacewiczówny, która zainteresowała się wtedy szkołą polską, osiągnięciami sonoryzmu i włączyła, jakby połączyła w tym divertimencie z neoklasyczną formą. Bardzo to ciekawe i oryginalne połączenie. A teraz przenosimy się do fascynującego świata cudownego dziecka, Feliksa Mendelssohna. 14-letni Felix napisał swój koncert D-moll na skrzypce, fortepian i orkiestrę z myślą o tym, że będzie go wykonywać wspólnie ze swoim nauczycielem gry na skrzypcach, Edwardem Ritzem, który był przyjacielem berlińskiego domu Mendelssohnów i regularnie uczestniczył w rodzinnych koncertach. I faktycznie koncert miał swoje prewykonanie podczas jednego z nich, 25 maja 1823 roku. Potem odbyło się jeszcze jedno wykonanie, po czym partytura zaginęła. Miała ona dwie wersje, bo najpierw Mendelssohn napisał koncert na skrzypce, fortepian i orkiestrę smyczkową, a dopiero potem dodał instrumenty dęte i kotły. I tę wersję na orkiestrę smyczkową odnaleziono dopiero po II wojnie światowej w berlińskiej Bibliotece Państwowej, gdzie znajduje się archiwum Mendelssohna, i na jej podstawie, na podstawie tego rękopisu oraz odnalezionej gdzie indziej w Bibliotece Bodlejańskiej w Oksfordzie partii instrumentów dętych, niemiecki muzykolog Christoph Hermund zrekonstruował w 1999 roku pełną orkiestrową wersję tego utworu. Koncert D-moll na skrzypce, fortepian i orkiestrę nie ma zbyt wielu zarejestrowanych wykonań płytowych. Do najlepszych należą bez wątpienia te Marty Archerici, Gidona Kremera, a potem Christiana Bezuidenhauta i Gottfrieda von der Goltza z fryburską orkiestrą barokową. Nie oszukujmy się, to nie jest żadne arcydzieło, raczej 30 kilka minut lekkiej i wirtuozowskiej muzyki koncertującej, ale jest to też dowód niezwykłej fantazji i swobody kompozytorskiej 14-latka, który bez trudu operuje elementami stylu Brillant, zawieszonego między klasycyzmem a romantyzmem. Maria Włoszczowska, skrzypce, Christian Ile Hadland, fortepian i Royal Northern Sinfonia.

0: Tak, taką muzykę można grać albo perfekcyjnie, albo wcale. Koncert podwójny, demol na skrzypce, fortepian i orkiestrę Felixa Mendelssohna Bartholdiego. No i to było wykonanie perfekcyjne, absolutnie. Maria Włoszczowska, skrzypce, Christian Ile Hadland, norweski pianista, a z nimi orkiestra Royal Northern Sinfonia. Muzyka niezwykle wirtuozowska i to rzeczywiście było fascynujące i takie zawrotne, kiedy śledziliśmy to, w jaki sposób oni trzymają się siebie w tych szaleńczych przebiegach. No i przepiękne kameralne muzykowanie w części środkowej. Maria Włoszczowska oczywiście nie po raz pierwszy występuje na Promsach. W 2022 roku wykonała partię solową w kompozycji Vertua qui est si loin Caris Ariajo. No i występuje regularnie jako liderka orkiestry Royal Northern Sinfonia. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Jana Staniendy. Następnie studiowała w Guildhall School of Music and Drama w klasie węgierskiego skrzypka i dyrygenta Andrasa Kellera. Mogą Państwo pamiętać także z naszej anteny występ 20-letniej artystki na konkursie Wieniawskiego w Poznaniu, ale może będzie bis. Well, that brings us really nicely to the interval of this Proms concert. In the second half, Royal Northern Sinfonia return for Mozart's Symphony No. 39. Nie będzie bisu. W takim razie teraz przed nami 20-minutowa przerwa. Za 20 minut wrócimy do remizy strażackiej w Sunderland. Ja może skończę to wspomnienie. 20-letnia Maria Włoszczowska wystąpiła na konkursie Wieniawskiego w Poznaniu w 2011 roku. Wtedy nie doszła do finału, ale zdobyła m.in. nagrodę specjalną Maksima Węgerowa, 12 indywidualnych lekcji. Zdobyła też nagrodę Akademii Muzycznej w Poznaniu za najlepsze wykonanie kompozycji Jana Sebastiana Bacha. I nie zmarnowała tych szans, można uznać, skoro 7 lat później zdobyła zarówno pierwszą nagrodę, jak i nagrodę publiczności podczas Międzynarodowego Konkursu Bachowskiego w Lipsku. I o tych wspomnieniach i jeszcze o innych rzeczach teraz w rozmowie Monika Zając i bohaterka dzisiejszego koncertu.
1: Skrzypaczka Maria Włoszczowska zgodziła się przyjąć zaproszenie dwójki. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, bardzo mi miło.
1: Spotykamy się w związku z pani udziałem w festiwalu BBC Proms. No i chyba powinnyśmy zacząć od tego, że to nie jest pani debiut. Pani powraca na ten festiwal po 4 latach. Wtedy była pani solistką w utworze Kai Sariajo. Jak pani wspomina tamto wydarzenie?
2: No było to niesamowite wydarzenie i dla mnie, i dla wszystkich z orkiestry Royal Northern Sinfonia. Ja z tą orkiestrą teraz pracuję już od, no pewnie od 5 lat i dostałam pozycję jako liderka pod koniec pandemii. I wtedy był to, no były to jeszcze wczesne czasy dla nas i poznawania się razem i też bardzo szczególna rzecz, bo jeden z moich najbliższych przyjaciół dostał pozycję naczelnego dyrygenta z Royal Northern Sinfonia i wszyscy wtedy byliśmy razem na tym koncercie w Londynie. Także no, była to naprawdę niezwykła okazja i mój pierwszy raz w ogóle na Promsach po tej stronie sceny. Także no, atmosfera była absolutnie niezapomniana i to jest tak wyjątkowy festiwal. Chyba dlatego, że właśnie ma w sobie taką inną atmosferę, bo przychodzą na niego ludzie, którzy często nie przychodzą też na koncerty klasyczne. Także jest właściwie na nim taka atmosfera rockowa.
1: Mam nadzieję, no, że ta rockowa atmosfera także i podczas dzisiejszego koncertu jakoś się wytworzy.

0: Boże. No właśnie, to chyba musi się dobrze układać ta współpraca z Royal Northern Symphony, skoro jest od kilku lat kontynuowana. Uściślijmy, pozycja liderki to pozycja koncertmistrzyni, czy to coś więcej?
1: Jak dostałam tę pozycję pod koniec pandemii, byłam koncertmistrzem orkiestry i pracowałam z nimi właściwie większość mojego muzycznego czasu. Także bardzo dobrze się poznaliśmy przez pierwsze 3 lata i miałam duże szczęście do tego, że ich w ogóle znalazłam, bo właściwie przed tą pozycją nie grałam wiele w orkiestrze, ani nie prowadziłam wiele orkiestr. Raczej zajmowałam się muzyką kameralną i solowym graniem, ale tak dużo się nauczyłam od tej pracy z nimi. I oni są wyjątkową grupą, bo wszystko traktują jak muzykę kameralną. Czy to są utwory symfoniczne, czy mniejsze składy barokowe, ich repertuar jest bardzo szeroki i dali mi też platformę do tego, żebym się nauczyła prowadzić bez dyrygenta, bo grają sporo projektów bez dyrygenta. I właściwie dzięki nim dopiero się zorientowałam, że mam do tego niesamowitą pasję i teraz właściwie głównie tym się zajmuję. Także od 2 lat pracuję z nimi i też z innymi grupami jako liderka, głównie bez dyrygenta i prowadzę orkiestry od skrzypiec. To jest naprawdę dla mnie niesamowita frajda, bo bardzo interesuję się takim podejściem do pracy z grupami, no można powiedzieć, nieautorytatywnym. Interesuje mnie bardzo właśnie, jak można prowadzić grupę w sposób bardziej demokratyczny i w taki sposób, który daje wszystkim muzykom jakąś platformę do tego, żeby być ważnym, żeby być częścią tego całego procesu. Więc no bardzo dobrze się dogadaliśmy i znam ich teraz wszystkich bardzo dobrze, więc właściwie to jest jak przeszywana rodzina dla mnie. Także też z taką grupą zagrać na promsach, to no jest to bardzo osobiste doświadczenie, a nie tylko takie oficjalne. Także bardzo mnie to cieszy.
0: Prowadzenie orkiestry od skrzypiec to jest chyba szczególne wyzwanie. Pani wspomniała o tym, że odkryła w sobie taką pasję w tym kierunku. Tu chyba kluczowe jest to doświadczenie związane z muzyką kameralną, prawda?
1: Absolutnie tak. I no ja zawsze właśnie miałam pasję do muzyki kameralnej i do komunikacji w taki intymny sposób z muzykami, i właściwie nie wiedziałam, w jakim zakresie byłoby to możliwe, na przykład w utworach symfonicznych. I pracowaliśmy na przykład z Royal Northern Symphony nad symfoniami Mendelssohna i Brahmsa, też bez dyrygenta, grałam z nimi koncert Brahmsa bez dyrygenta. No naprawdę bardzo szeroki i dosyć późny romantyczny repertuar i jest to absolutnie możliwe, szczególnie z muzykami, którzy są otwarci na to i którzy naprawdę wszystko z siebie dają. Ale też miałam okazję i szczęście pracować z bardzo różnymi grupami w Europie, od małych barokowych grup z mniejszym składem do dosyć dużych orkiestr symfonicznych, które może mają mniej doświadczenia właśnie z próbowaniem bez dyrygenta i no, proces zawsze jest różny, bo to bardzo zależy od tych związków między muzykami i od odwagi takiej grupy, ale rezultat jest zawsze tego warty. I dla mnie największe szczęście to jest, jak mogę zobaczyć w oczach wszystkich muzyków w orkiestrze, że właśnie czują się częścią tego, co się dzieje i że każdy właściwie znaczy tyle samo w takiej grupie. Nie zależy mi za bardzo na tym, żeby wszyscy szli za mną cały czas, tylko właśnie bardziej interesuje mnie ten proces odkrywania tych wszystkich utworów, nawet symfonicznych, jako muzyki kameralnej.
0: Chociaż chyba poczucie odpowiedzialności w przypadku, kiedy jest pani liderką, zatem prowadzi orkiestrę, często też wykonuje partię solową w danym utworze, no chyba może być trochę oszałamiające.
1: Absolutnie, za każdym razem. Do tego się nie da przyzwyczaić chyba. To znaczy, oczywiście doświadczenie pomaga, ale no, chyba muszę lubić adrenalinę jednak, bo za każdym razem ona jest i no, zawsze jakoś tak mi się wydaje, że może za każdym razem taki koncert to jest trochę jak skoki na bungee. Oczywiście ja staram się związać wszystkich i pokazać jakąś dyrekcję muzyczną, jak czuję poszczególne frazy.

Oczywiście, że sugeruję różne rzeczy, ale głównie to polega na zaufaniu między mną i grupą. I to jest bardzo interesujące i przerażające czasem, także właściwie nigdy nie wiadomo, jaki będzie ten rezultat takiego koncertu, ale wolę tak, niż żeby mieć wszystko zaplanowane i no, na tym jednak polega muzyka na żywo i chyba szczególnie po tej pandemii.

0: tę adrenalinę i tą muzykę w danym momencie. Także no, nerwy zawsze są, ale są tego warte.
1: Czy utwór Grażyny Bacewicz w programie dzisiejszego koncertu to jest pani sprawka?
0: Tak, absolutnie. I jest zdecydowanie bardziej popularny jej utwór Koncert na orkiestrę, który występuje też w wielu programach za granicą, ale nie spotkałam się jeszcze z tym utworem Divertimento w programach za granicą i zaproponowałam go najpierw do Norwegian Chamber Orchestra w zeszłym roku i bardzo im się ten utwór podobał i stwierdziłam, że trzeba go propagować, bo jest naprawdę fantastyczny. Jest bardzo krótki, ale jest to jeden z jej późniejszych utworów i no bardzo podoba mi się ten styl kompozycji. Jest niezwykle pikantny, ma w sobie chyba wpływy Bartoka i Weberna. I no mówi wiele w bardzo krótkim czasie. Także jest też zdecydowanie wyzwaniem dla orkiestry smyczkowej. Jest dosyć technicznie skomplikowane, mimo że trwa tylko kilka minut. Ale orkiestrze bardzo się spodobał i chyba będzie teraz w regularnym repertuarze, także bardzo mnie to cieszy.
1: No a w programie także wczesny utwór Mendelssohna i późny utwór Mozarta. Jak pomyślany został ten program także w kontekście tych kompozycji? Jeśli dobrze rozumiem, to również pani była odpowiedzialna za zaplanowanie całości tego wieczoru.
0: Tak, no i właśnie jedna z najfajniejszych rzeczy przy mojej pozycji, obecnej pozycji z Royal Northern Symphony, jestem tam artistic partner, czyli partnerką artystyczną, także zmieniłam trochę swoją rolę, ale mogę właśnie wymyślać programy i przy okazji promsów bardzo chciałam, żeby element koncertu też był w jakimś sensie muzyką kameralną. Poznałam pianistę Christiana Ile Hadland na festiwalu w Danii, może rok temu, i absolutnie zakochałam się w jego grze i jest kompletnym czarodziejem, także chciałam bardzo, żeby poznał Royal Northern Symphony i no nie wyobrażałam sobie lepszego partnera do tego koncertu, wczesnego koncertu Mendelssohna. Jest to utwór też dosyć rzadko grany właściwie i byłam zaskoczona, że nigdy nie był grany wcześniej na promsach, także też jest premierą na promsach. I no, jestem ogromną fanką Mendelssohna i myślę, że nawet jako 14-letni kompozytor już absolutnie słychać no właściwie wszystkie oznaki późniejszego Mendelssohna. Jest to fantastycznie skonstruowany utwór, niezwykle wirtuozerski, ale też pełen kolorów i inwencji i zupełnie słychać, że będzie to jeden z największych kompozytorów.
1: No a ten Mozart jako domknięcie wieczoru?
0: A Mozart, też to było moje marzenie, żeby zagrać tego Mozarta właśnie z tą orkiestrą i granie symfonii Mozarta bez dyrygenta jest też innym doświadczeniem, bo no, nie można skontrolować ich zupełnie od pozycji skrzypiec, ale no one, jakby interpretacja rozwija się bardziej naturalnie przez to podejście do symfonii jako utworu kameralnego. No jest to jedna z moich ulubionych symfonii Mozarta i być może trochę mniej grana z tych ostatnich trzech symfonii, które napisał, ale myślę, że równie wspaniała i ma w sobie tyle inwencji, tyle humoru i szczególnie może druga część ma w moim sercu szczególne miejsce. Zawsze jak ją gramy, to wydaje mi się, że właściwie mogłaby być kwartetem smyczkowym.
1: Pani dała się poznać szerszej publiczności, na pewno polskiej publiczności, podczas konkursu wieniawskiego. Chciałam zapytać, jak pani wspomina tamto doświadczenie, także w kontekście zbliżającej się kolejnej odsłony konkursu wieniawskiego. Czy pani też będzie śledzić te przesłuchania i kibicować młodym skrzypkom, którzy to będą przeżywali to, co pani te 10 lat temu?
0: Tak, to rany, to naprawdę wydaje się jak 100 lat temu. Moje życie muzyczne wygląda tak zupełnie inaczej teraz i no te wspomnienia są bardzo różnorodne z tego czasu.

0: Powiem szczerze, że konkursy to była dla mnie niezwykle trudna sprawa. Właściwie, jak o tym myślę, to czuję dużo stresu. I oczywiście jest to fantastyczna platforma do tego, żeby nauczyć się dużo repertuaru, żeby się pokazać na scenie muzycznej, poznać różnych ludzi. Jest to zdecydowanie cenne doświadczenie, ale w mojej pracy w tej chwili próbuję tak bardzo nie podchodzić do muzyki jako konkursu, że właściwie trudno mi się odnieść w tej chwili do samego tego procesu konkursowego. Natomiast oczywiście jest dużo wspaniałych rzeczy, które wynikają z tego i ogromnie dużo się nauczyłam o sobie. I myślę, że każdy uczestnik dużo się uczył o sobie na takim konkursie i będę życzyć wszystkiego najlepszego dla uczestników następnego konkursu. Mam nadzieję, że znajdą siebie w tym konkursie, bo to jest chyba w sumie najważniejsze z tego wszystkiego, czy ważniejsze niż wygranie nagrody, czy dostanie takiego uznania oficjalnego. Chyba to ta wewnętrzna praca zostaje z nami na zawsze. I no zdecydowanie to doświadczenie pomogło mi siebie znaleźć. Także mam nadzieję, że wszyscy wyniosą z tego coś pozytywnego.
1: Oczywiście to nie było jedyne pani konkursowe doświadczenie, bo udało się 2 lata później zwyciężyć w Międzynarodowym Konkursie Bachowskim w Lipsku. Ciekawi mnie, czy to jest zupełnie inne doświadczenie, chociażby ze względu na to, że no tam istnieje wiele kategorii, nie tylko instrumentalnych, ale także jest kategoria wokalna, jest to skupienie na twórczości Jana Sebastiana Bacha. Czy to rzeczywiście było coś zupełnie innego? I czy to był dla pani taki no, bardzo istotny moment w karierze?
0: Zdecydowanie tak, pod każdym względem, i to był właściwie jedyny konkurs, na który się zgłosiłam ze swojej własnej woli, a nie dlatego, że na przykład nauczyciel mi polecił. I Bach zawsze był bardzo bliski mojemu sercu, i zawsze chciałam i lubiłam go grać, i lubiłam słuchać różnych wykonań. I powiem szczerze, że Radiowa Dwójka miała dużo z tym wspólnego, bo właściwie dzięki Radiowej Dwójce zaczęłam interesować się historycznym podejściem do muzyki barokowej. I no, z tego, co pamiętam, właśnie w tych latach mojej edukacji muzycznej wcześniejszej, nie było właściwie wiele takiej dużej platformy, żeby poznać takie podejście historyczne do tej muzyki. Także pamiętam, jak pierwszy raz słyszałam Jordi Savala w radiu i kwartet Mozaik, i naprawdę pamiętam dokładnie te momenty, i wtedy pomyślałam sobie, wow, można tak podejść do tej muzyki, i coś we mnie się obudziło. Także zgłosiłam się na ten konkurs bachowski głównie dlatego, że chciałam być w Lipsku w czasie festiwalu i słuchać wszystkiego, co się tam działo, i pojechać do Lipska i mieć to doświadczenie. I też powiem szczerze, że dużo odwagi mi dało, że nikogo tam nie znałam. Nie znałam nikogo w jury. Mogłam pojechać tam i zagrać tak, jak chciałam, tak, jak wierzyłam, i posłuchać innych wykonań. I też było w tym bardzo ciekawe, w tym podejściu do właśnie do tej kategorii skrzypcowej. Można było grać na skrzypcach barokowych, można było grać na skrzypcach współczesnych. Można było na przykład grać na skrzypcach współczesnych ze smyczkiem barokowym, także też te rodzaje podejścia były mile widziane tam. Także coś było w tej otwartości już nawet wpisanej w same reguły konkursu, co bardzo mi się podobało. No, byłam ogromnie zaskoczona, jak dostałam tę pierwszą nagrodę, ale właściwie zupełnie nie o to w tym chodziło. I poczułam, że wreszcie mogłam być sobą. Nawet na takiej większej platformie międzynarodowej, i no, chyba dało mi to dużo odwagi, i odwagi też w odkrywaniu różnych stylów i w szukaniu, i no właściwie może w szukaniu pytań raczej niż odpowiedzi, bo atmosfera na tym

0: konkursie zdecydowanie byłam właśnie w takim stylu. Ludzie nie szukali definitywnych odpowiedzi na to, jak grać muzykę Bacha, ale jak można szukać w niej jakiejś prawdy. Także bardzo, bardzo mi się to podobało i teraz wydaje mi się, że próbuję podchodzić do wszystkiego w taki sposób.
1: No wtedy też została pani wyróżniona nagrodą publiczności, a to też nie jest bez znaczenia. To tak na koniec, chyba rzeczywiście zarówno muzyka barokowa, jak i zupełnie inny repertuar, aż po muzykę nową, to jest wszystko nadal w kręgu pani zainteresowań. Nie decyduje się pani na jakąś wąską specjalizację. Także w kontekście właśnie różnego rodzaju współprac, które pani nawiązuje, no bo oczywiście ta muzyka kameralna, ale także, jak wspomniałyśmy, współpraca z orkiestrami, no i nadal działalność solowa.
0: Tak. Najbardziej mnie cieszy różnorodność i najbardziej chyba jestem szczęśliwa, jak mogę się nauczyć czegoś nowego z jakiejś nowej sytuacji. Także wolę mieć za każdym razem wyzwanie, niż dokładnie wiedzieć i specjalizować się w czymś konkretnym. Także cieszę się, że też nasz świat muzyczny otwiera się na taki rodzaj kariery i myślę, że jest wielu młodych muzyków, którzy szukają siebie i być może nie czują się kompletni tylko w jednym rodzaju działalności muzycznej. Także no, cieszę się, że jestem w stanie żyć w taki sposób i że nasze społeczeństwo muzyczne coraz bardziej się otwiera też na taki rodzaj działalności i mam nadzieję, że wielu młodych ludzi będzie otwartych na właśnie taki styl eksplorowania muzyki.
1: Maria Włoszczowska, skrzypaczka wszechstronna. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Z artystką rozmawiała Monika Zając. To jest program drugi Polskiego Radia, letni festiwal muzyczny. Za 18 minut będzie 22 i już za chwilę wrócimy do Fire Station w Sunderland. O, już tam teraz jesteśmy dzięki połączeniu z radiem BBC Three. A tam właśnie Maria Włoszczowska prowadzi orkiestrę, której lideruje, o czym opowiadałam, Royal Northern Symphony. A przed nami druga część koncertu i od Bacewicz, i od Mendelssohna wracamy do kompozytora, który był wzorem dla obojga oczywiście, do Wolfganga Amadeusza Mozarta i do jego legendy, którą należy nieco naruszyć, opowiadając o 39. symfonii Es-dur Kechel 543, jednej z ostatnich trzech, których wedle tej legendy Mozart miał nigdy nie usłyszeć na koncercie. Faktycznie 32-letni Mozart skomponował te dzieła latem 1788 roku, a jesienią tego samego roku wybuchła wojna z Turcją. Mieszkańcy Wiednia albo ruszyli na wojnę, albo zaczęli opuszczać miasto i chronić się na prowincji. Odwołano koncerty. Jednak być może Mozart jednak usłyszał te nowe utwory. Może jeszcze będę miał chwilę, żeby Państwu o tym opowiedzieć. Była to symfonia, którą, znaczy o pierwsze wykonanie, o jakim wiemy, odbyło się już po śmierci Mozarta. Była to symfonia przyjęta jako dosyć trudna. Proszę pamiętać, że to było jeszcze przed Beethovenem, zatem tak rozbudowane, poważne dzieła symfoniczne należały do rzadkości. I oto przed nami właśnie ta symfonia Es-dur Kechel 543, przepraszam. I Royal Northern Sinfonia pod kierunkiem Marii Włoszczowskiej, liderki, koncertmistrzyni tego zespołu.

39. Symfonia S-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, numer 543 w katalogu Kechla. Symfonia nowoczesna też o tyle, że Mozart nie użył w niej obojów, ale klarnetów, które były wtedy wciąż jeszcze nowością, co zmieniało brzmienie orkiestry na cieplejsze. No i z tym uroczym nawiązaniem do Haydna, który był dla Wolfganga Amadeusza wzorem. Finał jest oparty na jednym temacie, który jest ciągle przekształcany i zmieniany. To u Mozarta ewenement, bo ta technika była właśnie domeną papy Haydna, który doprowadził ją do mistrzostwa. No i haydnowski jest też pomysł na wprowadzenie humoru do finału. Znowu nikt nie żartował w poważnej muzyce, tak jak mistrz z Esterházy. A to był Mozart w jednej ze swoich ostatnich symfonii, jednej z trzech, w tonacji S-dur, którą badacze twórczości Mozarta określają jako jasną, uroczystą i pełną pozytywnych skojarzeń. A to była Royal Northern Symphonia na koncercie promsów Across UK, czyli takich promsów, które nie odbywają się w Londynie, tylko właśnie w różnych miastach w całej Anglii. To był koncert w Fire Station w Sunderland. No a orkiestrę Royal Northern Symphonia poprowadziła od skrzypiec Maria Włoszczowska, z którą też rozmawialiśmy i która nam opowiadała,

co wniósł program drugi Polskiego Radia, którego państwo teraz słuchają, do jej gry, do jej myślenia o muzyce, co było oczywiście przemiłe, no ale Maria Włoszczowska też wspaniała zupełnie w partii skrzypcowej koncertu demol podwójnego Feliksa Mendelssohna na skrzypce, fortepian i orkiestrę. W tym utworze towarzyszył jej norweski pianista Christian Ile Hadland. Chyba już się kończy ten koncert. Tak, w Sunderland, w remizie strażackiej. Żegnamy się z radiem BBC. Jest 15 minut po 22. O 22 rachunek myśli i Michał Nowak. A teraz chciałbym powrócić do twórczości Grażyny Bacewicz. I skoro dzisiaj słuchamy różnych przebojów, to posłuchajmy tego jej chyba najbardziej znanego i popularnego kwartetu smyczkowego. Numer 4 z 1951 roku, a gra Lutosławski Kwartet.

IV Kwartet Smyczkowy Grażyny Bacewicz. Ten nagrodzony w 1951 roku na konkursie w Brukseli, gdzie dziwiono się ogromnie temu, że taki utwór skomponować mogła kobieta. Podejrzewano nawet, że ktoś to za nią zrobił. I to nagranie kwartetu imienia Lutosławskiego w składzie Jakub Jakowicz pierwsze, skrzypce Marcin Markowicz drugie, Artur Rozmysłowicz altówka i Maciej Młodawski wiolonczela. Nie rozstajemy się z muzyką Grażyny Bacewicz jeszcze. Chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie jeszcze jeden z jej najciekawszych utworów z 1958 roku z Bartokiem w tle. Muzyka na smyczki, trąbki i perkusje. Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Jacek Rogala.

Jakaż to jest dobra muzyka. Muzyka na smyczki, trąbki i perkusje Grażyny Bacewicz. Grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Jacek Rogala. Nagranie koncertowe, jak przystało na nasz letni festiwal muzyczny. To na dzisiaj tyle. Adam Suprynowicz, dziękuję. Jutro o 19:00 połączymy się z Festiwalem Bachowskim w Świdnicy, skąd transmitować będziemy recital Macieja Skrzeczkowskiego. Zapraszam w imieniu Magdaleny Łoś, a dzisiaj na pożegnanie ode mnie, już Państwo to słyszą, John Bull, Bull's Good Night i Maciej Skrzeczkowski właśnie. Za chwilę z Państwem Michał Nowak. Proszę zostać swój.

0: Autopromocja.
1: Brzmienie wakacji dla wielu ma kształt gitary Masayoshiego Takanaki. Choć artysta debiutował ponad pół wieku temu, dziś przeżywa drugą młodość. Jego koncerty w Europie i Stanach Zjednoczonych gromadzą tysiące słuchaczy, a kolorowe okładki i pełne energii nagrania podbijają serca młodych słuchaczy. W Nocnej Strefie opowiemy o fenomenie gitarzysty, który sprawił, że Jazz Fusion brzmi jak niekończące się lato. Poniedziałek, godzina 22:30. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.
2: Program drugi Polskiego Radia, minęła 23:00.

0: Rachunek myśli.
1: Monika Pilch, Wojciech Ciarka i Michał Nowak. Dobry wieczór. Przez większość historii ludzie obawiali się głodu, wojny, epidemii i przemocy. Dziś do dawnych lęków dołączają nowe. Cyberataki, kryzys klimatyczny, sztuczna inteligencja, dezinformacja czy samotność. Paradoks współczesności polega jednak na tym, że żyjąc w jednym z najbezpieczniejszych okresów w dziejach, jednocześnie coraz częściej odczuwamy niepokój. Czy bezpieczeństwo jest jedynie warunkiem przetrwania, czy także fundamentem wolności? A może przeciwnie, dążenie do pełnego bezpieczeństwa nieuchronnie prowadzi do ograniczenia swobód. Historia nowoczesnych państw pokazuje, że niemal każda epoka stawiała to samo pytanie. Ile wolności jesteśmy gotowi oddać w zamian za poczucie stabilności, trwałości naszego świata? Bezpieczeństwo nie jest jednak wyłącznie kategorią polityczną. Dotyczy również naszego życia codziennego, pracy, rodziny, zdrowia i zaufania. Potrzebujemy przewidywalności, ale jednocześnie rozwijamy się dzięki ryzyku. Chcemy stabilności, lecz marzymy o przekraczaniu granic. Między bezpieczeństwem a wolnością nieustannie rozgrywa się jedno z najważniejszych napięć ludzkiego doświadczenia. Czy bowiem można być naprawdę wolnym bez poczucia bezpieczeństwa? I czy można czuć się bezpiecznie, rezygnując z wolności? W studiu Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w Toruniu profesor Piotr Domeracki, filozof z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór.
1: Postawię może kontrowersyjną tezę. Gdyby bezpieczeństwo sprowadzić do jakiejś jednej głównej cechy, do motywu, który stoi za naszym łaknieniem bezpieczeństwa, to moim zdaniem byłoby to dążenie do zabezpieczenia własnego życia lub stanu posiadania, takie pragnienie stałości, utrwalanie. I w tym sensie bezpieczeństwo wiąże się raczej z posiadaniem niż z byciem. Przy czym to posiadanie obejmuje również tutaj dobra niematerialne i nas samych. No niemniej jednak wiąże się z tym, żebyśmy coś mieli raczej niż w jakiś sposób byli.
2: Myślę, że bezpieczeństwo trzeba rozpatrywać mimo wszystko w tych dwóch zarazem wymiarach, na które pan redaktor był łaskaw zwrócić uwagę. To znaczy i w wymiarze egzystencjalnym, i w wymiarze związanym z naszym posiadaniem, czy związanym z naszym materialnym stosunkiem do rzeczywistości, do świata naszego życia. Aczkolwiek trzeba byłoby jednak w naszym usiłowaniu do definiowania bezpieczeństwa, na ile to zadanie jest w ogóle realizowalne, trzeba byłoby wznieść się mimo wszystko jednak na nieco wyższy pułap refleksji i stwierdzić, na przykład za Davidem Baldwinem, znanym i cenionym politologiem z Uniwersytetu Princeton, że bezpieczeństwo najprościej należałoby rozumieć i rozpatrywać jako względnie niski, czy akceptowalnie niski poziom prawdopodobieństwa wystąpienia krzywdy lub szkody w wartościach lub w dobrach, które już posiadamy. Te dobra można niuansować, rzecz jasna, w wymiarach, o które pan redaktor zagadnął. Mianowicie mogą to być te dobra niematerialne i materialne. W związku z tym pojęcie bezpieczeństwa za Baldwinem definiowane zdaje się być zaadresowanym w obu tych kierunkach, to znaczy tym materialnym i niematerialnym zarazem. Natomiast pojęcie bezpieczeństwa wiąże się niewątpliwie, jak daje się słyszeć choćby z tej baldwinowskiej jego lapidarnej definicji, wiąże się ono także z pojęciem ryzyka. W tym sensie, o którym niekoniecznie na co dzień sobie myślimy. To znaczy, że bezpieczeństwo nie polega wcale na tym, że zostaje sprzed naszych oczu i nóg usunięte wszelkie możliwe ryzyko lub nawet więcej niż ono. Ryzyko, groźba, niebezpieczeństwo jako przeciwieństwo tegoż, zagrożenie. Otóż wbrew naszym potocznym przekonaniom, to, co zwiemy bezpieczeństwem, wcale nie zawsze polega na jednoznacznym i całkowitym usunięciu wszelkich.

wielkiej groźby, niebezpieczeństwa, ryzyka, zagrożenia. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym tu zapostulować taką roboczą definicję bezpieczeństwa jako uzasadnionej ufności. Bezpieczeństwo jako uzasadnionej ufności, to jest ważne i dlatego to podwajam w swojej wypowiedzi, by rzecz podkreślić. Ta uzasadniona ufność dotyczy tego, że podstawowe dobra, które są bądź w naszym posiadaniu, bądź stanowią nasze zasoby osobiste, charakterologiczne, egzystencjalne, bądź dysponujemy nimi, te podstawowe dobra będą względnie przynajmniej stabilnie chronione, a równocześnie ewentualne szkody, jeśli miałyby nastąpić, zagrażając tym podstawowym dobrom, które bądź posiadamy, bądź dzierżawimy, bądź nimi warunkowo dysponujemy, te potencjalne szkody zostaną ograniczone, a w sytuacji ich nadużycia, nadwątlenia, zepsucia, kompletnego zużycia zostaną naprawione. Więc wyłania nam się tutaj oto taki obraz bezpieczeństwa, który chętnie chciałbym w czasie naszej dzisiejszej audycji nieco pobronić, odsuwając na bok te nasze najpospolitsze i najczęstsze z bezpieczeństwem skojarzenia, o które właśnie pan redaktor na wstępie naszej audycji zagadnął. Czyli, że bezpieczeństwo wcale nie jest przeciwstawną kategorią do ryzyka, w tym znaczeniu, że być bezpiecznym to wcale nie oznacza nie być zagrożonym czy wystawionym na groźbę jak wystąpienia w moim życiu określonego ryzyka. Bezpieczeństwo jest pewną formą, jak wspomniałem, zaufania, uzasadnionego zaufania, a nie wyłącznie wydumanego, to znaczy nieopartego na możliwych do zweryfikowania, potwierdzenia, niezobiektywizowanych przesłankach, zaufania mówiącego o tym, że mój egzystencjalny status quo, to kim jestem lub co posiadam, jest względnie chronione, natomiast liczę się z tym, że to moje bezpieczeństwo, czyli ufność we względną stabilność i ochronę tego, kim jestem i co posiadam, nie jest mi ani żadnemu innemu człowiekowi na świecie dana raz na zawsze, co w konsekwencji oznacza, że nie istnieje pojęcie bezpieczeństwa absolutnego. Co najwyżej można sobie je pomyśleć jako chwalebną ideę. Natomiast nie brodzimy tutaj w odmętach idei, a staramy się trzymać możliwie twardo codziennej naszej rzeczywistości. Więc człowiek, który ukierunkowuje swoje życie na bezpieczeństwo, hołduje bezpieczeństwu, za każdym razem, w każdym momencie swojego życia liczy się, ale tu dodajmy od razu na prędce, liczy się nieprzesadnie, to znaczy nie fokusuje się nadmiernie, nie wyczerpuje pokładów swojej emocjonalnej, psychicznej, intelektualnej, poznawczej energii na ewentualnych ryzykach, krzywdach, szkodach, z którymi może się w swoim życiu zetknąć, tylko bierze je pod uwagę, że mogą one wystąpić. Natomiast nadal mimo to może postrzegać siebie i oceniać swoje życie jako względnie bezpieczne, licząc na to, znowu w sposób uzasadniony, a nie bezpodstawny, że ewentualne krzywdy lub szkody
sam osobiście lub wspierając się na powołanych do tego instytucjach, na przykład instytucjach państwa, albo na własnej rodzinie, na swoich przyjaciołach,

0: będzie w stanie może niekoniecznie im zapobiec, czyli tych szkód bądź te szkody lub krzywdę zneutralizować, ale będzie mógł ich rozmiar, intensywność, napór ograniczyć, a gdy one realnie wystąpią, będzie mógł je naprawić. Dlatego w miejsce pojęcia nieco fetyszyzowanego, przyznajmy, zwłaszcza w ostatniej dobie, w naszych czasach, pojęcia bezpieczeństwa, fetyszyzowanego i absolutyzowanego, zadowólmy się pojęciem bezpieczeństwa wystarczającego. Mhm. To znaczy takiego, które chroni zdolność do życia i działania możliwie każdego człowieka, zarazem nie odbierając nikomu z nas dostępu do koniecznej do życia wolności, prywatności, perspektywy rozwojowej, samorealizacji i tak dalej.
1: Chociaż z tą samorealizacją bywa różnie, no bo przecież można traktować bezpieczeństwo jako taki rodzaj wspólnego zasobu, wspólnego interesu, ale może być też bezpieczeństwo traktowane jako taki tort, z którego można wyrwać większą lub mniejszą część i wówczas zwiększenie bezpieczeństwa jednych odbywa się kosztem zwiększenia zagrożenia dla innych. To nie jest przypadek, że nazwy policyjnych służb specjalnych zawierają właśnie bezpieczeństwo. Urząd i służba bezpieczeństwa, czy Securitate. One nie miały jednak zabezpieczać bytu ludności, działać w ich interesie, ale w interesie władzy.
0: Tak, rzeczywiście ta nasza obłaskawiająca bezpieczeństwo, formuła jego postrzegania, dyskutowania o nim, gwarantowania go, a w konsekwencji tegoż bezpieczeństwa fetyszyzacja i absolutyzacja niejednokrotnie przedzierzgają w postrzeganie czy operowanie bezpieczeństwem jako owszem wartością, ale już zgoła tyranizującą i wypierającą wartości, które są równie istotne dla naszego życia i rozwoju, dla naszej samorealizacji i stabilizacji warunków życia zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym. Niemniej jednak dawanie pierwszeństwa absolutyzowanemu bezpieczeństwu sprawia, że wartość bezpieczeństwa wchodzi w realne konflikty z tak newralgicznymi wartościami naszego życia, jak wspomniana już wcześniej wolność czy prywatność, autonomia, otwartość, spontaniczność, odwaga czy innowacyjność, a nawet sprawiedliwość. W związku z tym, jak ze wszystkim zresztą chyba w naszym ludzkim życiu, tak i z bezpieczeństwem, przy całej jego chwalebności, możemy niejednokrotnie zapewne przesadzić, generując czy wyzwalając potencjał swego rodzaju konfliktu aksjologicznego. I niejednokrotnie rzeczywiście bywa tak, że w imię bezpieczeństwa, traktowanego jako swego rodzaju listek figowy, skrywamy różnego rodzaju nie mające z bezpieczeństwem zgoła nic wspólnego zachowania, praktyki, wypowiedzi. No bo ostatecznie bezpieczeństwem, jak zresztą możemy to bodaj obserwować w ostatnich latach, no co najmniej od czasu pomoru, sprzed kilku lat, możemy uzasadniać właściwie nie tylko w wymiarze politycznym, gospodarczym, ale także społecznym i religijnym i rodzinnym i obyczajowym i zawodowym i edukacyjnym dokumentnie różne praktyki, działania, zachowania, procedury, które uzasadniamy powołaniem się na wartość bezpieczeństwa, które niejako z naszych oczu usuwa, sprzed naszych oczu zupełnie kwestie, podobnie jak bezpieczeństwo, ważne, a bywa, że w pewnych okolicznościach czy sytuacjach naszego życia od bezpieczeństwa ważniejsze, jak te, które tutaj wymieniłem, na przykład kwestia prywatności. No? W związku z tym rzeczywiście bywa tak, że bezpieczeństwo staje się, jak wspomniałem, swego rodzaju wartością tyranizującą, ale jest w tej wartości

jakiś nieprawdopodobny powab, jakiś rodzaj lepiku, który sprawia, że tak bardzo pragnąc czuć się bezpiecznie i tak rozmościć się w tym pluszowym fotelu bezpieczeństwa, niepostrzeżenie gotowi jesteśmy postradać się niesłychanie istotnych dla naszego własnego indywidualnie, rodzinnie, regionalnie, czy wreszcie krajowo wartości, priorytetów, które tutaj wzmiankowałem. No, w związku z tym trzeba byłoby tutaj jednak zważyć na to, że bezpieczeństwo tak, ale nie za wszelką cenę, zwłaszcza że, jak już wspomniałem o tym wcześniej, jest zupełną nie tylko nieprawdą, ale swego rodzaju nieporozumieniem przekonanie o tym, że na przykład, by nawiązać do naszej poprzedniej audycji, panie redaktorze, że na przykład powszechna i całkowita proceduralizacja życia publicznego może finalnie doprowadzić do zaprowadzenia takiego ładu publicznego, który będzie nie tylko krystalicznie przejrzysty, ale także bezwzględnie dla każdego i każdej z nas bezpieczny. To jest niesłychanie nomen omen niebezpieczna i groźna idea, kiedy ktoś usiłuje wmówić nam, czy wmusić w nas przekonanie, że koniecznie trzeba nam składać na ołtarzu życia indywidualnego, rodzinnego, zbiorowego, różnego rodzaju zachowania, czy postawy, czy przekonania, idee, wartości w imię dominującego i górującego z wysoka nad nimi wszystkimi wartości bezpieczeństwa. To jest bardzo groźna, bardzo niebezpieczna, nomen omen, jak wspomniałem, idea. A weźmy pod uwagę także to, by odnieść się do naszych czasów, że znowuż nieco bojkotując i odsuwając na bok, czy polemizując z mocno osadzonym w dyskursie publicznym, zwłaszcza w jego potocznej konwencji, przekonanie mówiącym o tym, że bezpieczeństwo jest spowinowacone czy skorelowane z pewnością, że nikomu nic się nie stanie, albo że mam zagwarantowane to czy owo, prawda? Przecież zauważmy znowuż, by się odwołać do innego jeszcze kontekstu, że mamy różnego rodzaju ubezpieczenia, prawda? A zatem wykup sobie ubezpieczenie na polisę na życie, albo na auto, albo na mieszkanie, albo na dom, albo na wycieczkę zagraniczną. Jesteśmy w okresie wakacyjnym, urlopowym, wyjazdowym. To zapewne wielu z nas się w tego rodzaju asortyment zdążyło zaopatrzyć. No tak, oczywiście te i tego rodzaju i tym podobne instrumenty mogą wzmóc w nas subiektywne poczucie bezpieczeństwa, jednakowoż nie gwarantując bynajmniej, że bezpieczeństwo będzie nam dostępne w sposób i w formie obiektywnej, zewnętrznej, to znaczy takiej, na którą my już osobiście nie posiadamy żadnego wpływu i jest to ten poziom czy pułap, forma bezpieczeństwa, to bezpieczeństwo obiektywne, które możemy sobie określić zarazem mianem zewnętrznego, które w istocie jest rezultatem pewnego rodzaju konsensu, które jest zagwarantowane prawnie, obyczajowo, instytucjonalnie, organizacyjnie, zewnętrznie, społecznie, państwowo, politycznie, prawda, gospodarczo, ale my sami nie bardzo
w istocie rzeczy mamy jakikolwiek, często nawet promilowy wpływ na to, jak się to dookólne bezpieczeństwo, na które tak bardzo liczymy, bo myślimy sobie, że jak wykupiliśmy sobie jakąś polisę na życie, to znaczy, że my jesteśmy bezpieczni, bezwzględnie i całkowicie.

0: No tak, no bo tutaj w tym wypadku okazywałoby się, że bezpieczeństwo jest bardziej z poziomu subiektywnego, że jest bardziej emocją niż faktem i ta polisa raczej zapewnia taki święty spokój. Bezpieczeństwo stawałoby się swoistą wygodą albo luksusem, na który stać nielicznych, ale te niebezpieczeństwa bezpieczeństwa można jeszcze mnożyć, bo na przykład czy współczesne media nie działają na zasadzie ekonomii lęku. Współczesna komunikacja przecież wzmacnia nasze poczucie zagrożenia niejednokrotnie, a polityka coraz częściej zarządza naszym lękiem zamiast rzeczywistymi zagrożeniami. To, co nazywa się biopolityką, właśnie polega na tym, żeby tymi przestraszonymi indywiduami rządzić. Ale być może jedynym w takim razie tym poziomem, który mógłby się temu przeciwstawić, jest jakiś rodzaj wspólnotowości. Czegoś z połem, a nie każdy sobie, wtedy ten poziom zastraszenia być może się zmniejsza, jeśli ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać i też nie poprzestajemy na tym poziomie subiektywnej tylko emocji, ale przekraczamy ten horyzont w stronę czegoś intersubiektywnego.
1: Tak, tyle że to z połem, o którym pan redaktor słusznie wzmiankował, wymaga czegoś jeszcze jako warunku swojej możliwości. Tego mianowicie, co koreluje z bezpieczeństwem, o czym już wspomniałem, mianowicie zaufania. Tymczasem my raczej rozbijamy się coraz bardziej, coraz mocniej, choć wydawałoby się, że bardziej i mocniej już niepodobna, o gęstniejącą na naszych oczach rafę nie tylko indywidualizacji życia społecznego, ale nade wszystko także jego, tego życia społecznego, subiektywizacji oraz różnego rodzaju ulegania wpływowi, wręcz naporowi tendencji wpływów, które nas rozszarpują między sobą, dzieląc i rządząc. I w związku z tym ta niezwykle drogocenna waluta zaufania społecznego bez mała niknie na naszych oczach i sprawia, że to z połem, o którym pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, nie ma specjalnie szansy realnie zaistnieć pośród nas, z uwagi na to, że i nasza uwaga społeczna, i nasze dążenia i cele życiowe, i sposób, w jaki zarządzamy własnym życiem i orientujemy się na to, co zwiemy sferą publiczną, jest niesłychanie podzielony, poszatkowany, rozdrobniony, pooddzielany wręcz zasiekami z drutów kolczastych i właściwie nie ma tutaj, nie ma już tutaj takiej przemakalności, przenikalności perspektyw międzyludzkich wzajem do siebie, chyba że w celach konfrontacyjnych. Natomiast nie w takim celu, żeby wypracować pewną wspólnotę myśli i wartości, na której moglibyśmy oprzeć fundament zaufania społecznego, który bezwzględnie koniecznym jest do posadowienia na nim gmachu bezpieczeństwa, rozumianego jako to bezpieczeństwo wewnętrzne, subiektywne i zewnętrzne, obiektywne. To zresztą są, choć brzmią być może jak wyświechtane, bynajmniej niewyświechtane kategorie, bo wprowadził je do obiegu naukowego szwajcarsko-amerykański badacz Arnold Wolfers, który bardzo ciekawie zresztą w ten sposób pokazał, że na przykład gdy istnieje jakieś obiektywnie niskie ryzyko wystąpienia krzywdy lub szkody w wymiarze obiektywnym, to wcale nie musi oznaczać, że pewne osoby lub nawet całe grupy społeczne, na przykład napędzane przez odpowiednio w tym celu skalibrowany przemysł medialny, będą rozsierdzone, zaniepokojone, pobudzone, lękliwe w stopniu nadmiarowym, nieadekwatnym do rzeczywistości,

wartości, spanikowanym i pogłębiającym rzeczywiste, a nie tylko wydumane poczucie nieufności wobec tego, co się wokół takich pojedynczych osób lub całych grup społecznych wydarza. No więc okazuje się, no w każdym razie przynajmniej z badań Arnolda Wolfersa, że gdy deliberujemy na temat bezpieczeństwa, to warto zważyć na to, że nawet w sytuacji zagwarantowania względnie stabilnego i wysoko rozwiniętego pułapu cywilizacyjnych gwarancji ze strony na przykład państwa prawa, prawda, demokratycznego, liberalnego państwa prawa, no, wysoko rozwiniętych społecznych gwarancji obiektywnego bezpieczeństwa dla ogółu obywateli, to wcale nie musi oznaczać, że całe społeczeństwo będzie reagowało z satysfakcją i z uznaniem dla osiągnięć swojego państwa. Zawsze znajdą się osoby lub nawet całe grupy społeczne, które będą kontestowały obiektywnie, zdawałoby się, akceptowalny poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez dane państwo. I ta sytuacja, jak pokazuje w swoich pracach Arnold Wolfers, między obiektywnym i subiektywnym bezpieczeństwem, rzecz jasna, może być odwrotna. To znaczy, obiektywnie możemy mieć do czynienia z sytuacją podwyższonego ryzyka lub zagrożenia niebezpieczeństwem, a jakaś osoba lub grupa osób może, wcale niekoniecznie podchodząc do tego lekceważąco, prawda, brawurowo czy nieświadomie, tylko z osobistym, ugruntowanym przekonaniem, jakaś osoba lub grupa osób może w sposób świadomy, programowy, przejść mimo, wobec sytuacji już ewidentnie naznaczonej jakimś ryzykiem lub niebezpieczeństwem, twierdząc uporczywie, że tak naprawdę nic się nie dzieje, nie ma co bić na alarm, wszystko jest w porządku, po co budzić niepotrzebną panikę. No i tak oto, panie redaktorze, znajdujemy się w sytuacji, wcale może niekoniecznie od razu bez wyjścia, bo wyjścia zapewne dałoby się znaleźć i wskazać rozmaite w tej kwestii. Niemniej jednak to, o czym rozprawiamy, wyraźnie pokazuje, że to takie intrygujące i powabne pojęcie, idea, wartość bezpieczeństwa, gdy bliżej mu się i staranniej, analitycznie przyjrzeć, pokazuje, że no, z każdego bez mała rogu, jeśli można tak plastycznie i obrazowo rzec w tym kontekście, analizy bezpieczeństwa, wyłania się jakiś, jeśli nie upiór, to jakaś trwożliwa koncepcja. No i właśnie dlatego tutaj pozwoliłem sobie nawiązać do Wolfersa w kontekście pańskiego pytania o to, że niejednokrotnie bezpieczeństwo zaprowadzamy sięganiem po nie mające z bezpieczeństwem nic albo niewiele wspólnego narzędzia, środki, działania, procedury, zachowania i tym podobne. Ponieważ, jak Wolfers właśnie to pokazuje, bardzo trudno jest tak skalibrować pojęcie bezpieczeństwa i osadzić je w perspektywie społecznej, ponieważ trzeba byłoby, gdyby miało do tego w ogóle dojść, powiązać umiejętnie ze sobą te dwie kluczowe perspektywy. Tę właśnie obiektywną, zewnętrzną,
społeczno, polityczno, gospodarczo, państwową i tę subiektywną, wewnętrzną, przekonaniowo, uczuciową.

0: Wą. To jest zadanie zgoła niewykonalne.
1: Jest tak, ostatecznie, że w imię bezpieczeństwa można z jednej strony bagatelizować zagrożenie, albo można je rozdmuchiwać. Jedna i druga praktyka okazują się przeciwskuteczne w kontekście poczucia tego bezpieczeństwa, ale jak mówiłem na początku, jest bardzo ciekawe takie dialektyczne napięcie, pewnego rodzaju splot wręcz.

0: takim poziomie najbardziej popularnym, to bezpieczeństwo przeciwstawia się wolności, jeśli ją uznamy za coś takiego nicościującego, prącego do czegoś nowego, a bezpieczeństwo utrwalałoby wtedy status quo. Ale wcale nie musi tu być antynomii, no bo tak jak są dwa rodzaje, podstawowe rodzaje wolności. Wolność od, na przykład od ucisku, prześladowania, niewoli oraz wolność do, czyli taka możliwość uczynienia czegoś, wychylenia się w stronę nieistniejącego jeszcze stanu świata. Tak i są dwa rodzaje bezpieczeństwa, wydaje mi się. Pierwsze to właśnie najbardziej oczywiste, to bezpieczeństwo czy chęć zabezpieczenia czegoś wynikająca ze strachu, z chęci tego, żeby utrwalić to, co się posiada, ale można też chcieć być bezpiecznym po to, by być bardziej twórczym, bardziej otwartym na rzeczywistość innych ludzi, bardziej spontanicznym. I to się wiąże z takim fundamentalnym poczuciem zakorzenienia w świecie, świadomością sensu istnienia, sensu bycia w taki oto sposób. A więc jest bezpieczeństwo utrwalające i bezpieczeństwo ośmielające. Bezpieczeństwo konserwujące przeciwstawia się tej wolności od negatywnej, a bezpieczeństwo dające odwagę jest takim napędem do wolności do, napędem wolności twórczej.
1: No tutaj, panie redaktorze, sprowokował pan tą swoją wypowiedzią dwie kwestie. O ile jest pamiętam, to postaram się coś na ich temat powiedzieć. Pierwsza, to jest już rzeczywiście taki leitmotiv podręcznikowo-wykładowy z sal wykładowych uniwersyteckich. To pokazywanie napięcia pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem, prawda? To ma trochę swoje korzenie baumanowskie na tej zasadzie, że Zygmunt Bauman miał twierdzić, jakoby bezpieczeństwo z wolnością nie są sparowane, nie idą ze sobą w parze, prawda? W tym znaczeniu, że im więcej bezpieczeństwa w państwie, w społeczeństwie, w gospodarce, w rodzinie, tym mniej indywidualnej wolności i odwrotnie. Otóż ja chciałbym może nie zaprotestować, bo byłoby to daremne, ile zapolemizować z takim postawieniem sprawy. Nie wiem, w jakim znaczeniu i jakbym to uzasadniał? Otóż w takim znaczeniu, że gdy zestawimy ze sobą aksjologicznie te dwie wartości, to znaczy bezpieczeństwo i wolność, to trzeba zadać pytanie, która z nich jest źródłowo prymarna. Bezpieczeństwo czy wolność? Otóż wydaje mi się, że chyba nikt nie ma specjalnej wątpliwości i nikomu nie trzeba nadmiernie tłumaczyć, że taką podstawową wartością jest wolność, a nie bezpieczeństwo. W tym znaczeniu im więcej zagwarantowane mamy wolności, tym bardziej czujemy się bezpieczni, a nie odwrotnie. Nieprawdą jest, że im bardziej jest zagwarantowane nam bezpieczeństwo, tym bardziej czujemy się wolni. To, o czym tutaj wspominam, wiąże się właśnie z perspektywą badawczą reprezentowaną przez Arnolda Wolfersa. To znaczy, że gdy mówimy o tym przeciwstawieniu wolność-bezpieczeństwo, to mówimy o nich dość niefrasobliwie i płytko, jako takich, w których bezpieczeństwo ma charakter ten właśnie wolferowski w znaczeniu bezpieczeństwa wyłącznie zewnętrznego, tego, którego gwarantem jest na przykład państwo prawa z jego organizacjami, które pozostają na jego podorędziu. A kiedy mówimy o wolności, no to o niej już myślimy sobie raczej w kategoriach subiektywnych, prawda? Osobistych. Natomiast tutaj trzeba zauważyć, że jeżeli jednostka będzie miała tłamszone poczucie własnej osobistej, czy rodzinnej, czy obywatelskiej wolności w imię zaprowadzanego wokół niej obiektywnego, zewnętrznego bezpieczeństwa, to w tym wariancie, czy w tym wymiarze subiektywnościowym wcale jej poczucie bezpieczeństwa nie wzrośnie, tylko przeciwnie, zmaleje i odwrotnie. Więc to jest ta pierwsza kwestia, do której chciałbym się odwołać i głośno pomyśleć i podyskutować i nawet sprowokować dyskusję na ten temat, prawda? By jakby odwrócić porządek narracji w kwestiach

0: związanych z napięciem między bezpieczeństwem a wolnością. Natomiast ta druga kwestia, gdyby pan redaktor był uprzejmy ewentualnie mi przypomnieć, bo sobie nie zanotowałem.
1: Dobrze, może zanim przypomnę, to odbierzemy telefon, bo już słuchacze do nas dzwonią. Halo?
2: Halo?
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
0: Dobry wieczór.
2: Mówi Andrzej, dobry wieczór. Jeśli mogę sobie pozwolić na trzy uwagi. Bardzo długo ten wykład trwa pięknym, genialnym językiem. Posługujecie się panowie, a profesor Złemka chyba zdaje się z Torunia, tak?
0: Tak, tak.
2: Tak, dobrze, miło mi. Mówi Andrzej Słuszka, stary słuchacz.
0: Bardzo mi miło, bardzo mi miło.
2: Szanowni państwo, tych takich głosicieli oburzenia i tych, którzy formułują diagnozę, jest multum. Taki duchowny mówi, zabierzcie się do roboty i róbcie coś, żeby coś poprawić. Ja tak sobie myślę, że jak to się ma przekłada, bo trochę będę się ocierał o moją małą ojczyznę, o Słupską, o dzielnicę. Jest nie tylko jeden kościół, jest parę kościołów, różnych też pod różnymi banderami. I tak sobie myślę, że patrząc na perspektywę, z perspektywy kościołów, to ani ekumenii tak naprawdę jeszcze nie ma. Tydzień temu było nabożeństwo, dwa ludzi, którzy są gośćmi u nas w Polsce, chodzi o Kolumbijczyków, jest ich 6 tysięcy. Proszę wyobrazić, że ta ekumenia jeszcze chyba raczkuje, bo u nas dwóch. Ale będę zwierzał do portu. Wolność jest zadana. I co teraz z tym balastem zrobić? Ja w jakimś sensie jestem synem Kościoła i uznaję jego autorytet. Ale odpowiedzialna obecność dorosłego człowieka w Kościele jest dla mnie równoznaczna sprawę i obowiązkiem przedstawienia mu przepisów, które uważam za ważne. Tak właśnie czynił, poddając się osądowi Kościoła moje tezy. Gdybym milczał, zachowywałbym się jak niewolnik, bojący się własnego cienia. Na wszelki wypadek jednak chcę podkreślić, że wnioski, które przedstawiam, są moją opinią, a nie doktryną Kościoła. Ja tak się uczepiłem tego Kościoła, dlatego że to jest niezły mistrz, głęboki nauczyciel. W jego rękach są ogromne możliwości edukowania nas przez te 30 parę lat. Natomiast rezultat jest miałki, choćby z takim zawołaniem kobiet w Kościele, tak w takiej prywatniejszej rozmowie, nie wiem, czy. A po co nam ta wolność? A my nie chcemy tej wolności już. To trochę długo trwa. To ukazuje taki paradoks naszego myślenia, naszej dłuższyzny, jakiejś tam takiej konserwy, takiej pobożnościowego traktowania tej instytucji. Natomiast szansą, największą szansą, jeśli chodzi o te współczesne tendencje kulturowe i prądy, ideologie, wszystko jest zgłoszone i dokonuje się niewolności. Mówi się, że wolność jest. Posługuje się teraz tekstem Wiśniewskiego, wolność jest odrzuceniem wszelkich ograniczeń, nakazów i zakazów. Czy wolny jest ten, kto zdolny jest do przekraczania wszelkiego tabu. Pierwszy tak pojęty wolności przedstawiają historię ludzkości jako pasmo opresji, zniewolenia, deptania człowieka. O tym panowie mówiliście. To zniewolenie miało płynąć ze strony tzw. mędrców, że rościli sobie prawo do posiadania absolutnej prawdy i narzucania jej innym, ale także może przede wszystkim ze strony instytucji plemiennych, państwowych, religijnych. Kościół ma w tej mierze, jak się mówi, szczególną, raczej niechlubną kartę, jakoś taki jest leniuszek. Niewolnicy przez wieki niewolony przez wieki człowiek za naszych dni zerwał się wreszcie z łańcucha niewoli. Już tymczasem Kościół chce i ma obowiązek, jak uczy Sobór Watykański II, wejść w dialog ze współczesnymi prądami i wyznawcami. Pierwszym podstawowym warunkiem aby ten dialog miał sens, jest ukazanie, czym jest wolność, do której wszyscy

0: ty się odwołują, a która charakteryzuje człowieka i stanowi jego niezwykłej godności. Wszystkie problemy najszerzej dyskutowane i to rozmaicie rozstrzygane, już kończę, we współczesnej refleksji moralnej sprowadzają się wszystkie, choć na różne sposoby, do zasadniczej kwestii, do kwestii wolności człowieka, napisał Jan Paweł II. Mhm. Ja nie wiem, jak długo ta audycja będzie trwać, tylko godzinkę, jest mało czasu, natomiast życzymy sobie, że taka audycja trwa nawet 12 godzin, żeby mogło być z telefonu wniosku sporo.
1: Nie dalibyśmy chyba rady.
0: Przy takiej proporcji, tak, że wykład trwa 40-30 minut, to już bardzo ciężko wejść na antenę ze swoimi przemyśleniami. One są chaotyczne, wtedy jestem bardzo, bardzo dzisiaj zmęczony. Dlatego, że nad tym mojej ojczyźnie posługuje się przekazem takim może trudnym, performancem. I po prostu jako taki performer, amator, wolontariusz imputuję, nie, ale zachęcam do współpracy, do zgniecenia kartonów w wywiacie, żeby powietrza nie włożono, do wyjęcia butelek, które się znalazły, 20 butelek od piwa w bio. Takie detale, szczegóły mówią o tym dużo. I myślę, że pomyślcie panowie, aby jednak ten temat cudu, jaki się wydarzył, jaki mamy, że ja na przykład jestem rocznikiem 53 i nigdy nie przeżyłem wojny, oprócz tam paru niechlubnych chwil stanu wojennego. To jest, jestem pokoleniem, które nie wie, co to jest wojna. I mówili dzisiaj nam imputowanie, że wróg nam zagraża zewnętrznie z bzdurą. To jest taka proszę, taki obliczony na polaryzację. Bo największy wrogiem jesteśmy sami dla siebie i sami się zażynamy, sami walczymy ze sobą szabelkami, a często usta są pełne frazesów religijnych i też wymierzamy ciosy, jak w Amerykance ze szczęśliwie poniżej pasa. A będę kończył, bo chyba za dużo powiedziałem.
1: Tak,
0: mamy szansę się ustosunkowania państwu, chociaż w jednym zdaniu, aby miał przeświadczenie, że słyszalność była jako taka, choć jest utrudzony i zmęczony. Ciężki to był dzień dla mnie, jest już późna pora. Będę do końca trwał, natomiast myślę, że warto.
1: Dziękujemy bardzo panu za ten głos. Ja sobie tak pomyślałem przy tej okazji, że skoro mowa była o tej edukacyjnej roli też Kościoła, no to jest takie podstawowe pytanie w kontekście właśnie stosunku czy nauczania dzieci. Na ile powinniśmy przede wszystkim chronić dzieci przed ryzykiem? Bo wydaje mi się, że takie jest teraz współczesne nastawienie pedagogiczne. Czy raczej nie powinniśmy uczyć jej mierzenia się z niepewnością, która jest jednak jakby nie było jakimś takim podstawowym stanem dotyczącym naszej kondycji? I o ile przez długi czas mówiono nam, że nauka wszystko rozwiąże, ale jak się wejdzie w świat nauki, no to się okazuje, że niewiedzy jest o wiele więcej niż wiedzy i tutaj niepewność też nam towarzyszy. Więc być może zamiast chronić przed ryzykiem, należałoby się mierzyć właśnie z niepewnością. Pewnością radzić sobie z nią.
2: No tak, bo to jest kwestia wręcz paradygmatyczna, wzorcowa, związana nie tylko z modelami edukacji, ale w ogóle z systemowym podejściem do celów wychowawczych, które przyświecają całemu naszemu polskiemu społeczeństwu. Jak słuchałem tutaj naszego słuchacza ze Słupska i połączyłem sobie tę wypowiedź z tym, o czym pan redaktor przed chwilą wspomniał, co zagadnął, to nieodparcie i natychmiast, odruchowo, przyszedł mi na myśl przedstawiciel Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, i to nie byle jaki, ksiądz profesor Józef Tischner, wysokiej próby także filozof, fenomenolog, który, jak państwo doskonale wiedzą, albo wiedzą mniej doskonale, najpierw popełnił był pracę uznaną później za programową, ideowo, poświęconą etyce Solidarności w czasach, kiedy bezpieczeństwo było towarem równie deficytowym jak najbardziej podstawowe produkty spożywcze, czy

higieniczne w Polsce. Natomiast wyobraźmy sobie, że już jesienią 1992 roku Tischner publikuje esej o, zdawałoby się, nieprawdopodobnie nieuprawnionym tytule. Myślę, że wielu z nas go kojarzy. Nie muszę go chyba na głos nawet wypowiadać. Nieszczęsny dar wolności. To nie jest rzecz oczywiście wprost pisana o bezpieczeństwie, no ale jednak o jego rewersie, to znaczy o wolności, bo jednak to bezpieczeństwo i wolność jakoś na sobie wzajemnie się fundują. Oczywiście, tak jak wspomniałem, i będę się jakoś próbował przy tym argumentacyjnie upierać, że bardziej bezpieczeństwo opiera się na wolności niż odwrotnie, ale już mniejsza tutaj o detale z tym związane. Otóż Tischner już w 1992 roku, no to jest sam początek przecież przemian polityczno-społeczno-gospodarczych w Polsce po okresie PRL-u, sam początek. A Tischner już dostrzega w polskim społeczeństwie ogromnie go smucące i niepokojące tendencje, które on określił eseistycznie tym właśnie mianem. Nieszczęsny dar wolności. O co chodzi? O to, że w warunkach zniewolenia, ryzyka, niebezpieczeństwa Polak potrafi walczyć do upadłego z pełną determinacją o odzyskanie wolności. A gdy tę odzyskuje, nagle nie bardzo wie, co z nią począć i jak sobie z nią poradzić. I nagle, konfrontując się z wywalczoną sobie wolnością, oblatuje go tchórz i podszywa lęk. I kluczowa teza, którą w nieszczęsnym darze wolności Tischner stawia, myślę, że w kontekście wypowiedzi szanownego słuchacza ze Słupska i tego, co pan redaktor tutaj pytał, to, że powinniśmy w systemie edukacji chyba jednak większy nacisk zacząć kłaść na pozwalanie dzieciom i młodzieży tego, by one dotykały realiów ludzkiego życia, takiego, jakim ono jest, a nie takim, jakim my sobie je aseptycznie, sterylnie wyobrażamy, no, zupełnie mirażowego i przeidealizowanego, to ta kluczowa teza Tischnera jest następująca, że mianowicie o paradoksie człowiek może bardziej obawiać się niepewności związanej z posiadaną czy możliwą do posiadania wolnością, a więc człowiek może bardziej bać się niepewności wynikającej z wolności, którą dysponuje, niż obawiać się przemocy, która odbiera mu tę wolność. A to jest niebywale mocna, radykalna, dojmująca ze wszechmiar obserwacja Józefa Tischnera. No i teraz to, o czym pan redaktor wspomina, ja pozwolę sobie jeszcze w pewnym pośrednim już tylko powiązaniu z Tischnerem odnieść do mojego upodobanego poletka badawczego, mianowicie do monoseologii, czyli do badań nad samotnością i do ich wymiaru, określmy go tak, pedagogicznego. Otóż dlaczego tylu z nas boleje nad samotnością, nie jest w stanie wytrzymać w samotności, znieść samotności, rozpacza z powodu samotności, ucieka przed samotnością? Otóż dlatego, śmiem twierdzić, i w każdym razie upoważniają mnie do tego już wieloletnie badania, które prowadzę między innymi w tej materii, że istnieje takie systemowe programowanie każdego człowieka Zachodu, w tym obywatela Rzeczpospolitej, do wzrastania w przekonaniu, że samotność jest czymś całkowicie przeciwnym ludzkiej naturze i możliwościom rozwojowym człowieka, że samotność nie stymuluje, tylko destymuluje, że człowiek w samotności marnieje, a nie krzepnie, rozwija się, konfrontuje się z samym sobą, że nic gorszego nad samotność,

0: No i efekt wychowawczy w skali społecznej, nie tylko indywidualnej, jest taki, że gdy jednak ta samotność zajrzy nam do oczu, to my nie bardzo wiemy, jak sobie z nią poradzić, bo nikt nas tego nie nauczył. I bardzo podobnie jest, uważam to za analogon, kwestii, o którą pan redaktor zagadnął. Kwestii związanej z tym, że współczesny model systemowego wychowywania i w rodzinach, i w szkołach, i już coraz bardziej także na uczelniach dzieci i młodzieży w Polsce i w Europie Zachodniej jest taki, żeby najlepiej na dzieci i młodzież nałożyć przysłowiowy, obrazowy klosz, odciąć... odżegnać od te dzieci, tę młodzież od wszelkich ryzyk, nieszczęść, upadków, porażek, nastawić tylko na odnoszenie sukcesu, na szczęście, na wzrost, na pomyślność, na wszelkiego rodzaju ewentualne jakieś potknięcia czy porażki, zniuansować, usprawiedliwić, zracjonalizować. No i jeżeli dziecko wzrasta w takim przekonaniu, że świat jest całkowicie bezpieczny, że wszystko jest zagwarantowane, że mam do wszystkiego prawo, że wszystko mi się należy, że państwo, że rodzina, że społeczeństwo jest na moich usługach, bo ja mam prawo żyć i czuć się bezpiecznie, no to potem, gdy już taki człowiek staje na własnych nogach i zaczyna konfrontować się z realnym życiem, które jest, no, przynajmniej w tym wymiarze lebensweltowym, czyli tego świata nie tylko dookólnego, ale zarazem przez nas indywidualnie filtrowanego przeżyciowo, okazuje się, że my odkrywamy w sobie głębokie pokłady unieodpornienia. Znaczy, że nasz układ odpornościowy, ale nie ten biologiczny, tylko ten poznawczo-psychoemocjonalny, jest w istocie rzeczy no, kaleki. Nie jest w stanie skonfrontować się, zetrzeć się, zmierzyć się ze skalą na przykład przeciwności, ryzyk, kłopotów, nieszczęść, turbulencji, zakrętów, wiraży życiowych, kryzysów, prawda, konfliktów, które może na szczęście nie codziennie, ale wcale nie tak rzadko wielu z nas musi, chcąc nie chcąc, rad nie rad, toczyć, zmagać się z nimi i tak dalej i tym podobne. Więc no oczywiście chciałoby się i życzylibyśmy sobie tego, żebyśmy otworzyli perspektywę i wychowania, i obcowania współobywatelskiego na rzeczywistość i żebyśmy przestali mieć oczy szeroko zamknięte na to, jaka ona jest. Prawda? To w tym sensie, panie redaktorze, cieszę się ogromnie, bo przysłowiową klamrą wracamy do tej definicji bezpieczeństwa, którą w punkcie wyjścia ośmieliłem się zaproponować panu i naszym słuchaczom szanownym, że mianowicie bezpieczeństwo prawdziwe nie polega na braku niebezpieczeństwa, tylko na uświadomionej możliwości ryzyk, gróźb, niebezpieczeństw oraz na próbach nie tyle mentalnego uodpornienia się na ich wystąpienie, takiej świadomościowej ich neutralizacji, bo byłaby to swego rodzaju dezynwoltura i nonszalancja z naszej strony, ile przygotowania się na to, że moje bycie z kimś w relacji koleżeńskiej, przyjacielskiej czy małżeńskiej może jednak pewnego dnia natrafić na bardzo poważny opór, przeszkodę, trudność, niedomogę, rozterkę, prawda? Konflikt, który nawet rozsadzi je u samych podstaw i przyjdzie mi się z tym wszystkim zderzyć, skonfrontować i wyciągnąć na przyszłość wnioski. A?
1: Oczywiście, no wydaje się, że takie całkowite wyeliminowanie niepewności czy ryzyka może prowadzić po prostu do stagnacji, do pozbawionego społeczeństwa odwagi czy odpowiedzialności i samodzielności. Skądinąd tutaj mi się przypomina

0: Heraklit, który twierdził, że wojna jest ojcem wszystkiego. No i właśnie wtedy okazuje się, że w sytuacji zagrożenia może się ujawnić prawdziwa wartość albo prawdziwe znaczenie człowieka. Coś istotnego może się przed nami odsłonić. Taką lekcję można byłoby z jego słów wywieść. Musimy już kończyć. Ja przygotowałem więcej fragmentów muzycznych, ale na koniec będzie tylko jeden. Heinera Goebbelsa Walden na podstawie eseju Henry'ego Davida Thoreau. Wprawdzie to jest opowieść o indywidualizmie, o utopii życia poza społeczeństwem, ale kryje się tutaj takie fundamentalne poczucie bezpieczeństwa ostatecznie w świecie. Więź z naturą, która jest ludzkim domem i takie przeciwstawienie pozornego bezpieczeństwa konsumpcji, bezpieczeństwu współdziałania z rytmem przyrody, bezpieczeństwu bycia w domu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Piotr Domyracki był gościem dzisiejszego Rachunku Myśli.
1: Pięknie dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Monika Pilch, Wojciech Ciarka i Michał Nowak. Do usłyszenia.

0: Widmo.
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Marek Chorodniczy. Słuchają Państwo Widma. Do wyboru repertuaru dzisiejszego programu zainspirowały mnie dwie, a właściwie trzy premiery płytowe. Wszystkie twórców ważnych,

A dla części z Państwa, o czym wiem z korespondencji kluczowych dla współczesnej muzyki elektronicznej. Fragmenty wszystkich trzech albumów znajdą swoje miejsce w audycji. Na początek jednak uwaga. Dzisiejsza muzyka niemal bez wyjątku będzie trudniejsza i bardziej wymagająca niż zwykle. Nie znaczy to, że usłyszymy kompletnie nieprzyswajalny eksperyment. Raczej są to działania na pograniczu eksperymentu, ambientu i minimal music. A zaczynamy od finału najnowszej płyty Function pod tytułem Rubedo.

Większość płyty utrzymana jest w konwencji techno, Detroit i elektro oraz acidu, ale finał to już właściwie eksperymentalny ambient. Dodajmy, piękny finał. Pierwsza nowość już za nami, kolejna postać i znów legenda awangardowego ambientu naznaczonego nowoczesnym ujęciem minimal music. Alva Noto, czyli Karsten Nikolaj, studiował architekturę i architekturę krajobrazu, przy czym interesował się też teoretycznymi właściwościami dźwięku i przestrzeni. Później zajął się muzyką, założył wytwórnię Noton, a potem Raster Noton. Jego autonomiczna twórczość jest przeważnie gorąco przyjmowana przez krytykę, podobnie jak liczne współprace, m.in. z Ryuichi Sakamoto, Michaelem Neumannem, Skanerem oraz Blixom Bargeldem z Einsturzende Neubauten. Alva Noto wydał właśnie epkę pod tytułem Sony Obi.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Na chwilę żegnamy nowości. Z Niemiec przenosimy się do Japonii, choć może raczej do Paryża, gdzie od lat mieszka ten artysta z kraju kwitnącej wiśni. I znów przywołujemy szlachetną odmianę eksperymentalnej elektroniki, a to za sprawą Ryoi Kedy, niezwykle ciekawego kompozytora i sound designera, który wielką wagę przywiązuje również do strony wizualnej swoich występów. Ikeda koncentruje się na niuansach ultradźwięków, częstotliwościach oraz właściwościach rozmaitych brzmień w odniesieniu do ludzkiej percepcji. Japoński twórca nagrał co najmniej kilka niezwykłych płyt. Ja szczególnie

Meksyk i jeszcze raz Niemcy. W tym gronie chcę też widzieć kompozytora z Polski. Tomasz Mreńca, skrzypek używający głównie skrzypiec elektrycznych, kompozytor i producent muzyczny, twórca muzyki z pogranicza ambientu i muzyki eksperymentalnej. Od dłuższego czasu również kompozytor muzyczny.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Bardzo rzadko znajduje w Widmie miejsce dla najbardziej eksperymentalnych kompozycji Oetker. Owszem, już dwa programy poświęciłem ich muzyce, raz nawet gitarowym interpretacjom Oetkerowych konstrukcji dźwiękowych.

A jednak ich NTS Sessions 1-4, jedno z najbardziej bezkompromisowych dzieł w historii IDM-u, ze względu na wysoki próg wejścia trudno umieścić na radiowych playlistach. Ja jednak zaryzykuję, bo ta nocna godzina jest szczególna, wyjątkowo nasycona wyłącznie dźwiękami eksperymentalnymi. To będzie Mirage z czwartej części tego monstrualnie długiego albumu.

No dobrze. Pewnie się Państwo domyślili, kto w dzisiejszym widmie będzie reprezentował Meksyk. Jego wydane przez Leaf albumy Martes, Remembranza, Utopia i Kosmos należą do kanonu muzyki elektronicznej początku XXI wieku. W ostatniej dekadzie Murkow, czyli Fernando Corona, usunął się trochę w cień, wspomagał produkcyjnie innych artystów i nagrywał do filmu. Kilka lat temu powrócił z oszałamiającą muzyką, która powstała jako efekt współpracy z grupą taneczną Alias, prowadzoną przez Guilherme Bataliu. Murkow wraca na niej do elektroniki, ale brzmi ona bardziej organicznie niż klikowe, inspirowane Arvo Pärtem utwory sprzed dwóch dekad. Towarzyszy im niezwykły rozmach i apokaliptyczna wręcz atmosfera. Cały materiał rozpięty jest między modern classical, dark ambientem, niemal deathprodowym noizem, podniosłym techno i przyprawiającą ociarki na plecach muzyką filmową. Posłuchajmy.

A na koniec ostatnia nowość, a właściwie zebrane na płycie archiwalia. Jakie? Wolfgang Voigt, czyli Gaz, objawia światu muzykę, która stanowiła początki jego najsłynniejszego leśnego cyklu. Pochodzą z połowy lat 90., nawet początku lat 80. i nie do końca jeszcze mieszczą się w ukonstytuowanej później wagnerowsko-dubtechnowej konwencji. Choć akurat Der Wald dobrze antycypuje dojrzały styl

Witamy w Fantazji Polskiej. Uwertura w dawnym stylu Tadeusza Berda powstała w 1950 roku i należy do niemałego zbioru utworów, w których kompozytor nawiązuje do dawnych epok, w tym przypadku do stylu wczesnoklasycznego. Dzieło składa się z dwóch części granych attacca. Są to Adagio i Allegro Vivace. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Maciej Tarnowski.

Uwerturę w dawnym stylu Tadeusza Berda grała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Macieja Tarnowskiego. Około 1890 roku Zygmunt Noskowski skomponował cykl sześciu mazurów na fortepian na cztery ręce, którym nadał numer opusowy 38. Są to mazury fis-mol, d-dur, g-mol, es-dur, a-mol i f-dur. Posłuchajmy. Gra Ravel Piano Duo, czyli Katarzyna Ewa Sokołowska i Agnieszka Kozło.

Katarzyna Ewa Sokołowska i Agnieszka Kozło, pianistki tworzące Ravel Piano Duo, wykonały cykl 6 mazurów na fortepian na 4 ręce, opus 38 Zygmunta Noskowskiego. Puzon rzadko bywa wykorzystywany jako solistyczny instrument koncertujący. W literaturze polskiej i światowej jest jednak kilka interesujących kompozycji napisanych na ten blaszany instrument, ukryty zwykle w zespole symfonicznym. Oto koncert na puzon i orkiestrę Kazimierza Sikorskiego. Części: Allegro, Canone con variazioni, Andante con moto, Allegro. Na puzonie gra Tomasz Hajda. Towarzyszy mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, którą dyryguje Paweł Kotla.

To był koncert na puzon i orkiestrę Kazimierza Sikorskiego. Na puzonie grał Tomasz Hajda, towarzyszyła mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, którą dyrygował Paweł Kotla. Organizatorzy Festiwalu Prawykonań, który odbył się w 2025 roku w Katowicach, zwrócili uwagę na fakt, że młodzi twórcy nie boją się mierzyć z problemami, które przynosi współczesny świat. Utwór Nicolette Burzyńskiej Natural Intelligence na zespół kameralny to, jak pisze kompozytorka, pytanie o rolę człowieka oraz innych istot w porządku kosmicznym, ich relacje ze sztuczną inteligencją. Inspiracją do powstania dzieła były rozmyślania artystki nad tym, co może zrobić człowiek, aby nie zgubić się w nadchodzącej technologicznej rewolucji. Organiczność, bezczas, dzikość i chaos spotykają się w tym utworze, by wyrazić wątpliwości współczesnego świata. Czytamy w odautorskim komentarzu. Słuchacze Radiowej Dwójki znają już ten utwór z audycji Michała Dębskiego. Tak jak poprzednio, tak i tym razem pozbawieni jesteśmy warstwy wizualnej przygotowanej przez Aleksandrę Ołdak. Ale i tak warto wsłuchać się w muzyczny głos młodego pokolenia. Gra #ensemble.